W programie drugim Polskiego Radia rozpoczynamy audycję Muzyczna Noc Euroradia. Minęła druga, przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Zapraszam na czwarte w tym tygodniu spotkanie. A rozpoczniemy je od wizyty w katowickim Nosprze, gdzie 18 stycznia 2024 roku miał miejsce koncert symfoniczny Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Lorenza Fostera. Program tamtego koncertu wypełniły dzieła Antonina Dworzaka, Albana Berga i Georgesa Enescu. I to od tego rumuńskiego twórcy rozpoczniemy dziś, a usłyszymy dwa fragmenty z jego pierwszej suity orkiestrowej C-dur op. 9. Te fragmenty to Prelude à l'unison i Menuet lent.

To były dwa ogniwa pierwszej suity orkiestrowej Georges'a Enescu. Grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Lorenza Fostera. Przed nami teraz koncert skrzypcowy Albana Berga, dzieło z 1935 roku, noszące pod tytuł Pamięci Anioła. Został napisany po śmierci 18-letniej Manon Gropius, córki Almy Mahler i Waltera Gropiusa. Alban Berg połączył tu nowoczesny język dodekafonii z niezwykłą liryką, a w finale wplótł chorał Jana Sebastiana Bacha, Es ist genug, nadając utworowi wymiar głębokiej refleksji nad życiem, śmiercią i nadzieją. W partii solowej Karolin Widman, której towarzyszy Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Lorenza Fostera.

przejmujących dzieł Albana Berga zabrzmiało w wykonaniu Caroline Widman i muzyków Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Dyrygował Lawrence Foster. Wysłuchajmy jeszcze bisu solistki.

Dolce z fantazji Es Dur Jerzego Filipa Telemana. Tak to ogniwo zabrzmiało na bis w wykonaniu skrzypaczki Caroline Widman. A wieczór w katowickim Nosprze 18 stycznia 2024 roku zwieńczyła ósma symfonia G-dur op. 88 Antonina Dworzaka.

To była ósma symfonia G-dur Antonina Dworzaka. Tak to dzieło zabrzmiało 18 stycznia 2024 roku w Katowicach w wykonaniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia pod dyrekcją Lorenza Fostera. Żegnamy się już z Katowicami i wracamy jednocześnie do muzyki Albana Berga. Po koncercie skrzypcowym pora na jego sonatę fortepianową, opus pierwsze. Gra David Huang.

Wysłuchaliśmy pierwszej sonaty opus pierwsze Albana Berga. Na fortepianie grał David Hwang. I skoro powróciliśmy do Berga, to powrócimy też do Antonina Dvořáka po jego 8. symfonii, tym razem Fuga Gesdur. Na organach gra Paweł Czerny.

Paweł Czerny wykonał fugę Gezdur Antonina Dworzaka. I do Dworzaka będzie należeć też finał pierwszej odsłony Muzycznej Nocy Euroradia. Usłyszymy jego suite A-dur, opus 98b. Zagra Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Stanisława Macury.

Wysłuchaliśmy suity A-dur op. 98b Antonina Dworzaka. Nagranie z Katowic z października 2000 roku. Grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, dyrygował Stanisław Macura. Usłyszymy się już za chwilę ponownie w drugiej odsłonie muzycznej nocy Euroradia.

Krzysztof Dziuba, witam i zapraszam na drugą odsłonę naszego spotkania. Pierwszą część w dużej mierze wypełniła muzyka Dworzaka i Albana Berga. No to teraz cofniemy się w czasie, do XIV wieku. Oto przed nami msza Notre Dame Guillaume de Machaut. Śpiewają członkowie Oxford Camerata.

To była msza Notre Dame Guillauma de Machaut w wykonaniu muzyków Oxford Camerata. Dziś na pożegnanie muzyka współczesna z Bułgarii. Oto koncert wiolonczelowy urodzonego w 1960 roku Christo Jotsova. W partii solowej Anatoli Krastev, któremu towarzyszy Narodowa Bułgarska Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Marka Kadina.

0: Wysłuchaliśmy koncertu wiolonczelowego bułgarskiego twórcy Hristo Jotsova. Grali Anatolij Krastev w partii solowej i Narodowa Bułgarska Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Marka Kadina. Tak też dobiega końca nasze czwartkowe spotkanie. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się, Krzysztof Dziuba. Do usłyszenia.
1: Dwójka, jesteś na miejscu. Są dzień czuł.

Dzień dobry, przed mikrofonem Klaudia Baranowska. Zapraszam na godzinę z muzyką polską, którą wypełnią interpretacje Equilibrium String Quartet. Zespołu, który szczególne miejsce w swoim repertuarze poświęca polskiej muzyce kameralnej XVIII i XIX wieku, wykonywanej na instrumentach historycznych. Posłuchamy dwóch nagrań, które dobrze pokazują ten kierunek zainteresowań kwartetu. Na początek proponuję Fantazję na kwartet smyczkowy Franciszka Lesla, zarejestrowaną w 2023 roku.

Fantazja na kwartet smyczkowy Franciszka Lesla to nagranie Equilibrium String Quartet z 2023 roku. Lessel to jedna z tych postaci polskiej muzyki początku XIX wieku, które dziś dopiero na nowo odzyskują należne miejsce w repertuarze. A sama fantazja, której słuchaliśmy, jest bardzo ciekawie pomyślana. Zamiast klasycznego podziału na osobne części mamy jeden ciąg zmieniających się epizodów. Adagio przychodzi w Allegro Risoluto, później pojawia się Vivace i Maestoso, a całość prowadzi do finałowej fugi. Jest w tym utworze i swoboda właściwa fantazji, i bardzo wyraźne poczucie konstrukcji. Kolejne odcinki zmieniają tempo, charakter i sposób prowadzenia czterech głosów, ale układają się w jedną opowieść. Pozostajemy przy Equilibrium String Quartet, ale teraz przeniesiemy się do drugiej połowy XIX wieku i do muzyki o zupełnie innej skali. Z kwartetu smyczkowego przechodzimy do kwintetu fortepianowego, a Franciszka Lesla zastąpi Juliusz Zarembski. Jego kwintet fortepianowy G-moll op. 34 to jedno z najważniejszych dzieł polskiej kameralistyki romantycznej. Rozległe, intensywne, o niemal symfonicznym rozmachu, a jednocześnie oparte na niezwykle bliskim dialogu fortepianu i smyczków. I ponownie Equilibrium String Quartet, tym razem wspólnie z Tobiasem Kochem. To nagranie szczególne, pierwsze w historii fonografii na instrumentach historycznych.

Kwintet fortepianowy G-moll op. 34 Juliusza Zaremskiego to nagranie Tobiasa Kocha i Equilibrium String Quartet. Dzieło powstało w 1885 roku u kresu niezwykle krótkiego życia kompozytora. Zaremski miał wówczas zaledwie 31 lat. Kwintet zadedykował Franciszkowi Istowi, swojemu nauczycielowi i artystycznemu mentorowi, z którym przez lata pozostawał w bliskim kontakcie. I właściwie dopiero w tym utworze Zaremski na taką skalę wyszedł poza świat fortepianu, który był jego naturalnym środowiskiem. Sam był przecież przede wszystkim pianistą i to pianistą o międzynarodowej renomie. Koncertował w Rzymie, Paryżu, Londynie i wielu innych europejskich miastach. A w 1880 roku został profesorem klasy fortepianu w konserwatorium w Brukseli. W kwintecie słychać jednak nie tylko pianistę wirtuoza. Fortepian nie dominuje nad instrumentami smyczkowymi. Wszystkie uczestniczą w tej samej szeroko zakrojonej opowieści. Tematy powracają, przekształcają się, przechodzą pomiędzy głosami, dzięki czemu cztery części tworzą niezwykle spójną całość. I tak żegnam się z Państwem. Na dziś Klaudia Baranowska. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas, miłego dnia i do usłyszenia.

0: Słowo na dzień.
1: W tym tygodniu Słowo Boże, jakie Kościół daje nam do rozważania w czasie codziennych mszy świętych, nie tylko zachęca nas do tego, byśmy codziennie karmili się tym Słowem, byśmy oczy i serce mieli skierowane ku niebu, byśmy tam właśnie gromadzili swoje skarby. To samo Słowo mówi nam również, daje nam wskazówki, jak to czynić. Mówi nam, że mamy codziennie brać swój krzyż i ochoczo podążać za Jezusem. Mówi nam również, że mamy napominać się z miłością, ale i mówi, że mamy przebaczać sobie nawzajem bez ograniczeń i okazywać przebaczenie nie tylko poprzez życzliwość i cierpliwość, lecz także przez miłosierdzie. To samo Słowo Boże zachęca nas, byśmy nie ograniczali się do dawania tym, co do których mamy pewność, że nam oddadzą, ale również tym, których nie stać na spłatę długu. Miłość bliźniego ma kierować naszymi myślami i czynami. W tej chwili, dzięki łasce Bożej, spróbujmy, podejmijmy decyzję, by przebaczyć wszystkim każdy grzech popełniony przeciwko nam i przebaczyć według Bożych zasad. Albowiem okazywanie radykalnego przebaczenia tym, którzy nas skrzywdzili, jest również znakiem mającym wstrząsnąć ludźmi i skłonić ich do rozważenia wiernej, pełnej miłości, dobroci Boga, która nami będzie kierowała. Właściwą odpowiedzią na taki Boży znak jest nawrócenie połączone z posłuszną wiarą. Dzisiaj Bóg mówi do ciebie: uczyniłem cię znakiem. Ludzie patrzą na twoje życie tak, jak kierowcy patrzą na znaki drogowe, by odnaleźć właściwą drogę. A na koniec dzisiaj zadajmy sobie pytanie: jakie przesłanie dostrzegają dzisiaj na spotkanie

0: ludzie w moim życiu? Czy mój sposób reagowania na Boże wezwanie zachęci innych do przemiany serca, zachęci innych do podążania drogą Ewangelii?
1: Mówił ojciec Michał Bortnik, Paulin.

0: Minęła szósta.
1: Poranek dwójki.
0: Dziś 13 dzień sierpnia, 225 dzień roku. Do końca kalendarzowego lata pozostało nam jeszcze 40 dni, a uczniom do końca wakacji nieco ponad 2 tygodnie. Słońce wzeszło dziś około godziny 5:15, a skryje się za horyzontem około 20, dając nam wciąż blisko 15 godzin dziennego światła. Imieniny obchodzą dziś m.in. Diana, Helena, Hipolit i Kasjana. Proszę przyjąć nasze najlepsze życzenia. Audycję wydaje Monika Góral, realizuje Wojciech Ciarka, utwory wybrał Tomasz Szachowski, przed mikrofonem Małgorzata Nieciecka-Mac. Dzień dobry. Wczoraj wieczorem, tuż przed zachodem słońca, na niebie rozegrało się prawdziwe widowisko, częściowe zaćmienie słońca. Jeśli udało się Państwu wczoraj obejrzeć zaćmienie, jeśli wczoraj udało się Państwu obejrzeć nie tylko zaćmienie, ale także to, co działo się z naszym społeczeństwem, w jaki sposób oglądaliśmy to zaćmienie, proszę do nas napisać poranek dwójki @polskieradio.pl.
1: Pogoda.
0: Dziś w całej Polsce pogodnie i słonecznie, choć bez upałów. Na zachodzie kraju niebo bezchmurne, a w pozostałych regionach niewielkie lub umiarkowane zachmurzenie. Najcieplej będzie na południowym zachodzie do 27 stopni, a najzimniej nad morzem i na północnym wschodzie. Tam termometry pokażą jedynie około 19 stopni. Na południu cieplej, około 25 stopni, wiatr powieje słaby i umiarkowany, wiejący ze wschodu.

0: O Pato, piosenka z końca lat 40., a śpiewała ją Ros Passos, urodzona w 52 roku, brazylijska wokalistka i gitarzystka.
1: Poranek dwójki.
0: Na zegarach 6 minut po 6, a w dzisiejszej audycji od kryminału po operę. Naszym gościem będzie Paweł Rzewuski, autor Czarnego Złota, kolejnego po nominowanym do Nagrody Wielkiego Kalibru Synu Bagien kryminału. To po 8.30. Wcześniej zajrzymy do pokoju instalacji Teoniki Rożynek w galerii pracowni Tadeusza Kantora w Krakowie. Porozmawiamy także o filmie Odzyskany Marcina Kwaśnego i przypomnimy o ruszającym dziś w Toruniu festiwalu Cztery Strony Folkloru.
2: To jest nie tylko zabawa, muzyka, śpiew, to właśnie są te wartości głębsze dla każdej kultury, które warto także zauważać.
0: Z Torunia przeniesiemy się między innymi do Lublina. Będzie też wiersz Julii Hartwig, przegląd prasy, pocztówki operowe i kulturalne rekomendacje dyrektora Muzeum Śląskiego Łukasza Galuska. Tradycyjnie dzień otwieramy w dwójce naszym radiowym kalendarium, a tam cytat z filmu Stanisława Barei.
3: Ja rozumiem, że wam jest zimno, ale jak jest zima, to musi być zimno, tak? Pani kierowniczko, tak jest odwieczne prawo natury.
0: I nic się w tej kwestii nie zmieniło. Przez wydarzenia sprzed lat z 13 sierpnia przeprowadzi nas za moment Jakub Jamrozek. A na koniec naszego poranka zapowiedź rozmowy Doroty Gacek z Jerzym Ilgiem o jego najnowszej książce Zjazd do zajezdni. Poranek zaczynamy marszowo z kompozycją Alfreda Reynoldsa, miniaturą w interpretacji Royal Ballet Sinfonia prowadzonej przez Gavina Sutherlanda.

0: Dziś 13 dzień sierpnia.
1: Kalendarium.
0: W 1863 roku zmarł Eugène Delacroix, francuski malarz, czołowy przedstawiciel romantyzmu, który w swoich obrazach sięgał po tematy współczesne, religijne i historyczne. Malował także portrety. Spod jego pędzla wyszły takie dzieła jak Wolność wiodąca lud na barykady czy Portret Chopina. 27 lat temu z kolei zmarła Maria Krüger, pisarka tworząca literaturę dla dzieci, a zarazem dziennikarka pisząca dla dorosłych. Z wykształcenia ekonomistka. Była autorką wielu poczytnych książek dla młodzieży, Godziny Ponsowej Róży, Klimka i Klementynki, a przede wszystkim Karolci i Witaj Karolciu. To ona stworzyła telewizyjne widowisko Miś z okienka. W latach 50. prowadziła w Polskim Radiu redakcję audycji dla kobiet. Później pracowała także w telewizji, a swoje teksty publikowała między innymi w Świerszczyku i w Płomyku. Kartki z kalendarza wertuje dzisiaj Jakub Jamrozek.
2: To on jest mistrzem filmów grozy. 127 lat temu urodził się Alfred Hitchcock.
3: Here we have a quiet little motel. When in fact it has now become known as the scene of the crime.
2: Ptaki, rozdarta kurtyna, nieznajomi z pociągu, okno na podwórze, intryga rodzinna czy psychoza. To wszystko jego filmy. W tym roku minęło zresztą 65 lat od premiery Psychozy. Aktor, reżyser teatralny, interpretator poezji. Można mówić bardzo wiele o Krzysztofie Kolbergerze. 76 lat

0: temu urodził się w Gdańsku, a tak właśnie opowiadał o swoim rodzinnym domu.
1: Co tam było cudnego? Cudny był przede wszystkim ogród. Rzeczywiście ogród był fantastyczny, olbrzymi, z drzewami dużymi, kasztan przy domu, akurat tak ocieniający balkon pokoju, w którym z siostrą mieszkaliśmy. Mieliśmy dwa pokoje. Nieduże to mieszkanie było, to było właściwie całe takie piętro. Plus piwnica i strych. Ten strych do dzisiaj został. Mieszkaliśmy przy ulicy Karłowicza, akurat w takim miejscu, gdzie ta ulica rozdzielała się w trzech kierunkach jakby, co tworzyło taki placyk porośnięty drzewami. Wspaniałe tam były chyba i topole, ale nie tylko. I to był taki teren naszych zabaw na drzewach, nazwijmy to.
0: Od 1976 roku Krzysztof Kolberger występował w różnych audycjach poetyckich. Najsłynniejsze były Strofy dla Ciebie w Lecie z Radiem. A 33 lata temu w Warszawie zmarł Andrzej Stockinger, aktor teatralny i filmowy, a także piosenkarz, znany z takich filmów jak Lata 20, Lata 30, Lawa czy Miś. To chyba najbardziej letnia scena w historii polskiego kina.
2: Ja rozumiem, że wam jest zimno, ale jak jest zima, to musi być zimno, tak? Pani kierowniczko, tak jest odwieczne prawo natury. Czy ja palę? Pani kierowniczko, ja palę przez cały czas. Na okrągło. Nie, no nie ma za co. Moje uszanowanie dla pani kierowniczki. Moje uszanowanie.
0: Moje uszanowanie możemy powiedzieć też Katarzynie Herman. Aktorka, która zagrała w filmach Wszystko, co kocham, Generał Nil, Więzy krwi, Przemiany, Płonące wieżowce, Oszukane, W sypialni czy Brzydka siostra, obchodzi dziś 55. urodziny.
3: Pamiętam, jakie wrażenie na mnie zrobiło, jak zobaczyłam Charlie'ego Chaplina w telewizji. W starym kinie, w sobotę albo w niedzielę, to był jakiś taki mroźny, właśnie chyba niedzielny poranek. I zobaczyłam go w filmie Cyrk. Coś w tym takiego było, że mi się włos zjeżył. I pomyślałam sobie, że zapiszę się do cyrku. Powiedziałam o tym mamie, a ponieważ robiłam różne akrobacje i takie tam różne historie sobie w domu cały czas, jak to małe dziewczynki. Mama powiedziała, że to na razie niemożliwe, bo to trzeba by było jechać do szkoły, do Julinka, a to jest chyba w ogóle nawet po maturze. No i potem sobie wymyśliłam z tego wszystkiego szkołę baletową. Ale ten Charlie, naszego w sercu cały czas, jest dla mnie jakąś taką ważną postacią. Przez to marzenie o cyrku trafiłam wpierw do baletu, a potem do mojego zawodu.
0: Katarzynie Herman składamy najlepsze życzenia.
4: Dołączam się oczywiście do tych życzeń, a to nie koniec kalendarium. W 1946 roku, a więc dokładnie 80 lat temu, zmarł Herbert George Wells, brytyjski pisarz i pionier powieści fantastyczno-naukowej. To spod jego pióra wyszły takie klasyki gatunku jak Wehikuł Czasu, Wyspa doktora Moreau i Wojna Światów. Wells napisał 64 książki, przede wszystkim fantastykę, ale także powieści obyczajowe, prace filozoficzno-historyczne i te popularno-naukowe z dziedziny biologii. Jego Wojna Światów zyskała drugie życie właśnie w radiu. Słynna adaptacja Orsona Wellesa z 1938 roku wywołała w Stanach Zjednoczonych panikę, bo część słuchaczy wzięła słuchowisko za relację z prawdziwej inwazji Marsjan. Herbert George Wells urodził się 21 września 1866 roku. W tym roku przypada więc także 160. rocznica jego urodzin. A 13 sierpnia 1912 roku zmarł Gilles Massenet, francuski pianista i kompozytor operowy. Oto jeden z najbardziej znanych jego utworów.

Gilles Masne i medytacja z opery Thais. 22 minuty po 6 i ta medytacyjna muzyka chyba dobrze korespondowała z tym spokojnym, budzącym się powoli porankiem. A teraz uwertura do Girl Crazy George'a Gershwina z musicalu z 1930 roku. Gra orkiestra New Princess Theatre pod batutą Johna McGlynna w nagraniu z 1989 roku.

0: przed kilkoma minutami zaglądaliśmy do kalendarium i przeglądaliśmy kartki z kalendarzy. Jedną z ważnych dat, o której w dwójce przypominamy w tym tygodniu, jest rocznica urodzin Julii Hartwig, która przyszła na świat 14 sierpnia 1921 roku w Lublinie.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: W 105. rocznicę urodzin Julii Hartwig prezentujemy w poranku jej wiersze oraz przekłady poetyckie. Jeżeli zadaniem języka jest służyć wzajemnemu porozumieniu, to język poetycki stanowi najwyższą formę porozumienia międzyludzkiego. Jest najwyższym stopniem językowego wtajemniczenia, a nad nim jest już tylko muzyka. Tak pisała poetka. I rzeczywiście wiemy, że Julia Hartwig uwielbiała Haydna, bliski jej był także Vivaldi, a wieloletniemu pobytowi w Stanach Zjednoczonych zawdzięczała zapewne swoje umiłowanie jazzu. Ważną rolę w jej życiu odegrała przyjaźń z Danutą i Witoldem Lutosławskimi. Opowiadała o niej na antenie dwójki w audycji Grzegorza Michalskiego. Te wspomnienia znaleźć można w książce Lutosławski z pamięci. Słuchanie muzyki poetka uważała za jedno z najważniejszych doświadczeń swojego życia i często słuchała jej właśnie w programie drugim Polskiego Radia. Zapisała to w swoich dziennikach i w wierszach, między innymi w tym, który dziś Państwu prezentujemy. Czyta Julia Hartwig.
2: Hilary Hahn. Chciał już wyjść, ale zatrzymała go dobiegająca z odbiornika niewymowna słodycz skrzypiec. Lekka i tak czuła, że uciekać od niej byłoby rabunkiem dokonanym na samym sobie. Doczekał więc, aż melodia zatoczyła pożegnalny łuk i wykonała za niego tych kilkanaście zaniechanych kroków. Wydawało mu się, że to już koniec. Stał z kapeluszem w ręce i czekał, ale ona przez chwilę jeszcze krążyła, jakby tańcząc z zamkniętymi oczami. Zatrzaskując drzwi, dosłyszał już tylko nazwisko niebiańskiej skrzypaczki.
0: Julia Hartwig. Jutro, dokładnie w 105. rocznicę urodzin poetki, posłuchamy w poranku jej kolejnego wiersza. Dodajmy, że w tym tygodniu w cyklu Głosy z przeszłości przypomnimy opowieści poetki nagrane w 2000 roku przez Witolda Malesę. Zapraszamy dziś o 12:45. W dniu urodzin poetki także jej rodzinny Lublin uczci jej pamięć. Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN zaprasza na tradycyjne spacer śladami Julii Hartwig. To okolicznościowe przejście po miejscach związanych z poetką i rodziną Hartwigów. Ten spacer rusza spod zaułka Hartwigów w Lublinie 14 sierpnia o godzinie 17, a poprowadzi go Joanna Zentar. A przed nami etiuda F-dur, opus 10, numer 8 Fryderyka Chopina. Na fortepianie gra Lukas Geniuszas.

0: Lukas Geniuszas, zdobywca drugiej nagrody na 16. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym imienia Fryderyka Chopina. 34 minuty po 6:00 słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Już dzisiaj w Muzeum Etnograficznym w Toruniu rozpoczyna się festiwal Cztery Strony Folkloru. Na scenie wystąpią zespoły pieśni i tańca m.in. z Litwy, Turcji, Senegalu, Kenii, Algierii, Tajwanu i Indii. Koncerty odbywają się w amfiteatrze muzeum, a w programie znajdą się warsztaty śpiewu tradycyjnego. O szczegółach z Martą Domachowską z Toruńskiego Muzeum Etnograficznego rozmawiała Iwona Muszytowska, Rzeszotek.
1: Cztery strony folkloru. Rozumiem, że różnorodność krajów będzie tutaj bardzo duża.
2: Tak, staramy się bardzo, żeby ten nowy międzynarodowy festiwal nie zawiódł publiczności. Będzie z pewnością kolorowo i bardzo różnorodnie. Poznamy fragmenty muzycznych tradycji m.in. Litwy, Senegalu, Burundi, Chile, Turcji, Tajwanu i Białorusi.
1: Ale nie tylko, bo zabierzecie nas także do Indii.
2: Tak, zaprezentujemy tradycje muzyczne cyganów, w Polsce nazywanych Romami, prosto z indyjskiego Rajasthanu.
1: No, nie da się ukryć, że dobór zespołów jest taki bardzo atrakcyjny, bo często tutaj gościmy Litwę, Ukrainę, Białoruś, no ale właśnie Indie dosyć rzadko, czy Senegal.
2: Tak, staraliśmy się przygotować ten program, żeby właśnie było bardzo różnorodnie, w czym pomógł nam współorganizator naszego koncertu, czyli koncertu zespołów folklorystycznych właśnie z tych różnych egzotycznych krajów. Ten organizator to jest Towarzystwo Poligrodzianie, które od lat organizuje Festiwal Sztuki Ludowej w Poznaniu i okolicach. Tym razem również do nas przywiozą zespoły, które występują w ich przeglądzie, czyli właśnie zespół litewski, zespół senegalski, zespół z Burundi, Chile, Turcji i Tajwanu. A zespół indyjski, reprezentujący inny sposób zajmowania się muzyką tradycyjną, wystąpi w piątek, już niezależnie od wszystkiego. To jest zespół z takiego nurtu world music albo folk, ale także tam nie zabraknie muzyki i tańca.
1: To będzie prezentacja nie tylko muzyki, tańca, instrumentów, strojów tradycyjnych?
2: Zdecydowanie tak. Nasza publiczność wie, że kiedy prezentujemy występy zespołów folklorystycznych, to wszystkie te elementy tradycji tutaj można obejrzeć i taka jest właśnie misja tych zespołów, które są ambasadorami swojej kultury na świecie. No ale jak się okazuje, również folkowy koncert, ten właśnie indyjski, będzie taki bardzo imersyjny, bardzo taki wieloaspektowy, więc bardzo serdecznie zapraszamy do tego, żeby zapoznawać się nie tylko z muzyką, ale także właśnie z tańcem, kolorami, tkaninami i wszystkimi innymi elementami, które można będzie zobaczyć.
1: Na ile te występy mogą nas zaskoczyć? Czy zobaczymy coś, czego jeszcze tutaj w Muzeum Etnograficznym nie widzieliśmy?
2: Myślę, że na pewno. Jestem pewna, że sama zostanę zaskoczona, choć organizujemy ten festiwal i wiemy sporo o zespołach, to za każdym razem, kiedy przyjeżdżają do nas tego typu składy, jesteśmy po prostu poddani tym różnym zaskoczeniom, bo odmienne kultury są niezwykle, jak i nasza kultura, wartościowe, mają wiele do pokazania. Dla nas egzotyczne jest chodzenie po scenie albo tańczenie z bębnami. Dla innych egzotycznych

0: Muzyczne będzie po prostu stanie na scenie i śpiewanie pieśni wielogłosowych. Nie zabraknie zespołów folklorystycznych, czyli takich zespołów pieśni i tańca prezentujących pewne kanony kultury muzycznej i tanecznej przygotowane na estradę, na scenę, czyli stylizowane w pewnym sensie. A także nie zabraknie folku, czy też world music i jego sposobu zajmowania się tradycją takiego bardziej wolnego, bardziej inspirującego się tym, co jest rdzenne i wprowadzającego wiele takiej swobody artystycznej do swoich wykonań. Nie zabraknie też podejścia in crudo, czyli takiego na surowo, takiej rekonstrukcji dawnej tradycji muzycznej, ponieważ zaprosimy naszą publiczność na warsztaty tradycyjnych pieśni białoruskich właśnie. I chociaż wspomniałaś, że to bliska naszej kultura, to myślę, że tutaj też dla wielu osób zaskoczeniem jest na tych warsztatach każdorazowo sposób, w jaki można wydobywać z siebie samego głos, bo promujemy w muzeum takie podejście do muzyki tradycyjnej, w którym nie ma sztywnego podziału na wykonawców i odbiorców, tylko jest to wspólne doświadczenie muzyki, w którym każdy jest współtwórcą jego, to znaczy tak samo publiczność, jak i właśnie uczestnicy warsztatów, jak i tańczący czy śpiewający, grający na scenie artyści.
1: Kto je poprowadzi w takim razie? No bo potrzebna tutaj jest specjalistka, choć wiem, że równie i ty mogłabyś takie warsztaty poprowadzić, bo na różnych śpiewach się znasz.
0: Zaprosiliśmy do współpracy Hannę Aleksandrową z Białorusi. To jest osoba, która muzyką zajmuje się od dziecka w jej domu, co nie jest takie bardzo częste. Tradycja białoruska właśnie była obecna od zawsze. Hanna gra na bałałajce, pianinie, gitarze i śpiewa właśnie. Z wykształcenia jest kulturoznawczynią, nauczycielką muzyki, artystką orkiestrową i dyrygentką. I właśnie w takich zawodach pracowała na Białorusi, a obecnie w Polsce od 2021 roku w Warszawie założyła z innymi Białorusinami mieszkającymi tutaj Szkołę Tradycyjnej Kultury Białoruskiej, w ramach której właśnie promuje, popularyzuje nie tylko pieśni tradycyjne w takim specyficznym wykonaniu bliskim tradycji, ale także na przykład wykonanie stroju ludowego zgodnie z kanonem takim twórczym i przygotowuje obrzędy, widowiska obrzędowe, które prezentują kulturę właśnie białoruską w taki sposób przystępny dla publiczności szerszej. To, co tutaj robimy w trakcie tego festiwalu, to, co te zespoły robią na całym świecie, prezentując kultury swoje muzyczne i taneczne, to jest nie tylko zabawa, muzyka, to właśnie są te wartości głębsze dla każdej kultury, które warto także zauważać.
2: Festiwal Cztery Strony Folkloru od dziś w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Festiwal potrwa także jutro. A Pierniki i Wisła w Toruniu to jest coś, co do Torunia może przyciągnąć Państwa zawsze.

0: Sonata fletowa e-moll Jana Sebastiana Bacha. Solową partię wykonał Sir James Galway, któremu towarzyszyli Philip Moll na klawesynie i Sarah Cunningham na violi da gamba.
1: Przegląd prasy.
0: Kwadrans przed siódmą w studio pojawił się Tomasz Cudowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Przegląd prasy rozpoczniemy od dwóch poleceń. Dwa filmy warte uwagi wchodzą na ekrany kin. Od jutra można zobaczyć film Odzyskany Marcina Kwaśnego.
0: Będziemy o nim mówić dzisiaj w poranku.
2: A tak pisze o nim na łamach Gazety Polskiej codziennie Anna Krajkowska. Są filmy, po których obejrzeniu człowiek chce przede wszystkim zapomnieć o tym, co zobaczył. Odzyskany działa odwrotnie. Nie jest łatwy, bo opowiada o konsekwencjach alkoholizmu, rozbitej rodzinie i dzieciństwie, które kończy się zdecydowanie za wcześnie. To zresztą tematy dalekie od tego, co dziś najczęściej oferuje kino szukające lekkiej i łatwej rozrywki. Odzyskany pokazuje jednak, że nawet z najbardziej bolesnych doświadczeń może prowadzić droga ku przebaczeniu i nadziei. To pełnometrażowy debiut reżyserski Marcina Kwaśnego, pisze dalej publicystka codziennej. Znany aktor wszedł za kamerę z wyraźnym wyczuciem ludzi, których postawił przed nią, dał aktorom przestrzeń, pozwolił scenom wybrzmieć i zaufał emocjom. Dzięki temu bohaterowie nie wyglądają jak figury ustawione przez reżysera dla potrzeb opowieści. Żyją, mają swoje rany, słabości, gniew, czułość i chwilę zawahania. Jak wspomniałem, film wchodzi na duże ekrany już jutro. A po drugiej stronie tej rozrywki, chociaż równie ambitnej, tak się przynajmniej wydaje z opisu, jest film argentyński, który można zobaczyć w kinach. No, rzadko kino argentyńskie jest pokazywane na polskich ekranach, a tym bardziej argentyńskie hity. Wchodzi o film zatytułowany Homo Sapiens ze znakiem zapytania na końcu. To zbiór 16 historii składających się na antologię w argentyńskich kinach. Film obejrzało około 2 milionów widzów, co uczyniło go jednym z największych hitów kinowych po pandemii, pisze na łamach Wyborczej Dawid Druszcz. Pomysł filmu narodził się z fascynacji aktora Guillermo

0: Francelli włoskim neorealizmem, zwłaszcza takimi obrazami jak Potwory Dino Risiego z 1963 roku. Jedna z historii przedstawionych właśnie w filmie Homo Sapiens rozgrywa się we Włoszech. Homo Sapiens miało być opowieścią o argentyńskiej tożsamości. Oryginalny tytuł bezpośrednio odwołuje się do kraju, bo oryginalny tytuł to Homo Argentum. Jedna z historii rozgrywa się podczas jednego z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Argentyny, czyli finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej, zakończonego zwycięstwem Argentyńczyków. Poza tym poznajemy mężczyznę, który przypadkowo doprowadza do wypadku drogowego, rozemocjonowanego komentatora sportowego, prezydenta, który nie ma nic do powiedzenia, rodzeństwo walczące o spadek po ojcu oraz cynicznego reżysera filmowego. Każda z kilkuminutowych historii stanowi odrębną opowieść zakończoną błyskotliwą, często zabawną puentą, pisze publicysta Wyborczej. A swoją recenzję kończy takim stwierdzeniem. Ten film to uniwersalny komediodramat o ludzkich słabościach i wyzwaniach, z jakimi mierzymy się na co dzień. W krótkich epizodach odnajdujemy nie tylko portret współczesnej Argentyny, lecz także prawdę o nas samych.
1: No właśnie, skoro to film, gdzie pobrzmiewają echa oglądania i kibicowania piłce nożnej, to także film uniwersalny, bo takie zbiorowe uniesienie towarzyszą nam. Nawet to, co wczoraj obserwowaliśmy przy zaćmieniu słońca, to także temat na film.
0: A o zaćmieniu słońca w drugiej części przeglądu. Ale jeszcze, zanim to nastąpi, to jeszcze o pewnym filmie, również za sprawą Wyborczej, Wojciech Szot opisuje lalkę, ale lalkę Bolesława Prusa, ale w tych wydaniach książkowych.
1: Ktoś jeszcze pisze o książkach w kontekście lalki.
0: Tak, a jest o czym pisać, jak się okazuje, bo Wojciech Szot zaczyna recenzję od stwierdzenia, od liczby 528. Tyle wydań tej książki odnotowuje katalog Biblioteki Narodowej Lalki. Pierwszy odcinek Lalki Bolesława Prusa ukazał się w Kurierze Codziennym 29 września 1987 roku. Historia Wokulskiego i Łęckiej na łamach Kuriera ukazywała się przez półtora roku. Lalka, dzisiaj uważana przez wielu za najważniejszą polską powieść, po raz pierwszy ukazała się nakładem wydawnictwa Gebetner i Wolf w 1890 roku. Było to wydanie trzytomowe, a powstało na podstawie publikowanych odcinków oraz rękopisu Prusa, a niektóre fragmenty zostały usunięte przez rosyjską cenzurę. W 2025, czyli rok temu, na aukcji w jednym ze stołecznych antykwariatów pierwsze wydanie lalki osiągnęło kwotę 13 200 zł. Wojciech Szot pisze, że ta kwota jest zawrotna. Nie wydaje mi się, ale być może jak na polskie realia. I teraz o współczesnych wydaniach lalki, a właściwie o okładkach. Również ciekawy pasus. Okładkę jednego z wydań najnowszego, wydanego właśnie przez Agorę, zdobi piękny obraz pochodzący z Białorusi malarki Ksenii Gryckiewicz. A z kolei wydawnictwo Marginesy, które również lalkę opublikowało, na okładkę zaprojektowała znana projektantka i rysowniczka Kira Pietrek. Z tej lalki patrzy na nas wąsaty, umięśniony Wokulski, który przypomina trochę Piłsudskiego. To jednak nie jest wyobrażenie autorki, tylko fragment obrazu Johna Holcomba, Golden Age Brut, pochodzący z Kansas. Artysta znany jest z inspirowanych twórczością dawnych mistrzów barwnych portretów. No i ta okładka właśnie wzbudziła chyba największe kontrowersje wśród czytelników. Jednym się podoba, pytają, gdzie można kupić plakat z takim właśnie Piłsudskim, powiedzmy w cudzysłowie, w barwach pastelowych. Innym się nie podoba, i to jeden z cytatów z komentarzy, okropna okładka i w dodatku nieadekwatna do treści, albowiem Wokulski nosił brodę, oburza się inna z czytelniczek, a ten na okładce faktycznie jest z wąsem, takim sumiastym staropolskim. I na zakończenie, skoro jesteśmy przy sztukach wizualnych, to wspomnijmy właśnie o wczorajszym spektaklu na niebie, spektaklu bezpłatnym, o ile mieliśmy szczęście i kurtyna była podniesiona, czyli zniknęły chmury. Wspaniałe zjawisko, więc internet od wczoraj jest zalewany mniej lub bardziej udanymi zdjęciami i filmami, no ale trudno opisywać zdjęcia w radiu. No, ja niestety przebywałem w miejscu o kiepskiej ekspozycji na zachodzie. zachód, ale dzięki temu oglądałem

zaćmienie i deszcz Perseidów z różnych stron świata, od USA po Hiszpanię, oczywiście dzięki relacjom w internecie. No i tutaj chyba warto polecić polski serwis miłośników astronomii, przepraszam, o nazwie Nocne Niebo. Ta społeczność jest skupiona wokół strony internetowej i kanału YouTube o tej nazwie, a serwis jest prowadzony przez Zbigniewa Zająca i ma siedzibę w Poznaniu.

0: I nadal można, bo jest to do obejrzenia w internecie, wspaniałe zdjęcia tych zjawisk zarejestrowane z wykorzystaniem różnych filtrów. I to pozwalało zobaczyć naprawdę więcej, na przykład słoneczne protuberancje, czyli wyrzuty plazmy na Słońcu. Polecam Państwa uwadze, jeśli poczujecie się zmęczeni tymi zdjęciami wykonanymi telefonami, to jest naprawdę wspaniały spektakl.
1: Wczoraj oglądałam zaćmienie Słońca na kopie Cwila na warszawskim Ursynowie. Pozdrawiam wszystkich, którzy stali na tym najwyższym wzniesieniu Warszawy, jednym z... I było to ciekawe doświadczenie socjologiczne, etnograficzne, bo obserwowanie słońca i zaćmienia to jedno, ale obserwowanie tego, przez co Polacy obserwowali to zjawisko, było także bardzo ciekawe. Była między innymi takimi domowymi sposobami skonstruowana kamera obskura z pudełka po butów.
0: Były stare dyskietki?
1: Takie były floppy. Stare dyskietki, okulary, a także taka wzajemna pomoc. Ludzie pożyczali sobie rozmaite urządzenia, także solidarność jest nadal w nas. Tomasz Cudowski przeglądał prasę, a przed nami spotkanie ze Zbigniewem Namysłowskim.
0: Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: To się czyta.
2: Roberto Bolaño, 2666. Stojąc na chodniku, zapłaciwszy taksówkarzowi za kurs, spojrzeli na oświetlone okna. Następnie, gdy taksówka już odjeżdżała, zobaczyli cień Lizy, a później cień mężczyzny, na widok którego wbiło ich w ziemię.
3: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
2: Gorąco polecam. Marcin Przybylski.
0: Autopromocja.
4: Minęła siódma.
5: Dwójka. Jesteś na miejscu. Wojciech Żołądkowicz.
4: Dziś czwartek, 13 dzień sierpnia, to 225 dzień roku. Do końca roku pozostało nam więc jeszcze 140 dni. Każdy dzień ma swoje nietypowe święto, a dziś przypada Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych, obchodzony od 92 roku. Dla naszych wszystkich leworęcznych słuchaczy najlepsze życzenia.
0: Poranek dwójki.
4: Ale czas jeszcze na życzenia imieninowe, a te obchodzą dziś Diana, Helena, Hipolit i Kasjan. Wszystkim Państwu składamy najserdeczniejsze życzenia. W studiu jest już Maria Czok, która zaprasza Państwa na wiadomości kulturalne.
6: Dzień dobry. W czasie II wojny światowej zrabowali je Niemcy. Teraz, po 80 latach, wróciły do Polski. Stacja Muzeum w Warszawie zaprezentowała 11 eksponatów odzyskanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Znalazły się wśród nich modele pociągów, kotłów parowych, a także makiety mostów i zakładów kolejowych. Wiceminister kultury Maciej Wróbel przypomina historię tych eksponatów.
7: One pochodzą z dawnego Muzeum Kolejowego, potem przekształconego w Muzeum Komunikacji. Przed wojną muzeum dysponowało ponad 4000 różnego rodzaju eksponatów, w tym ponad 400 modeli. Pracownicy muzeum, żeby zmylić okupanta, gdy tylko wybuchła II wojna światowa, dokonywali zmian w księgach inwentarzowych po to, żeby ukryć najcenniejsze eksponaty. Część udało się oczywiście ukryć w Warszawie, ale część została rozgrabiona.
6: I teraz wróciły do Polski. Eksponaty będą czasowo dostępne w stacji muzeum, która mieści się w dawnej hali dworca Warszawa Główna. Dyrektorka placówki Emilia Oleksiak dodaje, że odzyskane eksponaty to gratka dla miłośników kolei.
8: Jest bardzo ciekawy model nasycalni podkładów. Jest bardzo interesujący model wagonu oraz otuliny. Były to prace nad pociągami szybkimi, które osiągały prędkość 135 km na godzinę, ale również też i różne tabliczki, które były mocowane przy eksponatach, więc wtedy będziemy mogli jeszcze prowadzić pracę dokładnie nad tym, jak to wyglądało razem z historykami i co mogły one przedstawiać.
6: W tym roku Polska odzyskała od Niemców także zrabowane w czasie wojny pierścień króla Zygmunta Starego i rękopis pieśni Gaudę Mater Polonia. Następna tak dobra okazja trafi się dopiero za ponad 100 lat. Wczoraj późnym wieczorem zakończyło się zaćmienie słońca. Jego skala zależała od regionu. Na południu Europy było to całkowite zaćmienie, a w Polsce częściowe. Z naszej perspektywy księżyc zakrył słońce w około 85%, co sprawia, że było to najgłębsze zaćmienie w naszym kraju od 27 lat.
9: Z tej okazji w niektórych miejscach w Polsce przygotowano specjalne strefy do obserwacji zaćmienia. Jednym z nich było Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, które udostępniło swój dach. Na nim około 100 osób mogło obserwować to zjawisko poprzez teleskopy czy specjalne szkła. Ci, którzy z nich korzystali, byli zachwyceni widokiem.
10: Widok jest naprawdę spektakularny.
11: No ja jestem szczęśliwa, że zobaczyłam, ponieważ mnie się zdarzyło pojechać do

0: Australii szukać zaćmienia słońca. Niestety były chmury.
1: Jak tam rysują takie dzieciaczki, malutkie księżyc, tak wygląda teraz słońce. Takie na pół zjedzone.
2: Z tego dachu zaćmienie słońca oglądał też premier Donald Tusk. Po tym wydarzeniu centrum zaprosiło gości przed budynek na wspólne oglądanie spadających gwiazd. Kolejne częściowe zaćmienie słońca będzie można zobaczyć w Polsce w przyszłym roku, ale nie będzie tak samo spektakularne jak wczorajsze. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
3: Jeszcze nie Tygrys. Taki tytuł nosi wystawa prezentowana w Centrum Kultury w Lublinie. Autorką prac jest Kaja Krawczyk, fotografka i członkini Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Fotografików. Ekspozycja opowiada o przemianach współczesnego Bangladeszu, pokazując życie ludzi pracujących na wysypiskach, przy złomowaniu statków i w cegielniach, wyjaśnia Kaja Krawczyk.
4: Bangladesz nie jest pierwszym krajem z tego regionu, w którym byłam, więc wydaje mi się, że wiedziałam, czego można się spodziewać. Pewnej bardzo dużej otwartości ludzi, dużej życzliwości, ale to mówimy o tym takim pierwszym kontakcie i zupełnie innym świecie, jeżeli mówimy o pewne, nie wiem, przepisy, zasady, zgody, czyli coś, w czym my żyjemy na co dzień, w Bangladeszu nie do końca obowiązuje. Można wejść, może poza stoczniami, właściwie jako cudzoziemiec ma się pewną łatwość do wchodzenia dalej niż tylko główna ulica.
3: Wystawę pod tytułem Jeszcze nie Tygrys można oglądać w Centrum Kultury w Lublinie. Po raz pierwszy w historii przygotowywany jest dubbing Gwiezdnych Wojen po walijsku. Specjalna wersja kultowej Nowej Nadziei powstaje przed przyszłorocznym 50-leciem sagi. Głosu Obi-Wanowi Kenobiemu użyczy Rhys Ifans, znany polskim widzom m.in. z Notting Hill, filmu o Harrym Potterze i z niesamowitego Spidermana. Premiera odbędzie się w Boże Narodzenie.
5: W obsadzie walijskiego dubbingu Gwiezdnych Wojen znaleźli się przede wszystkim aktorzy pochodzący z Walii. Po walijsku przemówią m.in. Han Solo, księżniczka Leia, Luke Skywalker i Lord Vader. Jedną z największych ciekawostek będzie brzmienie najbardziej znanych kwestii z filmu. Słynne Niech moc będzie z tobą po walijsku brzmi tak.
6: Boyd ir grym wod gytachi.
5: Nowa wersja ma nie tylko uczcić jubileusz sagi, ale też zwrócić uwagę na język walijski, którym posługuje się ponad 500 000 mieszkańców Walii. Ten region królestwa ma zresztą własne miejsce w historii Gwiezdnych Wojen. W 79 roku w mieście Pembroke Dock zbudowano pełnowymiarowego sokoła Millennium, słynny statek Hanna Solo, wykorzystany przy produkcji Imperium kontratakuje. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
3: Kto wie, jakich wersji dubbingowych doczekają się jeszcze Gwiezdne Wojny. I tak kończymy pierwszy serwis wiadomości kulturalnych. Kolejne o 9:00.
7: Pogoda.
8: Schodzimy na planetę Ziemia, nad Wisłę. Czeka nas piękny letni dzień, słoneczny i przyjemny, z miłą przewagą i przerwą od ostatnich upałów. Na zachodzie kraju niebo będzie zupełnie bezchmurne, gdzie indziej pojawi się trochę chmur, ale głównie tych dobrej pogody. Najcieplejszym zakątkiem Polski będzie południowy zachód, tam nawet 27 stopni, a najchłodniej z kolei nad morzem i na północnym wschodzie. Tam tylko 19 stopni. Na południu przyjemne 25. Powieje słaby, umiarkowany wiatr ze wschodu.
9: Reklama.
10: Paderewski na Ujazdowie to czwarta edycja plenerowego festiwalu muzycznego w Parku Ujazdowskim w Warszawie. Od 20 czerwca do 12 września w każdą sobotę o godzinie 16:00. Wstęp wolny. Organizator Fundacja Ave Arte. Partnerzy Biuro Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Fundacja Lotto, ZAX, Kawai, Yamaha. Festiwal jest objęty patronatem honorowym Marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Wojewody Mazowieckiego Mariusza Frankowskiego i Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Zapraszamy.
8: Reklama. 7:07, czas na nasze płyty dla Państwa. No Return, No Karma to najnowszy album Michała Barańskiego, jednego z najbardziej twórczych i poszukujących kontrabasistów polskiej sceny jazzowej. To album wydany w ubiegłym roku jako 90. propozycja w kultowej serii Polish Jazz. Ta płyta może trafić do Państwa. Proszę do nas napisać na dobrze znany adres poranek dwójki @polskieradio.pl. A w roli głównej Polski Polskie Radio przygotowało prawdziwą gratkę dla miłośników jazzu, album

Sojka Stańko, który dokumentuje dwa niezwykłe, dotąd niepublikowane spotkania nagraniowe obu artystów z 1988 roku. Oba zarejestrowane w studiu S4 naszej rozgłośni. To zapis dwóch jednodniowych, w pełni improwizowanych sesji, podczas których Tomasz Stańko improwizuje na trąbce, a Stanisław Sojka, niemal w ogóle nie śpiewając, objawia się jako znakomity i pełen temperamentu pianista. Za chwilę usłyszymy fragment jednej z tych suit nagranej w sierpniu 1988 roku.

0: Stanisław Sojka przy fortepianie i Tomasz Stańko na trąbce. To nasza płyta tygodnia, która dziś powędruje do pani Doroty z Sosnowca. Nasza płyta dodatkowa do pani Anny z Warszawy to najnowszy album Michała Barańskiego.
1: Poranek dwójki.
0: Teraz zaprosimy Państwa na podróże europejskie na wschód, na zachód i na północ. Agata Kwiecińska i Tomasz Banaszak wysłali nam pocztówkę znad Balatonu.
2: Był synem żydowskiego kupca, który handlował zbożem, Karla Kopsztajna i jego żony Pauli z domu Zinger. Kupiec

0: francuska firma ojca po okresie rozkwitu upadła pod koniec XIX wieku. Domy i fabryki trzeba było sprzedać i wtedy cała rodzina przeniosła się do Budapesztu.
1: Pocztówki operowe, czyli wielka przyjemność dla melomanów, a także korepetycje niebawem już na naszej antenie. Zabierzemy Państwa także dziś na północ, a dokładniej zabierze Państwa Łukasz Galusek.
2: Trudno aż mi czasem wyobrazić sobie, że w takim blokowisku narodziła się ta wspaniała, kontemplacyjna, głęboka muzyka.
1: Podpowiem Państwu, że to będzie podróż do Estonii. 14 minut po siódmej słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, a przed nami utwór Dzwoneczek, najsłynniejsza z wielkich etiud według Paganiniego, Ferenca Lista. Gra Lang Lang.

0: Lang Lang i La Campanella, dzwoneczek, najsłynniejsza z wielkich etiud według Paganiniego Ferenca Lista. Prawie 20 minut po siódmej dopiero sierpień nabiera rozpędu. Do Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni już nieco ponad miesiąc, a tymczasem w kinach kolejne rodzime premiery. Jedną z nich jest wspominany już w przeglądzie prasy film zatytułowany Odzyskany w reżyserii Marcina Kwaśnego. Film wchodzi na ekrany już jutro. To historia Janka, młodego mężczyzny, który opiekuje się ciężko chorą matką i mierzy się z konsekwencjami odejścia ojca. Gdy sytuacja staje się coraz trudniejsza, ojciec po latach nieobecności niespodziewanie wraca do życia głównego bohatera. To opowieść o utraconym dzieciństwie, trudnych relacjach rodzinnych, przebaczeniu i próbie odbudowania więzi. A w rolach głównych w filmie występują Filip Gurłacz, Andrzej Mastalerz i Maria Gładkowska. O budowaniu roli głównego bohatera Janka, pracę z Andrzejem Mastalerzem i najważniejszych tematach filmu z odtwórcą głównej roli, Filipem Gurłaczem, rozmawiał Piotr Żółnowski.
1: Jak mógłbyś w kilku zdaniach opowiedzieć, o czym jest ten film?
2: To jest w ogóle film o, myślę, o każdym z nas. W moim odczuciu jest to film o braku, jaki wynosimy z dzieciństwa w związku z relacją z rodzicami i o tym, czy warto podejmować się takiej syzyfowej często pracy wyleczenia tego braku. I o tym, jak można to wyleczyć, o tym, o sensowności tego wyleczenia, o nadziei. A poza tym wydaje mi się, że jest to film ważny, bo dotyka właśnie takich spraw bardzo, wydaje mi się, fundamentalnych, typu wolność, miłość.
1: Twój bohater Janek musiał nagle dorosnąć i przejąć opiekę nad chorą matką. Jak zbudowałeś tę rolę?
2: Byłem w dobrych rękach, bo to jest też jakby bardzo ważne w tym, co będę mówił, że czułem się bezpiecznie i naprawdę Marcin Kwaśny dał to poczucie bezpieczeństwa i to trzeba jakby, nie można tego pominąć w budowaniu tej roli. Ja zbudowałem tę rolę jakby takim fundamentem do budowania tej roli było poczucie winy głównego bohatera. To znaczy, to moja wina, że tata nas zostawił, to moja wina, że tata pije, to moja wina, że mama zachorowała. Ja starałem się jakby robić wszystko, żeby naprawić to, co jest przeze mnie w tym filmie, w tej historii tego bohatera. Ja chciałem zrobić tak, żeby to był dobry chłopak, że on po prostu ma dobre serce, że on potrafi kochać, ale nie jest w stanie jakby pojąć tego, tej niesprawiedliwości życiowej. Nie jest w stanie jakby zrozumieć, dlaczego tata ich zostawił, dlatego obwinia siebie. No i wchodzi w ten powiedzmy świat żonglerki między poczuciem winy a poczuciem krzywdy. I tak starałem się tę postać budować. To był taki punkt wyjścia mój. No a potem już jakby też dostałem takich partnerów, w sensie tak byłem na takim przedpremierowym pokazie, medialnej premierze tego filmu. Widziałem to pierwszy raz na wielkim ekranie i po prostu taka refleksja mnie naszła, że Marii Gładkowskiej ciężko nie kochać, Andrzeja Mastalerza ciężko jest stracić, znaczy chce się z nim po prostu być. Więc jakby ten dobór obsady też, przyznam szczerze, bardzo, bardzo mi pomógł i całej historii, myślę.
1: Wspomniałeś o Andrzeju Mastalerzu, o twoim filmowym ojcu. Jak na planie wypracowaliście tę gęstą relację pełną żalu i trudnych emocji między sobą?
2: Znaliśmy bardzo dobrze swoje cele. Ja wiedziałem, do czego moja postać dąży i jakie ma przeszkody do przejścia. Andrzej Mastalerz jest w moim odczuciu aktorem, takim partnerem jest świetnym, człowiekiem jest bardzo dobrym, ciepłym takim i naprawdę empatycznym, takim nastawionym też na drugiego człowieka, więc jakby on też często prowadził jakby mnie przez te ciężkie sceny, co było super. Także tak byliśmy bardzo, po prostu mi się wydaje, czujni na siebie. Dawaliśmy sobie tę przestrzeń do tego, żeby poczuć się w tej sytuacji założonej. I to jest, myślę, taka siła tych scen, dlatego to się udało. No głównie taka czujność na siebie, gra do jednej bramki, że tak powiem, mimo założeń jakby braku pogodzenia się z tym ojcem albo nieumiejętności przebaczenia mu. No ale mimo wszystko jakby byliśmy w tym razem i to dawało taki, powiedzmy, paradoksalnie komfort tych trudnych scen.
0: Marcin Kwaśny filmem Odzyskany.

0: Johann Joachim Quantz, jego koncert G-dur, partię solową wykonał Emanuel Paju. Przez wiele lat pierwszy flet Orkiestry Filharmoników Berlińskich, któremu towarzyszył zespół Akademii Kameralnej z Poczdamu pod batutą klawesynisty i dyrygenta Trevora Pinoka.
1: Pocztówki operowe.

0: Agata Kwiecińska i Adam Banaszak zabierają nas nad morze, a właściwie nad jezioro.
1: Wakacje to także jest moment, kiedy można sobie pozwolić na lekką, łatwą i przyjemną rozrywkę. Zresztą wakacje sprzyjają operetce, różne koncerty plenerowe i tak dalej, więc dzisiaj taka właśnie pocztówka operetkowa.
2: Imre Kalman i przede wszystkim jego księżniczka Czardasza to jakaś kopalnia pełna przebojów. Artystki z Varieté, Czardasz Sylwy, tłumy fraków, jakże mam ci wytłumaczyć, jo i mamam, co się dzieje, oszaleje. Bez nich nie sposób wyobrazić sobie programów wielu lżejszych, a szczególnie karnawałowych koncertów. Nasza pocztówka dzisiejsza przychodzi z miejsca urodzenia Kalmana. Oto Siofok. Największe turystyczne miasto węgierskie położone na południowym brzegu Balatonu.
1: Letnia stolica Węgier. Podstawę atrakcji Siofok stanowią plaże, które ciągną się wzdłuż 17-kilometrowego brzegu. Jedną z nich jest tak zwana Wielka Plaża, rozciągająca się obok przystani na wschód od kanału Sio. Wzdłuż niej ciągnie się promenada i taki barwny jarmark wakacyjny. Po tej stronie, zwanej Złotym Brzegiem, wznoszą się wielkie hotele, a na zachód od kanału, tam gdzie rozciąga się tak zwany Srebrny Brzeg, jest trochę spokojniej i bardziej kameralnie. I właśnie tutaj, kiedy jesteśmy nad węgierskim morzem, w eleganckiej willi z początku XX wieku możemy zrobić sobie taką małą wycieczkę operową i zwiedzić Muzeum Imre Kalmana, między innymi pooglądać różne pamiątki z życia kompozytora.
2: Wyeksponowane są tutaj rękopisy, można także poczuć atmosferę tego miejsca. Zwiedzanie potrwa pewnie zaledwie około pół godziny. Warto więc kontynuować operetkowy spacer, szczególnie, że nieopodal, na otwartym powietrzu, pod ażurowym, uroczym daszkiem ławeczka, na której można przysiąść do Kalmana, a po podłączeniu do sieci internetowej posłuchać specjalnie przygotowanych utworów i posłuchać jego muzyki.
1: Kalman rodzi się jesienią 1882 roku, więc jeśli go sobie na osi czasu chcemy umiejscowić, no to jest rówieśnikiem Karola Szymanowskiego. Był synem żydowskiego kupca, który handlował zbożem, Karla Kopsztajna i jego żony Pauli z domu Zinger. Kupiecka firma ojca po okresie rozkwitu upadła pod koniec XIX wieku. Domy i fabryki trzeba było sprzedać i wtedy cała rodzina przeniosła się do Budapesztu.
2: Światowy sukces odniósł Kalman operetką, rzecz jasna, księżniczka Czardasza, którą napisał w roku 1914 i która swoją prapremierę miała w roku 1915. Sukces księżniczki Czardasza można określić jako przekleństwo młodego kompozytora. Z obawy przed porażką, z obawy przed utratą sławy zaczął tak naprawdę zjadać własny ogon, kopiować poprzednie pomysły, wprowadzając do kolejnych operetek te same postaci, numery muzyczne, te same pomysły instrumentacyjne. Dzięki bogatej inwencji melodycznej Kalmana początkowo wydawało się, że nie przeszkodzi to entuzjazmowi publiczności i słuchaczy. Ale przecież Kalman to nie tylko nieśmiertelna czardaszka. Oddając mu jednak sprawiedliwość, to przecież takie arcydzieła sztuki operetkowej jak Hrabina Maryca, Księżniczka Cyrkówka, Księżna Chicago, Fiołek z Montmartre, to droga od węgierskiego folkloru aż do jazzu i saksofonów w obsadzie instrumentalnej.
1: Co ciekawe, do Kalmana w międzywojniu jeździło wielu polskich kompozytorów, by uczyć się od niego, jak pisać hity, jak skonstruować taki przebój, który później wszyscy będą nucili. Można się wybrać nad Balaton, ale bardzo mi się podoba, Adamie, twoja propozycja taka romantyczna, dostępna właściwie dla każdego z nas pod warunkiem, że nie ma chmur na niebie, kontaktu z tym kompozytorem.
2: Można próbować, choć nie wiem, czy tak łatwo będzie odnaleźć na nocnym niebie planetoidę z pasa głównego asteroid okrążającą Słońce w ciągu 4 lat i 49 dni w średniej odległości 2,58 jednostki astronomicznej.
1: Która nic nie rozumiem, ale kontynuuj.
2: Która nazywa się 4992 Kalman. Odkryta została 25 października 1982 roku przez ukraińską uczoną Ludmiłę Żurawlową. Nazwana została na cześć

0: węgierskiego kompozytora Imre Kalmana, dzięki czemu zyskała nazwę dużo bardziej humanistyczną niż poprzednie tymczasowe określenie 4992-1982-UX10.
1: No dobrze, to ja spróbuję jakoś się przygotować do tej obserwacji nieba, a my tymczasem pozdrawiamy Państwa i machamy znad Balatonu, gdzie ciepła woda sprzyja kąpielom, no i także nastrój operetkowy może nam się udzielić. Co nucisz nad Balatonem?
0: No nie wiem, co się dzieje ze mną, ale chyba oszaleję.

To nagranie sprzed ponad 65 lat. Alina Bolechowska jako Sylwia i Zdzisław Nikodem jako Edwin w słynnym duecie z operetki Księżniczka Czardasza. A kolejne spotkanie z Adamem Banaszakiem i Agatą Kwiecińską w naszym wakacyjnym cyklu we wtorek po 7.30.

0: Hiszpańskie tańce na gitarę Regino Sainz de la Masse do filmu La Frontera de Dios, a zagrał je Thibaut Garcia. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. 20 minut pozostaje do godziny 8. Zjazd do zajezdni. Taki tytuł nosi najnowsza książka Jerzego Ilga. Poeta, literaturoznawca i wydawca opowiada w niej o spotkaniach z ważnymi dla siebie postaciami polskiej i światowej kultury. A wśród bohaterów tego szkicu są m.in. Julia Hartwig, Czesław Miłosz, Ireneusz Kania czy Leonard Neuger, a także Andrzej Szczeklik i Kazimierz Kuc. Ważnymi dla Jerzego Ilga postaciami byli zmarły w marcu tego roku Wiesław Myśliwski oraz jego żona Wacława Stec-Myśliwska. Żona pisarza była redaktorką w kilku wydawnictwach i pierwszą, najważniejszą czytelniczką jego książek. Zmarła 4 sierpnia. Oto jak oboje wspomina Jerzy Ilg.
1: Oni się poznali, kiedy ona miała lat 15, a on 16, czyli byli razem, ja sobie wyliczyłem, 78 lat i to było chyba jedno z najlepszych małżeństw, jakie znałem. Wacia była cudowną partnerką, właśnie taką mądrą, towarzyszącą jego pisarstwu, pomocną w tych chwilach, bo kiedy Wiesław pisał na górce, w pokoju, na pięterku, on właściwie przebywał w tamtym świecie i przywoływany na obiad z trudem jakby wracał do tej rzeczywistości tutaj. Ona roztaczała taką wspaniałą opiekę nad Wiesławem, prowadząc dom, aczkolwiek Wiesław też na przykład wspaniale smażył powidła i uczestniczył w takich domowych pracach. No to w ogóle był ktoś właśnie szalenie mi bliski. Moja żona po śmierci Wiesława powiedziała, no to straciłeś kolejnego ojca po Miłoszu, po Andrzeju Szczekliku. I rzeczywiście to był taki rodzaj relacji niemalże ojcowsko-synowskiej, bardzo bliskiej, ważnej dla mnie. Ja podziwiałem tę jego wolność, to, że on właśnie kompletnie ignoruje te reguły rządzące rynkiem, gdzie pisarze muszą co rok, co dwa lata udowodnić, że istnieją, pojawić się na listach bestsellerów. On to wszystko totalnie ignorował. Nie chciał się dać namówić na żaden wywiad rzekę. Podobnie jak nie pisał dziennika, bo podejrzewał, że w tym zawsze kryje się jakieś ryzyko takiej autokreacji. Był taki bezwzględnie uczciwy i najbardziej mnie fascynował

0: Fascynowało w nim to, że znałem przecież pisarzy, którzy pisząc powieść mieli jej plan rozpisany niemal jak plan londyńskiego metra. A Wiesław pisał, kiedy się go zapytać można było, o czym będzie pańska następna książka. On mówi, gdybym wiedział, to bym jej nie pisał. Ja piszę po to, żeby się dowiedzieć.
1: Na rozmowę Doroty Gacek z Jerzym Ilgiem o jego najnowszej książce zatytułowanej Zjazd do zajezdni zapraszamy do dwójki dziś o godzinie 22. A dobrym dodatkiem do tej lektury i do słuchania audycji może okazać się podróż na Suwalszczyznę, gdzie już jutro coroczny cykl Pamiętanie Miłosza Żegary Krasnogróda. W Krasnogródzie i właśnie w małych Żegarach poezję Miłosza czytać będą zaproszeni twórcy, a także mieszkańcy Suwalszczyzny. To jutro o 16:30.

0: koncert D-dur na obój i smyczki Telemana, a na zegarach kwadrans do godziny 8.
1: Przegląd prasy.
0: Powiedziałam, że kwadrans, ale tak naprawdę 7:46 i 37 sekund dokładnie, więc wszystkich, którzy się gdzieś śpieszą i czekali na precyzyjne podanie czasu, przepraszam.
2: Dobrze, to ja się będę streszczał i zaoszczędzimy te półtorej minuty.
0: Głos Tomasza Cudowskiego jest znowu z nami.
2: Dzień dobry. Zaczynamy przegląd prasy od relacji z festiwalu w Salzburgu, pióra Jacka Marczyńskiego. Oczywiście z Rzeczpospolitej, dwaj wielcy artyści, Romeo Castellucci i Krzysztof Warlikowski, zdominowali w tym roku festiwal teatralny w Salzburgu, oferując publiczności znacznie więcej niż zwykły spektakl. Włoch ceni przy tym także innego polskiego mistrza. To lead do tej recenzji. A propos pierwszego z tych spektakli, Jacek Marczyński tak pisze. Dwa są powody, dla których kilka tysięcy ludzi pielgrzymuje na festiwal do Salzburga, by obejrzeć świętego Franciszka z Asyżu. Czasownika pielgrzymować użyłem nieprzypadkowo, bo dzieło Oliviera Messiaena przekracza granice opery. To jest misterium kontemplacyjno-religijne, a mistrzem duchowego i teatralnego obrzędu jest właśnie Romeo Castellucci. Święty Franciszek z Asyżu to dzieło absolutnie wyjątkowe na 120-osobową orkiestrę i równie liczny chór. W Salzburgu niewidoczny dla widzów chór wiedeńskiej Staatsoper został umieszczony 15 metrów ponad sceną i śpiewa iście nieziemsko. A jeśli chodzi o spektakl Krzysztofa Warlikowskiego, to recenzent Rzeczpospolitej tak o nim pisze. O współczesnym świecie pełnym bólu, który człowiek zadaje człowiekowi, a Boga nie ma, traktuje ostatni spektakl Krzysztofa Warlikowskiego z Nowego Teatru Europa. Po pierwszym pokazie w Salzburgu jeden z niemieckich krytyków napisał, że wyszedł udręczony, przygnębiony, ale i oczarowany. Ten spektakl pokazał przerażające sceny przemocy

0: fikcyjne, ale prawdziwe, trudne do zniesienia, skandaliczne. Spektakl słusznie otrzymał kategorię wiekową 18+. A teraz coś znacznie lżejszego gatunkowo, jeśli chodzi o przedstawienia, jeśli chodzi o kulturę. Zaglądamy do tygodników. W Tygodniku Powszechnym recenzja trzeciej serii serialu 1670. Państwo może już mają trochę dosyć.
1: Ja obejrzałam w swoim życiu tylko jeden odcinek tego serialu, więc nie jestem ekspertem.
0: No ja jestem świeżo po obejrzeniu w dwóch podejściach całej 8-odcinkowej serii. To są króciutkie odcinki, więc jest to do zrobienia. No ja jestem wielbicielem od samego początku, a na łamach tego Tygodnika Powszechnego Wojciech Śmieja, oprócz takiej dogłębnej analizy, ciekawie też opisuje doświadczenie oglądania tego serialu ze swoim synem. Ile można jechać na hop, hop, hop, zapytał mój syn, gdy zaproponowałem mu wspólne oglądanie trzeciego sezonu Netflixowego hitu nad hitami. Tak, dobrze państwo słyszą, było w tym pytaniu zniechęcenie i zblazowanie nastolatka rozczarowanego nie najlepszym drugim sezonem. W końcu jednak udało mi się go namówić i co tu dużo gadać, wciągnęliśmy wszystkie odcinki jeden po drugim. Potomek uznał, że jest całkiem nieźle i zabawnie, więc mu wierzę, bo ja człowiek nieco już przejrzały, aż tak świetnie się nie bawiłem, pisze Wojciech Śmieja. Nie dlatego, iż by sezon był słaby, ale raczej ze względu na drążące mnie od środka pytania o jego ogromną popularność. O to, jak wplata się w naszą współczesną siatkę kultury, jakie społeczne potrzeby obsługuje, co nam mówi o nas samych i naszym nie takim znowu najweselszym świecie. Odpowiedzieć na te pytania próbowano już od premiery pierwszego sezonu, pisze dalej recenzent Tygodnika Powszechnego. Dość powszechnie twierdzi się, że popularność opiera się na przywoływaniu i ośmieszaniu czytelnych kodów kulturowych, zarówno dawniejszych, Sarmackiego i Sienkiewiczowskiego, jak i współczesnych, ulepionych z bezliku aluzji do naszego tu i teraz, raz śmieszniejszych, kiedy indziej dość topornych.
1: Teraz się okaże, że nie mam poczucia humoru, skoro obejrzałam tylko jeden odcinek.
0: No, powinnaś dać szansę przynajmniej kolejnym sezonom po jednym odcinku. Być może cię nie rozśmieszą, nie wszystkich śmieszą. A w polityce również artykuł pod hasłem ten nasz wspaniały, ale szalony świat. To felieton właściwie Agnieszki Gierczak-Cywińskiej dotyczący nowego zjawiska, jakim jest AI journaling. Czyli takie XXI-wieczne pamiętnikarstwo. Przez całe stulecia do prowadzenia dziennika potrzebowaliśmy jedynie kartek i czegoś do pisania. Do tych sekretów nie miał dostępu nikt poza nami, chyba że dorwała się do nich wścibska siostra lub rodzina. Jeśli przed śmiercią nie zdążyliśmy ich spalić, pisze autorka. Aż przyszedł XXI wiek, najpierw pojawiła się moda na internetowe pamiętniki, czyli blogi, które szybko zostały wyparte przez szatana ekshibicjonizmu, czyli media społecznościowe. Natomiast najnowsza odsłona dziennikowania nosi nazwę AI Journaling. Z pozoru wydaje się powrotem do dawnej intymności, tyle że w cyfrowej odsłonie. Rozpoczęcie wpisu w dzienniku AI jest prostsze niż zmierzenie się z pustą kartką w notesie. Po uruchomieniu aplikacji, bo do tego służą specjalne aplikacje, od razu dostajemy pytanie w stylu, o czym myślisz? Nawet jeśli ograniczymy się do zdawkowej odpowiedzi, aplikacja zacznie nas ciągnąć za język. No, pisanie tradycyjnego dziennika jest formą autorefleksji, a czasem wyrzucania z siebie emocji, co może przynieść ukojenie, pisze dalej autorka. Natomiast AI journaling raczej zaspokaja mózgową potrzebę dopaminy i gwarantuje wsparcie na żądanie. Aplikacja jest dostępna 24 godziny na dobę, inaczej niż terapeuta czy nawet przyjaciel, który nie zawsze odbiera telefon.
1: No właśnie, a sztuczna inteligencja zawsze nas pochwali i powie, że sposób, w którym myślimy, jest słuszny.
0: Dlatego to tylko w istocie, to tylko ładne opakowanie, a całą wiedzę dostarczają LLM-y, czyli duże modele językowe. Zatem na wpisy odpowiada nam ChatGPT wsparty dobrym promptem. A co jeśli spóźnisz się z opłaceniem subskrypcji za kolejny miesiąc?
1: No cóż, wspomnienia przepadają.
0: Twój towarzysz podróży znajdzie sobie nowego kompana, a gdy znów spotkacie się na szlaku, możecie nie poznać, pisze autorka. I na zakończenie, jeśli jeszcze mamy chwilę, to Gazeta Polska i nasz ulubiony kącik kulinarny. Bardzo na czasie owoce, mianowicie czereśnie. Czereśnią poświęca uwagę autorka kącika Iwona Balcera.

0: Rak przypomina, że czereśnie pochodzą z Bliskiego Wschodu i Azji Mniejszej. W pierwszym wieku przed naszą erą rzymski wódz Lucullus sprowadził je z miasta Cerasus. Stąd angielska nazwa Cherry czy Ceris, to francuska czy romańska. W Polsce dawniej zwano czereśnie między innymi trześnią, krzesznią lub strześnią.
1: Powinieneś dostać za tą nagrodę.

0: i przeciwutleniające, dzięki czemu pomagają chronić komórki przed stresem oksydacyjnym i wspierają zdrowie układu krążenia. No i co ważne, owoce te zawierają także naturalną melatoninę, czyli mogą wspierać zdrowy sen. A jeśli chcecie Państwo połasować, to Iwona Balcerak zamieszcza wspaniały przepis na deser z czereśniami. Wymagane są pewne umiejętności kucharskie, ale efekt jest wart poświęcenia. Przypominam, w Gazecie Polskiej kącik kulinarny.
1: Czereśnie to także nazwa wspaniałego zespołu, który gra ciekawą muzykę dla dzieci, ale teraz nie będzie czereśnie, tylko Pat Metheny i utwór zatytułowany Are You Going With Me?

0: W 105. rocznicę urodzin Julii Hartwig przypominamy w głosach z przeszłości jej opowieści.
1: Zadebiutowałam, mając właściwie 15 lat, w piśmie międzyszkolnym, które nazywało się W słońce, bardzo ambitnie. Wiersze te czytał Józef Czechowicz, robił plusy i minusy przy każdym wersie. Czy jest on rzeczywiście potrzebny? I to była dla mnie taka nauka, że właściwie każdy szczegół w poezji się liczy.
0: Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 12:45.
2: Autopromocja.
3: Minęła 8.
2: Poranek dwójki.
3: Monika Góral, Tomasz Szachowski, Wojciech Ciarka, Małgorzata Nieciecka-Mac. Raz jeszcze mówimy Państwu dzień dobry, a dziś czwartek, 13 sierpnia, to 225 dzień roku. Do końca roku pozostaje jeszcze 140 dni, a dla uczniów jeszcze jedna chyba dobra wiadomość, to dopiero pierwszy z trzech sierpniowych czwartków, jakie zostały do końca wakacji.
2: Pogoda.
3: Polska wyraźnie jest dziś podzielona pod względem temperatury. Najcieplej będzie na południowym zachodzie, tam nawet 27 stopni, na południu około 25. Najzimniej nad morzem i na północnym wschodzie, gdzie termometry pokażą jedynie około 19 stopni. Na zachodzie niebo bezchmurne, w pozostałej części kraju zachmurzenie niewielkie lub umiarkowane, ale słońca i tak nie zabraknie. Wiatr słaby i umiarkowany, wiejący ze wschodu. Nocą pogodnie i dość chłodno. Najchłodniej będzie w podgórskich rejonach Karpat. Tam miejscami tylko 7 stopni.

0: Dobra wiadomość dla miłośników jazzu. Richard Bona przyjeżdża tej jesieni do Polski i w październiku zagra 3 koncerty. 12 w Poznaniu, 13 w Krakowie i 14 października we Wrocławiu. A 30 listopada wystąpi w Warszawie w Teatrze Muzycznym Roma wspólnie z kubańskim pianistą Alfredem Rodriguezem.
1: Poranek dwójki.
0: A dziś w ten sierpniowy poranek Łukasz Galusek, który od poniedziałku poleca i dzieli się z Państwem swoimi kulturalnymi rekomendacjami, dziś zabierze nas do Estonii. Adres, który poleca, znajduje się w Sosnowym Lesie na zachód od Tallina.
2: Trudno aż mi czasem wyobrazić sobie, że w takim blokowisku narodziła się ta wspaniała, kontemplacyjna, głęboka muzyka.
0: To oczywiście opowieść o centrum, które zamieszkuje i które dedykowane jest jedynemu i niepowtarzalnemu kompozytorowi. Mowa oczywiście o Arvo Pärtcie. A przed nami Ladies Hands the Spaff Johna Dowlanda, taniec z czasów elżbietańskich. Zagra go na lutni Nigel North, brytyjski lutnista, specjalista od muzyki dawnej.

0: Prawie 10 minut po 8, a w galerii pracowni Tadeusza Kantora, oddziale krakowskiej Krikoteki przy ulicy Siennej, można wejść do pokoju instalacji dźwiękowej Teoniki Rożynek, przygotowanej w ramach cyklu Rezonanse. Kompozytorka wsłuchała się w wyjątkowe wnętrze ostatniego mieszkania artysty i sięgając do archiwum Krikoteki, sprawiła, że w tym miejscu ponownie rozbrzmiewa głos samego Kantora. A głos Teoniki usłyszymy już teraz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Miejsce tej instalacji jest szczególne. To jest autentyczny pokój na trzecim piętrze kamienicy przez ulicę Siennej 7/5 w Krakowie. To adres, w którym Kantor mieszkał i tworzył. Wnętrze zachowano dokładnie tak, jak je zostawił. Z tą atmosferą uporządkowanego mieszkania. Tam są meble, pisma, rysunki, pamiątki, przedmioty osobiste. Jak taka zastygła przestrzeń niepasujących na pozór drobiazgów wpłynęła na kształt pani dźwiękowej kompozycji?
1: Przede wszystkim skoncentrowałam się tak naprawdę na tym, żeby z nagrań, które dostarczyli mi ludzie, dobrzy ludzie z Krikoteki, znaleźć jakieś ciekawe, tak naprawdę rytmiczne brzmienia. I w zasadzie okazuje się, że Tadeusz Kantor w bardzo charakterystyczny sposób się wypowiadał, bardzo często akcentując słowa. I muszę przyznać, że przesłuchując te wszystkie nagrania, dotarło do mnie, że jest bardzo dużo odniesień do w zasadzie rzeczy, które są związane z tym mieszkaniem. W związku z czym skoncentrowałam się tak naprawdę na tym, że jesteśmy w tym miejscu i słyszymy opinię Tadeusza Kantora na temat tego, jak, co się dzieje w okolicach Małego Rynku, co się dzieje na rynku, co się dzieje w Krakowie w okolicach, jaki jest Kraków i czego Krakowowi brakuje bądź nie. I tak na dobrą sprawę samo miejsce wpłynęło w taki sposób, że postanowiłam użyć mikrofonów kontaktowych, które przyczepiłam do mebli w jego pokoju, dzięki czemu możemy de facto usłyszeć, jak meble przemawiają jego głosem. Instalacja ogólnie jest na znacznie więcej kanałów, jest tam mnóstwo też zwykłych głośników, niemniej jakby tym takim punktem zaczepienia kantorowym są jego meble, które dostają wibracji dzięki tym głośnikom kontaktowym, dzięki którym możemy de facto usłyszeć jego głos zza światów.
0: Pani w twórczości często nawiązuje do przypadku dysonansu, takich brudów dźwiękowych. Jak te elementy mają swoje miejsce w kompozycji, która przecież jest w sercu miasta, w którym także to, co często my na przykład w radiu eliminujemy, czyli te głosy jeżdżących karetek, tramwaju skręcającego i gdzieś skrzypiącego po szynach, wykorzystała pani. Czy w tej instalacji słychać także to, co znajduje się poza mieszkaniem Tadeusza Kantora?
1: Myślę, że nie bardzo. I myślę, że też poświęciłam sporo uwagi temu, żeby te nagrania wyczyścić tak naprawdę z rozmaitych dźwięków, gdyż jakby zakładam, że jeśli wracamy do jakiegoś myśli o tym, że gdzieś jest jakiś rodzaj surowości w dźwięku, to tak na dobrą sprawę same te głośniki kontaktowe, które są specyficznej jakości, myślę, że wnoszą te wartości do instalacji. Że się tak wyrażę.
0: Czy pani instalacja to jest swojego rodzaju portret Kantora i jak pani myśli, czego można dowiedzieć się o Kantorze, o jego osobowości, jeśli wejdzie się do pokoju i zacznie słuchać tych dźwięków?
1: Myślę, że nie jest to portret Kantora. Myślę, że tak naprawdę żartobliwie powybierałam śmieszniejsze i bardziej rytmiczne fragmenty jego wypowiedzi. Starałam się też jakby nie ilustrować niczego. Bardziej mnie zaciekawiły takie rzucone bardzo drobno kontekściki wokół, jakoś kręcące się wokół Krakowa, które w tych nagraniach znalazłam.
0: To proszę podać jakiś przykład.
1: No, Tadeusz Kantor tłumaczy publiczności, że miał zamiar na przykład mówić o sztuce, ale mu przerwano domofonem, gdyż jakiś rzeźmieszek bądź troglodyta, który zszedł prosto z drzewa, postanowił go wyzywać przez ten domofon. I wokół tego, z tego fragmentu wypowiedzi powyciągałam mnóstwo przezabawnych komentarzy, które

0: on wypowiedział na temat tej sytuacji na przykład.
1: Ta instalacja dostępna jest w godzinach otwarcia galerii pracowni Tadeusza Kantora od poniedziałku do środy od 11 do 18. Czy zostajemy jako uczestnicy, jako obserwatorzy i słuchacze tych dźwięków pozostawieni sami w tym mieszkaniu? Czy tam bywa tłoczno? Czy to jest taka sytuacja jeden na jeden?
0: Wydaje mi się, że docelowo nie powinno tam wejść więcej niż 6 osób, bo ten pokój jest malutki. I zakładam, że podczas trwania tych parunastu minut, w których możemy sobie posłuchać, bo żeby było też jasnością, nie tylko głos kantora się tam znajduje, tam się znajduje bardzo dużo brzmień rozmaitych. Wydaje mi się, że też w ogóle na jakimś poziomie po raz, ten rok, który teraz leci, czyli 2026, jest to rok, w którym po raz pierwszy mam szansę robić jakieś instalacje i pierwszą instalacją, którą zrobiłam, była to instalacja w Gdańsku, w Kolonii Artystów, która się tytułowała Czarny Pokój. Ta z kolei tytułuje się Pokój i tak naprawdę ma bardzo wiele wspólnego jedna z drugą. Poza oczywiście wątkami kantorowskimi, które są dołożone zdecydowanie tylko w tej drugiej.
1: Czarny Pokój jednoznacznie kojarzy się z studiem eksperymentalnym Polskiego Radia.
0: Słusznie i naukowo.
1: Na Czarny Pokój w Muzeum Sztuki Nowoczesnej i otworzenie na nowo studia eksperymentalnego wszyscy czekamy. Na razie mamy takie inicjatywy jak między innymi Rezonanse, czyli cykl, gdzie Krikoteka, instytucja, która tak bardzo pokazuje nam sztuki wizualne, daje kolejny raz znać, że z taką samą czułością zajmuje się dźwiękiem. Jak pani sądzi, czy my za mało opowiadamy o naszych artystach, o polskiej kulturze właśnie nie pokazując, ale słuchając? No bo przecież dźwięki, nagrania archiwalne, na przykład głos Tadeusza Kantora, to nie tylko opowieść jeden do jeden, ale także to wszystko, co słyszymy w tych pauzach, zawahaniach czy w nerwowym śmiechu.
0: W sumie to jest dobre pytanie. Może być, że rzeczywiście niewystarczająco dużo uwagi i czasu poświęcamy nagraniom archiwalnym. Wydaje mi się, że ma to związek z tym, że jednak one trwają w czasie i dzięki temu wystawy by znacznie dłużej trwały, podejrzewam, zwłaszcza te poświęcone głównie szacie wizualnej. Natomiast, nie wiem, na pewno bardzo wiele bardzo ciekawych informacji możemy wyciągnąć z takich archiwów. Możemy dowiedzieć się tak naprawdę, jaki człowiek jest, jaki on albo był, w zależności od tego, w jakim, jaka jest sytuacja. Natomiast gdzieś wydaje mi się, że bardzo wiele o człowieku, o danym artyście można się dowiedzieć, słuchając wypowiedzi, słuchając sposobu w ogóle kształtowania wypowiedzi. No tak, tak. Myślę, że można by temu poświęcić więcej czasu.
1: A dla pani jakie to było doświadczenie, przebywanie w pokoju Tadeusza Kantora, patrzenie na przedmioty, których używał, sposób w jaki pisał? Czy to była duża inspiracja?
0: Nie wiem, czy to była inspiracja, ale na pewno jest to szalenie ciekawe, żeby zobaczyć, w jaki sposób człowiek przygotowywał sobie przestrzeń. I to jakby na jakimś poziomie wydaje mi się, że Tadeusz Kantor w pewien sposób był może nie pedantem, ale jakiegoś rodzaju osobą niezwykle uważną, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób, jakimi przedmiotami się otacza, jak wyglądają opakowania przedmiotów, którymi się otacza, bo żeby było jasnością, w tym pokoju muzealnym można zobaczyć, że Tadeusz Kantor robił swoje własne opakowania dla przeróżnych przedmiotów, czy to były przedmioty związane, nie wiem, jakieś lekarstwa, zbiory nabojów do pióra, czy tego typu rzeczy, wszystkie miały przygotowane własnoręcznie zrobione opakowania. Więc jest w tym coś niesamowitego, można zobaczyć sobie na jakimś poziomie, jakiego rodzaju też człowiekiem był.
1: Cykl Rezonanse organizowany przez Krikotekę to cykl dźwiękowy, ale dzięki współpracy z Fundacją Migawka podczas także koncertów i odsłuchania tego, co przygotowała pani, będzie można skorzystać z takiej specjalnej kamizelki haptycznej, która poprzez drgania umożliwia odczuwanie dźwięku osobom niesłyszącym.
0: Tak jest.
1: W wstęp na tą instalację w ramach biletu do galerii pracowni, a dźwięki, które słyszymy u pani, to także dźwięki, o których mówiłam, czyli dźwięki, które otaczają często naszych rozmówców, skrzypienie podłóg czy szczekanie psa, to pewnie dźwięki, które pani także chętnie wykorzystałaby w swoich instalacjach dźwiękowych. Bardzo pani dziękuję za

0: rozmowę, a my zapraszamy Państwa do Krakowa na cykl Rezonanse, a rozmawialiśmy z Teoniki Rożynek, która opowiadała o swojej instalacji, którą oglądać można w galerii pracowni Tadeusza Kantora przy ulicy Siennej 7 w Krakowie. Do usłyszenia.
1: Do zobaczenia.

0: Center of Gravity Teoniki Rożynek w Polskim Radiu w programie drugim, a tymczasem 22 minuty po 8.
1: Rekomendacje.
0: Do swoich kulturalnych rekomendacji powraca Łukasz Galusek, dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach. Architekt i historyk, który przez lata związany był z krakowskim Międzynarodowym Centrum Kultury, znawca dziedzictwa i sztuki Europy Środkowej. Ostatnio zapraszał Państwa do Bielska Białej, wcześniej gdzieś ku granicy ze Słowenią, a dziś ruszamy w przeciwnym kierunku, na północ.
2: Paręnaście kilometrów na zachód od Tallina, nad morzem, w miejscowości Laulasma, swoje miejsce i swoje centrum ma najwspanialszy, moim zdaniem, kompozytor środkowoeuropejski, jaki ciągle jest z nami, Arvo Pärt. Wyjeżdżając z Tallina, przejeżdża się przez osiedla, w których Arvo Pärt mieszkał, takie komunistyczne osiedla poza Starym Miastem, i trudno aż mi czasem wyobrazić sobie, że w takim blokowisku narodziła się ta wspaniała, kontemplacyjna, głęboka muzyka Pärta. Jego droga była niełatwa, doświadczył niemocy twórczej, zrozumiał, że awangarda jest bardzo agresywna w swoim prymacie nad wszystkim innym, a on czuł się człowiekiem syntezy kultur. Estonia to jest cudowne spotkanie estońskiego luteranizmu z prawosławiem rosyjskim tuż za granicami, i to było coś, co jest źródłem twórczości, bardzo nowoczesnej twórczości synkretycznej Pärta. Po latach emigracji, ponieważ musiał wyjeżdżać ze Związku Radzieckiego, żeby móc żyć i tworzyć, wrócił do swojej ukochanej Estonii, która podarowała mu to czarowne miejsce Laulasma, gdzie wśród lasów, w takim rytmie wiatru,

0: i taktach wyznaczanych przez drzewa, tak jak w jego bardzo kontemplacyjnej muzyce dzwoneczków Tintinnabuli, powstał przepiękny, nowoczesny obiekt wkomponowany właśnie w środek lasu, tuż nad morskim klifem, gdzie Arvo Pärt ze swoją żoną Norą przebywa, ale tam też jest centrum dokumentujące jego muzykę. I to miejsce jest wspaniałe, dlatego że łączy cudownie cudowną bałtycką przyrodę, cudowną nowoczesną architekturę, niemal mistycyzm muzyki Arvo Pärta, którą można tam słuchać. Inni też przyjeżdżają wykonywać tam muzykę albo tworzyć swoją muzykę inspirowaną tym miejscem i twórczością Pärta. A w środku jest taki dziedziniec z małą cerkiewką. Przy tej cerkiewce są dzwony podarowane przez Małgorzatę i Krzysztofa Czyżewskich z pogranicza, z Sejn, którzy kiedyś zorganizowali cudowny festiwal Pärta na Suwalszczyźnie w różnych małych kościołach i cerkiewkach. Kiedy jestem tam na północy, czuję się też bardzo, bardzo u siebie i współbrzmienie natury, architektury i muzyki tam jest dla mnie bardzo wyjątkowe.
1: O centrum Arvo Pärta pod Tallinem opowiadał także niedawno na naszej antenie Karol Furtak w Kwadransie bez muzyki. Audycji można wciąż posłuchać na naszej stronie.

0: Arvo Pärt i spotkanie muzyczne. Jeśli chcieliby Państwo usłyszeć raz jeszcze rekomendacje Łukasza Galuska o Centrum Arvo Pärta pod Tallinem, w piątek odsyłamy Państwa na naszą stronę Polskiego Radia, gdzie wszystkie rekomendacje kulturalne z całego tygodnia można odsłuchiwać jako podcasty. No i wskazówkę do ciekawych podróży.
1: Gość poranka dwójki.
0: 8:30, a naszym gościem jest Paweł Rzewuski, historyk i filozof, autor powieści Syn Bagien, nominowanej do Nagrody Wielkiego Kalibru i książki Krzywda. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: A dziś rozmawiamy o pana najnowszej powieści Czarne Złoto, która za parę dni ukazuje się nakładem wydawnictwa literackiego. Jest pan, jak już wspomniałam, historykiem, filozofem także, a pisze pan kryminały. Skąd u człowieka nauki pomysł, by sięgać po powieść z zagadką, a nierzadko także z zagadką, która dotyczy morderstw i śmierci. Co pisanie fikcji daje takiego panu, czego nie daje praca naukowa?
2: Tutaj powody są dwa. Pierwszym jest, po prostu lubię ten gatunek i zawsze lubiłem czytać kryminały, do tej pory czytam kryminały z całego świata, bo uważam, że kryminały potrafią przekazać podprogowo niektóre treści, które nie interesują pisarzy literatury pięknej albo niegatunkowej, jak to można zaszufladkować. Też bardzo schematycznie zaszufladkować, co tu wiele mówić. Z drugiej strony już jako badacz, jako człowiek, który zajmuje się nauką, zawsze chciałem, żeby część wiedzy, która, zdaję sobie sprawę, jest hermetyczna, jest wiedzą gdzieś może przez samą formę podawania książek naukowych trafia do mniejszego grona, a jest fascynująca, żeby ona jakoś trafiła, zarezonowała u szerszego czytelnika, żeby mu przybliżyć, być może właśnie przez to być tym pomostem do zajrzenia do literatury bardziej specjalistycznej.
0: Czarne Złoto to już drugie spotkanie z kapitanem Maurycym Jakubowskim, czyli bohaterem stworzonym przez pana. Po Synu Bagien to już drugie spotkanie. Dla tych, którzy jeszcze go nie znają, kim jest ten bohater i w jakim świecie właściwie będziemy się poruszać?
2: To jest oficer dwójki, czyli defensywy, czyli agent właściwie specjalny przedwojennej Polski, który zajmuje się rozpracowywaniem właśnie spraw politycznych kwestiami raczej szpiegowskimi, właśnie takimi na nieco wyższym poziomie niż no właśnie policja państwowa. I jest właśnie kapitanem drugiego oddziału sztabu generalnego i zostaje wysłany w Synu Bagien na Polesie, gdzie ma rozwiązać sprawę zaginięcia swojego przyjaciela, a w Czarnym Złocie do Zagłębia Naftowego, ponieważ jest sprawa, która jest taka na pograniczu polityki i sytuacji kryminalnej, ale ponieważ, nie chcę tutaj za dużo zdradzać, ale osoby zaginione są zbyt blisko związane z obozem rządzącym, no to postanowiono, że wyślą kogoś specjalnego, żeby właśnie zbadał sprawę. I to są wszystko właśnie realia przedwojennej Polski, przy czym właśnie ja się zajmuję nie tą Polską centralną, tylko kresami.
0: Truskawiec, Borysław i Drohobycz to są między innymi te adresy, które pojawiają się w książce. Tuż przed wojną to miejsce, dzisiaj już trochę zapomniane. Skąd u pana pomysł, by

0: sytuację drugiego śledztwa tego kapitana Jakubowskiego, pana bohatera, osadzić właśnie w naftowym zagłębiu Kresów, które opisał pan dosyć dokładnie, a to naftowe zagłębie Kresów wydaje się być ostatnio popularnym bohaterem książek, nie tylko kryminałów, ale także reportaży.
1: To jest związane z tym, że cały pomysł na cykl o kapitanie Jakubowskim było z tego, że chciałem pokazać właśnie w trochę od innej strony Kresy Wschodnie. Więc jak Syn Bagien był o Polesiu, Czarne Złoto jest o lwowskim województwie, a kolejna powieść będzie o z kolei Litwie, a czy o tych litewskiej części Kresów. I wybrałem akurat zagłębie naftowe ze względu na to, że tam się bardzo dużo napięć, zarówno społecznych, jak i narodowościowych skupiało, że to było rzeczywiście takie bardzo ciekawe miejsce z też niezwykłą geografią, bo trzeba sobie wyobrazić, że mamy jeden z najbardziej ekskluzywnych kurortów turystycznych, otoczony lasem i zaraz potem mamy jedno z największych miast przemysłowych, jakie w ogóle było w II Rzeczpospolitej, z niesamowitą ilością biedy, skrajności, wyzyskiem również. I mnie zafascynowała ta granica, która jest, że z jednej strony mamy właśnie miejsce, do którego przyjeżdżał ówcześnie celebryci. Z drugiej strony miejsce, takie powiedziałbym najbardziej industrialne, jak można sobie wyobrazić. I niewiele było więcej takich miejsc w przedwojennej Polsce.
0: Z pewnością zachowało się wiele zdjęć z Truskawca, a czy Borysław i Drohobycz to także miejsca, które zostały uwiecznione na fotografiach, z których korzystał pan w pracy, między innymi w archiwach.
1: Tak, jest bardzo dużo zdjęć, zwłaszcza Bolesławia. Drohobycza jest troszeczkę mniej, ale też jest całkiem sporo. One pozwalają wyobrazić sobie skalę w ogóle tego miejsca, to w pewien ograniczony sposób, ale jednak. Też trzeba pamiętać, że to było, zwłaszcza Truskawiec, miejscem olbrzymiego kapitału. Znaczy, tam byli również ludzie, którzy mieli olbrzymie pieniądze i oni też uwieczniali chociażby swoje szyby, swoje fabryki, swoje naftociągi i tak dalej, więc tego jest bardzo dużo, ale jednocześnie jest trochę zdjęć pokazujące skrajną biedę tego miejsca, tych ludzi, którzy pracują przy nafcie, którzy teraz przez tych z fotografii widać, że oni mają już różnego rodzaju choroby właśnie z tego powodu, że pracują w takich, a nie innych warunkach.
0: Jako historyk ma pan dostęp do właśnie źródeł, których zwykły czytelnik nie zna. Ile w Czarnym Złocie jest autentycznych realiów drugiej RP, a gdzie zaczyna się fikcja i jak pan pilnuje tej granicy pisząc? Czy czasami odkłada pan, pewnie długopis to już nie, ale klawiaturę komputera i zastanawia się, czy to na pewno nie będzie w jakiś sposób przekłamanie, kiedy fikcja w pana książce miesza się z tym, co dla pana historyka jest najważniejsze, czyli teksty archiwalne, archiwalne fotografie.
1: Nie, dla mnie zawsze wskazówką jest, kiedyś przeczytałem taki fragment u Stephena Kinga, który opisywał o tym, jak to w pewnym hrabstwie wszyscy nie zgniatają puszki ręką, tylko nogą. I on powiedział, że okej, możemy w tym hrabstwie umieścić coś supernaturalnego, nie wiem, jakiegoś potwora, ale oni muszą zgniatać tą puszkę nogą, żeby to były zachowane realia. Ja się też tego starałem trzymać, żeby w tych szczegółach było tego jak najwięcej, a jednocześnie, kiedy odchodzę od realiów, to starałem się to zaznaczyć w posłowiu, bo niektóre rzeczy wymagają tego, na przykład jest pewne przesunięcie czasowe niektórych piosenek, które celowo akurat mi pasowały, a wiem, że nie były jeszcze wtedy skomponowane, ale gdzieś pasowały do fabuły, gdzieś niektóre rzeczy podkręciłem właśnie po to, żeby siłą rzeczy fabularnie to działało. Starałem się unikać opisywania realnych osób, które żyją. Mam taką zawsze moralną wątpliwość, czy bez względu na, chyba że mam dowody na to, że ta osoba zasługuje na takie, a nie inne odmalowanie. Natomiast jakieś osób, które byłyby całkowicie przypadkiem mieszane w akcje i żyły naprawdę, starałem się unikać i starałem się ich nie wprowadzać. I tak na przykład było z właścicielem Truskawca, panem Raymundem, który teoretycznie powinien być bohaterem, natomiast jego celowo tak zrobiłem, żeby nie był.
0: A jakie realia i jakie didaskalia są w tej książce,

0: które napotkał pan być może przypadkiem, szukając w archiwaliach starych informacji, zdjęć, zapisków z Truskawca, Borysławia czy Drohobycza?
1: No taką jedną rzeczą, którą umieściłem, i ponieważ odtwarzałem dosyć szczegółowo, jak Truskawiec wyglądał i co robiono, no to z jednej strony są wszystkie pijalnie wód, które były tam. Również znalazłem opinię, że nie zawsze te wody były takie dobre, jak je zachwalono. Drugie to jest piosenka na cześć właśnie naftusi, czyli tej wody, którą najczęściej pijano w Truskawcu, którą uznałem, że jest tak kuriozalnym przejawem właśnie pewnego rodzaju mentalności drugiej przedwojennej Polski, no, że musi się znaleźć. Trochę poznajdywałem takich rzeczy z Borysławia, jeżeli chodzi o kwestie społeczne, napięć, które tam się pojawiały, plus jeszcze więzienie, które się było na granicy Drohobycza i Truskawca, które było jednym z większych więzień w Polsce. Ja po pierwsze długo nie wiedziałem, że ono w ogóle istniało, a potem znalazłem, że były nawet pocztówki z jego zdjęciami, co uważałem, że też jest dosyć kuriozalne, że można sobie kupić pocztówkę z więzieniem, będąc w Truskawcu, nie wiem, wysłać do rodziny.
0: No, bardzo miła pocztówka. Na szczęście można było dopisać, że w tym więzieniu się nie przebywa, tylko właśnie w Truskawcu, popijając wodę. A czy stał się pan ekspertem także od nafty?
1: Nie aż tak. Szczerze mówiąc, znaczy wiem, co się tam działo, natomiast Truskawiec Borysław ma u mnie trochę inną funkcję. On jest, rzeczywiście nie jest tym głównym miejscem, w którym się dzieją rzeczy, i nim jest Truskawiec. Borysław jest tłem i na tyle, na ile to tło było mi potrzebne, na ile poznałem, natomiast nie zagłębiałem się jakoś bardzo głęboko w kwestie naftowe.
0: Rozmawiamy z Pawłem Żewuskim o książce Czarne Złoto, które za moment znajdzie się w księgarniach. Czy w pana książce fikcyjni bohaterowie, jak na przykład kapitan Jakubowski, poruszają się przecież wśród nazwisk autentycznych? Między innymi pojawia się marszałek Rydz-Śmigły, wojewoda Józewski. Jak pan łączy te dwa porządki? Czy czuje pan wobec tych prawdziwych, istniejących osób jakąś odpowiedzialność, by właśnie nie dopisać im czegoś, czego nie zrobiły?
1: Właśnie staram się tak, żeby nie było dopisywania, dlatego nie są zazwyczaj tłem. Pewnym wyjątkiem jest z kolei Kostek Biernacki, ale jego z kolei biografię bardzo dobrze poznałem i wiem, co mógł mówić, a przynajmniej mogę wnioskować na podstawie tego, co przeczytałem. No, Henryk Józewski z kolei jest pewnym istotnym punktem odniesienia dla ideologii, która przejawia się wśród elit Truskawca w II Rzeczpospolitej, czyli pewnego rodzaju stosunku do Ukraińców, które akurat Henryk Józewski przedstawiał i który był jego propagatorem. Zresztą był potem ostatecznie skłócony z obozem rządzącym, ponieważ sanacja, czy właściwie ozon w latach późnych 30. już odchodził od tej linii.
0: To działacz niepodległościowy, ale także artysta, malarz, piłsudczyk, minister. Jego życiorysem można by obdzielić na pewno kilka osób.
1: Tak, w ogóle fascynująca postać. On był takim elementem sporu, w jaki sposób, znaczy był głosem w sporze, w jaki sposób podchodzić do kwestii mniejszości etnicznej w II Rzeczpospolitej i jak z nimi budować tą Rzeczpospolitą, czy z nimi, czy bez nich. No, fascynująca postać, bardzo ważna dla krajobrazu politycznego przedwojennej Polski.
0: I orędownik pojednania polsko-ukraińskiego, także co warto podkreślić. Borysław i Drohobycz to były kiedyś prawdziwe naftowe zagłębia, mówiło się nawet polskie Teksas. Co z tej dawnej potęgi było, co zostało i co, jak ta potęga wyglądała w 1938 roku, kiedy dzieje się akcja książki?
1: Jeszcze dobrze funkcjonowała, to jeszcze jest chwila czasu, kiedy to było w pełni. Ja tam wprowadziłem pewien myk, który nie jest potwierdzony, a mianowicie, że ta nafta się pomału kończy tam, ale to z kolei właśnie fabulanie mi było potrzebne. No wtedy to było naprawdę bardzo ważne miejsce, chociaż już nie aż tak, powiedziałbym, atrakcyjne, jak było to w XIX wieku, kiedy odkryto, kiedy rzeczywiście był wielki boom, kiedy no, podchodzono do tego jako no, właśnie czarnego złota. I

0: wtedy też powstawały największe kapitały na nafcie właśnie.
1: A dziś co pozostało po polskim Teksasie?
0: No z tego, co patrzyłem, to już niewiele. Znaczy są zachowane same szyby jako właśnie atrakcja turystyczna. Też Truskawiec zupełnie się zmienił, ponieważ bardzo dużo obiektów zostało zniszczone, chociaż zachował ten swój klimat uzdrowiska i cały czas jest tam uzdrowisko. Część nawet willi przedwojennych została.
1: W Krzywdzie w pana poprzedniej książce zabierał pan czytelników w XVII-wieczną wędrówkę przez dawną Rzeczpospolitą, od Żmudzi przez ukraińskie stepy po Karpaty, w świat, w którym pełno jest także demonów i ludowych wierzeń. Skąd ta fascynacja?
0: To jest tak związane z tym, że po pierwsze ja w ogóle lubię literaturę grozy i filmy grozy, więc zawsze te tematy są mi bliskie, ale z drugiej strony też dlatego, że akurat w Krzywdzie to była ta wymiar rzeczywistości, który był po pierwsze bliski ludziom wtedy żyjącym, bo oni tak postrzegali tą rzeczywistość również. I on był komplementarny z tą całą historią, bo jeżeli wejdziemy w mental, a przynajmniej będziemy próbowali sobie wyobrazić mental XVII-wiecznego mieszkańca I Rzeczpospolitej, no to on gdzieś wierzy w to, że te wilkołaki istnieją, że upiory istnieją. Nawet w wieku XVIII ojciec Chmielewski w swoich Nowych Atenach poświęcił olbrzymi rozdział temu, że w ogóle upiory istnieją i jak sobie z nimi radzić, i, a jak się już pojawią, to jak je zabijać.
1: W Czarnym Złocie znowu pojawiają się kresowe wierzenia, figurki chroniące pola, strefy tabu, nawet tajemnicza sekta. Wiemy już, skąd się wzięła ta pana fascynacja, ale proszę powiedzieć, jak pan sądzi, czy dziś nie za dużo jest tego, że z tej słowiańszczyzny robimy taki obszar, no właśnie, pełen demonów, stref tabu i tajemnic, a tak naprawdę być może wyglądało to zupełnie inaczej.
0: Rzeczywiście jest taka tendencja, żeby trochę bardziej podkręcać tą słowiańszczyznę, niż była w rzeczywistości groźna, bo jak się zajrzy do mitologii słowiańskiej, raczej do rekonstrukcji, która jest, to ona jest zaskakująco łagodniejsza niż na przykład mitologia germańska, gdzie rzeczywiście są te losy takie bardzo krwiorzecze, brutalne. W słowiańszczyźnie tego aż tyle nie ma, ale też pytanie jest, na ile my w pełni znamy to, co wtedy sądzono, wierzono, jak postrzegano rzeczywistość. I ja to daję jako pewnego rodzaju kolorę, tak akurat w Czarnym Złocie jest tego mniej, zwłaszcza jeżeli chodzi o te kwestie słowiańskie, bo rzeczywiście pojawia się sekta, ale ta sekta się odwołuje do czegoś zupełnie innego ostatecznie. Natomiast uznałem, że ten świat jeszcze wtedy, przynajmniej też patrząc ze względu na źródła, do których dotarłem, on jeszcze rzeczywiście funkcjonował, zwłaszcza na kresach, gdzieś wiara w czary, w szeptuchy, w różnego rodzaju demony była cały czas obecna i dlatego to mogło znaleźć się miejsce w mojej powieści.
1: Pracuje pan, korzystając z archiwaliów, czy natrafia pan często na pamiętniki mieszkańców regionów, które pan opisuje?
0: Też mi się zdarza, akurat jeżeli chodzi o Drohobycz i Truskawiec i Bolesław, to tego było mniej, natomiast wtedy na przykład przy pracy nad tą książką korzystałem z powieści Iwana Franka Boakons Histor, która dotyczyła właśnie zagłębia naftowego. Też sięgnąłem po kilka innych powieści, które gdzieś próbowały dotykać tego tematu jeszcze w XIX wieku. Bardzo dużo przeglądam prasy lokalnej i właśnie takich materiałów ulotnych, które gdzieś próbują oddawać tą przestrzeń, która wtedy, znaczy nie próbują, po prostu są odpryskami tej rzeczywistości, która wtedy miała miejsce. Jakieś archiwa policyjne, trochę raportów wojskowych, akurat to było bardziej w przypadku Synabagion, ponieważ tam akurat Korpus Ochrony Pogranicza odgrywał istotną rolę.
1: Będzie jakieś spotkanie niebawem z panem, by opowiedział pan publiczności o Czarnym Złocie?
0: Mam nadzieję, że tak, jeszcze nie jest w pełni zaplanowane, ale to jest sezon wakacyjny. A nie, przepraszam, bo zapomniałem, że będę w Sopocie w 22, tylko wtedy akurat będzie bardziej o Krzywdzie.
1: Dobrze, że przypomniał pan sobie o zaplanowanym spotkaniu w Sopocie. To jest, mam nadzieję, jeden z dobrych efektów naszej rozmowy. Paweł Rzewuski opowiadał państwu o swojej najnowszej książce zatytułowanej Czarne Złoto. To z pewnością dobra lektura nie tylko dla miłośników kresów. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

Franz Kommer i koncert S-dur na dwa klarnety to finałowe rondo w wykonaniu czołowych włoskich klarnecistów Paolo Beltramini i Corrado Giuffredi, a wraz z nimi grała orkiestra radia włoskojęzycznej Szwajcarii. 7 minut pozostaje do godziny 9. Monika Góral, Tomasz Szachowski, Wojciech Ciarka, Małgorzata Niececka-Mac. Dziękujemy za dzisiejszy poranek i życzymy Państwu dobrego dnia. Do usłyszenia.

0: imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisja oczywiście na antenie Dwójki w ten piątek o 18. Zapraszam, Roch Siciński.
1: Autopromocja.
2: Słuchają Państwo programu drugiego, jest 9:00.
3: Dwójka, jesteś na miejscu. Adam Woronowicz.
2: Przed mikrofonem Maria Czok, dzień dobry. Czas na wiadomości kulturalne. „65 lat temu powstał mur berliński, dzielący przez dekady dwa niemieckie państwa i dwa systemy polityczne w Europie. O 4-dniowych obchodach rocznicy nasza korespondentka.
4: Ówczesny przewodniczący partii SED i przywódca państwa Walter Ulbricht zapewniał publicznie jeszcze kilka tygodni wcześniej, że nikt nie miał zamiaru stawiania muru. 13 sierpnia 1961 roku pogłoski o tym zamiarze stały się faktem. Rozdzielając rodziny, przyjaciół i sąsiadów, mur przebiegający przez środek Berlina i wzdłuż granicy między NRD a RFN stał się symbolem izolacji tego kraju i początkiem trwającej 28 lat zimnej wojny w Europie. Czcząc pamięć ofiar poległych przy próbie ucieczki oraz losów setek tysięcy pokrzywdzonych, organizatorzy obchodów tej smutnej rocznicy przygotowali kilka wystaw. Historyczne fotografie z portretami uwięzionych po wschodniej stronie muru i ich nadzorców, plakaty i tablice informacyjne o byłych, zamkniętych dla pasażerów z Berlina Wschodniego stacjach metra, przez które przejeżdżały zachodnie pociągi widma, oraz instalacje przy bramie brandenburskiej obrazującą dawne umocnienia graniczne. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych, Jagoda Engelbrecht.
2: I z Niemiec przenosimy się do Włoch. Kolejny dzień bez odlotów i przylotów na lotnisku w Katanii na Sycylii. Erupcja Etny cały czas wpływa na funkcjonowanie największego portu lotniczego na wyspie. Zawieszenie operacji obowiązuje do dziś do godziny 16.
5: Spółka zarządzająca lotniskiem poinformowała o utrzymaniu ograniczeń ze względu na wciąż niebezpieczne warunki po erupcji Etny. Do pełnego funkcjonowania wróciło za to dzisiaj lotnisko w oddalonym o około 100 km Komiso. Jak podała telewizja Sky TG24, między 8 a 11 sierpnia na lotnisku w Katanii zakłóconych zostało około 700 lotów. Część połączeń z Katanii jest przekierowywana na inne sycylijskie lotniska, między innymi do Palermo i Trapani. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
2: Pianiści Tomoharu Ushida oraz Eric Lu, zwycięzca ostatniego konkursu chopinowskiego, wystąpili wczoraj na 81. festiwalu w Dusznikach Zdroju. Dziś z kolei publiczność usłyszy utwory w interpretacjach Dawida Krikulego oraz Kevina Chena. W ramach festiwalu można także wziąć udział w kursach mistrzowskich i pracować nad różnymi aspektami wykonawczymi, podkreśla profesor Piotr Paleczny.
6: To, co zawsze moim studentom też powtarzam, ponieważ dysponujemy partyturami, które zawierają tekst nutowy napisany 200 lat temu na zupełnie innych instrumentach i w innych sytuacjach tworzony. Dźwięk w tamtych fortepianach jednak był inny, nasz jest inny obecnie we współczesnych fortepianach i to musimy dostosować do warunków również i akustycznych sali. No, w każdym razie tutaj jest duże pole do popisu u wykonawcy.
2: 81. Międzynarodowy Festiwal Chopinowski w Dusznikach Zdroju potrwa do niedzieli. Na zakończenie wystąpi Julianna Awdiejewa, triumfatorka 16. konkursu w 2010. To już ostatnia szansa na zgłoszenia w konkursie Polska Kreatywni – Kultura buduje tożsamość, organizowanym przez Instytut Przemysłów Kreatywnych. Inicjatywa skierowana jest do projektantów wzornictwa, twórców i rzemieślników, którzy podejmą się stworzenia upominku, reprezentującego współczesną Polskę w oparciu o jej kulturę i dziedzictwo. Na laureatów czeka nie tylko pula nagród finansowych, ale też możliwość przekształcenia swojej koncepcji w gotowy produkt, tłumaczy dyrektorka Instytutu Przemysłów Kreatywnych Aleksandra Szymańska.
7: Myśmy dopiero w ubiegłym roku ogłosili ten konkurs. Spłynęło dość dużo prac i rzeczywiście bardzo różnorodnych. Natomiast niektóre, powiedziałabym, monumentalne, takie, których chyba definicja wykracza poza słowo upominek, były tam meble, były przepiękne, absolutnie piękne wzory i projekty, które każdy z nich nawiązywał do polskiego dziedzictwa, do jakichś wątków regionalnych. Natomiast nie wszystkie może nadawały się do tego, aby z nimi podróżować i je wręczać.

0: Autopromocja.
1: Polonezy, ragtime, klasyka czy bolera. Wszystko, co wychodzi spod palców Marcina Maseckiego, staje się po prostu jego muzyką. Pora na suity bluesowe. Repertuar rozpisany przez artystę na 9-osobowy zespół, który wystąpi w studiu koncertowym Polskiego Radia

0: ale trzeba przyznać, że to jest zaletą konkursu Polska Kreatywni, że my bardzo niedużo narzucamy. Mówimy, jaki jest temat, mówimy, że czekamy i wyobraźnia twórców jest niewyobrażalna.
1: W zeszłym roku zwycięski okazał się projekt Iskra Polska, czyli zestaw świec rzeźb łączący współczesną kulturę z historycznym dziedzictwem Szkoły Zakopiańskiej. Zgłoszenia w tegorocznej odsłonie konkursu przyjmowane są do niedzieli, a wyniki poznamy we wrześniu. To były Wiadomości Kulturalne, kolejny serwis o 13, a szczegóły na naszej stronie dwójka.polskieradio.pl.
2: Pogoda.
1: Dziś na zachodzie bezchmurnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 20 stopni Celsjusza nad morzem, około 23 w centrum, do 27 na zachodzie Polski. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1019 hektopaskali.
3: Reklama.
4: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
5: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
3: Reklama.
6: Słuchają Państwo programu drugiego 6 minut po 9.
2: Letni kanon dwójki.
6: Za konsoletą niezmiennie od świtu Wojtek Ciarka, przy mikrofonie teraz Magdalena Łoś. Dzień dobry, witam Państwa i zapraszamy na czwarte w tym tygodniu spotkanie w kanonie dwójki.

podróże do Ameryki Łacińskiej. Teraz za sprawą Jordiego Savala, którego 85. urodziny w tym tygodniu w kanonie świętujemy. El Nuevo Mundo y Folias Criollas to album z 2010 roku i bardzo ważny dla mnie w mojej dyskografii mistrza Savala album, ponieważ tu występuje ten pojawiający się później także w różnych innych nagraniach Tembembe Ensemble Continuo, meksykański zespół dołączony do dwóch innych zespołów Savala, La Capella Real de Catalunya i Hesperion 21. To miłe powitanie, mam nadzieję miłe, muzyczne dziś w kanonie dwójki i przypomnienie, że w ostatniej części spotkania więcej nagrań katalońskiego gambisty, dyrygenta i niezwykle ważnej postaci muzycznego świata ostatnich dekad. A w kanonie dwójki teraz zaproszenie na spotkania z artystami, którzy przyjadą na rozpoczynający się już w niedzielę Festiwal Muzyki Dawnej Pieśń Naszych Korzeni w Jarosławiu. To tylko tam może się wydarzyć, że tak trudna, wirtuozowska, skrzypcowa muzyka Heinricha Ignaca Franza Bibera, jego sonaty misteryjne, rzadko wykonywane na żywo, bo pamiętają może państwo, trzeba przestrajać instrumenty. Sonaty napisane są właśnie ze skordaturą, chyba poza jedną czy dwiema. Każda wymaga specjalnego strojenia skrzypiec, co na koncertach nie jest łatwe, więc na ogół skrzypkowie przyjeżdżają przywożąc kilka instrumentów. Do tego proszę sobie wyobrazić, oprócz arcytrudnego wykonania koncertowego tego repertuaru, może się to zdarzyć tylko w Jarosławiu, że te sonaty połączone będą z tradycyjnymi pieśniami Podkarpacia. Program Rosarium, czyli różańcowe pieśni, hymny, antyfony maryjne z polskich rękopisów liturgicznych i właśnie sonaty różańcowe Bibera. Taki program wykonają jarosławskich dominikanów za tydzień, w piątek. Ensemble Castel Corn, tu szef solista to Józef Żak, Flores Myrterzeńska, Schola Chorałowa i Bractwo Różanego Wianka. Zanim posłuchamy, jak to wypadnie w tym żywym połączeniu za tydzień w piątek w transmisji o 20:00, sięgam po płytowe nagrania zespołu Józefa Żaka, Ensemble Castel Corn. Zespół gościł już 2 lata temu.

Józef Żak i jego zespół Ensemble Castelkorn w nagraniu wydanym 2 lata temu. Za nami Cia Kona na skrzypce i basso continuo, Heinricha Ignaca Franza Bibera, Bibera sonaty, sonaty misteryjne, różańcowe. Ten artysta ze swoim zespołem wykonywać będzie za tydzień w piątek w Jarosławiu i będzie to absolutnie tylko w Jarosławiu możliwy do wykonania.

0: program, bo ta wirtuozowska barokowa muzyka skrzypcowa połączona to zostanie z tradycyjnymi pieśniami Podkarpacia. Tytuł całego programu, który będziemy dla Państwa transmitować o 20:00, to Rozarium. Zapraszam za tydzień w piątek. No a teraz zapraszam na lekturę, jest 9:30.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: Przed nami czwarty fragment powieści chilijskiego pisarza, poety i prozaika Roberta Bolaño, zatytułowanej 2666. Europejscy intelektualiści w dalszym ciągu szukają tajemniczego pisarza Benno von Archimboldiego, ale nie jest to takie proste. Wszystko się komplikuje, nie mówiąc już o ich relacjach osobistych. Czyta Marcin Przybylski.
3: W owych dniach Pelletier i Espinoza, zatroskani stanem swej wspólnej kochanki, odbyli dwie długie rozmowy telefoniczne. Pierwszy zadzwonił Francuz. Rozmowa trwała godzinę i 15 minut. Potem zadzwonił Espinoza 3 dni później i rozmowa trwała 2 godziny i 15 minut. Po 1,5 godziny rozmowy Pelletier poprosił Espinozę, by odwiesił słuchawkę, bo rozmowa będzie go bardzo drogo kosztować. I zaproponował, że oddzwoni natychmiast, ale Hiszpan stanowczo zaprotestował. Pierwsza rozmowa telefoniczna, kiedy dzwonił Pelletier, zaczęła się dość niezręcznie, choć Espinoza czekał na ten telefon, jakby im obu trudno było powiedzieć sobie to, co wcześniej czy później i tak musieliby sobie powiedzieć. Pierwsze 20 minut przybrało tony tragiczne. Słowo przeznaczenie użyte zostało 10 razy, zaś słowo przyjaźń 24. Imię i nazwisko Liz Norton padło 50 razy, z czego 9-krotnie nadaremno. Słowo Paryż zostało wypowiedziane 7-krotnie, Madryt 8-krotnie. Słowo miłość wypowiedziano 2-krotnie, raz przez jednego, raz przez drugiego. Słowo potworne wypowiedziano 6-krotnie, zaś słowo szczęście tylko raz użył go Espinoza. Słowo rozwiązanie użyte zostało 12-krotnie. Słowo solipsyzm 7 razy. Słowo eufemizm 10-krotnie. Słowo kategoria w liczbie pojedynczej i w liczbie mnogiej 9 razy. Słowo strukturalizm raz. Pelletier. Pojęcie literatura północnoamerykańska 3 razy. Słowa kolacja, kolację zjedliśmy, śniadanie i sandwich 19. Słowa oczy, ręce i włosy 14. Później rozmowa potoczyła się już wartko. Pelletier opowiedział Espinozie dowcip po niemiecku i ten się uśmiał. Espinoza opowiedział dowcip po niemiecku Pelletierowi i ten również się uśmiał. W rezultacie obaj się śmiali spowici w fale, czy jak zwał to, co łączyło ich głosy i uszy, poprzez ciemne pola i poprzez wiatr i śniegi pirenejskie i rzeki i drogi samotne i niekończące się suburbia otaczające Paryż i Madryt. Druga rozmowa, znacznie od pierwszej swobodniejsza, była rozmową przyjaciół, pragnących wyjaśnić każdą najdrobniejszą niejasność, jaką wcześniej przez nieuwagę pominęli. Co nie znaczy, że rozmowa przeistoczyła się w rozmowę o charakterze technicznym czy logistycznym. Przeciwnie, wypłynęły tematy, które tylko luźno dotyczyły Norton. Tematy, które nie miały nic wspólnego z emocjonalnymi rozterkami. Tematy, w które można było łatwo wejść i z których wychodziło się bez trudu. By powrócić do tematu głównego. Liz Norton, którą obaj uznali już pod koniec drugiej rozmowy, nie za Erynię, która zniszczyła ich przyjaźń, kobietę w żałobie ze skrzydłami ociekającymi krwią, ani za Hekatę, która zaczynała od opieki nad dziećmi jako oper, a skończyła ucząc się czarów i przeistaczając się w zwierzę, lecz za anioła, który umocnił ich przyjaźń, pozwalając odkryć coś, co sami wcześniej podejrzewali, co uznawali za oczywiste, ale czego

go do końca nie byli pewni. To znaczy, że są osobami cywilizowanymi, że są osobami zdolnymi doświadczać szlachetnych uczuć, że nie są dzikusami przeżartymi nikczemnością za sprawą rutyny i siedzącego trybu życia. Wprost przeciwnie. Tej nocy Pelletier i Espinoza odkryli w sobie nieznane dotąd pokłady szlachetności. Pokłady szlachetności tak ogromne, że gdyby byli razem, wyszliby na miasto uczcić to oślepieni blaskiem swojej własnej cnoty. Blaskiem, który może nie trwa zbyt długo. Każda bowiem cnota, poza ulotną chwilą jej rozpoznania, pozbawiona jest blasku i żyje w mrocznej jaskini, otoczona innymi mieszkańcami, czasem bardzo niebezpiecznymi. Ale ponieważ nie było hucznego świętowania, zamiast toastów przysięgli sobie bez słów dozgonną przyjaźń, co po odłożeniu słuchawek przypieczętowali, każdy w swoim mieszkaniu z piętrzącymi się wszędzie książkami, popijając powoli whisky i wpatrując się w noc za oknami, być może szukając, choć nieświadomie, tego, czego szukał Szwab po drugiej stronie okna u wdowy i czego nie znalazł. Morini nie ma w tym nic dziwnego. Dowiedział się jako ostatni, choć w przypadku Moriniego reguły sentymentalnej matematyki nie zawsze się sprawdzały. Zanim Norton przespała się po raz pierwszy z Pelletierem, Morini przewidywał taką możliwość. Nie na podstawie zachowania Pelletiera wobec Norton, ale widząc jej rezygnację, trudną do sprecyzowania rezygnację, którą Baudelaire nazwałby splinem, a Nerval melancholią i która czyniła z Angielki kobietę gotową w każdej chwili rzucić się w intymny związek z kimkolwiek. Ale Espinozy już nie przewidział. Kiedy Norton zadzwoniła do niego i opowiedziała mu, że sypia z jednym i z drugim, Morini się zdziwił, choć nie zdziwiłby się, gdyby Norton powiedziała mu, że sypia z Pelletierem i z kolegą z londyńskiego uniwersytetu, a nawet ze swoim studentem, ale nie dał tego po sobie poznać. Później usiłował myśleć o czymś innym, lecz nie mógł. Spytał Norton, czy jest szczęśliwa. Norton powiedziała, że tak. Powiedział jej, że otrzymał e-maila od Borschmeiera z najświeższymi wiadomościami. Norton jakby niewiele to obchodziło. Zapytał ją, czy wie, co się dzieje z jej mężem. Byłym mężem, poprawiła Norton. Nie, nic nie wie. Chociaż zadzwoniła do niej dawna przyjaciółka, żeby jej opowiedzieć, że jej ex żyje z jej inną dawną przyjaciółką. Zapytał, czy była to bliska przyjaciółka. Norton nie zrozumiała pytania. Która? Ta, która teraz mieszka z twoim byłym, powiedział Morini. Nie mieszka z nim, tylko go utrzymuje. To dwie różne rzeczy. Aha, powiedział Morini i spróbował zmienić temat, ale nic nie przyszło mu do głowy. Może bym opowiedział jej coś o mojej chorobie? Pomyślał złośliwie, ale nigdy by tego nie zrobił. Z całej czwórki Morini pierwszy przeczytał, mniej więcej w tym czasie, informację o morderstwach w Sonorze, opublikowaną w Il Manifeste i podpisaną przez włoską dziennikarkę, która udała się do Meksyku, by napisać cykl artykułów o ruchu zapatystów. Wiadomość wywarła na nim wstrząsające wrażenie. We Włoszech również popełniono seryjne morderstwa, ale liczba ofiar rzadko dochodziła do 10, podczas gdy w Sonorze było ich o wiele więcej niż 100. Później pomyślał o dziennikarce z Il Manifeste i wydało mu się dziwne, że udała się do Chiapas, stanu znajdującego się na samym południu Meksyku, a w końcu napisała o wydarzeniach w Sonorze, który to stan, o ile nie zawodziła go znajomość geografii, znajdował się na północnym zachodzie, przy granicy ze Stanami Zjednoczonymi. Wyobraził ją sobie w autobusie podczas długiej podróży z miasta Meksyk aż na pustynne ziemie północy. Wyobraził ją sobie zmęczoną po tygodniowym pobycie w lasach Chiapas. Wyobraził ją sobie, jak rozmawia z subkomandantem Marcosem. Wyobraził ją sobie w stolicy Meksyku. Pewnie tam ktoś jej powiedział, co się dzieje w Sonorze, a ona zamiast polecieć pierwszym samolotem do Włoch,
postanowiła kupić bilet autobusowy.

0: głowy i ruszyć w długą podróż do Sonory. Przez chwilę Morini bardzo chciał towarzyszyć dziennikarce w podróży. Zakochałbym się w niej na zabój, pomyślał. Godzinę później nie pamiętał już o całej sprawie.
1: Marcin Przybylski przeczytał czwarty fragment powieści chilijskiego pisarza Roberta Bolaño zatytułowanej 2666. Książka ukazała się nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego w przekładzie Katarzyny Okrasko i Jana W. Reitera. Ciąg dalszy u nas w Dwójce jutro o tej samej porze.
2: Letni kanon Dwójki.

Wojtek Ciarka i Magdalena Łoś, zapraszamy Państwa na drugą, muzycznie najdłuższą część dzisiejszego spotkania i zaczniemy ją nagraniem Józefa Jacques'a, skrzypka, którego słuchaliśmy wcześniej w muzyce Heinricha Ignaca Franza Biebera. Teraz ten sam krąg repertuarowy. Przechadzamy się po ogrodzie arcybiskupa w Kromierzyżu. To taki muzyczny spacer ułożony z utworów kompozytorów słuchanych przez arcybiskupa. Ich kompozycje w kopiach zachowały się w tamtejszej bibliotece, a przypomina o tym właśnie Józef Jacques i ensemble Castelcorn. Teraz dźwięki natury, sonata zatytułowana Kuku, a więc te głosy ptaka rozpoznają Państwo bez problemu, a autorem tej muzyki jest Heinrich Johann Schmelzer.

Józef Żak i jego ensemble Castel Korn w nagraniu muzyki Johanna Heinricha Schmelzera. To była sonata Kuku z albumu tego artysty, czeskiego świetnego skrzypka mieszkającego na stałe w Paryżu i przyjeżdżającego często do Polski z francuskimi wykonawcami, tego ostatnio często słuchamy, a więc z płyty wydanej w 2024 roku. Wtedy gościliśmy go również po raz pierwszy na Festiwalu Pieśni Naszych Korzeni w Jarosławiu, na który teraz powraca za tydzień w piątek. Wykonywać będzie sonaty wirtuozowskie, wymagające rzeczywiście niezwykłego warsztatu i myślę opanowania nerwów, bo przypominam tym obowiązku przestrajania skrzypiec w 15 sonatach, cyklu sonat misteryjnych różańcowych. To są sonaty ze skordaturą. No i oprócz tego wyzwania koncertowego będzie to także połączenie z tradycyjnymi pieśniami Podkarpacia. Rozarium, czyli różańcowe pieśni, hymn, antyfony maryjne z polskich rękopisów liturgicznych i właśnie sonaty Bibera, ensemble Castel Korn i Flores Myrte, żeńska schola chorałowa. Bractwo Różańcego, Różannego Wianka.

To wszystko w pięknym połączeniu, które na naszej antenie usłyszą Państwo. Koncert będzie transmitowany za tydzień w piątek o 20. A dzień wcześniej na ten festiwal powraca zespół La Reverdy. Świetny włoski zespół specjalizujący się w muzyce średniowiecza. Myślę, że takim pierwszym skojarzeniem z koncertami, też z płytami La Reverdy są średniowieczne włoskie laudy. A zatem repertuar na pograniczu tego, co powiedzmy klasyczne w średniowieczu, czyli muzyka liturgiczna, a ludowe, to często jest też wpływ tak zwanego folkloru miejskiego z tamtego czasu. Myślę o procesjach i o śpiewaniu laud poza kościołami. W języku włoskim, nie po łacinie, choć są to pieśni religijne, ale nie liturgiczne, nie do kościoła przeznaczone. No i poznamy w tym wykonaniu koncertowym w czwartek za tydzień o 20 tradycje franciszkańskich laud w środkowych Włoszech i regionie Veneto. Pretekstem do przywiezienia do Polski takiego właśnie programu jest 800. rocznica śmierci świętego Franciszka z Asyżu. Sięgam teraz po płytowe nagranie zespołu La Reverdy. Czego będziemy słuchać? Oczywiście dawnej włoskiej laudy.

transowo brzmiąca w tych powtarzających się motywach, kolejnych powtarzanych zdaniach modlitwy Lauda, którą przedstawili w swoim autorskim opracowaniu muzycy z zespołu włoskiego La Reverdy. To przykład akurat zaczerpnięty z płyty ich kunsztu muzycznego i takiego wyczucia tego idiomu muzyki średniowieczną. Tak sobie to wyobrażam przynajmniej, bo między innymi na ich nagraniach tej muzyki wszyscy się uczyliśmy. A uczyliśmy się także w Jarosławiu na festiwalach Pieśni Naszych Korzeniach, na Pieśń Naszych Korzeni, na których to festiwalach ci artyści gościli wielokrotnie. No i teraz powracają w tym roku właśnie do Jarosławia. Dokładnie za tydzień, w czwartek o 20:00 transmitować będziemy na tym festiwalu, który rozpoczyna się już w ten weekend, ich koncert Tradycja Francuska.

franciszkańskiej laudy w środkowych Włoszech i regionie Veneto, bo ten program przygotowali i wykonają w Jarosławiu z okazji 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka w Asyżu. To rok tej właśnie rocznicy i program jak najbardziej potrzebny w Jarosławiu, gdzie te drogi historyczne, wykonawstwo tradycyjne i dawne pięknie nam się dopełnia na tym skrzyżowaniu różnych nurtów wykonawczych muzyki dawnej. Lara Verdi powraca, to czwartek za tydzień. Proszę być z nami, koniecznie słuchać Dwójki od godziny 20 i zajrzeć na stronę Festiwalu Pieśń Naszych Korzeni. Te wydarzenia już od tego weekendu są dostępne i jak zawsze świetne połączenie wakacyjnych podróży z słuchaniem muzyki, z warsztatami chorałowymi, z całą atrakcją różnych wydarzeń, seminaria, klub festiwalowy, które jak zawsze w Jarosławiu na Państwa czekają. Nowości płytowe to jest ten wątek, który teraz musi powrócić. 6 minut po 10 został nam jeszcze jeden utwór ze świetnej płyty, no, gdzie atrakcyjność to z jednej strony oczywiście wykonawcy wenezuelscy, myślę tutaj o znakomitym trębaczu, wirtuozie trąbki, właściwie wszystkich jej rodzajów, na których to już grał w kompozycjach przedstawianych wcześniej w swojej własnej, także Roberta Sierry, to Pacho Flores, wirtuoz wenezuelski, a z nim jego muzyczny przyjaciel, z którym razem jeszcze dorastali, kształcili się w ramach El Sistema, czyli orkiestry Simona Bolivara, tej latynoamerykańskiej orkiestry będącej laboratorium dla muzyków tamtego wielkiego regionu świata, muzyków niezwykle utalentowanych. Dlatego El Sistema, edukacja, zajęcie młodzieży muzyką miało też takie powodzenie. Simon Bolivar Orchestra to właśnie ten zespół, gdzie się spotkali Pacho Domingo i Pacho Flores i Domingo Indoyan. Teraz orkiestra, którą Indoyan prowadzi, nagrywając bardzo chętnie, często i świetnie muzykę swojego kraju, wenezuelską, ale w ogóle też Ameryki Łacińskiej. Taki przykład z tego albumu teraz przed nami, ta trzecia, jeszcze niesłuchana kompozycja z płyty wydanej wiosną. To będzie kompozycja meksykańskiej autorki. Słuchaliśmy jej swego czasu w kompozycji skrzypcowej Maria Dueñas. Była tu solistką, a teraz Gabriela Ortiz i jej Altar de Bronce i główna rola dla trąbki. Pacho Flores, Royal Liverpool Philharmonic Orchestra pod batutą Domingo Indoyana.

nowość płytowa i kolejny koncert na trąbkę z kręgu kultury latynoamerykańskiej. Tym razem to Meksyk i temat, który no, fantastycznie przedstawił wenezuelski wirtuoz trąbki Pacho Flores, a z

z nim Orkiestra Królewska Filharmoniczna w Liverpoolu, którą prowadził przyjaciel trębacza Domingo Indoyan. Muzyka na trąbkę utwory latynoamerykańskich twórców to między innymi, to jest ten właśnie ostatni już przez nas trzeci z tej płyty słuchany koncert zatytułowany Altar de Bronze, czyli po prostu ołtarz z brązu. Kompozycja meksykańskiej autorki Gabrieli Ortiz, z którą Flores współpracuje od wielu lat i opisuje to w tym eseju dołączonym do płyty, gdzie każdy z tych trzech koncertów, w tym i jego własny, słuchaliśmy, jest przez niego opisany z punktu widzenia wykonawcy. No i mamy tu rytmy kumbi, rytmy mambo, mamy rzeczywiście całą gamę takich utworów, takich motywów, które przypominają nam improwizację. Jest też miejsce na tą improwizację i fantastyczne pokazanie wirtuozerii tego właśnie artysty. Gabriela Ortiz, autorka muzyki także na skrzypce, słuchaliśmy swego czasu jej kompozycji. To była świetna interpretacja hiszpańskiej artystki, na której najnowszy album czekamy, a ta artystka to Maria Dueños. My posłuchamy teraz naszego znakomitego skrzypka, wracając do nowości płytowej, przedstawianej już od poniedziałku w pierwszej porcji. To był piąty zamykający cykl, ostatni koncert Feliksa Janiewicza. Ta nowość płytowa to wydany box z koncertami, wydany 7 sierpnia, więc w ostatni piątek. Nowy album Narodowego Forum Muzyki imienia Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu, a tym skrzypkiem solistą, który nam proponuje kolejne odczytanie koncertów Janiewicza, w tym premiera światowa drugiego koncertu, jest Bartłomiej Nizioł. Towarzyszy mu Wrocławska Orkiestra Barokowa pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka. Przypominam, że do tej płyty dołączony jest też świetny esej omawiający postać kompozytora, jak i 5 koncertów skrzypcowych Janiewicza. Ten wczesny styl Brillant to styl, który słusznie dobrze kojarzymy z wykonaniami Bartłomieja Nizioła, zwycięzcy na konkursie imienia Henryka Wieniawskiego w 1991 roku. To teraz pierwszy koncert otwierający kolekcję przed nami. Przypomnę, że autorem wszystkich kadencji, które słyszymy w tym nagraniu, jest solista Bartłomiej Nizioł.

Wielka przyjemność słuchania jego gry. Jak zawsze zachwyca nas tą wirtuozerią, lekkością, wczesny styl Brion. No właściwie może jego dopiero zapowiedź, bo to pierwszy koncert Feliksa Janiewicza. A tym skrzypkiem, który zachwyca, jest Bartłomiej Nizioł. Jego nowej interpretacji z orkiestrą wrocławską, orkiestrą barokową prowadzoną przez Andrzeja Kosendiaka właśnie słuchaliśmy. Kadencje to jego autorstwo i komplet koncertów Janiewicza. My słuchaliśmy przed chwilą tego pierwszego. To właśnie za nami koncertów tonacji F-dur. Przypominam, że patronem medialnym jest dwójka, której państwo słuchają nad kompletem, który ukazał się w piątek. Komplet koncertów skrzypcowych Janiewicza oczywiście. 8

października Bartłomiej Nizioł otworzy obrady i przesłuchiwanie kandydatów na międzynarodowym konkursie imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Będzie przewodniczącym jury. Będziemy relacjonować i transmitować wszystko, co tam się wydarzy. Ja proponuję Państwu teraz właśnie muzykę patrona konkursu i wspólne wykonanie Bartłomiej Nizioł, Daniel Stabrawa, Ob

0: Autopromocja.
1: Pierwszy rejs Jamesa Cooka dookoła świata wpłynął na geografię, historię i politykę. Pozostawił także niezwykły dokument literacki i filozoficzny. Dzienniki, które po ponad 250 latach ukazują się w polskim przekładzie. Razem z profesorem Damianem Leszczyńskim przeczytamy je nie tylko jako kronikę wielkiej ekspedycji, lecz także jako zapis spotkania odmiennych światów. O spojrzeniu człowieka oświecenia na mieszkańców Oceanii oraz o tkwiących w tym spojrzeniu założeniach porozmawiamy w sobotę i niedzielę o 19:00. Zapraszam, Michał Nowak.
0: Autopromocja.
2: Słuchają Państwo Dwójki, minęła 11:00.
0: Kwadrans bez muzyki.
2: Zapraszamy do Domu Artysty Plastyka w Warszawie na wystawę Mazowieckie Ścieżki. To prezentacja autorskich dzieł sztuki włókna mieszczących się w formacie do 50 na 50 cm. Mała tkanina unikatowa pozwala na eksperymenty z trudnymi technikami, nowymi materiałami lub nietypową fakturą. Może być formą przestrzenną, tkaniną eksperymentalną, kolażem tekstylnym albo bardziej tradycyjnym gobelinem.

0: Belinem czy Makatką. Zaproponowany temat zachęcał do ukazania piękna mazowieckiego pejzażu, uroków otaczającej przyrody, a także pejzażu miejskiego oraz abstrakcyjnych form, które nawiązują do tematu wystawy. Do udziału w wystawie zaproszeni zostali artyści skupieni wokół sekcji tkaniny Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków. Z kuratorką wystawy i artystką, której pracę również zobaczymy na wystawie, Bożeną Kuzio-Bilską, spotkała się Katarzyna Sanocka.
1: Mazowieckie ścieżki są to dróżki, różne przeplatanki, różne emocje, które ze sobą nosimy, podróżując po miejscach związanych z Mazowszem, z Warszawą, z miejscem mazowieckiej 11A, czyli z domem artysty plastyka.
2: Powiedziała Pani, że to dróżki, które się przeplatają. No i tutaj od razu nasuwa się skojarzenie z tkaniną. Prace, które prezentowane są w domu artysty plastyka przy ulicy Mazowieckiej 11A, to są małe formy. Jakie to są rozmiary i dlaczego przyjęli Państwo takie kryterium?
1: Przyjęliśmy kryterium, że troszkę będziemy jakby odświeżać małą formę, dlatego że tkaniny duże są często pokazywane, tkaniny małe są traktowane troszkę czasami na zasadzie szkicu, na zasadzie takiego dodatku do dużych tkanin. Natomiast ponieważ ja się specjalizuję w ogóle w małej formie, w mini tekstyl, to pomyślałam, że będzie dobrze namówić artystów do tego, żeby właśnie pokazali taką małą formę, która jest bardziej zwięzłą wypowiedzią. I myślę, że przez to jest też ciekawa.
2: Artyści, którzy wzięli udział w wystawie, to artyści zgromadzeni w sekcji tkackiej, prawda?
1: Tak, mamy tutaj w Związku Polskich Artystów Plastyków w Okręgu Warszawskim, mamy sekcję tkaniny, bardzo dobrze prowadzoną i w tej sekcji mamy bardzo dużo artystów. Część osób zdecydowała, że podejmie ten temat, bo oczywiście założeniem było to, że muszą zrobić pracę na temat ten, który dostali zadany, czyli takie zadanie domowe było, no i wymyśleć, jakie to są ich te ścieżki, te dróżki związane właśnie z Mazowszem.
2: Chciałam zapytać o samą sekcję tkaniny w Okręgu Warszawskim Związku Polskich Artystów Plastyków, bo ona ma bardzo głęboką tradycję, prawda? Czy to wcześniej była pracownia doświadczalna tkaniny artystycznej?
1: Tak, tak. Początkowo była pracownia tkactwa doświadczalnego, prowadzona wcześniej jeszcze, zanim była u nas w związku, była na Bielanach, pani Łaszkiewicz prowadziła. Później przeszła tutaj ta pracownia do związku. Tak naprawdę na górze mamy takie pomieszczenie jeszcze, gdzie artyści mogą sobie tkać i mamy kilka osób, które tkają cały czas. Nie jest to może już taka rzeczywiście ta pracownia, jak była kiedyś. Ona troszeczkę zmieniła swoją formułę, natomiast cały czas działamy jako sekcja. Myślę, że bardzo taka zwarta, fajna grupa zaprzyjaźnionych osób, które się wspierają ze sobą. Także to bardzo cenne. Do naszej sekcji należała chociażby Jolanta Owicka, należał Wojciech Sadlej. Zresztą tutaj na tej wystawie ciekawostką jest to, że syn Wojciecha Sadleja, Tomek Sadlej, który jest też artystą zajmujący się tkaniną, też tutaj przygotował pracę na tą wystawę. Także troszkę jest taka kontynuacja tego, co było wcześniej. Dużo artystów, których rodzice działali w związku, działali w sekcji, dalej działają, więc cały czas tworzymy tą taką świetną społeczność tkacką.
2: To chodźmy może na spacer. Od której ściany by Pani zaczęła?
1: Pierwszą pracę to jest Joanna Pasynkiewicz, praca przedstawiająca wierzby mazowieckie. Taka klasyczna tkanina tkana, troszkę elementów dodanych tutaj takich sznurków.
2: Kojarzy mi się z takimi makatkami, które wisiały nad tapczanem u mojej babci.
1: Tak dokładnie. No więc właśnie o to chodzi, że artyści tutaj odpowiadając jakby na ten temat nawiązują do różnych rzeczy, które wcześniej były, bo jest to dla nich bliskie sercu. Mamy przestrzenne tkaniny świetne Marii Ołowickiej, która wprowadziła nowy rodzaj splotu przestrzennego w tkaninie. To takie bardzo duże eksperymenty są. Mamy bardzo ciekawą pracę, to jest właśnie Tomek Sadlej, syn profesora Sadleja i on zajmuje się malarstwem na jedwabiu, a tutaj pokazał nam krucjatę mazowiecką, troszkę zabawny taki moment nawiązujący do jakiegoś średniowiecza, przeplot drutu, więc teoretycznie takie obok tkaniny, ale jednak bardzo tkaninowe.
2: Tkactwo kojarzy się, a może to są stereotypy i należy je obalić, jednak z twórczością kobiet. Jak wielu mężczyzn jest w

0: sekcji tkackiej?
1: Znaczy jest kilku, to nie jest, rzeczywiście nie jest dużo. Mężczyźni chyba nie mają takiej cierpliwości jak kobiety, to może z tego wynika. Na tej wystawie jest trzech artystów, którzy zdecydowali się wziąć udział. No oni troszkę inaczej podchodzą do tkaniny. Ona jest rzeczywiście bardziej męska, tak jak tutaj właśnie widzimy. Nie mamy takiego miłego, miękkiego podejścia właśnie, że wygładzimy coś, tylko jest szorstkość, chropowatość, ale przez to jest właśnie taka oryginalność. Kolejny Bogna Vogler to jest studentka profesora Sadleya, więc w ogóle wszystko skupia się wokół profesora, który zresztą był też moim profesorem. I mamy taką bardzo eksperymentalną też technikę. To są techniki własne, oczywiście używane różnego rodzaju nici, jakieś dodatkowe elementy doszywane, ściernisko. Bardzo, mówię, ciekawa praca i też zamknięta w tym formacie. Kolejna praca, gdzie mamy dużo aplikacji, dużo mamy elementów graficznych też nałożonych na to, przeszycia różnego rodzaju. To jest akurat Beata Jarmołowska, projektantka ubrań. I stąd myślę, że te eksperymenty z tkaniną są niesamowite. Pejzaż mazowiecki, ona jak usłyszała o tym, że właśnie, że taki będzie temat, to mówi, no to super, bo to jest widok z mojego okna.
2: Ta praca oprawiona jest w ramę, to też nam się nie kojarzy z tkaniną, ona bardziej przypomina po prostu obraz.
1: No ale właśnie o to chodzi, że tkanina nie musi być zwiewną szmatką, może być oprawiona, może być, mówię, formą dechy, może być formą. Tak jak tu następna praca, to jest technika filcowania. Tu Ewa Misiak stworzyła taką swoją technikę, nazywa to fetrografia, czyli taki rodzaj filcowanej wełny. I też przedstawia pejzaż. Kolejny pejzaż, Ania Lasik, Liwiec, jest to rzeczywiście miejscowość podwarszawska, którą ona przełożyła na rodzaj haftów, ręcznego szycia, oprawiła w taką dziwną, złotą ramę, więc jest to zabawne przez to z jednej strony, a z drugiej no fantastyczne, że właśnie, że zrobiła z tego praktycznie obraz, taką pracę bardzo malarską znowu, prawda?
2: Ale dalej coś bardzo takiego szarego.
1: Bardziej mamy taką ascetyczną pracę, spacer. Joanna Otto to jest projektantka przede wszystkim i ona podeszła do sprawy właśnie minimalistycznie, czyli wyeliminowała wszystko, co dla niej zbędne, zostawiła tylko taki rodzaj drzewa i takiego szybkiego pejzażu. I w kontraście tutaj na tej wystawie mamy obok przepiękny jedwab. Chciałam pokazać właśnie, że tkanina może być tak ulotna, jak tutaj Barbara Pierzgalska, zatrzymany w czasie, czyli takie piórka lekkie, fruwające i obok mamy właśnie tą taką tkaninę ciężką, filcowaną. Kolejna praca Natalii Grąckiej jest bardziej rzeźbiarska, ona zajmuje się rzeźbą, ona wprowadza tutaj nam rodzaj ozdobnych koralików, błyskotek, świecidełek, także to wszystko myślę, że bardzo pięknie harmonizuje też kolorystycznie z tymi wszystkimi pracami, bo to też troszkę o to chodzi, że zwiedzając wystawę, żebyśmy się po prostu trochę wczuli w te prace, ale zobaczyli tą różnorodność tkaniny, że właśnie mamy i miękkie formy, i twarde, i ciężkie, i chropowe, i właśnie i błyszczące, i matowe, czyli żeby to wszystko pokazać. Tutaj pani patrzy akurat na fantastyczną pracę Teresa Rucińska, przedstawiła nam cztery pory roku. I to jest jakby każda z tych płaszczyzn, wiosna, lato, jesień, zima, każda jest w innej kolorystyce, każda jest przenikająca się ze sobą, no bo te pory roku się przenikają i gdzieś tak właśnie czuwa nad wszystkimi tutaj tymi pracami, które są. Myślę, że bardzo piękna praca związana z aplikacjami znowu, bo tu przede wszystkim mamy różnego rodzaju tkaninki, bardzo często tkaniny z odzysku, czyli też myślenie ekologiczne, żeby właśnie wykorzystać to, co mamy i w ten sposób przygotować taką opowieść o zmieniającym się świecie.
2: Myślę sobie, że takie tkaniny mogłyby zdobić niejedno wnętrze, prawda? Nie tylko malarstwo, obrazy i rzeźby. Czy ta tkanina artystyczna powraca? Czy ona przeżywa może swój renesans? Czy jeszcze przed nami ten renesans? Jak pani na to patrzy?
1: Znaczy, teoretycznie się ciągle mówi, że teraz jest ten czas tkaniny. Ja myślę, że on jest cały czas, tak? My jesteśmy związani z tkaniną od początku, od urodzenia do śmierci, bo praktycznie tkanina jest z nami zawsze. Eksperymenty tkaninowe są też tak stare jak ludzie, dlatego

0: że każdy lubi coś sprawdzić, coś ulepszyć, coś poprawić. Więc myślę, że tak. Natomiast fantastyczne jest to, że mamy teraz coraz więcej nowych surowców, tak? I możemy to wykorzystywać. Tutaj mamy znowu, proszę zobaczyć, rurki bambusowe. Mamy jakąś włóczkę i z tego świetny rodzaj Pałacu Kultury, prawda? Czyli znowu nawiązanie do tych naszych mazowieckich ścieżek, a tu znowu mamy, to są dmuchawce Katarzyna Szymańska, babielato, zwiewna nitka, która kojarzy nam się z tą lekkością znowu z kolejnej pory roku, więc jak widać, ta różnorodność naprawdę jest fantastyczna. Proszę, kolejna praca, Joanna Lązając, Brama 11a, czyli to jest dokładnie adresowane do naszego miejsca, do naszej bramy zabytkowej, którą mamy na wejściu, która właśnie jest bardzo oryginalna i jest z nami właściwie od zawsze, tak.
1: Niektóre pejzaże, niektóre ścieżki, tak jak właśnie tą, możemy rozpoznać, a inne są bardzo abstrakcyjne, tak jak praca, którą tutaj widzimy, ale równie piękne. No ale to też pokazuje, że o tkaninie można myśleć bardzo różnie, jeżeli też chodzi o sam temat.
0: Tak, tak, dokładnie. Tutaj akurat mamy wątki z Podlasia, tak? To jest akurat artystka, która mieszka na Podlasiu, zajmuje się tkaniem na tkaninie wielonitki lińcowej. To jest dosyć skomplikowana operacja, natomiast bardzo piękne sploty potrafi wyczarować i rzeczywiście też nawiązuje i kolorystyką do Mazowsza, takie jej widzi. Więc no jest duża swoboda też twórcza artystów. To nie są jakieś prace przypadkowe. One tworzą, myślę, spójną całość, a z drugiej strony, tak jak pani sama zauważyła, to bogactwo tych technik pozwala chyba każdemu widzowi odkryć coś dla siebie. I myślę, że inspiruje.
1: To, co ja odkryłam i być może pierwszy raz spojrzałam tak na tkaninę, to jest praca, o której pani przed chwilą mówiła, praca Beaty Palikot-Borowskiej, Podniebny wątek. Ja zauważam tutaj jakąś malarskość, bo nie sądziłam, że tkaniną można cieniować. Wydaje mi się, że ona jest po prostu, że się przenikają kolory.
0: Można. Rzeczywiście to są naturalne wszystko włókna. One są, jak to napisane jest, wełna niebarwiona, czyli zestawienie nit daje te przejścia takie, te niuanse. Nie jest tutaj podbarwiane. Są prace, które są specjalnie barwione, rzeczywiście. Natomiast tu mamy naturalne nici, które są tak ze sobą zestawione, że właśnie poprzez jeszcze te kwadraciki, które wychodzą z tego tkania, to jest właśnie to krosno wielonicienicowe, które daje takie możliwości. Można je zaprogramować. Ona się specjalizuje w tym, więc no mówię, to jest wyższa szkoła jazdy.
1: Na kolejnej ścianie, która z prac do pani przemawia najbardziej?
0: Wszystkie. Na przykład ta praca, Ewa Łukiewska, Dokąd idziemy, to jest bardzo taka praca typowa malarska, warszawska, bo oczywiście mamy tu i Pałac Kultury, i Syrenkę, i mamy Wisłę, więc odpowiedziała w ten sposób, wyobrażając sobie właśnie te pojedyncze punkty. Ale patrząc znowu na Anię Michniewicz, gdzie mamy chodniki warszawskie, pierwszy śnieg, gdzie mamy ślady stóp, zrobione jest to na filcu, ale mamy tutaj i koraliki, i różne tkaniny techniczne, i trochę druku. Połączone wszystko i tworzy to formę obrazu praktycznie, tak? No jest to tkanina, a z drugiej strony jest to taka forma przestrzenna, troszkę graficzna, troszkę malarska, czyli też zawiera w tym wszystkie elementy. I mamy przepiękny żakard. Dorota Taranek, jedna z ważniejszych twórczyń zajmujących się żakardem w Polsce. To jest bardzo rzadka technika, też przy pomocy specjalnych maszyn osiąga się taki rodzaj splotu, który jest rozpisany na pojedyncze niteczki. Mamy nie tylko tkaninę tkaną, ale mamy tkaninę drukowaną, tkaninę malowaną, tkaninę przeplataną, czy rodzaje kolaży, haftów, aplikacji. Także no, tego jest bardzo, bardzo dużo. Tu kolejna praca, akurat moja, bilety warszawskiego metra. Tak jak właśnie jest siatka połączeń metra w Warszawie, czyli drogi, ścieżki, a reszta jest zrobiona z torebek po herbacie. Znaczy ja robię dosyć dużo rzeczy związanych właśnie z herbatą, bo jest to bardzo wdzięczny materiał, też znowu z odzysku, ekologiczny, czyli też jednak chodzi mi o takie myślenie, żeby wykorzystać to, co mamy, a nie produkować ciągle następne rzeczy.

0: niepotrzebne. Ja bardzo lubię poszukiwać czegoś nowego, zresztą profesor Sadley mnie tego nauczył, bo zaczynałam u niego od malarstwa na jedwabiu i rzeczywiście też się tym zajmuję, ale oprócz tego szukam ciągle nowych możliwości, nowego sposobu przekazania tematu danego, czyli właśnie to mówię, co mnie zaraził, czym mnie zaraził profesor.
1: O wystawie Mazowieckie Ścieżki w Warszawskim Domu Artysty Plastyka opowiadała Bożena Kuziobilska, artystka i kuratorka ekspozycji. Wystawa czynna jest do 23 sierpnia.
2: Letni kanon dwójki.

Dziś czwartek, 13 dzień sierpnia, skoro czwartek to ostatnie w tym tygodniu spotkanie pod szyldem kanonu. Wojtek Ciarka i Magdalena Łoś, jesteśmy z Państwem i zapraszamy na ostatnią część audycji, a w niej nagrania Jordiego Savala.

Jordi Savall, jego 85. urodziny, trwający w Katalonii jego założony z okazji 80. urodzin festiwal do niedzieli, w tym roku zatytułowany Poza zaćmieniem. No i nagrania muzyki Vivaldiego to moja propozycja na to ostatnie, czwarte spotkanie w kanonie dwójki w tej urodzinowej części audycji. Za nami aria Judyty z jedynego zachowanego oratorium, Judyta triumfująca kompozytora, oczywiście napisanego dla Ospedale della Pietà w Wenecji, dla tych niezwykle utalentowanych podopiecznych, które Vivaldi kształcił. Tu tę partię tytułową śpiewała Marianne Beate Kieland. Słyszeliśmy też Chalumeau, czyli prototyp, dawny klarnet, który prowadził taki koncertujący dialog z głosem solistki. A orkiestra, którą słyszeliśmy, to Le Concert de Nation, też w innych momentach La Capella Real de Catalunya, czyli dwa zespoły Jordiego Savalla i nagranie, które ukazało się przed pandemią w 2019 roku. To Vivaldi, powroty do niego, mamy tu spory wybór w tym olbrzymim płytowym dorobku Jordiego Savalla. Mamy przecież Magnificat, no i wreszcie też album, który ukazał się 2 lata temu. I tutaj mamy 4 pory roku w 2 wersjach. Solistką na tej produkcji jest Alfia Bakiewa, grająca w składzie orkiestry Savalla, tej Les Musiciens du Concert de Nation. Tam grają młode artystki dołączone do zespołu dzięki organizowanym od 2019 roku przesłuchaniu. To jest ten głośny cykl beethovenowski, o którym Państwu opowiadałam. Później też dzieła Mozarta, Schuberta, Mendelssohna, a w Vivaldim występują wyłącznie kobiety, by przypomnieć o roli właśnie tych artystek z Ospedale della Pietà. A więc Les Musiciens du Concert de Nation to jest w pisowni też w wymowie francuskiej nazwy zespołu wyraźna.

wskazanie na płeć wykonawczyń. Jordi Savall, Alfia Bakijewa i Pory roku Vivaldiego. Coś nam się należy z tej pięknej kolekcji wydanej 2 lata temu. Może świeżość wiosny.

Nagranie ukazało się 2 lata temu, za nami wiosna i pory roku, nagrane tu zresztą dwukrotnie. Dwupłytowy album Jordiego Savala z żeńskim młodym składem i nazwa już to sugeruje, że żeńskim. Les Musiciens du Conseil des Nations i Vivaldi, między innymi właśnie pory roku, ale także Burza Morska i Proteo. Solistką jest koncertmistrzyni tego składu orkiestry Alfia Bakijewa. Vivaldi i nowe nagrania. No, kończąc nasze spotkania, sięgam po bardzo dawne, utrwalone w 1978 roku nagranie mistrzów Saval, Ton Kopman i Christophe Quin. I raz jeszcze muzyka na gambę. Tu fragmenty pierwszej suity Antoana Forqueret.

0: obszerne fragmenty pierwszej suity de Mol Antoine'a Forqueré, między innymi w drugiej części jego portret, autoportret La Forqueré, a przed chwilą ostatnia, szósta, to portret Couperena, La Couperin. Dawne nagranie Jordiego Sauvalla zarejestrowane prawie 50 lat temu, w 1977 roku. Sauvall, Viola da Gamba oczywiście, a z nim Ton Kopman, klawesyn i druga partia basowa, Viola da Gamba też, Christoph Kłęg. Tak zamykamy czwarte, ostatnie spotkanie w kanonie dwójki. Do usłyszenia, Magdalena Łoś.
1: Przypadki słowa przedstawia Iwona Smolka.
2: Niezbyt często pojawiają się poeci, dzięki którym język ożywa, stare słowa niemal zapomniane nabierają wigoru, przyklejają się do innych i tworzą nowe znaczenia. Piotr Mitzner jest tym poetą, dla którego język zdaje się nie mieć tajemnic. Nowo wydany tom Ukrywca pokazuje, jak namysł nad rzeczywistością, autorefleksja, prowadzi w ciemną stronę, w której dominuje wiedza o śmierci i przemijaniu. I jakby na przekór temu, w samych słowach kryje się

0: sobie żart i niekiedy samą swoją budową wskazują na absurd rzeczywistości, którą powołują do istnienia.
1: Scheda. Według inwentarza. Stół z drewna genealogicznego, sarkofag korników, sterty kurzu, odłogi za drogą, album pełen ran.

0: końcu. Po której jesteś stronie? Po zacienionej, tam gdzie mnie nie trafi słońce. Ono pali trawę i strzela na oślep. 1 listopada. Nie chodzę na cmentarz. To on odwiedza mnie raz w roku. Przyjeżdża linią cmentarną, puka do okna. Wyciera krople z szyb, stawia znicze na balkonie, a wtedy w mieszkaniu plenią się pogmatwane drzewa, na progu leży ojciec podrzutek i zraniona. Wzywają wszystkich świętych i święci przychodzą i stoją mi nad głową. Dobrze, że tylko raz w roku jest 1 listopada. Album. Udane, nieudane. Zdjęcia poruszone. Oni chcą już odejść. Zdjęcia prześwietlone. Oni znikną w oczach. Bez twarzy. Rysy na rysach. Na zdjęciach zawsze mniejsi i strach mniejszy. I ekstaza. Coś za coś. Zmiana. W biały dzień bez ostrzeżenia śnieg znika. Chowa się w ziemi. Tam są jego nory, korytarze, jego arktyki. Śnieg przechodzi na zimną stronę i pada tam, albo zalega jak chce. Bez śnieżek, sanek, bałwanków i takich tam. Pokój na chwilę. Odejdź od lustra. Nie pudruj się, nie maluj cieni, nie podkreślaj się, nie udawaj piękna, chwilo, i wyjdź już. Chwilo żałoby. Nie pij do lustra. Nie pij do dna. Weź co twoje i wyjdź. Zakaz wstępu. Czarnoziemny brzeg przegląda się w wodzie. Podchodzi bliżej, bliżej, myje nogi, mąci wodę, ale to na krótko. Skoczy? Nie skoczy. Jej to przejdzie.
1: Wiersze Piotra Micnera z tomu Ukrywca czytał Łukasz Borkowski. Jutro ciąg dalszy. Zapraszam. Iwona Smolka.

Program Drugi Polskiego Radia, minęła 12. Źródła. Magdalena Teichma, dzień dobry. Dziś przeniesiemy się w audycji do województwa świętokrzyskiego. Słuchać będziemy nagrań archiwalnych świętokrzyskich pieśni w wykonaniu znakomitych śpiewaczek nieżyjących już Haliny Szelestowej i Feliksy Gajdziny z Dębskiej Woli. Posłuchamy także rozmowy i muzyki ze skrzypkiem z Marzysza, wyjątkowym skrzypkiem Wincentym Jamiołem. Posłuchamy także muzyki norweskiej. Będzie to Hans Peter Kjørstad ze swojej najnowszej płyty, to już pod koniec naszego spotkania. Zaś zaczniemy także żeńskim duetem, ale z zupełnie innej części świata, z Indii Południowych. Muzyka karnatycka. Duet Mandolin Sisters, czyli Srisha i Sirisha. To dwie siostry, które rzeczywiście wykonują muzykę karnatycką na elektrycznych mandolinach.

niezwykły siostrzany duet z Indii Południowych, z Chennaju. To duet Mandolin Sisters. Słuchaliśmy fragmentu ich pierwszej pełnoprawnej płyty pełnowymiarowej Odyssey in Electric Carnatic. Siostry grają na elektrycznych mandolinach, a ich idolem, ich wzorcem był Uppalpu Srinivas, nieżyjący już słynny mandolinista, mistrz muzyki Indii Południowych, który właśnie spopularyzował wykonywanie jej na mandolinie. Natomiast jeśli chodzi o żeńskie duety, to rzeczywiście zajmą one, a szczególnie jeden duet zajmie dziś większość magazynu Źródła. Tym razem nie będzie to duet siostrzany, ale duet dwóch przyjaciółek, śpiewaczek. Halina Szelestowa i Feliksa Gajdzina. Niezwykłe postacie świętokrzyskiego folkloru. Same układały melodie, teksty, przyśpiewki. Ich repertuar obejmował m.in. pieśni weselne, ballady, pieśni pasterskie i kołysanki. Halina Szelestowa była nie tylko znakomitą pieśniarką, ale także poetką i twórczynią ludową. Założyła zespół Wolaneczki, który przez lata pielęgnował właśnie tradycje muzyczne regionu świętokrzyskiego. Zaś Feliksa Gajdzina, także pochodząca z Dębskiej Woli, również od dzieciństwa śpiewała i tworzyła własne melodie i piosenki. Wraz z Haliną Szelestową występowały także z kapelą Mieczysława Kucharskiego, zaś ich słynny wokalny duet zachował się właśnie w nagraniach Polskiego Radia. Zachowało się więcej pieśni niż rozmów, ale udało mi się przeszukać radiowe archiwa i znaleźć kilka wypowiedzi tych słynnych śpiewaczek. Nagrywali je m.in. Marian Domański i Piotr

0: Gun. Było to w latach 60. i na początku lat 70.
1: A po kolocy młoście, a błasa nie nachładzi, a mojej pani matce ani kto nie dogładzi. A mojej pani matce ani kto nie dogładzi. A nikt to nie dogodził, oj, ale ja dogładzę, a błase rano wstaje, a i po wodę chłodzę. A błase rano wstaje, a i po wodę chłodzę. A zebyś pani matce, a złote rozgiwiła, a pani matka pływi, a zeż nic nie robiła. A pani matka pływi, a zeż nic nie robiła. A zebyś pani matce, a złotem wysywała, a pani matka pływi, a ze się utrzymała. A pani matka pływi, a ze się utrzymała. A wstoń ze już synowo, a bo ze się wyspała, a wydoj ze te krowy, a co ci matka dała. A wydoj ze te krowy, a co ci matka dała. A wyduj ze te krowy, a uspokój to wiano, a cegu z uno będzie, a w obłoże rycało. A cegu z uno będzie, a w obłoże rycało. A wiedziałaś, mamusiu, a zębiana nie miała, a pacuł ześ ty do mnie, a z synem przyjeżdżała. A pacuł ześ ty do mnie, a z synem przyjeżdżała.
2: Rozmawiamy ze śpiewaczkami z Dębskiej Woli. Jak pani się nazywa?
3: Szelest Halina.
2: A pani?
4: Feliksa Gajda.
2: Proszę pani, dzisiaj czasy są, wszyscy nazywają czasami nowoczesnymi i tak dalej. Zmieniła się struktura wsi, zmieniły się warunki życia człowieka, ale te przyśpiewki, które śpiewacie, zawsze są jakoś aktualne, zawsze sobie coś dośpiewujecie, zawsze zmieniacie słowa. Jak to jest, że pani tak umie przystosować to wszystko?
5: I my tak samo kochamy muzykę. Jeżeli tam coś nam nowego zaświta w głowie, to my tam zero wkombinujemy i śpiewamy to i cieszymy się, jakby my tam nie wiem co znaleźli.
2: A teksty sobie sama pani układa też?
5: Tak, sama.
2: Zapisuje sobie pani te teksty?
5: No tak, napisuję na pole, bo przecież nie umie nut.
2: A melodię?
5: Melodia gdzieś sama w głowie zawsze dźwięczy. Zawsze się nią nie zapomni nigdy.
2: Ale ta melodia to jest tak troszeczkę oparta na tych starych melodiach.
5: Tak.
4: Ja też bardzo kocham śpiew od najmłodszych lat. Jeszcze będąc dzieckiem, śpiewałam pasąc krowy na polu. Później, już byłam taką większą dziewczynką, lubiłam strasznie śpiewałam w szkole. I lubiłam bardzo, jak jeszcze dziewczyny we dworze robili, jak to dawniej, szli z pola, bardzo było wesoło na polu, bo słychać tylko było ten śpiew ludowy. Te różne piosenki. Był nawet u nas taki pan nauczyciel Chorosiński się nazywał, on wychodził i zbierał zawsze i pisywał te różne piosenki. No właśnie.
2: Za dużo było.
4: Za dużo było. Tak. Naprawdę, lubię śpiew bardzo.
2: Kielecczyzna jest podobno kolebką pieśni pasterskich. Czy pamiętacie panie pieśni pasterskie również? Takie, które śpiewano za bydłem?
4: No pamiętamy.
5: Przed chwilą, że pasała i śpiewa. Jakże można inaczej paździ nie śpiewać? Jak można? Przecież nawet krowa lepiej jej.
2: A czy pamiętała ją pani jeszcze jakieś melodie?
4: Pamiętam,
2: teraz?
4: Jak szelestową pognaliśmy na taką zwaną Górzycę i układaliśmy takie piosenki, co do dzisiejszego dnia nam w głowie obydwieśmy ułożyli. Ona jedną zwrotkę, ja drugą.
2: Niech pani przypomnie.

Dawniej to tak było, nie tak jak dzisiaj. Dzisiaj to ta złapie dziecko jako podustynę i wlecę do lekarza. A dawniej to wjeżdżały wszystkie gusła i zabobony. Pamiętam jeszcze, jak przysła do mnie taką dziewuszka nieudzuzo, sąsiadki taki dalsy i godo. A sprzedajcie jako kurę corno albo koguta może być, bo mama kozała.

a na co złom sorne. Nie może być serwuny albo inny. Nie, musi być sorne, bo u nas dzieci chorują wszystkie i mamusia go dała, żeby iść do woz po sorną kurę albo po jakiego sornego koguta. A co będzie ta z tym kogutem robić? A trzeba będzie zabić o 12 w południe, to wtedy na rozstajne drogi wynieść te kości i dzieci przestaną chorować w swoim domu.

i nabyło kilka takich babek starych na wsi, co się na tym Lycyniu trochę znały. Jak dziecko przychorowało w kolebce, tak się przeciągało, rocki do góry za cesto wynosiło, to taką babkę zawezwano starso i ona mówi tak, wita co? To dziecko to chore na psie ciogi. Musi ta przynieść albo łopołkę, albo takie niecki, co się dzieci kopie, położyć to dziecko pod progiem, przegnać psa i te psie ciogi ustopią. I tak to zrobili. Zaraz poszedł ojciec po łopołkę, albo po te niecki, położyli dziecko, przegnali psa i już było po chorobie.

moś pichlizy i ziarna w humorze. A u pana we dłodze pirogi z okrasą, a w nasycha upinie jeno miska z kasą, a jeszcze trzeba na nią zarobić u pana, a podziękować dobrze, obłapić kolana. Aj dana, i dana, dana, dana, dana, a podziękować dobrze, obłapić kolana. A jedna sprawiedliwość nikt mi nie pogani, moja baba ładniejsza od dziedzicki pani. Aj dana, i dana, dana, dana, dana, moja baba ładniejsza od dziedzicki pani. A znizdze się słoneczko, a znizdze

0: się dziedzicom nie kłaniali nisko. Aj dana, dana, dana, dana, żeby my się dziedzicom nie kłaniali nisko.
1: Przyjechałam do Dębskiej Woli, wżeniłam się tu w Dębskiej Woli, no i zapoznałam się z gajdziną i często zapraszali na wesele czy na chrzciny i słyszałam, że gajdzina bardzo ładnie śpiewa. Podobały mi się te piosenki, przyśpiewki, byłam taka zachwycona, że jakoś chciałam się do niej zbliżyć i nauczyć się bliżej tych piosenek. To było 20 lat temu. Kiedy nauczyłam się już śpiewać z gajdziną, tak śpiewam już teraz 15 lat razem i ani mowy. Nawet żebyśmy mogli w jednej chałupie mieszkać, to byśmy mieszkali razem, nie rozłączyliśmy się ani w dzień, ani w nocy. I wszędzie razem jeździmy i śpiewamy przy różnych okazjach. Nawet czy nas proszą na wesele, to tak zawsze celują, żeby nas obie prosić.
2: Ja także lubię bardzo śpiewać i nauczyłam się piosenek od starszych kobiet, od babci, od mamusi swojej, także z sąsiednich wiosek, gdzie tylko posłyszałam jakie piosenki, to chętnie wysłuchiwałam, które mi się bardzo podobały, to od jednego razu mogłam się nauczyć i już melodię sobie przyswoić i śpiewać w domu, czy na jakichś chrzcinach, czy na weselu, gdzie by nie było, aby śpiewać, wszystko jedno.
1: Ja też bardzo lubię śpiewać, nawet tak bardzo lubię śpiewać, że nawet za krowami, mam tak daleko pastwisko, to tak głośno śpiewam, a to pastwisko jest 1,5 kilometra, żeby w Dębskiej Woli słychać.
2: U nas w Dębskiej Woli jeszcze jest taki zwyczaj dawania śmigustów chrześnikom. Także już w Wielką Sobotę gotuje się jajka w skórach, z cebuli, w korze dębowej, pisze się pisanki różne włoskiem i później narobi się tych pisanek, chrześniki przychodzą, wielkanocny poniedziałek
1: no,
2: i daje
1: musisz
2: się.
1: Policzyć, ile tych chrześników jest, bo przecież tak to nie tak na oko, tylko trzeba policzyć, ile chrześników.
2: No ja sama mam 15 chrześników. Także był taki wypadek, przychodzi chrześnik i mówi tak, chrzestno, chciałem śmigust. Jak mi dacie jajka, to sobie włożę do kieszyni, a jak mi dacie placek, to sobie wezmę w rękę.
1: A ona jeszcze nie wiedziała, co się rozchodzi, a to on już od razu powiedział, po co przyszedł.
2: U nas w Dębskiej Woli jest dużo śpiewaczek. Lubimy śpiewać, lubimy także i krzykać. I jeszcze pamiętam dawniej, jak to było na weselu. Śpiewało się, krzykało, tańczyło i takie było wesele. Do ślubu jechało się furmanką, jeździliśmy końmi na furmance, było daleko do ślubu. Tośmy się dopiero ośpiewali, okrzykali, na wozie przyjechało się z takiego ślubu, muzyka wyszła. To żeśmy znowu po swojemu śpiewali. A jak się jechało do ślubu, to się grało tak zwane światówki, a przy tych światówkach to się można było wyśpiewać, wykrzykać, ile się chciało. Człowiek przyjechał zadowolony.

0: A my kobiety przecież tylko po to idziemy na wesele, aby nie jeść, nie pić, aby się wytańczyć, wyśpiewać, wykrzykać, a już się idzie z humorem, bo jak tam poczęstują na weselu, to już każda ma humor, to nie patrzy na nic, aby się wytańczyć, wyśpiewać, wykrzykać. To dla kobiety raj. Teraz wprowadzamy nowe, młodsze śpiewaczki, bo u nas kobiety bardzo lubią śpiewać i naprawdę są chętne, jak tylko każda się jeszcze gniewa, że jakby ją nie zawołać do śpiewania i chętnie przychodzą i wszystkie chcą śpiewać. Bisagę Marię, Dziewięcką Władysławę i one też potrafią śpiewać tak, że myślę, że gdy nam sił braknie, to będzie nas miał kto zastąpić.
1: Napiże się, napij w dębski woli wina, jak nim os pieniędzy zapłaci dziewczyna. Jak nie masz pieniędzy, zapłaci dziewczyna.

Ja śpiewam od dziecka i naprawdę jeszcze w szkole to był ulubiony mój przedmiot. I tak jeszcze było, będąc dzieckiem, pasało się gęsi, no to tak się śpiewało, jak się tam umiało. Później za krowami to też już takie piosenki, jak żeśmy mogli, tośmy takie same utwarzali, jak na przykład taka piosenka. A moje bydełecko, a nie chudź ze dalecko, a bojo nie pasturka, a ino małe dziecko. A bojo nie pasturka, a ino małe dziecko. Jak dorosłam, jak już się krów nie pasało, to się musiało chodzić do dworu, do roboty na pańskie. Trzeba się było napracować, bo to wyznaczyli za żniwiarką kawał owsa zebrać i związać, postawić. Choć się człowiek napracował w pocie czoła, ale był młody, nie odczuwał tego. To jak przyszło już słońce, zaszło, już się szło do domu, do roboty, to żeśmy się wszyscy poschodzili na drogę razem i żeby tą drogą razem se pośpiewać z pola, żeśmy myśli. No jak żeśmy już byli blisko wsi, to już każda była taka panienka, 15-16 lat, to każda wyglądała, a może tam po mnie ktoś wyjdzie, a może to ten wyjdzie, a może tamten. Już żeśmy sobie o chłopcach mówili, no i patrzyliśmy, żeby tylko kto wyszedł, to żeśmy śpiewali. Zasło słonko, zasło za niebieskie chmury.

0: po mnie żeby mnie zbłądziła. Wyjdzie Jasiu po mnie żeby mnie zbłądziła. Bo jakbym zbłodziła, ludzie by się śmiali. Wyjdzie Jasiu po mnie, ład prowadź mnie dali. Wyjdzie Jasiu po mnie, ład prowadź mnie dali.
1: To były archiwalne nagrania Feliksy Gajdziny i Haliny Szelestowej. Zarejestrowali obie śpiewaczki w latach 70. i 60. Piotr Gan i Marian Domański. Jeszcze przez chwilę pozostaniemy na Kielecczyźnie. Przeniesiemy się teraz nieco na północny wschód do miejscowości Marzysz. Stamtąd pochodził Wincenty Jamioł, skrzypek i założyciel kapeli wykorzystującej jeszcze w latach 80. unikalne dwustrunowe basy.

0: Gra pan na skrzypcach. Tak. Od jak dawna?
1: O, proszę panią, od 14 lat.
0: Brawo. Sam się pan nauczył?
1: No raczej tak, no bo to u mnie było 4 stryjków i to włącznie z ojcem, to oni wszyscy byli muzykantami, więc ja przy nich tak, no to mi się jakoś tak spodobało, no i ale ojciec, oni grali całkiem na instrumentach dętych, a nie, mnie się nie podobały te instrumenty dęte, więc ja wybrałem sobie skrzypce, no i od 14 lat. Najpierw, proszę panią, to zanim zacząłem na skrzypcach, to ja grałem na tych basach.
0: Tutaj w tym nagraniu były basy bardzo stare, takie dwustuletnie,
1: bardzo stare, bardzo
0: tak, klejone,
1: stare.
0: Dwustrunne.
1: Tak jest, tak jest.
0: Czy dłubane nawet?
1: Nie, one są klejone, to jak skrzypce normalnie. Są bardzo stare, to tam one może liczyć gdzieś blisko 200 lat. One tak się zachowały do tej pory i tak są. A teraz no chwilowo to przestałem grać, bo to już miałem taki zespół, już zmarli dużo młodsi ode mnie i już ten zespół się, wie pani, rozwiał. No i to, ale teraz jak założyli ten nasz zespół taki, no i wciągnęli mnie z powrotem, no i...
0: Niedaleko Kielc.
1: No niedaleko to jest 14 kilometrów od Kielc.
0: A jak pan, kiedy pan zaczął grać na weselach?
1: A prawie, że, bo ja od razu chwyciłem się dobrze grać i prawie, że grałem od początku już.
0: To znaczy uczył się pan ze słuchu?
1: Ze słuchu.
0: Wszystkiego?
1: Wszystkiego ze słuchu. Nic mnie nie uczył. No ojciec mi nie mógł poradzić ani stryjki, bo oni nie grali na skrzypcach, to mi nie mogli nic, tylko już sam się musiałem męczyć.
0: Tak, a gdzieś pan tam słuchał innych?
1: No nie, no bo byli muzykanci inni, no to ja tam podłapałem trochę, wie pani. No i... No to jest, raczej to jest trudna muzyka. Skrzypce to jest bardzo trudna. Do instrumenty dęte jest dużo łatwiejsza.
0: Tak, skrzypce są trudne i pewno dlatego już nie ma zupełnie tych młodych.
1: No nie ma, w ogóle nie ma. Już u nas na okolicy już muzykanta nie ma. Ja zostałem tylko sam.
0: Tak.
1: A tak już na okolicy nie ma, na skrzypcach. W ogóle nawet nie ma już muzykanta u nas. Ani na trąbce, ani... No na akordeonie, no to jeszcze ten co basuje, no to on gra trochę na akordeonie. Ale to tam nie bardzo. No ale tam w zespole gra, tam takie no już znane, wie pani, te piosenki, no to zagra. A tak to już nie ma ani harmonistów, ani takich muzykantów. A młodzi się nie... Ja nie wiem, co to jest. No, są przecież zdolne chłopaki, ale to jakoś nie ciągnie, wie pani, do tej muzyki. Zresztą ta muzyka to dzisiaj jest dawna. Dzisiaj muzyka to już jest na te gitary różne. To jest nowoczesna muzyka.
0: No ale ta jest piękna muzyka, ta dawna. Skrzypcowa, takie oberki, jak pan grał, to przecież...

0: Piękne.
1: Ale to się skończy już niedługo. To już ja to też już tak...
0: Też nie ma pan kogo nauczyć.
1: No nie ma, no jest dwóch synów, a no jeden to w ogóle nie ma pojęcia, a drugi no to ma pojęcie, ale nie chce mu się już, no nie chce mu się już.
0: Skąd pan miał te pierwsze skrzypce?
1: To jest bardzo duże opowiadanie, proszę panią. Pierwsze to mi zrobił ojciec. No bo ja też, no ze siuzimy to też zrobiłem, to są kupne, ale też zrobiłem skrzypce, od nowa, wszystkie całe. A później, proszę panią, to tak, no ojciec widział, że no mam trochę jakiegoś drygu, no to tak, no takie po prostu do matki mówi ojciec, że mówi, wiesz co, matka, bo to tak się mówiło, że ja to pójdę sprzedam krowę na jarmak do Kielc. No i ojciec poszedł z tą krową i sprzedał. Było chyba sporo tych krów. No i przyjechało, niczym nie wiedziałem. Ale ojciec przychodzi, sprzedał tę krowę, przychodzi, przynosi mi skrzypce. Za tę krowę kupił skrzypce. No i grałem na oryginalnych.
2: Tak o początku swojego muzykowania mówił w 1988 roku w rozmowie z Marią Baliszewską, nieżyjący już skrzypek z Marzysza na Kielecczyźnie, Wincenty Jamioł. Wspominał także o unikalnych dwustrunowych basach, instrumencie, który w regionie kieleckim już praktycznie nie występuje. I na koniec naszej audycji posłuchamy także muzyki skrzypcowej, wykorzystującej także inne instrumenty. To będzie płyta norweskiego skrzypka Hansa Petera Kjørstada, trzeci jego album oparty na archiwalnych nagraniach tradycyjnych melodii z kilku regionów Norwegii, w tym z jego rodzinnego Gudbrandsdal. Instrumentarium użyte na albumie obejmuje przede wszystkim skrzypce oktawowe i skrzypce hardanger, charakterystyczne dla Norwegii, ale pojawiają się także instrumenty z Azji Południowej, między innymi z farmandal, czyli indyjska 36-strunowa cytra, pojawia się tanpura, pojawia się harmonium. Posłuchajmy zatem na koniec dwóch melodii z albumu Dalagiel, Hans Peter Kjørstad, a także inni muzycy, w tym Helga Myr, Erasmus Kjørstad i Kenneth Myr. Magdalena Teichma, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.

0: Głosy z przeszłości.
1: Dorota Gacek, witam Państwa bardzo serdecznie. Jutro przypada 105. rocznica urodzin Julii Hartwig. W Głosach z przeszłości przypominamy Państwu cykl wspomnień poetki, tłumaczki, eseistki nagranych przed mikrofonem radiowej dwójki w roku 2000. Wczoraj usłyszeliśmy o tym, jak w roku 1970 poetka i jej mąż Artur Międzyrzecki wyjechali do Stanów Zjednoczonych. Dziś zapraszam na kontynuację tej amerykańskiej opowieści.
2: Dziś w okolicach roku 72 przenieśliśmy się z Iowa na wschodnie wybrzeże amerykańskie, do Long Island, na wyspę w pobliżu Nowego Jorku, gdzie Artur Międzyrzecki, mój mąż, otrzymał propozycję wykładów na Uniwersytecie Nowojorskim na Long Island. To była zupełnie nowa Ameryka, taka, jakiej dotąd nie znaliśmy. Porzuciliśmy Amerykę rolniczą, spokojną. Było to środowisko farmerskie z takimi wyspami uniwersytetów, gdzieniegdzie rozsianych, z takich centrów intelektualnych.

przyjeżdżaliśmy do miejsca, które po prostu kipiało życiem intelektualnym, życiem kulturalnym, gdzie przewalały się ogromne masy ludzkie, imigrantów, ludzi o różnych twarzach, różnych kolorach skóry, wnoszących swoje własne właściwości kulturowe, stapiających się z tą Ameryką i równocześnie wzbogacających ją. Samo Long Island zresztą, a byliśmy w miejscowości Stony Brook, gdzie wykładał również Jan Kott i Roman Karst. Samo Stony Brook było typowym takim miasteczkiem, właściwie jak gdyby uzdrowiskowym, a z drugiej strony centrum uniwersyteckim. Było tam, nie wiem, pewno co najmniej 10 tysięcy młodzieży, może więcej, która bardzo często dojeżdżała z Nowego Jorku, gdzie po prostu nie było jak gdyby dla niej miejsca w uniwersytetach. I sam kampus uniwersytecki był miejscem, gdzie chętnie się udawaliśmy, poza godzinami wykładów, gdzie można było pójść na koncert, pójść do kina, pójść do klubu, zjeść obiad. Sami zamieszkaliśmy na Erland Road. To była ulica, która była nad oceanem i to było dla mnie ogromne przeżycie, bo zawsze marzyłam o tym, żeby mieszkać nad morzem, żeby mieszkać gdzieś w pobliżu morza, a tutaj był ocean, to było coś bardzo bliskiego. Niemal słychać było szum oceanu. Był to osobny domek wśród drzew, bardzo sympatyczny, gdzie sąsiadowaliśmy z bardzo bogatą właścicielką takiego pałacyku, zupełnie niewidoczną przez wysoki parkan. I chciałabym właśnie Państwu przeczytać coś, co daje chyba obraz tego naszego mieszkania tam. Wiersz nosi tytuł Wokół domu. Drozd wyprowadził już pisklę z gniazda na świerczku obok werandy. Pracuje kosiarka w sąsiednim ogrodzie bogatej starej pani, niewidzialnej wśród wspaniałych rododendronów i azalii. Na cały głos śpiewa ogrodnik Hiszpan, ma jedną nogę krótszą i kiedy stara lady wzywa go z głębi tarasu, biegnie kołysząc się jak kaczka i woła coming, coming, nie tracąc łagodnego wyrazu twarzy. Dom naszej sąsiadki jest jak olbrzymia pusta forteca. Jego okna wychodzą na urwisko i prywatną plażę, po której spacerują mewy, mimo że napis zabrania przejścia. Również ja przechodzę tamtędy często, żeby zebrać ślimaki po odpływie i kamienie z grzechotem rozsuwają się pod moimi stopami. Zimą wieje tam zawsze wiatr tak ostry, że grabieją od niego dłonie zanurzane raz po raz w płytkiej, pienistej fali. Kiedy się prostuję, widzę przed sobą zatokę, dalej cypel lądu z opustoszałymi letnimi domkami, dalej znów zatokę i dużo zmiennego północnoatlantyckiego nieba. Tam w Stony Brook nasze kontakty z Amerykanami były dużo bliższe. Między innymi poznaliśmy tam trochę muzyków, kilku poetów. Kontaktowali się z nami także nauczyciele, profesorowie. Bardzo często zapraszano nas do swoich domów. W ogóle można powiedzieć, że Ameryka to jest jak gdyby synonim tak zwanego party, takiego przyjęcia i bezustannie odbywały się te przyjęcia, aż właściwie powiedziałabym do znudzenia, ponieważ każdy czuł się zobowiązany, żeby takie przyjęcie wyprawić i rozmowy, które się tam toczyły, które początkowo nas bardzo interesowały, w końcu stawały się nużące, ponieważ po prostu przechodziło to w jakąś codzienną konwencję. Tam odwiedzili nas, o dziwo, chociaż to tak daleko od Polski, odwiedzili nas nasi przyjaciele. Był tam z nami Andrzej Kijowski przez święta Bożego Narodzenia. Spędził z nami 2 tygodnie. Odwiedzili nas tam Andrzejowie Brownowie i nawet wpadł tam Tadeusz Konwicki, który był przez 2 dni. I to były takie wizyty bardzo upragnione.

ponieważ ogromnie byliśmy ciekawi tego, co się w Polsce dzieje i czekaliśmy na każdą wiadomość, jaka do nas mogła dotrzeć. Tam właśnie dziennik amerykański prowadziłam już dosyć regularnie, zwłaszcza, że ogromnie dużo było wydarzeń, które warto było zapisać. Ogromnie dużo było zjawisk nowych, które właściwie wtedy jeszcze w Polsce mało były znane, ponieważ wyjazdy z Polski do Ameryki były stosunkowo rzadkie. Nie tak jak dzisiaj, gdzie naprawdę jest to rzeczą jak gdyby niemal codzienną, że ktoś wyjeżdża do Stanów, że ktoś wyjeżdża do Ameryki. Poza dziennikiem amerykańskim, jak już wspomniałam, zaczęłam tłumaczyć amerykańską poezję. Zaczęliśmy ją tłumaczyć oboje z myślą o antologii poezji amerykańskiej, która rzeczywiście powstała i została wydana w Polsce w 1992 roku. W tej antologii znalazły się wiersze poetów. Najpierw pomyślana ona była jako zbiór wierszy po prostu przez nas ulubionych. Po czym w czasie pracy zmieniliśmy zamiar i postanowiliśmy, ponieważ wiedza wtedy o amerykańskiej poezji, jeszcze to była przed tłumaczeniami Barańczaka, była stosunkowo mała, postanowiliśmy dać taki wybór, który byłby wyborem ukazującym różne zjawiska poezji amerykańskiej. Ja bym chciała Państwu przeczytać taki wiersz poety Louis Simpsona, z którym byliśmy zaprzyjaźnieni. Człowieka wielkiej inteligencji i bardzo dowcipnego, który napisał też wiersz, który jest bardzo zabawnym wierszem. Będzie tylko część wiersza, który jest bardzo długi, ale to jest część taka, która tworzy osobną całość. Tytuł tego wiersza jest Przed wieczorem poezji. Dzisiaj wieczór poezji. Ten, który ma dzisiaj wieczór poezji, stoi na ulicy ociekającej deszczem i jego rzeczy mokną w nie wiadomo dlaczego otwartej walizce na dachu samochodu. Podczas gdy przechodnie mówią, gdyby pan przyjechał w poniedziałek, albo we wtorek czy środę, gdyby pan przyjechał w czwartek, albo w każdy inny dzień tygodnia, byle nie dzisiaj, miałby pan publiczność. Bo my tutaj, w Winnipeg, Western albo Red States, mamy świetną publiczność na wieczorach poezji. Zamknął tymczasem walizkę i położył na wolnym siedzeniu z tyłu. Na siedzeniu z przodu siedzieli Saul Bellow, James Baldwin, wujek Rudy i ciocia Fania. Trzymali się prosto w swoich filcowych kapeluszach, nie odwracali głowy, wiedzieli bowiem dokąd jadą. I ty też powinieneś był wiedzieć, więc ani myśleli ci odpowiadać, kiedy pytałeś, dokąd u diabła jedzie ten samochód. Po czym jednym skokiem, zaczaśniętymi drzwiami, porywając twoją walizkę i twój jedyny dostępny rękopis, samochód ruszył nagle w przyszłość, na niekończącym się deszczu, w którym znikły jego tylne światła i stojący obok mężczyzna z podniesionym do góry kołnierzem płaszcza mówił, gdyby pan przyjechał w piątek, sobotę lub niedzielę, albo gdyby pan przyjechał w środę, albo w poniedziałek, na pewno stawiłaby się publiczność. Bo my tutaj, w Madagascar City i w University of Lost Causes, w naszym Uniwersytecie Straconych Szans, mamy świetną publiczność na wieczory poezji. Jak widać z tego, wieczory poezji w Ameryce są tak samo ryzykowne, jak wieczory poetyckie w Polsce. W naszej antologii znalazło się wielu poetów. Ja chciałabym powiedzieć, że z największym zachwytem czytałam wiersze, który napisał Redke, Delmore Schwartz, z wielkim zainteresowaniem O'Hare, bo było to jeszcze, zanim zostały przetłumaczone w Polsce. Oczywiście Sylwia Plath. Wiersze amerykańskie ukazują ogromną różnorodność postaw. Jest wiele szkół poetyckich, z którymi czują się ci poeci związani. Między innymi właśnie O'Hara należy do szkoły nowojorskiej i jak gdyby cały rytm nowojorskiego życia jest w jego poezji wyczuwalny. Z kolei Redke należy do poetów, którzy bardzo głęboko otwierają się w poezji, bardzo są otwarci, a ponieważ był człowiekiem, który cierpiał na urazy psychiczne, napisał też bardzo zdanie ciekawe na temat własnej poezji i jak gdyby poezji w ogóle. Napisał

czym jest szaleństwo, jeśli nie godnością, z którą dusza nie godzi się na świat i na sytuację. Jest to jak gdyby taka próba nie tylko usprawiedliwienia, ale pewnej sakralizacji, pewnego stanu psychicznego, który normalnie jest uważany za bardzo trudny do przyjęcia społecznie. Zupełnie nieoczekiwanie już później

0: Mieliśmy wiadomość o tym, że nasze tłumaczenia zostały nagrodzone przez Uniwersytet Columbia w Nowym Jorku nagrodą tak zwaną Thornton Wilder Prize. I muszę powiedzieć, że sprawiło nam to wielką radość, zwłaszcza, że nigdy nie próbowaliśmy reklamować swoich tłumaczeń i nawet nie wiedzieliśmy o tym, że ktoś w Ameryce o nich wie. Tak się złożyło, że nasza córka została w Ameryce, studiowała jeszcze wtedy, kiedy myśmy wracali do Polski i następnie wyszła tam za mąż i wielokrotnie miałam okazję wracać jeszcze do tego kraju. Za każdym razem to jak gdyby przyjemność życiową, domową udawało mi się łączyć z moimi sprawami zawodowymi. Ten pobyt miał ogromny wpływ na mój pogląd na świat, na jak gdyby rozszerzył moje horyzonty. A przede wszystkim rozszerzył także mój horyzont literacki.
1: O pobycie swoim i swojego męża Artura Międzyrzeckiego w Stanach Zjednoczonych opowiadała Julia Hartwig. Jej wspomnienia nagrał w roku 2000 Witold Malesa. A jutro ostatnia już opowieść Julii Hartwig, którą przypomnimy w Głosach z przeszłości w 105. rocznicę urodzin poetki. Julia Hartwig opowiadała o tym, jak fascynowała ją literatura i sztuka amerykańska, ale także muzyka tego kraju była jej bardzo bliska. Oto jeden z wierszy, który powstał pod wpływem tego pobytu w Stanach Zjednoczonych. Ten wiersz zatytułowany jest Jazz weteranów, a czyta Julia Hartwig.
2: To gra Phil Woods. To gra Phil Woods ze swoimi. Więc wiolonczela, nagły tupot strun po schodach dźwięków i każdy dźwięk osobny, wyrazisty. A trąbka, kiedy trąbka gra, to jakby rozbłysnął w ciemności elektrokardiogram serca. Fortepian stuka jak zbiorowy puls, zaś perkusista, kiedy już uderzy, ogłasza chwilę królestwa i chwały. Lecz kiedy Phil Woods podniesie saksofon, przez instrumenty przebiega nagły dreszcz. Rozmowa teraz wzlatuje na szczyty. Phil Woods to średniej wagi chłop w skórzanej czapie, który, gdy wyczekuje, kołysze się lekko, jakby melodia była srebrną rybą, co w nim tańczy. Wspaniali, bo nie czują się wcale wspaniali. Jak gdyby to nie oni, jakby to w nich grał ten stary, dobry, orleański jazz.
3: Słuchają Państwo Dwójki, minęła 13.
4: Dwójka. Jesteś na miejscu. Małgorzata Zajączkowska.
3: Maria Czok, dzień dobry. Czas na wiadomości kulturalne. Dzieła z ukraińskich muzeów przechowywane w Polsce muszą być tu bezpieczne. To komentarz Polskiego Resortu Kultury w sprawie roszczeń spadkobierców Andrzeja Lubomirskiego. Chcą oni zatrzymania w Polsce obrazów pochodzących z lwowskiego Ossolineum. Po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie część najcenniejszych dzieł sztuki ze Lwowa została przewieziona do Polski, aby uchronić je przed zniszczeniem, przypomina rzecznik Ministerstwa Kultury Piotr Jędrzejowski.
5: Od samego początku rosyjskiej napaści Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego udziela naszym sąsiadom wsparcia przede wszystkim w zakresie ochrony dóbr kultury ukraińskiej przed zniszczeniem i każdą formą grabieży. Dzieła, o których mowa, trafiły do naszego kraju właśnie w ramach tego wsparcia. Rozstrzyganie ewentualnych roszczeń osób prywatnych leży w gestii polskich sądów, ale dla resortu kultury najważniejsze jest to, by dobra ukraińskiej kultury, które trafiły do Polski w celu ich zabezpieczenia, były u nas faktycznie bezpieczne.
3: W centrum sporu prawnego znalazły się dwa obrazy pochodzące z dawnej kolekcji Ordynacji Przeworskiej Andrzeja Lubomirskiego. Spadkobiercy rodu złożyli do Sądu Okręgowego w Słupsku wniosek o zabezpieczenie dzieł, aby nie mogły opuścić Polski do czasu rozstrzygnięcia sprawy o ich własność. Chodzi o XVI-wieczny portret Roxolany oraz portret młodzieńca autorstwa Alojzego Rejhana. Łączną wartość dzieł oszacowano na około 150 tysięcy złotych. Po raz pierwszy w historii gdańskiej stoczni wodowany będzie tak wielki okręt. Wicher to jedna z trzech zamówionych przez marynarkę wojenną fregat. Dyrektor Instytutu

0: instytucji Tomasz Miegoń tłumaczy, że wymogiem technicznym do zwodowania takiego okrętu jest akwen o głębokości 26 metrów.
1: To jest coś, czego nigdy polski przemysł stoczniowy nie robił do tej pory. Basen stoczniowy jest zbyt płytki, żeby dokonać takiej operacji tak wielkim okrętem. Z Norwegii przyszła ta specjalna barka. To jest bardzo skomplikowana konstrukcja. Ona wyniesie ten kadłub, który zostanie na nią załadowany, na akwen na pewno za Półwyspem Helskim, czyli na północ od Półwyspu Helskiego. I tam ta barka po prostu zanurzy się, pozostawiając przyszłego wichra na wodzie.
0: Dyrektor muzeum zaznaczył, że wodowany dziś kadłub statku jest skończony, więc utrzyma wyporność. Orkiestra Kameralna Miasta Tychy Aukso wystąpiła wczoraj jako jedna z głównych gwiazd na IA Festivalen w Oslo. Muzycy zagrali na głównej scenie pod batutą brazylijskiego kompozytora Artura Verocaja. Na tej samej scenie wystąpili także The Cure oraz Nick Cave. Orkiestra Kameralna Miasta Tychy Aukso na głównej scenie festiwalu wykonała utwory z debiutanckiego albumu Artura Verocaja, 81-letniego kompozytora, aranżera i dyrygenta. Muzycy mają zaplanowane jeszcze dwa występy. Dziś na festiwalu Way Out West w szwedzkim Göteborgu i w sobotę na Flow Festival w Helsinkach. 17 milionów Włochów wyjedzie na wypoczynek w okresie Ferragosto, czyli włoskiego święta obchodzonego w całym kraju 15 sierpnia. Zbiega się ono z katolickim świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Z badań wynika, że Włosi wydadzą w sierpniu na wakacje 18,5 miliarda euro.
2: Ferragosto, czyli szczyt sezonu urlopowego we Włoszech, to najbardziej intensywny okres wyjazdowy podczas wakacji. Przypada zawsze w połowie sierpnia.
3: Relaks
2: absolutny. Najpewniej podjedziemy nad morze, ale tutaj w okolicy do Osti albo Fregene. Spędzamy Ferragosto zawsze razem z moimi braćmi i naszą już mocno starszą mamą. Punktem kulminacyjnym jest zawsze wspólny obiad, mówią mieszkańcy Rzymu. Ci, co wyjeżdżają, najczęściej wybierają morze. To 62% urlopowiczów, a 28% jedzie w góry. Tygodniowy, sierpniowy wyjazd kosztuje przeciętną rodzinę około 2750 euro. W tygodniu Ferragosto ceny są jeszcze wyższe. Droższe jest też paliwo. Wyższe ceny benzyny i diesla oznaczają w sumie miliard euro dodatkowych wydatków. Jednocześnie 8,9 miliona Włochów nie wyjedzie na wakacje. Powodem są trudności finansowe. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: To były wiadomości kulturalne. Po szczegóły informacji zapraszam na naszą stronę dwójka.polskieradio.pl.
4: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
5: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
6: Reklama.

0: studio projektowe.
1: Aldona Łaniewska-Wołk, dzień dobry. Dziś w studiu projektowym gościmy w bardzo przyjaznych progach warszawskiej pracowni BBGK. Moimi gośćmi są architekci prowadzący tę pracownię.
2: Jan Belina-Brzozowski,
3: Konrad Grabowiecki
4: i Wojciech Kotecki.
1: Dzień dobry panom. Dziś przed nami wizyta w tym studiu i opowieść panów o tym, co BBGK projektuje, czym się zajmuje, co przed pracownią w najbliższej przyszłości, ale zanim do tego przejdziemy, zapytam o to miejsce, w którym się znajdujemy, o kamienicy tuż przy placu Piłsudskiego, kamienicy z długą przeszłością.

0: którym biuro się znajduje i w którym biuro tutaj poczyniło pewne zmiany z bardzo dużym poszanowaniem przeszłości tego miejsca.
1: Znajdujemy się w bardzo wyjątkowym miejscu. To, jak ciekawym jest ten budynek, cały czas odkrywamy. To jest budynek przy ulicy Fredrysześ. Na samym początku myśleliśmy, że to kamienica. Następnie okazało się, że jednak historia tego budynku jest dużo bardziej skomplikowana. Pierwotnie on był wybudowany pod koniec XIX wieku jako siedziba Banku Zachodniego. W piwnicy znajduje się skarbiec nadal do dzisiaj. Na parterze była sala operacyjna, na pierwszym piętrze były biura tego banku. Natomiast na tej kondygnacji trzeciej, na której my się znajdujemy, było mieszkanie. Mieszkanie właściciela tego banku. I to, co jest bardzo dla nas ciekawe, my jesteśmy firmą, która projektuje budynki mieszkalne. To jest jedno mieszkanie, które ma wysokość prawie 5 metrów i to mieszkanie miało powierzchnię 650 metrów kwadratowych. I my tutaj, projektując współczesne mieszkania, to daje nam taki wgląd na to, jak o mieszkaniach myśleli ludzie, oczywiście właściciele banków, pod koniec XIX wieku. Także to jest taka bardzo fajna klamra. To, co myślę, możemy wszyscy jako architekci, którzy tutaj pracują, powiedzieć, że często opowiadamy o tym, jak architektura, jaki ma wpływ na człowieka i że jak to, co projektujemy, jest ważne, a jednocześnie tutaj, wchodząc po tej marmurowej klatce schodowej, wychodząc na ten balkon z tralkami, z którego jest widok na plac Piłsudskiego, sami czujemy, jak bardzo inaczej, będąc w takiej przestrzeni, myśli się o architekturze, myśli się o mieście. Także takie doświadczenie architektury na własnym organizmie, bardzo ciekawe dla architekta doświadczenie.
0: Widzę w tej przestrzeni, że bardzo ważne było dla Was w projektowaniu tego miejsca, tego wnętrza, to, żeby jak najwięcej tych pamiątek z przeszłości architektonicznych zachować.
2: Myślę, że w dużej mierze wykorzystaliśmy potencjał tego wnętrza. Ono jest przestrzenne, wysokie, ma piękne okna, wspaniałe światło w środku. Jednocześnie potrzebowaliśmy tutaj przestrzeni do wspólnej pracy, do spotkań, do jakichś twórczych rozmów. Po prostu zaaranżowaliśmy to w oparciu o te dawne podziały, dawne przestrzenie, wprowadzając tutaj nowe elementy. Wszystkie meble zrobiliśmy z takich barwionych w masie płyt. One wprowadzają kolor. Wprowadziliśmy przeszklenia, żeby to światło przenikało, żeby te przestrzenie były transparentne.
1: Robiąc tutaj to biuro, staraliśmy się zachować jak najwięcej z tej domowej atmosfery. My lubimy się czuć w biurze dobrze. Lubimy słowo gościnność. Lubimy, jak my i nasi architekci, architektki czujemy się tutaj nie jak w przestrzeni biurowej. Chętnie tutaj gościmy różnych ludzi, naszych klientów, po to, żebyśmy się po prostu czuli tutaj dobrze. Stąd nie ma w tej przestrzeni takiego chłodu, ostentacji i luksusu. Raczej jest taka przyjazność, swojskość. No i gdzieś tam echo tej dawnej Warszawy, bo też jako pracownia uważamy, że to połączenie z przeszłością, przeszłości z przyszłością, gdzieś tam w tym biurze też to coś odnajdujemy i tak jak to nasze biuro gdzieś tam koegzystuje z tą bogatą historią, to tak sobie wyobrażamy, że na tym polega nasza praca. Nie tylko patrzeć w przeszłość, ale patrzeć w przeszłość jednak z pamięcią o przeszłości.
3: Mi się jeszcze podoba w tym miejscu taki nerw zaszyty w tym budynku, bo on powstał w połowie XIX wieku i to były czasy, kiedy Warszawa się w taki trochę może chaotyczny, ale bardzo intensywny sposób rozwijała, powstawały nowe inicjatywy i w tym budynku coś takiego jest. I wydaje mi się, że nam też jest to bliskie, że my wierzymy, że można bardzo dużo zrobić i osiągnąć i wiele rzeczy naprawiać i chcemy być po prostu częścią tej dynamiki.
0: To ruszamy na spacer po tej przestrzeni.
1: To jest klatka schodowa prowadząca do jednego mieszkania. Klatek schodowych do tego mieszkania, oprócz tej głównej, jest 5 jeszcze dodatkowych. Jedna to jest tutaj, ale one są różne, malutkie, poupychane w grubości ścian. I jakby ta główna klatka schodowa, ona ma parter, pierwsze piętro i drugie piętro, ale w tych częściach służbowych do tych kondygnacji jest 7. Są różne jeszcze półpoziomy tajemnicze. Budynek po II wojnie światowej był pierwszą siedzibą Wehrmachtu. Zresztą on się też w jednej z powieści Sztwardocha, ten konkretny budynek pojawił. No, ma nawet naprawdę niezłą historię. Nie wiedzieliśmy o tym, jak się tu wprowadzaliśmy.
2: A z kolei jeszcze w 1989 roku tutaj był komitet

0: wyborczy pierwszych wolnych wyborów. Były tutaj robione zdjęcia z Wałęsą wszystkich kandydatów w wyborach na radę na temat organizacji wyborów w 1989 roku.
1: Widzę, że tutaj się Państwo się inspirują Nowym Jorkiem, rozwiązaniami, rozumiem, urbanistycznymi.
2: To jest taka mapa, która podróżuje z nami od chyba 20 lat. To jest mapa Warszawy w jej historycznym obrazie sprzed II wojny światowej. Więc lubimy sobie tutaj czasem popatrzeć o tym właśnie, jak ta Warszawa wyglądała przed wojną, jakie miała w sumie niesamowite pomysły różne już wtedy, urbanistyczne. Bo miasto jest jakimś takim żywym organizmem, my je widzimy na co dzień, jesteśmy przyzwyczajeni do jakiegoś jego obrazu, ale tak naprawdę ono się cały czas zmienia w czasie i oddaje jakąś prawdę o historii, o tym, kim w danym momencie społeczeństwo jest. No, a Nowy Jork to jest jakaś zdobycz z naszej podróży z Wojtkiem sprzed roku. W sumie to była jakoś super inspirująca podróż, bo zwiedziliśmy chyba 7 takich najwyższych budynków, w tym jeden z 3 najwyższych budynków w Stanach. Mieszkalnych. No i ten Nowy Jork jest niesamowitym doświadczeniem. To jest zupełnie inny sposób myślenia o mieście.
1: Ale taki inspirujący pozytywnie teraz, nawet teraz, współcześnie?
2: Tak, chociaż on jest pełen skrajności, tak? No więc jakby pytanie jest, to można różne rzeczy czerpać z tego Nowego Jorku.
3: Też jest jednak, moim zdaniem, bardziej Nowy Jork dla mnie jest adekwatny w porównaniu Warszawy, bo być może ten nasz ustrój jest bardziej zbliżony do Nowego Jorku niż, nie wiem, do Kopenhagi. Ja nawet nie chcę tego oceniać, bo jako architekt to po prostu staram się robić adekwatnie do tego, gdzie projektuję. I uważam, że ta logika tego, jak kształtuje się sylweta Nowego Jorku, to jest bardziej jak kształtuje się sylweta Warszawy. Tu się ścierają bardzo różne rzeczy, a nie, że po prostu to jest tak zaplanowane. I w tej chwili jesteśmy w takim momencie, że ta nasza gospodarka się i my w ogóle się rozwijamy w takim tempie, że na ten poziom nieruchomości, on też się staram tego nie oceniać, bo ja po prostu muszę w tym funkcjonować i funkcjonuję. To jest trochę fascynujące i trochę przerażające. Natomiast my jesteśmy dzisiaj w takim momencie, że zaczynamy już mówić o mieszkaniówce nie jakiejś ekonomicznej, tylko luksusowej albo bardzo luksusowej i zaczynają się pojawiać pomysły budynków wysokościowych, mieszkaniowych. Do niedawna jeszcze wieżowce to mogły być tylko i wyłącznie wieżowce biurowe z kapitału jakiegoś najlepiej amerykańskiego i zrobione przez amerykańskiego architekta, a my dzisiaj jesteśmy jednak chyba w jakimś niesamowitym momencie, że te wieżowce to zaczynają być mieszkaniowe, są projektowane z pieniędzy polskich, przez polskich deweloperów budowane i projektowane przez polskie biura. Więc mi się to podoba. Muszę przyznać, że to jakoś dla nas wszystkich chyba jest fajny moment. No i stąd my się wzięliśmy w tym Nowym Jorku. Jeden z naszych klientów nam załatwił zwiedzanie wszystkich tych najwyższych mieszkaniówek, tych wszystkich Pencil Tower. Byliśmy w mieszkaniu na 84. kondygnacji i na balkonie tego mieszkania, który
1: bujało,
3: po pierwsze, że bujało, a po drugie byliśmy na balkonie na wysokości 300 metrów z balustradą 110, jak na zwykłym balkonie. I muszę przyznać, że no jest to jakieś tam uczucie na pewno wyraziste.
2: 20 lat temu mój przyjaciel pojechał do Glasgow na studia. Ktoś go tam zapytał, czy Warszawa to jest piękne miasto. I on wtedy odpowiedział tak, ale to jest trudne piękno. I uważam, że wtedy to była jakaś prawda o tym mieście. To było naprawdę miasto z dziurami, miasto z jakimiś rodzącymi się ambicjami, z chodnikami, z krzywymi płytami, a dzisiaj to bym odpowiedział chyba na to, że to Warszawa to jest piękne miasto i to jest fascynujące piękno. Że naprawdę te 20 lat zmieniło obraz miasta i ono jest dynamiczne, bardzo szybko się rozwijające, jakieś pełne ambicji i trochę ten skyline, my też jest tego wyrazem.
3: Właściwie to po tym, co powiedziałem, należało podejść do tej makiety. To jest taka działka, która po prostu od 15 lat jest przestrzenią konfliktu, gdzie chęć realizacji maksymalnej ilości metrów kwadratowych walczyła z potrzebą po prostu nasłonecznienia, najbardziej ludzką potrzebą. Myślę, że to, co się udało, trochę my to wymyśliliśmy, a trochę to mogliśmy zrobić, bo te czasy nam to pozwoliły, to jednak pójście w kierunku tego modelu nowojorskiego, czyli nie budować wszerz,

0: Przede wszystkim zmienić funkcję na mieszkaniową. Nie budować wszerz, tylko budować w górę. Czyli robić bardzo smukły, bardzo wysoki budynek, który nie będzie dyskusji o tym, ile on zabiera słońca, tylko po prostu podstawowym założeniem jest, że on nie ma nie zabrać nic. Więc budynek w ogóle na dole ma znacznie mniejszy rzut niż powyżej i on cały jest na górze. Bo kiedyś tu miała być po prostu taka szafa, taka decha tej wysokości. A też jeżeli chodzi o budynki mieszkalne, one nie potrzebują tak dużo ludzi, którzy jeżdżą windami, więc te windy bardzo łatwo jest ludzi doprowadzać wysoko. A też wiadomo, że dużo sensowniej jest mieszkać tu niż tu. Więc to jest taki projekt, który dla mnie jest o tyle ważny, że uważam, że architekt jest osobą, która jak dobrze rozumie, czym jest rzeczywistość, to może połączyć różne punkty widzenia w taki sposób, żeby zmniejszać ilość konfliktów. I ja tak sobie wyobrażam, że ten projekt jest właśnie czymś takim. I teraz jeszcze pomysł był taki, żeby ten budynek jednak był najwyższym budynkiem mieszkalnym w Europie.
1: A jednak ego architekta.
0: To nie wiem, czy to jest ego architekta, bo myślę, że my to ego... Być może jest to ego nas Polaków. Tak bym powiedział na poziomie najbardziej ogólnym, zupełnie na poważnie, że to jest akurat coś, co dla mnie jest dosyć ważnego, że ta nasza pewność siebie od lat komunizmu, ona powiedziałbym jest bardzo nadwątlona. I my z wielką nieśmiałością mówimy w ogóle o sobie dobrze w kategoriach osobistych i w kategoriach no też takich nas jako Polaków. I uważam, że to, że ludzie w ogóle mają odwagę dzisiaj mówić o sobie, że potrafimy być w czymś najlepsi, to my się dopiero tego uczymy. No, my w ogóle zaczynamy dopiero uczyć się tak mówić, a co dopiero mieć takie poczucie, tak, że Polacy to w czymś mogą być naprawdę dobrzy. I mi się wydaje, że na płaszczyźnie architektonicznej tego typu projekty są trochę tym testowaniem. I to uważam, że jest super ciekawe, bo no było tak, że my jeździliśmy po całej Europie i mówiliśmy, ale tam jest pięknie, jak oni to mają wspaniale. A ostatnio zaczyna być tak, że my tam jednak jeździmy i tak, no jest tam inaczej. Niektóre rzeczy są okej, ale ja jednak wolę u nas. I to jest taki moment, kiedy my zaczynamy odkrywać, że może my jesteśmy też okej, też ciekawi, też mamy swój własny, indywidualny pomysł na życie, na świat.
2: Premier ogłosił tam pracę nad nowym, spójnym wizerunkiem naszego kraju. Więc tak. Wydaje mi się, że to i my dostrzegamy, i za granicą też to jest dostrzegane, że Polska jakoś się rozwija i jest, no nie wiem, jakaś potrzeba, żeby dało się jakoś o tym opowiedzieć w spójny sposób. I my też na polu architektury też widzimy, że jest taka potrzeba, żeby zacząć jakoś spójnie o tym opowiadać.
0: Jest być może moment, żeby w ogóle zacząć się zastanawiać, czym jest architektura współczesna Polska. I jak to mówię, nawet rozmawiam z kolegami architektami bardzo znanymi, to oni pierwsze mówią, Wojtek, co ty zwariowałeś? W ogóle nie ma czegoś takiego, tak? I ja wtedy im mówię, a czy ty wiesz na przykład, czym jest architektura duńska? To on mówi, no jasne, że wiem, tak? A czy ty wiesz, czym jest architektura szwajcarska? No przecież każdy wie i każdy polski architekt umie wymienić 30 szwajcarskich architektów. A czy portugalska, nawet słoweńska, hiszpańska, fińska, norweska? No po prostu my znamy tożsamość każdej architektury współczesnej europejskiej. No i teraz jakby jest pytanie, dlaczego my nie znamy swojej własnej tożsamości? I swojej własnej tożsamości też architektonicznej. I ja na przykład uważam, że rozmowa o tym, jaki jest nasz pomysł na to, czym jest ta polska architektura, uważam, że to jest po prostu super ciekawe. Chociaż w pierwszej chwili budzi takie, nawet bym powiedział, chyba to uczucie można nazwać takim zawstydzeniem. Albo skrępowaniem, że chyba czegoś takiego nie ma. I to na pewno nie jest łatwe. Ten styl był poszukiwany w latach 20. przez między innymi architekta, który się nazywał Schiller, który jest architektem, który zaprojektował Zachętę. Schiller napisał książkę, która się nazywa Czy mamy polską architekturę? I we wstępie pisze, że odzyskaliśmy niepodległość, ale architektura jest też nośnikiem tożsamości i bez własnej architektury bardzo trudno będzie utrzymać tą tożsamość. Nie? Ja uważam, że to pytanie dzisiaj jest równie adekwatne. Ja uważam, że w architekturze my nie możemy dalej kopiować. Nie możemy robić budynków, które są prawie jak David Chipperfield, tak? albo prawie jak

0: Ktoś tam, tak? Albo budynku, który zobaczyłem w wakacje w Szwajcarii albo w Kopenhadze. Jeżeli Duńczycy potrafią mieć swój własny styl i na dodatek go skutecznie, bo to jest jeszcze drugi poziom, skutecznie go eksportować na cały świat, że my się cieszymy, że o rany będziemy mieli centrum handlowe przytowarowe i zaprojektowane przez Bjarka Ingelsa, bo on i w ogóle one będzie duńskie. To dlaczego właściwie, nie wiem, w Vancouver ma nie powstać polska wieża, polska architektura w Vancouver. A ja uważam, że my w swojej mentalności mamy taką pewną swoją wyjątkowość, którą odkrywamy dopiero i czasami ona nas trochę zawstydza, ale ona jednak generalnie jest tym powodem, dla którego jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, którą my też możemy się dzielić z innymi, nie? I to jest ten drugi poziom, o którym bym się nie bał myśleć, że my tą swoją unikalność będziemy mogli się z nią dzielić. I uważam, że jesteśmy w takim momencie, że my musimy myśleć o tym, że nie ma tylko tych naszych granic, w których my sobie jakoś funkcjonujemy, tylko po prostu my możemy tym naszym metodą działania funkcjonować na zewnątrz. No i teraz ja tak mówię o tym bardzo ładnie, ale my się generalnie z racji naszego zawodu staramy skupiać na architekturze. Więc architektura polska to jest dla nas taki po prostu kierunek na najbliższe lata, na którym my się chcemy skupić jako biuro.
1: Czyli rozumiem, że myśląc o kolejnych realizacjach, projektach, zleceniach architektonicznych, też jako zespół macie taką ideę nadrzędną, żeby też w tę stronę pójść i jakoś określając ten styl polski.
0: Dokładnie tak. NoHo1 to jest taki cały zespół budynków. Pierwszy etap tego NoHo1 jest dokładnie tym, o czym myślimy, czyli architekturą, która jest bardzo współczesna, super nowoczesna, ale jednocześnie odwołuje się do chociażby Witkiewicza.
2: Może zapraszam dalej,
3: dobrze? Te meble, które tutaj widzimy, troszeczkę nawiązują do naszych budynków. Są te takie ceglane stoły. One są z takiego MDF-u barwionego w masie, troszeczkę nawiązujące na przykład do naszego projektu przy Sprzecznej, a te zielone z kolei regały, to wszystko jest ten materiał, z którego te meble porobiliśmy. Budujemy teraz tu siedzibę Wydziału Dziennikarstwa na Powiślu. To jest jedna rzecz, a druga te nasze sale konferencyjne, to gdzieś tutaj ci mistrzowie architektury, nasi poprzednicy, czyli Pniewski, Brukalska i jeszcze tam mamy trzecią salę Gutta.
2: Okej, to proszę. Jeszcze chciałem pokazać, jak pracujemy. To są tysiące wariantów makiet urbanistycznych. To jest taki budyneczek, który uważam, że jest fascynujący, bo jesteśmy na jakimś takim wstępnym etapie projektowania teatru, który będzie miał scenę, która będzie się obracała 360 stopni i dekoracje nie będą się zmieniać, tylko scena będzie się obracać tak, żeby te dekoracje oglądać z każdej strony. No ale w każdym razie tutaj dosyć fajnie widać, jak ta praca urbanistyczna przebiega i staramy się naprawdę tą przestrzeń badać na różne sposoby i temu służą te makiety. Zaraz obejrzymy sobie naszą fabrykę tak zwaną, czyli miejsce, gdzie mamy drukarki, na których w zasadzie każdy projekt sprawdzamy.
1: I tutaj wszystko to się tutaj drukuje w tych małych pudełkach dwóch.
2: No tak, to jest jakby... Okazuje się, że ich tyle pomału jest za mało.
0: Ale to jest jakby trochę cud współczesności, że możemy w tej chwili te rzeczy robić tak błyskawicznie. I to... Architekci jak patrzą na ekran komputera, to też nam się zawsze wydaje, że wiemy jak to jest, ale jednak na makiecie albo nie daj w rzeczywistości to jest zawsze trochę inaczej. Natomiast te makiety są bardzo ważnym elementem jakby negocjacji i tłumaczenia i one są zawsze elementem takim miejsc, gdzie na przykład spotyka się urzędnik, architekt i inwestor i na tych makietach znacznie łatwiej się rozmawia niż na prezentacjach, bo tam
1: ale
0: po prostu
1: infrastruktura,
0: tam to widać i każdy widzi własnymi oczami.
1: Ponoć wasza działalność opiera się na takich trzech ważnych filarach, czy trzech ważnych polach działalności, które dla was są istotne i które jakby was definiują jako architektów i jako pracownię.
2: Generalnie na sztandary wzięliśmy sobie taki cel tworzenia dobrego miasta do życia. To jest coś najważniejszego, to jest nasz kompas, nasza droga. A potem rozdzieliliśmy to na takie trzy kierunki, zakładając, że no dobrze, architekt jest zawodem, który w zasadzie predestynuje do zaprojektowania wszystkiego. Ale z drugiej strony

0: Wiemy, że jak się wszystko umie, to się trochę nie umie niczego. A druga też rzecz jest taka, no, że trzeba się skoncentrować na jakichś celach, żeby je osiągać. I podzieliliśmy sobie te nasze pola zainteresowania na takie trzy obszary. Pierwszy to jest master planning, czyli tworzenie dużych obszarów miejskich. Drugi taki cel to jest tworzenie budynków wysokościowych, budynków wysokich, bo to są najtrudniejsze inwestycje, to są najtrudniejsze tematy. To jest takie ukoronowanie pracy architekta, więc jakoś tutaj trochę być może nasza ambicja i próżność za tym przemawia, ale też uważamy, że to ma sens. A trzeci kierunek to są takie projekty, w których użytkownik, inwestor chcą najwyższej jakości, czyli takie projekty, gdzie rzemiosło i dopracowanie architektury do najdrobniejszego szczegółu jest potrzebne, jest chciane.
1: Na tym pierwszym obszarze się skupmy. Tutaj w grę wchodzi takie spojrzenie wasze urbanistyczne. Czy to spojrzenie urbanistyczne dla architekta w Polsce to jest coś, z czym on z samej racji swojego zawodu, swojej pracy musi się mierzyć? Czy to jest jakieś wyzwanie współczesności, czy powrót do tego, o czym wcześniej architekt w Polsce myślał zawsze, później o tym zapomniał i teraz sobie o tym przypomina?
0: Skomplikowane pytanie. I wydaje mi się, że w ogóle jest wiele odpowiedzi, kierunków, w których można było to jakoś zdefiniować. Na pewno po pierwsze my jesteśmy, nie tylko jako architekci, ale jako Polacy, indywidualistami. I to nie pomaga w szukaniu rozwiązań kompleksowych, w takiej żmudnej, wieloletniej pracy, która ma przynieść efekt jakiegoś spójnego miasta. Jak my akurat zawsze staraliśmy się patrzeć na miasto z takich dwóch stron. Z jednej strony jako architekci poprzez budynki. Z drugiej strony no, mnie zawsze fascynowała przestrzeń miejska. Place, ulice i to wszystko, co się dzieje pomiędzy budynkami. Parki, to gdzie ten rytm miasta pulsuje. I to jest domeną urbanistów, którzy bardzo często z kolei nie patrzą na budynki. My jakoś tak się złożyło, że łączymy te dwie strony. I chyba to powoduje, że to nam całkiem nieźle wychodzi po prostu.
1: Czy to jest wyzwanie dla takiego architekta, który przeszedł taką edukację stricte architektoniczną? Wiem, że na politechnikach, na wydziałach architektury też urbanistyka jest w programie, ale wiem też o tym, że architekci się specjalizują na urbanistów i architektów. Czy to dla was było wyzwanie, czy właśnie takie coś naturalnego?
0: Architekt jest rzemieślnikiem. A w ogóle dzisiaj zmienia się jego rola. I z kolei urbanista jest dużo bardziej zakotwiczony w potrzebach miasta. To co wydaje mi się jest najważniejsze w takim skutecznym planowaniu i projektowaniu miasta, to jest to, żeby z jednej strony pamiętać o tym swoim pomyśle, o tej swojej wizji, która ma stworzyć miasto dobre do życia, ale z drugiej strony cały czas bardzo mocno wsłuchiwać się w potrzeby bardzo dużej ilości stron. I miasta, i inwestorów, którzy to budują, i użytkowników. Jest cały obszar legislacji i planowania, więc to jest taka kompetencja, w której trzeba połączyć bardzo dużo różnych wektorów i znaleźć rozwiązanie, które będzie miało najmniej wrogów. Nawet nie najwięcej osób, które będą stronnikami tego, tylko żeby to rozwiązanie było akceptowalne dla jak największej ilości stron. Więc ta partycypacja, otwartość na dyskusję, dialog, to są takie rzeczy, bez których w zasadzie dzisiaj nie da się robić dużych projektów urbanistycznych.
1: Ten drugi filar waszej pracy, który pan wskazał, to są wysokościowce, wieżowce. Ja mam osobiście pewien problem z tego typu skalą budynków w mieście, ale rozumiem, że dla architekta to jest wyzwanie. To jest ważna część waszej pracy.
0: Na pewno wieżowiec nie jest odpowiedzią na każde miejsce. To jest coś wyjątkowego, co jest pewną dominantą w mieście, jest jakimś takim, no nie wiem, jak w każdej kompozycji. To jest coś, co jest jakąś kulminacją, coś, co podkreśla jakieś ważne miejsce. Więc absolutnie nie uważamy, że wieżowiec jest odpowiedzią na każde miejsce. Nie, no.

0: W zasadzie raczej w tej takiej większości tych planów miejskich czy planów urbanistycznych, które proponujemy, to jest zabudowa, taka zharmonizowana zabudowa, trochę w takiej skali, jak jest w Kopenhadze czy w Wiedniu. I te dwa miasta są też dla nas bardzo ważną inspiracją. Natomiast są, uważamy, takie miejsca, które mogą mieć to takie napięcie, jakieś takie preludium. I to są właśnie te budynki wysokie. W Warszawie jest jakiś pomysł miasta w ogóle na tą sylwetę i my staramy się po pierwsze wpisywać tymi budynkami w sylwetę Warszawy i też jakoś świadomie ją kształtować. Ja osobiście mam jakiś kłopot z tym, że dzisiaj to, co definiuje Warszawę, tym, co definiuje Warszawę, jest Pałac Kultury. I teraz Pałac Kultury jest dobrą architekturą, być może nawet można powiedzieć, że wybitną. Na pewno to, w czym jest destrukcyjne dla miasta, to jest to, że on się rozsiadł w samym centrum swoimi tymi wielkimi pawilonami, które w każdą stronę zagarniają przestrzeń i tak naprawdę blokują urbanistycznie powiązania całych dzielnic. Tak? To jest taka wyspa tak na samym środku miasta. Natomiast uważam, że gdzieś Warszawa mogłaby szukać też jakichś swoich nowych ikon, nowego wyrazu. Tak jak to w sumie zawsze w historii było, że przychodziły jakieś nowe realizacje, które dawały odpowiedź na współczesność. I uważam, że ten budynek wysokościowy w tym naszym mazowieckim pejzażu płaskim, który ma swój urok, to jest jakaś odpowiedź.
1: Wasze biuro jest takim biurem, które jak widzę i jak spoglądam w jego portfolio, ma za sobą bardzo różne realizacje, bo i muzea, i miejsca użyteczności publicznej, i budynki uniwersyteckie. Wspomniał Pan też o teatrze podczas naszego spaceru. Też jakieś rozwiązania urbanistyczne, całe te zabudowy, pierzeje ulic, budynki mieszkaniowe. Czy to jest problem w działaniu biura projektowego, czy tylko takie właśnie pełne rozpostarcie skrzydeł?
0: Na pewno architektura daje taką niesamowitą satysfakcję tego, że człowiek cały czas się uczy, cały czas rozpoznaje jakieś nowe obszary i to jest trudne, ale też takie napędzające. Więc to jest bardzo satysfakcjonujące wymyślanie czy odnajdywanie form dla różnych scen życia, czy jakichś ścieżek, którymi ludzie podążają, bo to zawsze jest odpowiedź na jakąś funkcjonalność, tak? Na jakąś sferę ludzkiego życia. Więc to jest fascynujące. No i wydaje mi się, że to jest jakoś mocno zakorzenione po prostu w naturze naszego zawodu.
1: Za nami już obejrzenie panów pracowni. To może dobry jest też moment, żeby zapytać o plany na przyszłość, bo tych wszystkich realizacji, o których panowie opowiadali, jest mnóstwo i tych, które za wami, i przed wami, i te, które trwają właśnie. Ale jak mieliby panowie pomyśleć o tym, powiedzieć, w którą stronę pracownia idzie, to co by to było?
0: Zawsze dla nas taką ambicją było stworzenie jakiegoś środowiska. I wydaje mi się, że w tej pracowni coś takiego jest, takie środowisko architektów, którzy wierzą w to, że rzeczy można zmieniać na lepsze. I wydaje mi się, że dzisiaj w ogóle jest jakiś taki kryzys w środowisku architektów. Ja bym bardzo chciał, żebyśmy byli takim miejscem, gdzie ten sposób myślenia o naszym zawodzie się zmienia i gdzie mu się przywraca albo w ogóle odnajduje nowy jego wymiar dzisiaj.
2: Nazywamy siebie roboczo pragmatycznymi idealistami, czyli mierzymy wysoko, ale jednak staramy się robić to w taki sposób, użyć tych narzędzi, które są możliwe. My wierzymy w to, że naprawdę architektura ma szansę nie tyle robić ładne budynki, co wpływać na to, że nam żyje się w mieście lepiej. Więc naszym głównym zainteresowaniem są projekty niekoniecznie z pięknymi elewacjami, które dostaną dużo nagród, ale projekty, które zmieniają fragmenty miasta, takie, w których dzisiaj się na przykład czujemy źle. Dlatego nasze zainteresowania to są głównie większe projekty, które się składają z wielu budynków, czyli z tak zwanego masterplanu, bo to są projekty nie o budynku, tylko o przestrzeni między budynkami. My uważamy, że elewacja budynku to tak naprawdę jest elewacja ulicy, placu. Chcemy robić i robimy masterplany, które odmieniają, no, nie całą Warszawę. Czasami to jest mały fragmencik,

0: czasami większy. No i muszę przyznać, że dla mnie budynki są tylko obudową przestrzeni, w której my żyjemy. I my tak traktujemy nasze projekty, więc nasze najważniejsze projekty to właściwie wszystkie to są projekty masterplanów. Ten, który już się realizuje, czyli Modern Mokotów zmienia obraz Mordoru. Niektórzy mówią, że na Hobbiton. Pół żartem, pół serio, ale jest to projekt, który po prostu odmienia oblicze Mordoru. Może on już się nie będzie nazywał Mordor, albo ludzie nie będą wiedzieli.
1: Może przypomnijmy słuchaczom spoza Warszawy, że Mordor to jest taka dzielnica Warszawy, w której znajduje się mnóstwo biurowców i siedzib korporacji.
0: Tak, no robimy teraz projekt długiej fragmentu Alei Jerozolimskich, których od właściwie czasów II wojny światowej bardzo brakuje jednej pierzei. I to nie jest projekt o tych budynkach. To jest projekt o tym, żeby Jerozolimskie były piękną aleją, w których my się czujemy dobrze. I teraz jakby brzmi to być może jako jakiś paradoks, że jako architekci nie jesteśmy za bardzo zainteresowani budynkiem, tylko tą przestrzenią, którą on współtworzy, ale to wynika z naszego przekonania, że przestrzeń publiczna to jest ta przestrzeń, w której my odbieramy miasto, a miasto ma bardzo duży wpływ na to, jak się czujemy. Są miasta, w których czujemy się wspaniale, a są takie miasta, jak z mojej perspektywy powiem, Moskwa i nie ma tu żadnego politycznego tła, w którym ja się po prostu czułem źle. I Warszawa jest takim miastem, które ma swoje korzenie w Paryżu, ale trochę też tych korzeni ma
1: Na wschodzie.
0: na wschodzie. Nie wiem, no powiedziałbym, że przywrócenie trochę tego europejskiego wymiaru, jest tu jeszcze dużo do zrobienia, nie tylko dla nas.
2: Jeszcze chciałem powiedzieć, dodać może, że rozwijamy cały czas taką myśl projektowania na bazie wartości, które zdefiniowaliśmy tworząc projekt koncepcji warszawskiej dzielnicy społecznej. Szczególnie ważne dla nas są te wartości społeczne. Są tam wartości środowiskowe, wartości społeczne, ale dla nas najważniejsze w tym myśleniu jest miastotwórczość, czyli żeby te nasze projekty budowały wspólną przestrzeń naszych miast, wspólnota, czyli żeby to budowanie tworzyło coś wspólnego, a nie było jakimś po prostu indywidualnym zamierzeniem realizowanym tylko z chęci zysku. I różnorodność, żeby wnosić różne elementy, różne sposoby myślenia, skalę, bryły, żeby to miasto było ciekawe. Także to są takie ambicje architektoniczne, a z drugiej strony rozwijamy też zespół, tworzymy grupę 70 architektów. Jest nas trzech wspólników i udaje nam się zgodnie tą firmę rozwijać od 20 lat. Jest to, uważam, niesłychaną bazą i siłą naszej pracowni, że jakoś twórczo i zgodnie działamy. I w naszym zespole też szukamy kooperacji, przestrzeni do tego, żeby każdy mógł tutaj zająć głos, wnieść jakąś inicjatywę, pomysł. To jest taki wymiar po prostu ludzki naszej pracy i współpracy.
1: To jest też niesamowite wyzwanie, wspaniała rzecz, móc zaprojektować takie ważne miejsce w stolicy kraju, a z drugiej strony niesamowita też odpowiedzialność za tę przestrzeń.
0: To, że budowanie potrafi budzić emocje, to, że budowanie potrafi budzić nawet nienawiść, tak? To jest w dzisiejszych czasach oczywiste, bo każdy wie, kto to jest zły deweloper albo Pałac Saski, coś tam. I uważam, że to, co my uważamy, że o projektowaniu trzeba rozmawiać wspólnie. Stąd my nawet w naszej pracowni nigdy nie nazywamy tego pracownią autorską. To jest w naszej pracowni to projektowanie jest rozłożone pomiędzy wszystkich członków, więc my nigdy nie podejmujemy się mówić, kto zaprojektował jaki budynek, bo to jest praca zespołowa. Ale to projektowanie, ta praca zespołowa rozumiemy to dużo bardziej poważnie, na wyższym poziomie, bo my uważamy, że współtwórcą projektu jest inwestor, czasami publiczny, czasami prywatny i na przykład jeżeli chodzi o prywatnych inwestorów, uczymy się wspólnie, jak o tym wspólnie rozmawiać, co jest celem, co jest potrzebami, ale do tego stołu, przy którym my rozmawiamy, czym ten projekt jest, potrzebni nam też są władze miasta Warszawy, biura architektury, czasami dziennikarze. Ich opinia dla nas jest bardzo ważna.

0: Ale również ruchy miejskie. Nie podejmujemy się brania na siebie odpowiedzialności za to, że my wiemy, jak ma być. My potrzebujemy projekty bardzo szeroko omawiać i szukać konsensusu, i te projekty, które powstają, mają tą odpowiedzialność rozłożoną na wszystkich interesariuszy. To jest jakby naszym celem. Wiadomo, że takie stuprocentowe dojście do pełnego konsensusu, ono jest jakby niemożliwe. Ale dążenie w tym kierunku powoduje, że staramy się realizować projekty, które mają jak najmniejsze ryzyko, głównie to nawet społeczne. I naszym ideałem jest projekt, który nie jest projektem dewelopera, tylko jest na różnych płaszczyznach. On jest na pewno on jest jego zyskiem. Tak, to jakby to, chociaż tutaj też powiedziałbym, że współczesność pokazuje, że te zyski są na różnych poziomach, nawet finansowe. Ale to ma być projekt w pewnym sensie nas wszystkich, gdzie nasze różne potrzeby w jakiś sposób są odzwierciedlone. To jest jakby ten punkt idealny, gdzie tak jest, a punktem takim, który dla nas jest warunkiem minimum, jest to, żeby nie mieć nikogo przeciwko.
1: Bardzo dziękuję. Dziś z audycją Studio Projektowe gościliśmy w pracowni BBGK, z której szefami dzisiaj rozmawiałam. Bardzo dziękuję.
2: Jan Belina Brzozowski, dziękuję bardzo.
3: Konrad Grabowiecki, dziękuję.
0: I Wojciech Kotecki, dziękuję.
1: Ja również Państwu dziękuję. Do usłyszenia. Aldona Łaniewska-Wołk.

0: Literacka siesta.
1: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na kolejny fragment lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa. Jest to nagranie z 1996 roku.
2: Dlaczego żeś nie przyjął zaprosin? Zapytał zrozpaczony pan Ignacy. Bo muszę być dzisiaj w teatrze, odpowiedział Wokulski. Prawdziwa wszelako zgroza opanowała Rzeckiego, gdy w tym samym dniu inkasent Obermann przyszedł do niego przed 7 wieczorem, prosząc o zrobienie dziennego obrachunku. Po ósmej, odpowiedział mu pan Ignacy, teraz nie ma czasu. A po ósmej ja nie będę miał czasu, odparł Obermann. Jak to? Co to? A tak, że o 19:30 muszę być z naszym panem w teatrze, mruknął Obermann, nieznacznie wzruszając ramionami. W tej samej chwili przyszedł pożegnać go uśmiechnięty pan Zięba. Pan już wychodzi, panie Zięba, ze sklepu? O 19:45? Spytał zdumiony pan Ignacy, szeroko otwierając oczy. Idę z wieńcami dla Rosiego, szepnął grzeczny pan Zięba z jeszcze milszym uśmiechem. Rzecki chwycił się obu rękoma za głowę. Powariowali z tym teatrem, zawołał. Może jeszcze i mnie tam wyciągną. No, ale to ze mną sprawa. Czując, że lada dzień i jego zechce namawiać Wokulski, ułożył sobie pan Ignacy mowę, w

które jej nie tylko miało świadczyć, że nie pójdzie na Włochów, ale jeszcze miał zreflektować Stacha mniej więcej tymi słowy. Daj spokój, co ci po tych głupstwach, no i tak dalej. Tymczasem Wokulski, zamiast namawiać go, przyszedł raz około 6 do sklepu i zastawszy Rzeckiego nad rachunkami, rzekł: mój drogi, dziś Rosji gra Macbeta. Siądź z łaski swej w pierwszym rzędzie krzeseł. Masz tu bilet? No i po trzecim akcie podaj mu to, album. I bez żadnej ceremonii, a nawet bez dalszych wyjaśnień, doręczył panu Ignacemu album z widokami Warszawy i warszawianek, co razem mogło kosztować z 50 rubli. Pan Ignacy uczuł się głęboko obrażonym. Wstał ze swego fotelu, zmarszczył brwi i już otworzył usta, żeby wybuchnąć, kiedy Wokulski opuścił nagle sklep, nawet nie patrząc na niego. No i naturalnie pan Ignacy musiał pójść do teatru, ażeby nie zrobić przykrości Stachowi. W teatrze trafił się panu Ignacemu cały szereg niespodzianek. Przede wszystkim wszedł on na schody prowadzące na galerię, gdzie bywał zwykle za swoich dawnych, dobrych czasów. Dopiero woźny przypomniał mu, że ma bilet do pierwszego rzędu krzeseł, obrzucając go przy tym spojrzeniami, które mówiły, że ciemnozielony surdut pana Rzeckiego, album pod pachą, a nawet fizjognomia a la Napoleon III wydają się niższym organom władzy teatralnej mocno podejrzanymi. Zawstydzony zeszedł pan Ignacy na dół do frontowego przysionka, ściskając pod pachą album i kłaniając się wszystkim damom, około których miał zaszczyt przechodzić. Ta uprzejmość, do której nie nawykli warszawiacy, już w przysionku zrobiła wrażenie. Zaczęto pytać się, kto to jest. A chociaż nie poznano osoby, w lot jednakże spostrzeżono, że cylinder pana Ignacego pochodzi sprzed lat 10, krawat sprzed 5. A ciemnozielony surdut i obcisłe spodnie w kratkę sięgają nierównie dawniejszej epoki. Powszechnie brano go za cudzoziemca, lecz gdy spytał kogoś ze służby, którędy iść do krzeseł, wybuchnął śmiech. Pewnie jakiś szlachcic z Wołynia, mówili eleganci. Ale co on ma pod pachą? Może bigos albo pneumatyczną poduszkę? Osmagany szyderstwem, oblany zimnym potem, dostał się nareszcie pan Ignacy do upragnionych krzeseł. Było ledwie po 8 i widzowie dopiero zaczęli się gromadzić. Ten i ów wchodził do krzeseł w kapeluszu na głowie. Loże były puste i tylko na galeriach czerniała masa ludu, a na paradyzie już wymyślano i wołano policji. O ile się zdaje, zebranie będzie bardzo ożywione, mruknął z bladym uśmiechem nieszczęśliwy pan Ignacy, sadowiąc się w pierwszym rzędzie. Z początku patrzył tylko na prawą dziurkę w kurtynie, ślubując, że nie oderwie od niej oczu. W parę minut jednakże ochłonął ze wzruszenia, a nawet nabrał takiego animuszu, że począł oglądać się. Sala wydała mu się jakaś niewielka i brudna i dopiero gdy zastanawiał się nad przyczynami tych zmian, przypomniał sobie, że ostatni raz był w teatrze na występie Dobrskiego w Halce, mniej więcej przed 16 laty. Tymczasem sala napełniała się, a widok pięknych kobiet zasiadających w lożach do reszty orzeźwił pana Ignacego. Stary subjekt wydobył nawet małą lornetkę i zaczął przypatrywać się fizjognomiom. Przy tej okazji zrobił smutne odkrycie, że i jemu przypatrują się z amfiteatru, z dalszych rzędów krzeseł, ba, nawet z lóż. Gdy zaś przeniósł swoje zdolności psychiczne od oka do ucha, pochwycił wyrazy latające jak osy. Cóż to za oryginał? Ktoś z prowincji, ale skąd on wyrwał taki surdut? Uważasz pan jego breloki przy dewizce? Skandal! A kto się tak dziś czesze? Niewiele brakowało, ażeby pan Ignacy opuścił swoje album i cylinder i uciekł z gołą głową z teatru. Na szczęście w 8 rzędzie krzeseł zobaczył znajomego fabrykanta pierników, który w odpowiedzi na ukłon Rzeckiego opuścił swoje miejsce i zbliżył się do pierwszego rzędu. Na miłość boską, panie Piwkę, szepnął zalany potem, usiądź pan na moim miejscu i oddaj mi swoje. Z największą chęcią, odparł głośno rumiany fabrykant. Cóż, źle tu panu pyszne miejsce. Doskonałe, ale ja wolę dalej, gorąco mi. Tam tak samo, ale mogę usiąść. A co to masz pan za paczkę? Teraz dopiero Rzecki przypomniał sobie obowiązek. Uważa pan, drogi panie Piwkę, jako wielbiciel tego Rosiego,
Ba, któż by Rosjanie.

Jego nie uwielbia, odpowiedział Piwka. Mam libretto do Macbetha, może panu dać. Owszem, ale ten wielbiciel uważa, pan kupił u nas kosztowny album i prosił, żeby po trzecim akcie wręczyć je Rosjemu. Zrobię to z przyjemnością, zawołał otyły Piwkę, pchając się na miejsce Rzeckiego. Pan Ignacy miał jeszcze kilka bardzo przykrych chwil. Musiał wydobyć się z pierwszego rzędu krzeseł, gdzie

0: i na jego aksamitną kamizelkę z ironicznymi uśmiechami. Potem musiał wejść do ósmego rzędu krzeseł, gdzie wprawdzie bez ironii patrzono na jego garnitur, ale gdzie musiał potrącać o kolana siedzących dam. Stokrotnie przepraszam, mówił zawstydzony pan Ignacy, ale tak ciasno. Potrzebujesz pan nie mówić brzydkie słowo, odpowiedziała mu jedna z dam, w której nieco podmalowanych oczach pan Ignacy nie dojrzał jednak gniewu za swój postępek. Był przecież tak zażenowany, że chętnie poszedłby do spowiedzi, byle tylko oczyścić duszę z plamy owych potrąceń. Nareszcie znalazł krzesło i odetchnął. Tu przynajmniej nie zwracano na niego uwagi, częścią z powodu skromnego miejsca, jakie zajmował, częścią, że teatr był przepełniony i już zaczęło się widowisko. Gra artystów z początku nie obchodziła go. Oglądał się więc po sali i przede wszystkim spostrzegł Wokulskiego. Siedział on w czwartym rzędzie i wpatrywał się bynajmniej nie w Rosiego, ale w lożę, którą zajmowała panna Izabela z panem Tomaszem i hrabiną. Rzecki parę razy w życiu widział ludzi zamagnetyzowanych i zdawało mu się, że Wokulski ma taki wyraz fizjognomii, jak gdyby był zamagnetyzowany przez ową lożę. Siedział bez ruchu, jak człowiek śpiący, z szeroko otwartymi oczyma. Kto by jednakże tak oczarował Wokulskiego? Pan Ignacy nie mógł się domyślić. Zauważył przecie inną rzecz. Ile razy nie było Rosiego na scenie, panna Izabela obojętnie oglądała się po sali albo rozmawiała z ciotką. Lecz gdy wyszedł Macbeth Rossi, przysłaniała twarz do połowy wachlarzem i cudownymi, rozmarzonymi oczyma zdawała się pożerać aktora. Czasami wachlarz z białych piór opadał jej na kolana, a wtedy Rzecki na twarzy panny Izabeli spostrzegał ten sam wyraz zamagnetyzowania, który go tak zdziwił fizjognomii Wokulskiego.
1: Jerzy Kamas przeczytał fragment lalki Bolesława Prusa. Wrócimy do tej lektury jutro o 13:50.
2: Jest godzina 14:00.
3: Koncert w porze lunchu.
2: Za konsoletą programu drugiego nadal Wojciech Ciarka, a przed mikrofonem Joanna Grodkowska. Witam Państwa. Dziś zaproszę Państwa na koncert znakomitej skrzypaczki Izabele Faust i orkiestry Radia Zachodnio-Niemieckiego WDR pod dyrekcją brytyjskiego skrzypka i dyrygenta Andrew Manzi. Koncert, który odbył się w Filharmonii Kolońskiej 28 listopada 2024 roku. Ale zanim ten koncert rozpocznie się w naszym programie, jeszcze rozwiązanie konkursu Płyta na lato. Wczoraj miałam dla Państwa dwupłytowy album Rafaeli Gromes zatytułowany Fortissima z utworami zapomnianych, a odkrywanych przez tą niemiecką wiolonczelistkę kobiet kompozytorek. Pytałam o najbardziej cenione przez Państwa kompozytorki i oto odpowiedzi. Pan Jan z Kielc napisał: muzyka Grażyny Bacewicz porywa dynamizmem, uwodzi fantazją, zachwyca warsztatem. Na dodatek Grażyna Bacewicz była niezłą pisarką. Jej znak szczególny mam w swojej bibliotece. Gratuluję panu. Pan Jan z Kielc otrzyma jeden egzemplarz albumu Fortissima, a drugi wyślemy do pana Jarosława z Poznania, który napisał tak. Hildegarda z Bingen zachwyca mnie karminami pełnymi medytacyjnego, rajskiego charakteru. Uczy, że muzyka to światło ludzkiego życia, sens i wieczność. Gratuluję obu panom, a państwu dziękuję za wszystkie SMS-y. Dziś kolejna płyta, a będzie to album Erika Lesage zatytułowany Wiszące ogrody. Ale teraz już nasz koncert i Izabele Faust.

wraz z orkiestrą Radia Zachodnio-Niemieckiego pod dyrekcją Andrew Menzi. Izabelle Faust to jedna z najwspanialszych skrzypaczek naszych czasów. Jako artystka, rezydentka orkiestry symfonicznej WDR prezentowała tamtego wieczoru w listopadzie 2024 roku przepiękny koncert skrzypcowy Feliksa Mendelssohna. Koncert, który ma w sobie wszystko, co urzeka melomanów i to już od lat. Ciepły liryzm, zapierającą dech w piersiach wirtuozerię, odurzający dźwiękowy splendor. Ten koncert znajdzie się w centrum programu, a po nim usłyszymy fantazję skrzypcową Roberta Schumana, bliskiego przyjaciela Mendelssohna. Następnie wysłuchamy tajemniczej, niedokończonej symfonii Schuberta, która zamknie drugą część koncertu pod dyrekcją Andrew Menzi, ale zaczynamy ten koncert uwerturą opus setne Roberta Schumana, jego oblubienicą z Messyny. Oto orkiestra Radia Zachodnio-Niemieckiego, WDR, dyryguje Andrew Menzi.

Oblubienica z Messyny, uwertura opus setne Roberta Schumana do sztuki Schillera. O tym tytule zabrzmiała na początek koncertu Orkiestry Radia Zachodnio-Niemieckiego WDR, prowadzonej przez Andrew Menzi w Filharmonii Kolońskiej. Było to 28 listopada 2024 roku. A teraz już solistka tamtego wieczoru, zresztą w tamtym czasie rezydentka orkiestry, Isabel Faust, wykona koncert skrzypcowy Felixa Mendelssohna, opus 64. Jej artystyczna ciekawość obejmuje właściwie wszystkie epoki i też rodzaje partnerstwa instrumentalnego. Oprócz wielkich symfonicznych koncertów skrzypcowych, w jej repertuarze oczywiście znajdziemy muzykę kameralną. Od najmłodszych lat też jest bardzo zaangażowana w muzykę współczesną, a ostatnie jej światowe prawykonania obejmują kompozycje Petera Etwesza czy Andrzeja Adamka, no ale także takie utwory jak koncert skrzypcowy e-moll Felixa Mendelssohna, tak przecież często grywane, w jej interpretacjach brzmią po prostu nadzwyczajnie. Oto Isabel Faust i Orkiestra Radia Zachodnio-Niemieckiego WDR, dyryguje Andrew Menzi. Słuchamy koncertu skrzypcowego e-moll Felixa Mendelssohna.

Izabeli Faust i Orkiestra Radia Zachodnio-Niemieckiego WDR pod dyrekcją Andrew Manzi wykonali koncert skrzypcowy E-moll op. 64 Feliksa Mendelssohna. Było to w Filharmonii Kolońskiej 28 listopada 2024 roku. I jak Państwo słyszeli, aplauz był ogromny i trwał dość długo. Niemniej jednak Izabel Faust nie zagrała bisu po tym koncercie, ale zagrała Fantazję C-dur op. 131 Roberta Schumana. Jego koncertowe dzieło skomponowane w 1853 roku, a więc późne dzieło na skrzypce i orkiestrę. Istnieje też wersja z fortepianem. Utwór, który łączy w sobie delikatną liryczność i potężną techniczną wirtuozerię skrzypcową, a więc zdecydowanie wystarczył za bis po wykonaniu koncertu Mendelssohna. Oto więc raz jeszcze Izabel Faust wraz z Orkiestrą Radia Zachodnio-Niemieckiego dyryguje Andrew Manzi. Słuchamy Fantazji C-dur op. 131 Roberta Schumana.

Fantazja C-dur opus 131 Roberta Schumana, perfekcyjnie wykonane już drugie koncertowe dzieło przez Isabel Faust i Orkiestrę Radia Zachodnio-Niemieckiego WDR.

pod dyrekcją Andrew Manzi w Filharmonii Kolońskiej, a było to 28 listopada 2024 roku. Isabel Faust po wykonaniu koncertu skrzypcowego e-moll Mendelssohna zagrała jeszcze tę oto fantazję C-dur, niezwykłą, bo wirtuozowską, a jednocześnie tak delikatną,

symfonia H-moll niedokończona Franciszka Schuberta. Symfonia owiana tajemnicą, ponieważ do końca nie wiemy, jak planował Schubert całą formę. Wiemy, że ukończył dwie części tej symfonii i rozpoczął pracę nad skercem. Zrobił orkiestrację jednej strony tego skerca i przez wiele lat uważano, że zachowała się tylko ta jedna właśnie strona. No ale po latach, w 1968, Krista Landon odkryła jeszcze drugą stronę partytury skerca. Wcześniej Schubert sporządził szkice fortepianowe tej trzeciej części także. Potem losy partytury tego rękopisu były no, dość skomplikowane. Nie będę ich do nich teraz powracać. W każdym razie wykonuje się także dwie ukończone oryginalnie przez Schuberta części tej symfonii, bo są one tak genialne, że absolutnie wypełniają tę formę. I w takim teraz charakterze słuchać będziemy tej symfonii Franciszka Schuberta, jego ósmej, H-moll, określanej jako niedokończone. Allegro moderato i andante con moto. Gra Orkiestra Symfoniczna Radia w Kolonii, WDR, dyryguje Andrew Manzi.

Allegro moderato i andante con moto, a więc te dwie ukończone przez Schuberta części symfonii H-moll niedokończonej, pozycja w katalogu dzieł Schuberta 759. Piękna aura na zakończenie koncertu Orkiestry Radia Zachodnio-Niemieckiego WDR w Kolonii, którą prowadził Andrew Manzi, a było to w Filharmonii Kolońskiej 28 listopada 2024 roku. Przypomnę, że solistką tamtego wieczoru była Isabel Faust, która wykonała dwa koncertujące dzieła. Koncert skrzypcowy E-moll Feliksa Mendelssohna i Fantazję C-dur opus 131 Roberta Schumana. A na początku słuchaliśmy jeszcze uwertury opus 100 Roberta Schumana, Oblubienica z Messyny do sztuki Schillera. Tak kończy się koncert w porze lunchu, ale ja mam jeszcze dla Państwa jeden utwór. Tym razem Andrew Manzi w partii solowych skrzypiec, ale także prowadzący Academy of Ancient Music. Słuchamy koncertu skrzypcowego E-dur Jana Sebastiana Bacha BWV 1042.

0: Andrew Manzi jako solista, od skrzypiec prowadzący także Academy of Ancient Music, wykonał wraz z tym zespołem koncert skrzypcowy E-dur Jana Sebastiana Bacha. Teraz już czas na nasz letni konkurs.
1: Sponsorem nagród w audycji jest Sony Music Poland, wydawca albumów Sony Classical, Deutsche Harmonia Mundi oraz Sony Masterworks. Płyta na lato.

A ostatnią płytą tego tygodnia, płytą na lato dla Państwa jest pewnie Państwu już znany, bo wydany kilka lat temu album Erika Lesage, Wiszące ogrody. Płyta, która ukazuje bogactwo fortepianowego repertuaru

czasu początków XX wieku, między Belle Époque a ryczącymi dwudziestkami, bo tak nazwano trzecią dekadę XX wieku. To rzeczywiście nadzwyczajny czas, bardzo płodny, jeśli chodzi o twórczość fortepianową. No ale ten właśnie repertuar, po który sięgnął Eric Lesage, pozostaje jednak stale w cieniu gigantów tamtego czasu, Ravela, Debussy'ego, Fauré. I taka była też intencja Erica Lesage, aby przywołać te nazwiska bardziej lub mniej, ale jednak zapomniane. Są wśród nich także takie, które pojawiają się, owszem, od czasu do czasu, ale w dość skąpym wyborze repertuaru. Do nich na pewno należy Erik Satie, jest też Lili Boulanger, Jacques Ibert, Gabriel Dupont, jest Florent Schmitt, Cécile Chaminade i wielu jeszcze innych kompozytorów i kompozytorek. No a moje pytanie do Państwa, czy widzą Państwo sens w takim przywoływaniu tych zapomnianych kompozytorów, kompozytorek i wydawaniu ich utworów na kolejnych płytach? Bardzo proszę o odpowiedzi od Państwa na numer 71211 z prefiksem lato. I bardzo proszę także o podanie adresu do wysyłki. A teraz już wybrane przeze mnie na początek walce z tej płyty. Najpierw walc nonszalancki Camilla Saint-Saensa, potem słuchać będziemy walca Francisa Poulenca, następnie Germain Taillefer i na zakończenie Reinaldo Hanna, walc w cieniu Chopina. Gra Eric Lesage.

Nancy Spuleng i Camille Saint-Saëns. Słuchaliśmy czterech pięknych walców z płyty Erika Lesage, Wiszące ogrody. Moje pytanie do Państwa w płycie na lato brzmi, jaki widzą Państwo sens w przywoływaniu tego nieczęsto, a nawet rzadko wykonywanego repertuaru. Płyta Erika Lesage dziś płytą na lato. Wystarczy odpowiedzieć na numer 71211, poprzedzając swój krótki SMS prefiksem lato. Serdecznie Państwa zachęcam do wzięcia udziału w tym konkursie. Dziś to prawie już wszystko. Mam jeszcze jeden piękny, drobny utwór Gabriela Diponta z tej właśnie płyty z cyklu Smutne godziny. Après-midi de dimanche. Dziękuję za uwagę. Joanna Grodkowska.

0: Poezja ukraińska w dwójce.
1: Dziś posłuchamy sielsko brzmiącego, choć zabarwionego niepokojem wiersza w przekładzie Janusza Radwańskiego. Czyta Katarzyna Dąbrowska.
2: Natalia Belczenko. Bez tytułu. Migracja dźwięków z korzenia w koronę. W słonecznej plamie. Nie szpaki, a maleńkie, nieulękłe dzwony. Jak usta do dłoni. Rozmawiają rozumnie ufne sowy w samym sercu. I uwolnić się można w gałęziach światowego drzewa nawet od śmierci.

śmierci. Czułym ptasim wzrokiem i słuchem zaczęte w tygodniu przed świętem. Przez północny wiatr trzeba śpiewać dłużej i usłyszą hen w górze.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia. Jest 16.
1: Dwójka, jesteś na miejscu Tigrana Amasyan.
0: Na miejscu też Maria Czok. Dzień dobry. Czas na wiadomości kulturalne. Czwartkowe popołudnie i wieczór na 81. Festiwalu Chopinowskim w Dusznikach Zdroju należą do uczestników ostatniego konkursu chopinowskiego. Właśnie w tym momencie rozpoczyna swój recital Gruzin Dawid Krikuli. O 20.00 publiczność usłyszy natomiast laureata drugiej nagrody konkursu, kanadyjskiego pianistę Kevina Chena, który do Dusznik przyjechał ponownie po 3 latach. Zdecydowałem się wykonać w pierwszej części te utwory Chopina, których nie wykonywałem w Dusznikach poprzednio. Są to dwie ballady, Fantazja F-moll i heroiczny Polonez Azdur. A w drugiej części oczywiście musiałem umieścić Lista, również jednego z moich ulubionych kompozytorów, i Skriabina. Nie do końca wiem, dlaczego go wybrałem. Może dla pewnej różnorodności.
2: Maybe for some variation, so.
0: Kevin Chen rozpocznie swój recital dziś o 20.00. Transmisję ostatnich koncertów z 81. Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach w piątek i sobotę o 20.00. Wystąpią Zitong Kwang i podczas ostatniego wieczoru Julianna Awdiejewa. Julia Hartwig, Czesław Miłosz, Wiesław Myśliwski oraz Stanisław Barańczak. To tylko niektórzy bohaterowie szkiców zebranych w najnowszej książce Jerzego Ilga Zjazd do zajezdni. Autor tej publikacji jako redaktor naczelny wydawnictwa Znak, inicjator wielu wydarzeń w Krakowie, miał sposobność poznania wielu wybitnych postaci. Oprócz polskich pisarzy, bohaterami tych szkiców są między innymi nobliści Josif Brodski i Seamus Heaney. Dla Jerzego Ilga przyjaźń z nimi była wielkim szczęściem, a książka Zjazd do zajezdni to spłata długu.
3: I formą spłacenia tego długu jest właśnie, nie chcę tu być patetyczny, danie świadectwa w tym sensie, żeby opowiedzieć o tych ludziach, jako o ludziach, nie o posągach na cokołach, tylko o ludziach, z którymi właśnie czasem się żartowało, wygłupiało, ale przede wszystkim uczyło się od nich i starało się dbać o to, żeby ich książki były pięknie wydane, starannie zredagowane, dobrze promowane i być dla nich partnerem jako wydawca.
0: Na rozmowę z Jerzym Ilgiem zapraszam w imieniu Doroty Gacek dziś o 22.00. Muzyka ludowa we współczesnej odsłonie i międzynarodowym klimacie. W Toruniu w Muzeum Etnograficznym startuje dziś nowy festiwal Cztery strony folkloru. Na scenie wystąpią zespoły pieśni i tańca, między innymi z Litwy, Senegalu, Chile i Tajwanu, a także z indyjskiego Rajasthanu. Cztery strony folkloru to prezentacja tradycyjnej muzyki i tańca w różnych formach, wyjaśnia Marta Domachowska z działu edukacji Muzeum Etnograficznego w Toruniu.
4: Dlatego nie zabraknie zespołów folklorystycznych, czyli takich zespołów pieśni i tańca prezentujących pewne kanony kultury muzycznej i tanecznej przygotowane na estradę, na scenę, czyli stylizowane w pewnym sensie. A także nie zabraknie folku, czy też world music i jego sposobu zajmowania się tradycją takiego bardziej wolnego, bardziej inspirującego się tym, co jest rdzenne.

0: i wprowadzającego wiele takiej swobody artystycznej do swoich wykonań. Nie zabraknie też podejścia in crudo, czyli takiego na surowo, takiej rekonstrukcji dawnej tradycji muzycznej.
1: Festiwalowe koncerty odbędą się dziś i jutro w Amfiteatrze Muzeum Etnograficznego w Toruniu o 19:00. Czerwony dywan, światowe premiery i wielkie nazwiska kina. W stolicy Szkocji rozpoczyna się 79. festiwal filmowy Edinburgh International Film Festival. Największe emocje budzi powrót obrazu, który 3 dekady temu pokazał światu zupełnie inne oblicze Edynburga.
2: Jednym z najważniejszych wydarzeń festiwalu będzie dzisiejszy specjalny pokaz kultowego Trainspotting z okazji 30. rocznicy powstania filmu Danny'ego Boyla. Film odniósł międzynarodowy sukces, a grający główną rolę Szkot, Ewan McGregor, niemal z dnia na dzień stał się gwiazdą. Rocznicowy seans odbędzie się w Leith Theatre. Członkowie obsady i ekipy będą komentować film na żywo oraz opowiadać o kulisach jego powstawania. Będzie też klubowa impreza nawiązująca do słynnej ścieżki dźwiękowej filmu. Za konsoletą stanie Darren Emerson, były członek zespołu Underwood. World. To właśnie utwór Born Sleepy tej grupy stał się muzycznym symbolem filmu. Zainteresowanie wydarzeniem jest ogromne. Wszystkie bilety zostały już wyprzedane. Festiwal filmowy w Edynburgu potrwa do 19 sierpnia. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: I tak kończymy dziś Wiadomości Kulturalne. Po więcej informacji zapraszam na stronę Dwójki oraz do aplikacji Polskiego Radia.
3: Reklama. Zapraszamy na 29. Festiwal Silesia Sonans w Jeleniej Górze. Wystąpią Maciej Obara, Capella Krakowiensis, Wrocław Barok Ensemble, Aperto String Quartet oraz uczestnicy warsztatów choralnych i orkiestrowych. Supporty koncertów zagrają młodzi muzycy z regionu. Wstęp bezpłatny, obowiązują wejściówki. Szczegóły na www.silesiasonans.pl.
4: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
3: Reklama.
5: Program Drugi Polskiego Radia, prawie 7 minut po 16. Witamy Państwa serdecznie w czwartek. Jest 13 dzień sierpnia, to jest 225 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku lwa, zajdzie dziś 5 minut po godzinie 20, a imieniny obchodzą Diana, Gertruda, Helena, Hipolit i Kasiusz. A witają Państwa Michał Jakubik, Monika Kopcik, Beata Stylińska i Jakub Kukla. Zapraszamy serdecznie do godziny 18. A zajrzymy dziś m.in. do krakowskiego Instytutu Cervantesa, żeby opowiedzieć o legendarnym elementarzu antyfaszystowskim. Cóż to za podręcznik? Do tej kwestii wrócimy za kilka minut. Ponadto zaprosimy Państwa także na kolejny już festiwal mozartowski Mozartiana. To będą koncerty kameralne, to będą koncerty symfoniczne, opera pod gołym niebem, przedsięwzięcia łączące muzykę Mozarta z tradycjami różnych regionów Europy i propozycje dla najmłodszych, dla małych melomanów. Od ponad 2 dekad to wydarzenie, które organizowane jest przez Polski Chór Kameralny, przyciąga i miłośników muzyki klasycznej, i publiczność, która szuka nowych, inspirujących spotkań z kulturą. O festiwalu porozmawiamy z dyrektorem Polskiego Chóru Kameralnego Janem Łukaszewskim po godzinie 16:30. Ponadto zaprosimy Państwa też na Festiwal Kultury Ekologicznej w Roztoczańskim Józefowie.
6: To już przepięknie festiwal zapisał się w historii Józefowa. Już też powstały piękne tradycje okołofestiwalowe. Dla nas to oczywiście ogromna radość. No, festiwal w naszym środowisku zawsze ogromną rolę odgrywał.
5: Jak udało się w tym roku, do tej kwestii dziś jeszcze wrócimy. Ponadto naszym gościem będzie Radu Żudo, jeden

0: najważniejszych twórców współczesnego kina europejskiego i czołowa postać rumuńskiej nowej fali. Radu Żudę rozpoczął współpracę z zespołem aktorskim TR Warszawa. Czego ta współpraca dotyczy, jakie przyniesie efekty, do tych kwestii wrócimy. Ponadto odwiedzimy też pawilon wschodni w Choroszczy.
1: Ten pawilon wschodni to jest rzeczywiście oryginalny i wiele lat czekał, żeby to odbudować.
0: I więcej o nim powiemy jeszcze dziś w audycji. Zapraszamy serdecznie.

0: Łamasza Manuel de Falla, część piąta, kompozycja Aleksandra Tansmana. Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus i Agnieszka Duczmal. 12 minut po godzinie 16. Na początek, zgodnie z zapowiedzią, kierujemy się do krakowskiego Instytutu Cervantesa. Tam można oglądać wystawę Arcydzieło Mauricio Amstera i Waltera Reutera. Ekspozycja prezentuje legendarny elementarz antyfaszystowski. To podręcznik do nauki czytania dla żołnierzy. Ten podręcznik powstał w Hiszpanii w czasie wojny domowej w latach 30. XX wieku. Niezwykle nowoczesna w formie publikacja do dziś w zasadzie stanowi punkt odniesienia w historii projektowania graficznego i typografii. Współtwórcą książki obok niemieckiego fotografa Waltera Reutera był urodzony we Lwowie żydowsko-polski grafik Mauricio, czy też Maurycy Amster. Na wystawę zaprasza dyrektor generalny Instytutu Cervantesa Luis García Montero.
1: W trakcie wojny domowej w Hiszpanii w roku 1936 został stworzony taki elementarz, który miał służyć do nauczania żołnierzy republikańskich liczenia i czytania. I to jakby symbolizuje takie postawienie na edukację, która jest bardzo ważna również w dzisiejszych czasach, a nawet być może ważniejsza. I dlatego Instytut Cervantesa zdecydował się zaprosić do tego projektu tutaj obecnych panów, czyli Juana Manuela Boneta, są kuratorzy wystawy, oraz Aku Estebaranza.
2: Fotograf, czyli zaczniemy.

0: Będziemy rozmawiać o obrazach, o języku fotografii.
1: Soy Auguste Baranz, comisario de la exposición. I contar, że jest Walter Reuter.
2: Tak, jest to jeden z filarów tego projektu. Jest to Walter Reuter, Niemiec, który w roku 1936 przyjeżdża do Hiszpanii, czyli niedługo przed wybuchem wojny domowej, 3 lata przed wojną domową. I jest to osoba, która ma już bardzo ugruntowaną pozycję, jeśli chodzi o świat fotografii. Jest pod wpływem awangardy i szczególnie jednego z sowieckich fotografów, Rodchenko. Ze względu na wysoką jakość jego pracy zostaje poproszony o rząd republikańskich o to, aby wziął udział w projekcie propagandowym. Naprawdę, żeby zajmował się propagandą.
1: Una de las particularidades de Walter Reuter es que permanece en España durante toda la guerra.
2: Jedną z takich charakterystycznych cech dla tej postaci jest fakt, że przez cały czas trwania wojny domowej on pozostawał na terenie Hiszpanii, czyli od początku, od jej wybuchu, aż do zakończenia, kiedy to w roku 1939 wyjeżdża na uchodźstwo do Francji.
1: Podemos decir que Walter Reuter es uno de los grandes fotógrafos de la guerra de España.
2: Jest to znakomity artysta, który rzeczywiście dużo działa w tej służbie propagandy. Fotografuje między innymi najbardziej znane bitwy w trakcie wojny domowej, między innymi bitwę nad Ebro, czy też obronę Madrytu. Jest znakomity zarówno jeśli chodzi o taką fotografię frontową, jak i fotografię jakby na tyłach wojsk.
1: Dentro de su trabajo destaca sobre todo las colaboraciones que hace.
2: I wyróżnia się szczególnie jego współpraca z Mauricio Amsterem, z Mauricio Amsterem. Razem tworzą ten właśnie elementarz antyfaszystowski i ta synergia przy tworzeniu elementarza wynika również z tego, że oni już wcześniej się znali i byli zaprzyjaźnieni. Jest to fotograf, który wyróżnia się nie tylko ilością swojej pracy, bo przypomnijmy, że jest autorem ponad 4000 negatywów, miał też właśnie 3500 kopii swoich takich prywatnych prac, ale także jakością. Wykorzystywał w pracy aparat Leica, podobnie jak reporterzy zagraniczni, i odznaczał się wielkim humanizmem w wykonywaniu tych fotografii. On starał się pokazać radość i godność ludzi mimo tych trudnych sytuacji, przez które przechodzili, czyli w trakcie bombardowań, w trakcie walk rozmaitych. I jest to osoba, która do końca robi te zdjęcia, fotografuje i stara się tą godność pokazać, mimo tego, że rząd republikański przegrywa na końcu i coraz trudniej ta wojna wygląda dla nich.
0: Jaki dokładnie charakter miała ta współpraca Reutera z Amsterem? Na czym to dokładnie polegało?
3: Walter Reuter ha hecho el diseño de la cartilla y los fotomontajes y ha trabajado con Walter Reuter, que ha hecho las fotografías.
2: Jeśli chodzi o współpracę między nimi, to Amster przygotował projekt i fotomontaże fotografii wykonanych przez Waltera Reutera. Przygotował także Amster taką makietę tego wydania elementarza, które miało dwie edycje, dwa wydania. W tym drugim wydaniu mieliśmy do czynienia ze 100 tysiącami egzemplarzy. Wykorzystano 6 kolorów. Tak więc było to absolutnie niesłychane jak na tamte czasy i właśnie na czasy wojny domowej.
4: Amster studiował w Berlinie.
2: Amster studiuje w Berlinie, w Reimann School, to jest żydowska szkoła sztuk pięknych stosowanych. To jest szkoła, która potem już, kiedy zaczyna być obecny nazizm w Niemczech, zostaje przeniesiona do Londynu. I tam ma kontakt z największymi postaciami sztuk graficznych, z Halfigden między innymi, uczy się bardzo wiele, bardzo nowoczesnych technik. I potem zresztą te techniki będzie wykorzystywał w swojej pracy w Hiszpanii. W trakcie studiów poznaje Mariana Rawicza, to jest jego dobry kolega, który wyjeżdża do Madrytu, gdzie poznaje syna drukarza i

0: Zwraca się do Amstera z propozycją przejazdu do Hiszpanii, ponieważ uważa, że to jest rynek, który jest bardzo opóźniony i że tam jest wielka dla nich przyszłość. Będą mogli wiele zdziałać właśnie dzięki swojemu wykształceniu. Tak więc tak też się dzieje, bo przypomnijmy, że to jest Hiszpania jeszcze przed wojną domową, kiedy jest ostatni monarcha hiszpański, tam generalnie jeszcze nie ma tak nowoczesnych technik, jak były w Niemczech. Dlatego też Amster decyduje się na wyjazd do Madrytu.
1: W Krakowie na wystawie w Instytucie Cervantesa można oglądać fotografie Reutera i powstałe na ich bazie grafiki Amstera z elementarza antyfaszystowskiego. Ponadto są też plakaty i projekty książek oraz czasopism autorstwa Maurycego Amstera. To w sumie ponad 150 prac powstałych między 1931 a 1945 rokiem. Wystawa będzie czynna do drugiej połowy września.

Justin Davis, Ensemble Jupiter i Thomas Danford. W ich wykonaniu słuchaliśmy arii Despair No More Shall Want Me z opery Semele Jerzego Fryderyka Händla. Do muzyki wokalno-instrumentalnej dziś jeszcze pewnie będziemy wracać. Teraz kilka słów o utworach czysto instrumentalnych. Nie wiem, czy taki był pomysł, czy taka była koncepcja, ale okazało się, że mija 40 lat od momentu, kiedy John Scofield po raz pierwszy wystąpił w Polsce. Powraca. 23 sierpnia wystąpi w Katowicach w Nosprze. Wystąpi z nowym zespołem, z świeżo uformowaną grupą, która debiutowała mniej więcej przed rokiem, latem 2025 roku. Skład jest dość nowy, chociaż pan John i John znają się dość długo. Mam na myśli Johna Scofielda i Johna Medeskiego, który w tym kwartecie gra na instrumentach klawiszowych. Ci muzycy współpracują ze sobą już od ponad 25 lat. Jeśli chodzi o Scofielda, to jest postać, której przedstawiać chyba szczególnie nie trzeba. Jeden z najbardziej wszechstronnych gitarzystów w świecie jazzu, który w swojej karierze odnajdował się we wszystkich ważniejszych stylach, od bopu przez fusion funk bluesa, aż po soul. Studia w bostońskim Berklee College of Music przerwał, żeby dołączyć do Cheta Bakera i Grega Mulligana. Potem w latach 80. współpracował z Milesem Davisem, jeszcze później w latach 90. między innymi z Jim Lovano. Jak wspomniałem, już niedługo w drugiej połowie sierpnia pojawi się w Katowicach ze swoim Long Days Quartet. Gdyby chcieli Państwo się na ten koncert wybrać 23 sierpnia, to proszę do nas zadzwonić. Czekają bilety na wspomniany występ. Niedziela, 23 sierpnia, godzina 19, Nospr. 22 645 22 22.

0: trzecia część sonaty fortepianowej D-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta przy fortepianie Mitsuko Ushida. 31 minut po godzinie 16 Mozart będzie powracał.
1: Gość dwójki.
0: W studiu Polskiego Radia w Gdańsku jest Jan Łukaszewski, dyrygent i dyrektor Polskiego Chóru Kameralnego, dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Mozartowskiego Mozartiana. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Mam wrażenie, że dopiero co rozmawialiśmy o Mozartianie 2025, a tymczasem okazuje się, że za moment dosłownie rozpocznie się kolejny festiwal. Gdzie się podział ten rok, panie profesorze? Jak to się stało?
2: No cóż, im jesteśmy starsi, tym czas szybciej płynie.
0: Na to
2: po
0: wygląda.
2: Prostu.
0: Na to wygląda. Tak, za moment rozpocznie się kolejny, 21 już festiwal Mozartiana. Chciałbym na wstępie zapytać o okoliczności architektoniczno-przyrodnicze. Ma pan wrażenie, że one po pierwsze trochę jednak publiczność przenoszą w czasy Mozarta, bo jeśli chodzi o daty, to tutaj prawie wszystko się zgadza. I po drugie, że one też przemawiają do tych, którzy być może na co dzień z klasyką nie obcują?
2: Tak, rzeczywiście. Przede wszystkim te koncerty w Parku Oliwskim, czyli środkowa część festiwalu, bo ona się zaczyna kameralnymi, później jesteśmy w parku i finał, wielki finał w Katedrze Oliwskiej, ale właśnie w parku spotykamy publiczność, która nie bywa na ogół, znaczy może nie wszyscy, ale wielu nie bywa w ogóle w filharmoniach, na koncertach. Ja spotykam tych ludzi, jestem urodzony w Oliwie, wychowany, tutaj mieszkam, w Oliwie całe życie i znam wielu ludzi, takich, którzy zupełnie nie zajmują się muzyką, a jednak oni przychodzą i mówią, że oni się nie spodziewali, że to może być takie interesujące, takie piękne. I od tej pory, to już od 20 lat, zaczynają regularnie przychodzić na koncerty do parku.
0: Ten pomysł, żeby celebrować muzykę Mozarta w Gdańsku, wziął się stąd, żeby trochę go od Wiednia oderwać, żeby nie był aż tak na wskroś wiedeński ów Mozart?
2: Tak, na pewno to też, ale w pewnym sensie charakter architektoniczny jest troszeczkę, można powiedzieć, także z czasów Mozarta.

0: Bartowskich, bowiem Pałac Opatów w Parku Oliwskim i w ogóle Park Oliwski pochodzą z czasów Mozarta. Dokładnie w roku urodzenia Mozarta wprowadził się do pałacu opat Jacek Rybiński, ostatni polski opat, właściwie cysterski tutaj w Oliwie, i otoczył pałac parkiem, więc główne założenia tego przedsięwzięcia opata Rybińskiego są do dzisiaj i właściwie spacerując po tym parku, możemy spoglądać jakby oczami Jacka Rybińskiego, czyli człowieka, który żył w czasach Mozarta.
1: Do Oliwy jeszcze wrócimy, ale teraz musimy przenieść się do dworu Artusa, bo tam w tym roku wszystko się rozpocznie. Kameralne kompozycje Wolfganga Amadeusza, te trochę mniej znane utwory, które być może trochę nam zniknęły z oczu?
0: Też, ale też przywiązujemy wagę do tego, aby nie hermetycznie tak się zamykać tylko w samej twórczości Mozarta, bo czasem są tutaj jakieś pewne odstępstwa albo jakieś opracowania. I tak na przykład koncert pierwszy, 16 w niedzielę, najbliższą, to jest koncert w taki skład, który właściwie w czasach Mozarta nie funkcjonowałby, ponieważ to jest sekstet Romana Lelu, znakomitego trębacza francuskiego, który będzie opracowywał także i niektóre utwory, takie tam na przykład aria z Królowej Nocy z czarodziejskiego fletu, czy Exultate Jubilate. To są utwory, które były pisane na zespół orkiestry i solistkę, a będzie grane na trąbce i plus do tego taki pełny skład smyczkowy, bo to skrzypce, pierwsze, drugie, altówka, wiolonczela i kontrabas. Także w innym koncercie natomiast usłyszymy także muzykę Chopina, bowiem uznaliśmy, że Chopin, który może nie tyle, że był bardzo pod wpływem Mozarta, ale jednak Mozart był dla niego wzorem, był dla niego także takim idolem w pewnym sensie, można tak by było uznać. I to trio G-moll Fryderyka Chopina ma coś z klasyki. Coś to w połączeniu z triem B-dur Mozarta daje taką pełnię wyobrażenia o tym, jak ta muzyka klasyczna właściwie i później romantyczna, jak ona przenikała się wzajemnie. A trzeciego dnia w dworze Artusa, no to przede wszystkim usłyszymy jeden z najpiękniejszych chyba utworów, według mnie oczywiście, jaki powstał pod ręką Mozarta. To jest kwintet fortepianowy S-dur. Naprawdę przepiękna muzyka, w której można usłyszeć również i elementy operowej muzyki, która gdzieś tam później zaowocowała w jego twórczości.
1: No, a później już Park Oliwski i koncert z fortepianem w roli głównej. Przy fortepianie zasiądzie Piotr Pawlak, ubóstwiany chyba przez sporą część polskich melomanów. Jak się odnajduje w muzyce Mozarta?
0: No tak, u nas w szczególności, ponieważ to jest gdańszczanin i nasz, jak to się mówi, ziomek, jak to się tak popularnie mówi. No więc ja myślę, że doskonały pianista potrafi się orientować w różnych stylach, ale styl Mozarta i Chopina nie są od siebie bardzo odległe. One są, mają coś wspólnego, tę lekkość, tę śpiewność, która jest i u Mozarta, i u Chopina, to ja myślę, że tutaj możemy się spodziewać naprawdę wspaniałego występu. Zwłaszcza, że towarzyszyć panu Pawlakowi będzie znakomita orkiestra Filharmonii Krakowskiej pod dyrekcją Michała Klauzy.
1: I zresztą u obu, mam na myśli Mozarta i Chopina,

0: Chopina pojawia się taka delikatna mgiełka melancholii. Mozart, nawet jak się uśmiecha, to gdzieś tam w tle jednak wyczuwalne jest łezka i pewne wzruszenie. Proszę powiedzieć, proszę wyjaśnić, cóż Mozart będzie robił w Beskidach?
1: Właśnie Mozart, tak jak wiemy z jego życia, on był człowiekiem interesującym się życiem. Interesował się nie tylko tym, co akurat robił na co dzień, czyli komponował, ale także pewną egzotyką. No ta egzotyka wtedy nie była tak bardzo znana jak dzisiaj, ale w jego utworach przecież mamy i menuety, i te lendlery takie austriackie, ludowa muzyka. Także jakby sięgał gdzieś do tej egzotyki no, ze wschodu. No ta, w tamtych czasach to Turcja to był bardzo egzotyczny kraj dla Europy i tam on tam spozierał i w tematyce utworów, a także w tematyce operowej na przykład i tak dalej. Więc tutaj jego zainteresowania innymi kulturami, innymi gatunkami sztuki na pewno było i jestem przekonany, że Mozart, gdyby posłuchał kapeli właśnie z Beskidów, byłby bardzo zachwycony. Zresztą znane są opowieści, jak to Mozart gdzieś tam sobie siadał w kanale orkiestry i improwizował, co budziło zdziwienie pozostałych muzyków, bo widzą, że w nutach tego nie mają w ogóle. Więc to był człowiek bardzo otwarty, świetny improwizator i w związku z tym, a każdy improwizator jest otwarty na szeroki świat muzyczny i czy w ogóle kultury szeroko pojętej. Więc tutaj jestem przekonany, że byłby bardzo, bardzo zadowolony.
0: I tego dnia zabrzmią mozartowskie melodie w splocie z tradycjami muzyki beskidzkiej. Przyjadą też goście z Wiednia, teatr marionetkowy cesarskiego pałacu Schönbrunn. I pokażą uprowadzenie z Seraju, spektakl marionetkowy, całość opisana jako Mozart dla dzieci. A dlaczego akurat dla dzieci?
1: No, oczywiście, że tematyka tej opery, ona nie jest taka dziecięca, ale teatr tego cesarskiego pałacu w Schönbrunn w Wiedniu specjalizuje się właśnie również w programach takich przygotowanych dla dzieci, więc to jest specjalnie opracowane dla dzieci. Zresztą tam będzie także polski tekst, który dzieciom przybliży troszeczkę taką historię, która jest historią jednak bajkową bardzo, ale oczywiście nie wszystkie szczegóły.
0: No i poza tym dorosłych też na ten koncert, czy na ten występ zapraszamy.
1: A dla dorosłych to i szczegóły się przydadzą.
0: A dla dorosłych to będzie też rzekomo ogrodniczka, oczywiście w Parku Oliwskim, bo skoro park, to musi być i ogrodniczka?
1: No, skoro park, to nie tylko ogrodniczka, bo tam w parku występowaliśmy z innymi także przedstawieniami operowymi Mozarta, ale akurat w tym roku bardzo pasuje ogrodniczka, ponieważ no, jesteśmy w ogrodzie, bo to jest, to się mówi park, ale tak naprawdę to jest ogród. To jest ogród, bo to nie jest olbrzymi park, tak jak gdzieś tam w Warszawie są takie duże tam parki, prawda, w których można godzinami spacerować. Park Oliwski jest kameralny. To jest właściwie taki ogród, gdzie ciekawa zieleń, ciekawe krzewy, ciekawe drzewa, bo powiem jeszcze te pamiętające czasy cystersów, czyli właściwie mozartowskich czasów.
0: Wspomnieliśmy o Mozarcie, który będzie połączony z tradycjami muzyki góralskiej, muzyki beskidzkiej, ale to nie jedyne zaskoczenie, bo ta muzyka będzie też łączona z tradycją Sardynii. Jak odnajduje się Mozart na Sardynii?
1: Ja myślę, że znakomicie, ponieważ ta kultura śpiewu tego tenores dibiti na Sardynii, zresztą na Korsyce też to występuje, ten rodzaj śpiewu, jest no, czymś absolutnie niezwykłym. I tak jak powiedziałem wcześniej, Mozart, gdyby miał okazję usłyszeć śpiewających takich pasterzy,

0: po prostu, którzy śpiewają niezwykle czysto, niezwykle muzykalnie i z takim naprawdę wyrazem, odpowiednimi głosami operując. Jest to zjawisko niesamowite i w połączeniu z jazzem także, bo pan Enzo Favata to jest znany w całej Europie jazzman także i w połączeniu także z elementami i motywami muzyki Mozarta daje nam zupełnie jeszcze jakiś inny obraz. A my przede wszystkim też patrzymy na publiczność, żeby ona była adresowana do różnych ludzi. Tu wspomnieliśmy, że dzieci, prawda? Ale także i mamy osoby, które kochają klasykę symfoniczną, na przykład, bo mamy przecież orkiestry symfoniczne, które grają symfonię także. Mamy także muzykę taką lżejszą, dla może młodszej takiej publiczności, która nie przekonałaby się jeszcze może do Mozarta, gdyby tak bezpośrednio powiedzieć, że no przyjdźcie posłuchać symfonii czy opery. A na jazz przychodzą i widzą, że przy okazji, bo ponieważ koncert jest za koncertem, bo to jest cykl, tutaj nie mamy przerw. One wynikają, te koncerty, jedne po drugich i słyszą już symfoniczną muzykę i są zachwyceni tą muzyką. Ja spotkałem znajomego, z którym kiedyś chodziłem do szkoły. No, od wielu lat się nie widziałem i on mi powiedział, że on w życiu nie był w operze i nawet nie myślał, żeby się wybrać. Ale jak posłuchał opery w parku, no to już się zachwycił. Mówi, ja nie wiedziałem, że to jest takie świetne. I od tej pory on tam jest stałym naszym słuchaczem.
1: Proszę, tak się zdobywa nową publiczność. Panie profesorze, musimy przyspieszyć, więc powiedzmy jeszcze, że pojawi się też orkiestra Leopoldinum. Zagra między innymi symfonię koncertującą z przepiękną, wolną częścią. I zdanie o koncercie finałowym 22 sierpnia w sobotę.
0: Tak, koncert finałowy to jest dla mnie najważniejsza rzecz, ponieważ ja sam go osobiście prowadzę za pulpitem. No, jest tam, ponieważ to jest w katedrze, więc zawsze jest muzyka sakralna. Tym razem wybrałem do programu dwa utwory, które są troszeczkę oplecione chorałem gregoriańskim, żeby stworzyć taką atmosferę właśnie czasów Mozarta, czyli czasów także opata Jacka Rybińskiego, czasów cystersów oliwskich, którzy zbudowali także tę wspaniałą katedrę i wiele elementów parku. Znakomita orkiestra, która będzie nam towarzyszyć, to jest
1: Akademia Muzyki Dawnej z Berlina.
0: Z Berlina, tak zwany Akamus. Wspaniali soliści. Tutaj, jak czekałem na połączenie, to słyszałem, że pan Justin Davis tutaj był prezentowany, tak, który już u nas śpiewał kilkakrotnie nawet, w ubiegłym roku zresztą ostatnio. W tym roku również partię altową będzie śpiewał kontratenor, ale tym razem to będzie pan James Lang, też z Wielkiej Brytanii. No, śpiewacy są naprawdę wspaniali, orkiestra świetna. Chór, mam nadzieję, że będzie się również podobał. Zresztą muzycy z Berlina śpiewają, grają już z nami po raz 10 i zawsze chętnie. Bardzo dobrze nam się pracuje razem. No, tworzymy jakby już jeden taki zespół.
1: Już niedługo, 16 sierpnia, rozpoczyna się 21 festiwal Mozartiana, na który zapraszał państwa dyrektor i dyrygent Polskiego Chóru Kameralnego i dyrektor artystyczny festiwalu Jan Łukaszewski. Dziękuję serdecznie.
0: Bardzo dziękuję. Jeszcze raz serdecznie zapraszam.

0: To Fuga i Misterioso, fragment opery Maria de Buenos Aires, Astora Piazzolli, muzyka w opracowaniu Manuela Dutrelonta. Trąbił dla państwa Romeo Lelou, towarzyszył mu zespół Ensemble Correspondance. Ten artysta, Romeo Lelou, rozpocznie w tym roku międzynarodowy festiwal mozartowski Mozartiana. Wystąpi na pierwszym z trzech koncertów kameralnych, to już 16 sierpnia. Jest 16:53, a my tymczasem zapraszamy państwa na wschód. Są takie miejsca, bez których historia wprawdzie przetrwa, ale traci część swojego uroku. Mowa o detalach, o niewielkich budynkach, o ogrodach czy pawilonach, które dopełniają opowieść o dawnych czasach. Takim miejscem jest Pawilon Wschodni w Choroszczy. Po blisko 2 latach gruntownych prac remontowych odzyskał swój XVIII-wieczny charakter i znów stał się częścią historii dawnej letniej rezydencji Jana Klemensa i Izabeli Branickich.
1: Ten pawilon wschodni to jest rzeczywiście oryginalny i wiele lat czekał, żeby to odbudować. A przecież w XVIII stuleciu to było tych 7 głównych budynków, a więc pałac,

0: pawilony, oficyny i teraz się cieszę niezmiernie, że powolutku ta letnia rezydencja Branickich, te Muzeum Wnętrz Pałacowych nabiera, że tak powiem, tego blasku, blichtru. Pamiętam, jak tu jeszcze x lat temu były te wykopki i w Choroszczy te wykopki zrobiono profesjonalnie, czyli odkopano, ustalono, potwierdzono, gdzie były oficyjne na przykład, powolutku kolejne plany są realizowane.
1: Historia tego założenia sięga lat 20. XVIII wieku, kiedy to późniejszy hetman wielki koronny Jan Klemens Branicki zbudował na tym terenie domek myśliwski. I z czasem ten domek myśliwski został rozbudowany w wielką rezydencję. W latach 1753 postanowił wybudować dwa pawilony, które symetrycznie flankowały ten pałac na wyspie. I gdy pawilony były już ukończone, podjął decyzję o rozebraniu stojącego drewnianego pałacyku. Te tereny w Choroszczy były podmokłe i bardzo szybko ten pałacyk zaczął niszczeć. Więc na czas odbudowy pawilony przejęły funkcje reprezentacyjne. Pawilon wschodni był pawilonem jej mości dobrodziejki Izabeli Branickiej. Był nazywany pawilonem od lasu. I do śmierci Branickiego ten kompleks pozostawał bez zmian. Jeszcze później, gdy żyła Branicka, zapewniała trwanie tego kompleksu w niezmienionej formie. Po latach zaniedbań przez kolejnych spadkobierców w XIX wieku te tereny nabyła fabrykancka rodzina Moesów, która zasypała część kanałów, rozbudowała pałac, a pawilony wschodni i zachodni zostały przekształcone na mieszkania dla urzędników fabrycznych. Taki najgorszy okres dla tego całego założenia przyniósł rok 1915, kiedy to wycofujące się wojska rosyjskie wysadziły pałac, pawilony, a zniszczenia dopełnił pożar. W 1937 roku postanowiono odbudować pawilon wschodni, w zasadzie ruiny pawilonu wschodniego. Pawilon zachodni został w ruinie. I od tego właśnie czasu pawilon wschodni pełnił rolę takiego budynku gospodarczego przy szpitalu psychiatrycznym tutaj w Choroszczy. Później Muzeum Podlaskie przejęło te tereny.
2: Cudnie. Tak serce się raduje, że coś się dzieje, coś nie zapomni się tego, co kiedyś było piękne i bo znowu jest piękne. Bo niestety jak zaniknie pamięć naszego żenie, to koniec. Człowiek się poczuje w takim miejscu, taki ważniejszy troszkę może.
3: Była to ruina, do której po prostu nie można było wchodzić. Jej stan techniczny był taki, że po prostu nie wolno było tam wchodzić, bo to groziło zawaleniem. Udało nam się odzyskać, bo tak chyba należy powiedzieć, niezwykły zabytek. Będzie się w nim mieściła kasa muzealna i sklep muzealny. No też takie pomieszczenia też dla pracowników. Chcemy stworzyć taką sytuację, że goście wchodzący do pałacu, to będą już tylko w pałacu. Tu nie będzie żadnych biletów, żadnych sklepików, żadnych jakichś recepcji. Po prostu w pawilonie kupujemy bilet i nasi goście wchodzą już do Muzeum Wnętrz Pałacowych. To założenie to ma też niezwykłą wartość dlatego, że właściwie bardzo niewiele zmieniło się od czasów Branickich. Zwykle kolejne wieki bardzo ingerują w takie założenia. A tu dzięki sąsiedztwie Doliny Narwi, której nic nie można było budować od stuleci, po prostu zachował się widok taki jak za czasów Branickiego. Więc jest to niezwykły walor tego parku. Myślę, że dla mieszkańców Białegostoku to jest takie miejsce trochę wytchnienia, trochę spaceru, trochę odpoczynku. Przecież to jest parę kilometrów od Białegostoku. Świetne połączenie, urokliwe miejsce. A w te upały schować się w cieni lip w Choroszczy? Złoty interes.
4: Marek Wilczewski, dyrektor Muzeum Podlaskiego, ma nadzieję na ciąg dalszy prac remontowych. Mostek prowadzący do pałacu jest prowizoryczny, wymaga prac. Na odbudowę czeka też pawilon zachodni.

0: Autopromocja.
1: O człowieku obrotnym opowiedz mi, muzo, co długo błąkał się po tym, jak zdobył czcigodny, warowny gród Troi.
2: Tak zaczyna się najnowszy przekład Odysei Homera na język polski autorstwa Anny Maciejewskiej. Jak daleko sięga historia przygód najpopularniejszego bohatera tego sezonu w polszczyźnie?
3: Sądzę, że możemy się cofnąć do średniowiecza.
4: Prawdę mówiąc, w sytuacji, w której Parandowski zdecydował się ostatecznie na tłumaczenie prozą, to mieliśmy taki dwugłos, który był bardzo ważny.
2: Wśród wyrosłych w języku polskim tłumaczy nieposu przechadzać się będziemy wspólnie z Magdaleną Goliczewską, Dorotą Kozińską i Tomaszem Mojsikiem. Zapraszam do Lasu Książek w najbliższą niedzielę o 11:00. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
0: Autopromocja.
5: A tymczasem minęła 17:00, słuchają Państwo Dwójki.
0: Przegląd prasy zagranicznej.
5: Przygotowała dziś dla Państwa Monika Pilch.
6: Dziś m.in. o Ariadnie na Marsie, zaskakującej reżyserskiej wizji pokazanej w Salzburgu oraz o archiwach najstarszej francuskiej sceny. Malarstwo skończone oznajmił Marcel Duchamp. 100 lat temu ogłosił pisuar dziełem sztuki. Dziś obiekt ten znów można zobaczyć w Nowym Jorku w Muzeum of Modern Art na Manhattanie. O randze dzieła i jego twórcy opowiada Hannes Stein na stronach Die Welt. W samym sercu wystawy znajduje się pisuar, który Duchamp zaprezentował w 1917 roku na nowojorskiej wystawie. Na białej porcelanie widnieje czarny podpis R. Mutt, pseudonim, którym artysta sygnował swoje dzieło. Ten pisuar jest właściwie alfą i omegą sztuki współczesnej. Bez niego Joseph Beuys prawdopodobnie nie umieściłby 5 kg masła na suficie głównego budynku Akademii Sztuk Pięknych w Düsseldorfie, które następnie omyłkowo usunęła sprzątaczka. Duchamp pochodził z rodziny artystów. 3 jego braci było malarzami i rzeźbiarzami, a jego siostra, z którą pozostawał bardzo blisko, również malowała. Sam Duchamp uczęszczał do renomowanej Akademii Sztuki, choć jak głosi anegdota, znacznie bardziej od zajęć interesowała go gra w bilard. Mimo to zdołał zostać znakomitym malarzem. Dowodem jest obecna wystawa w Museum of Modern Art, pierwsza od 1973 roku amerykańska ekspozycja poświęcona twórczości Marcela Duchampa. Pokazuje ona artystę, który nie tylko miał znakomite oko, ale również wyczucie stylu. Portret jego ukochanego ojca jest tak piękny i wzruszający, że, jak żartobliwie zauważa Stein, recenzent Die Welt, chciałoby się go ukraść. A nawet jeśli nie mamy takich zamiarów, wystawę Duchampa w Museum of Modern Art w Nowym Jorku zdecydowanie warto zobaczyć. Historia Comédie Française w czasie II wojny światowej to historia cichych zmagań, kompromisów i momentów świetności. O dziejach tej sceny czytamy w Le Monde. Ten okres nie był postrzegany pozytywnie. Na początku lat 90. Marie-Agnès Joubert rozpoczęła pracę nad rozprawą o Comédie Française pod okupacją. Nie było na ten temat praktycznie nic, poza kilkoma artykułami i rozproszonymi wspomnieniami aktorów. Kiedy studentka urodzona w 1968 roku poprosiła o dostęp do archiwów biblioteki Comédie Française znajdującej się przy Place Colette w Paryżu, odmówiono jej dostępu do niektórych dokumentów. Rozprawę La Comédie Française sous l'occupation udało jej się jednak napisać. Kilka lat później dyrektor generalny Comédie Française entuzjastycznie zatwierdził projekt filmu dokumentalnego napisany

0: i wyreżyserowane przez Virginie Linehart, inspirowane niezwykłą książką opartą na rozprawie Marie-Agnès Joubert. Archiwa Comédie Française, z którymi autorka rozprawy nie mogła się zapoznać, zostaną w końcu otwarte. Dyrektor generalny Comédie Française potwierdza na łamach dziennika, że możliwy będzie dostęp do wszystkich dokumentów. Umierający patriarcha wzywa swoje dzieci, by przekazać im dramatyczną wiadomość. Punkt wyjścia filmu End Sense nie jest szczególnie oryginalny, ale reżyser dodaje do tej historii zaskakujący zwrot. Recenzję filmu i sylwetkę od twórcy głównej roli, Billa Nye'a, publikuje The Guardian. Nye należy do najbardziej charakterystycznych brytyjskich aktorów, choć jego kariera długo rozwijała się bez spektakularnych zwrotów. Paradoksalnie jednak jego największym młodzieńczym marzeniem wcale nie było aktorstwo. Fascynowali go pisarze Hemingway i Fitzgerald, a nauczyciel angielskiego zasugerował mu, by napisał powieść. Był jednym z wielu młodych marzycieli krążących po Shakespeare and Company, ale literacka kariera nie nadchodziła. W końcu ktoś zasugerował mu szkołę teatralną. Poszedł tam z myślą, że kiedyś wróci do pisania. Został za to aktorem o imponującej wszechstronności. Grał zarówno role komediowe, jak i dramatyczne, a za występ w Living otrzymał nominację do Oscara. Jego znakiem rozpoznawczym jest gra z niezwykłą kontrolą środków. A film End Sense pojawi się w kinach już 21 sierpnia. Misja Montaga, Ariadna na Marsie, powinna zostać przerwana wkrótce po zakończeniu fazy projektowej. Złośliwie komentuje Mark Pullinger na łamach Opera Now, odnosząc się do inscenizacji Ariadny na Naxos, której premiera odbyła się podczas festiwalu w Salzburgu. Reżyser uczynił z bohatera prawdopodobnie technologicznego miliardera, który skolonizował Marsa. Przez owalny iluminator kopuły stacji kosmicznej obserwujemy przelatujące statki, jednak wizja Montaga okazuje się zaskakująco daleka od nieziemskiej. Wczesne wycofanie się Eliny Garanczy z tytułowej roli w tej produkcji powinno było stanowić pierwszy sygnał ostrzegawczy. Szwedzka sopranistka Kristina Nilsson dzielnie podjęła się zastępstwa i wcieliła w rolę Ariadny, ale nie wzbudziła entuzjazmu recenzentów. Również muzycznie Wieczór nie próbuje łagodzić scenicznych kontrastów. Manfred Honeck prowadzi Wiener Philharmoniker w sposób mocny, chwilami wręcz surowy. Według Financial Times brakuje w tej interpretacji lirycznej miękkości, która mogłaby stanowić przeciwwagę dla chłodnej, sterylnej scenografii. Najbardziej wymowne jest zakończenie. Zamiast tradycyjnego teatralnego finału, Montag prowadzi swoich bohaterów ku nuklearnej zagładzie. Jest to finał tak dosłowny, że odbiera historii Ariadny część jej wieloznaczności. I to już wszystkie informacje, które dla Państwa przygotowałam. Bardzo dziękuję za uwagę.
1: Monika Pilch przeglądała prasę zagraniczną. Bardzo dziękuję. Jest 8 minut po 17:00.

0: O, to jest zestawienie, z którym można obcować przez długie, długie godziny. Muzyka Jana Sebastiana Bacha w interpretacji Piotra Anderszewskiego. Słuchaliśmy kuranta z partity B-dur. Jest 11 minut po godzinie 17. Słuchają Państwo audycji Wybieram Dwójkę. Teraz Monika Zając zabierze Państwa do teatru.
1: Gość Dwójki.
2: Dzień dobry Państwu. Radu Żudę lubi Polskę, a polska publiczność ceni tego rumuńskiego reżysera. Nagradzany m.in. w Cannes i Berlinie twórca niedawno gościł we Wrocławiu, gdzie podczas festiwalu Nowe Horyzonty pokazywał swój nowy film, a teraz można go spotkać w Warszawie. W Kinie Kultura organizowany jest specjalny przegląd pod hasłem Radu Invades Poland. Zapraszam Państwa na spotkanie z Radu Żudę.
3: Radu Żudę, hello.
4: Hello.
2: Pana nowy film, Dziennik Panny Służącej, inspirowany powieścią Octava Mirbeau, można czytać jako opowieść o tym, jak Europa Zachodnia postrzega Europę Wschodnią, o stereotypach, protekcjonalnym podejściu i kulturowych nieporozumieniach. Wiem, że obawiał się pan, że film może zostać odebrany jako wyraz eurosceptycyzmu. Czy kilka lat temu miałby pan podobne wątpliwości?
4: Yeah, maybe a few years back a bit less, because I think
5: kilka lat temu prawdopodobnie w mniejszym stopniu. Wtedy nastawienie do Europy było znacznie bardziej pozytywne niż dzisiaj. Dziś mamy do czynienia z wieloma atakami na ideę zjednoczonej Europy. Ze strony putinowskiej Rosji, ale teraz również ze strony Stanów Zjednoczonych. Europa jest nieustannie krytykowana. Krytykowane są nasze wartości. A ja naprawdę wierzę w to, co nazywamy europejskimi wartościami. Dziś eurosceptyczne podejście jest prawdopodobnie silniejsze niż 5 czy 6 lat temu. Jednocześnie jedną z zalet demokracji jest możliwość krytykowania samych siebie. W dyktaturach to niemożliwe. Dlatego uważam, że możliwość samokrytyki powinna istnieć. Nie powinniśmy się jej wstydzić. Powinniśmy mieć krytyczny stosunek do nas samych. To ważna wartość, nawet jeśli może zostać wykorzystana przeciwko nam. Oczywiście musimy dbać o to, żeby ta krytyka była uczciwa. Pamiętam, że kiedy kręciłem filmy odnoszące się do trudnych momentów rumuńskiej historii, słyszałem: w ten sposób dajesz broń do ręki ludziom, którzy chcą atakować Rumunię. To absurd. Uważam, że przede wszystkim musimy być uczciwi wobec samych siebie i nie zamiatać spraw pod dywan tylko po to, żeby się chronić. Dlatego nadal uważam, że to właśnie my, ludzie, którzy wierzą w europejskie wartości, powinniśmy jako pierwsi krytykować to, co naszym zdaniem nie działa. Ale nie z pozycji faszystowskiej, ekstremistycznej, putinowskiej czy trumpistowskiej. Powinniśmy krytykować z pozycji europejskiej.
4: So yeah, I still believe that it's first us, the people who love European values, that we should be the first to criticize.
2: O to też chciałam zapytać. 4 lata temu rozmawialiśmy o pana filmowym

0: podejściu do trudnych momentów w rumuńskiej historii i powiedział pan wtedy, że silne społeczeństwa muszą być zdolne do krytykowania samych siebie. Czy sztuka i kino mogą być częścią tej debaty, narzędziem walki z dezinformacją?
1: Mam taką nadzieję. Jednocześnie uważam, że kino, podobnie jak sztuka w ogóle, jest pod tym względem dość neutralne. Jest jak mikroskop. Można wykorzystać mikroskop do leczenia choroby, ale można też użyć go do budowy broni. Nie wiem. Mam nadzieję, że kino może być wykorzystywane dla dobra, dla zdobywania wiedzy, do analizowania naszego życia, do poszukiwania prawdy. Ale oczywiście bardzo łatwo wykorzystać je również jako narzędzie propagandy.
2: Very easy to be used for propaganda.
3: You always say that you make your films.
0: Często mówi pan, że tworzy swoje filmy z perspektywy stuprocentowo rumuńskiego artysty. Nawet kiedy dostał pan możliwość pracy we Francji, nakręcił pan film, który w pewnym sensie również opowiada o Rumunii. Pojawia się w nim postać rumuńskiej imigrantki, odniesienia do antysemityzmu czy epoki Ceausescu. Jakie elementy rumuńskiej historii, albo szerzej tej specyficznej narodowej mitologii wciąż pana interesują?
2: I don't know. I think it's first of all, it's I think a generational thing because I'm 49 years old. I was.
1: Po pierwsze, myślę, że to kwestia pokoleniowa. Mam 49 lat. Byłem nastolatkiem podczas rewolucji 89 roku. To był czas, kiedy zaczęła się inna dyskusja o rumuńskiej historii, bardziej uczciwa, pokazująca różne perspektywy i również mroczne strony naszej przeszłości. Dla mnie odkrywanie tych wszystkich historii było szokujące. Niewolnictwa Romów, udziału Rumunii w eksterminacji Żydów, łagrów z lat 50. i wielu innych rzeczy. Wtedy rozwinąłem w sobie zainteresowanie historią, ale nie jako filmowiec. Nie byłem jeszcze filmowcem. Byłem nastolatkiem, który próbował dowiedzieć się czegoś o swoim społeczeństwie i własnym życiu. Dopiero później odkryłem, że to zainteresowanie można przenieść do kina, wykorzystać odpowiednie narzędzia i zamienić te pytania w filmy. Z czasem zrozumiałem też coś, czego wcześniej nie byłem świadomy. Myślę, że pod tym względem Polska jest podobna do Rumunii. Nasza tożsamość jest kształtowana przez sposób, w jaki patrzymy na historię. Dlatego, kiedy podważa się status quo, ludzie czują, że atakuje się ich tożsamość. Myślę jednak, że jest to związane z faktem, że nasze państwa w obecnym kształcie są stosunkowo młode. Po pierwszej wojnie światowej powstały w nowej formie i cały czas mamy poczucie zagrożenia. Boimy się, że możemy zniknąć. Wydaje nam się więc, że historia musi być czymś, co zapewnia nam tożsamość, a ja uważam, że to błąd. Nie wiem zbyt wiele o polskiej historii, ale czytałem książki Jana Tomasza Grossa i Anny Bikont. Odkryłem wtedy, jak krucha jest również polska tożsamość. Dlaczego tak trudno jest przyznać, że 80 lat temu niektórzy Polacy dopuścili się strasznych czynów? Można to powiedzieć na głos, a potem iść dalej. W Rumunii, kiedy próbuję to robić, ludzie często mówią: atakujesz Rumunię, chcesz nas zniszczyć. Nie, nie ma o tym mowy, sam jestem Rumunem. Uważam, że jesteśmy silniejsi, jeśli potrafimy krytykować samych siebie.
2: Terrible deeds, you recognize it and you go on. It's just, I think we are stronger if we are able to criticize ourselves.
0: Bardzo dużo pan pracuje i realizuje wiele projektów jednocześnie. Jak nie utonąć w tylu pomysłach? Jak się nie wypalić? Być może właśnie dlatego zainteresował się pan również aktorstwem. Mam na myśli pana epizod w filmie Ktoś we mnie, Artura Harariego.
1: Nie, nie interesuję się aktorstwem. Po prostu pojawiła się propozycja i ją przyjąłem. Byłem ciekawy, spodobało mi się, ale nie jestem aktorem. Lubię robić rzeczy, których wcześniej nie robiłem, właśnie dla samego doświadczenia. Uważam, że to szczególnie ważne, kiedy człowiek osiąga pewien wiek. Mam 49 lat i zadaję sobie pytanie, kiedy ostatnio zrobiłem coś po raz pierwszy w życiu? Kiedy ma się 18 czy 19 lat?

0: lat. Takich rzeczy jest mnóstwo, a z biegiem czasu jest ich coraz mniej. Dlatego staram się robić czasem coś, czego nigdy wcześniej nie miałem okazji zrobić. A jeśli chodzi o realizowanie wielu filmów i różnych projektów jednocześnie, kluczowych jest tu kilka kwestii. Po pierwsze, odkryłem, że określony rodzaj pracy, określone tempo prowadzi do powstawania określonego rodzaju filmów. Jeśli przeniesiemy tę dyskusję na grunt malarstwa, przychodzi mi na myśl Picasso albo Paul Klee. Nie wiem, czy widziała pani dokument Henri Georges Clouzot o Picassie. Tajemnica Picassa, nakręcony chyba w latach 50. W pewnym momencie Clouzot mówi: mam 10 minut taśmy filmowej, namaluj obraz. Picasso zaczyna malować i w ciągu kilku minut tworzy obraz, po czym zamalowuje go kolejnym, a następnie kolejnym. W ciągu 10 minut powstają 3 obrazy. I wtedy zaczynam rozumieć, że ponieważ Picasso pracował w ten sposób i w takim tempie, jego obrazy wyglądały właśnie tak, a nie inaczej. Gdyby malował jeden obraz rocznie, byłyby to zupełnie inne dzieła. I odwrotnie, nie można namalować Kaplicy Sykstyńskiej w jeden dzień czy w 10 minut. Większość europejskich reżyserów robi jeden film na 2, 3 albo 4 lata. Ja odkryłem, i było to odkrycie praktyczne, wynikające z samej pracy, a nie z teorii, że moje filmy są inne właśnie dlatego, że powstają w innym tempie. I to jest dla mnie ważne. Chcę być inny. Nie chcę robić tego samego, co wszyscy. Druga kwestia wiąże się z moim spojrzeniem na Rumunię, a szerzej na tę część Europy, choć przede wszystkim na mój kraj. To społeczeństwo funkcjonujące na peryferiach. Szalone, ekstremalne. Pod pewnymi względami bardziej ekstremalne niż społeczeństwa Europy Zachodniej czy Środkowej. Ma swoje specyficzne problemy, historię i język, a także szczególne położenie geograficzne. Jesteśmy blisko Ukrainy, Rosji, Turcji i Bułgarii. To wszystko sprawia, że Rumunia jest bardzo szczególnym miejscem. Mam więc poczucie, że ponieważ wszystko tak szybko się tam zmienia, trzeba to rejestrować. Nie chodzi o mój światopogląd ani o moje artystyczne zasługi. Szczerze mówiąc, nie obchodzi mnie to. Chcę coś uchwycić i przekształcić w film. Dobry czy zły, nie ma to dla mnie aż takiego znaczenia. Taki film staje się dokumentem swoich czasów i być może zaproszeniem dla widza, żeby zastanowił się nad nimi trochę głębiej.
1: Next year they are gone, something else comes. And I said, well, you know, it's interesting, it's so many things happening and cinema should be a witness, invitation for the viewer to think more about it.
2: Powiedział pan kiedyś, że lubi przyjeżdżać do Polski, bo czuje się pan tutaj jak w Rumunii, tylko trochę bardziej rozwiniętej.
0: Powtarzam czasem, Boże, dlaczego nie możemy być tacy jak Polska?
2: Między Rumunami i Polakami istnieje zresztą szczególna więź. Lubimy się. Polacy interesują się rumuńskim kinem, literaturą. Jest w tym pewien rodzaj fascynacji. Wracając do pana filmu Dziennik Panny Służącej, czy powiedziałby pan, że jest on również w pewnym sensie głosem Europy Środkowo-Wschodniej? Głosem krajów i kultur, które próbują się jakoś zjednoczyć, stworzyć wspólny przekaz i czerpać z tego siłę.
3: Common voice of the culture as well.
1: Well, I didn't think of that, but I like the idea.
0: Nie myślałem o tym w ten sposób, ale podoba mi się ten pomysł. Nie wiem, czy Polacy też tak to odczuwają, ale czasami Rumuni, mówię oczywiście o własnym doświadczeniu, czują się trochę onieśmieleni, kiedy jadą do Europy Zachodniej. Czujemy się trochę gorsi, a moim zdaniem to błąd. Powinniśmy zaakceptować nasze ograniczenia, zaakceptować naszą historię, nasze błędy i iść dalej. Naprawdę uważam, że wielką ideą Unii Europejskiej jest uznanie wszystkich państw członkowskich za równe i wszystkich ludzi za równych. W rzeczywistości nie zawsze tak się dzieje. Ale powinniśmy do tego dążyć i wtedy będziemy mieli więcej godności. Mam wrażenie, że Rumuni, bardziej niż Polacy, są nieśmiali, a nawet tchórzliwi w międzynarodowej polityce. Boją się krytykować, boją się, że ktoś się na nich obrazi. Myślą, a co jeśli kogoś zdenerwujemy? Polacy lepiej sobie z tym radzą.

0: get angry at us.
1: Postrzegam pana jako filmowca, erudytę, artystę oczytanego, który czerpie pomysły z różnych obszarów kultury i chętnie cytuje różne dzieła sztuki. Czy to jeden z elementów pracy nad każdym kolejnym przedsięwzięciem? Czytać jak najwięcej, odnajdywać różnego rodzaju nawiązania i połączenia?
0: I'm not an erudite.
2: Nie jestem erudytą, to proste. Żeby robić filmy, niektórzy ludzie, znacznie bardziej utalentowani ode mnie, nie potrzebują niczego. Wystarczy im własny umysł i talent. Ja nie jestem utalentowany, więc muszę polegać na innych rzeczach. Muszę badać temat, muszę o nim czytać albo czytać o czymś, co jest z nim związane. Muszę oglądać inne filmy i się do nich odnosić. Muszę korzystać z cytatów. Dlatego moje filmy są w pewnym sensie bardziej kolażami niż dziełami całkowicie oryginalnymi. Nie jestem w stanie tworzyć ich w inny sposób. Pogodziłem się już z tym.
1: A czy zachęca pan swoich studentów, żeby również dużo czytali, zdobywali wiedzę?
2: Tak, zdecydowanie. Uważam, że to bardzo ważne. Trzeba czytać, słuchać muzyki, interesować się wszystkim. Myślę, że różne dziedziny kultury, zresztą nie tylko kultury, są ze sobą połączone. Uważam, że film musi istnieć w szerszym kontekście kultury, w przepływie myśli, które nas otaczają. Jeśli interesujesz się wyłącznie kinem, a nie interesuje cię życie, książki, historia, nauka i wszystko inne, nie jesteś w stanie nakręcić filmu, który kogokolwiek poruszy. Dlatego czasami mówię studentom, nie możecie zajmować się kinem, jeśli interesujecie się wyłącznie kinem. Kino nie jest w stanie was nakarmić, nie uczyni was kompletnymi artystami, ani kompletnymi ludźmi. Trzeba interesować się wszystkim, życiem, filozofią, historią, nauką, czymkolwiek. Z dziennikarstwem jest dokładnie tak samo. Nie można być dobrym dziennikarzem, jeśli interesuje cię wyłącznie tematyka, którą się zajmujesz, bo nie jesteś wtedy w stanie dostrzegać połączeń. A praca filmowca polega właśnie na tworzeniu połączeń. Masz kamerę, aktora, dźwięk, dialogi, scenografię, kostiumy, muzykę i musisz to wszystko połączyć. Jeśli niczego o niczym nie wiesz, jak ma ci się to udać?
1: A czy ma pan poczucie, że widzowie za granicą, ale również w Rumunii rozumieją to, co próbuje pan przekazać w swoich filmach?
0: Yeah, sometimes it's a nice feeling when you do something and you see someone understanding and appreciating what you do.
2: Tak. Czasami to bardzo przyjemne uczucie, kiedy coś robisz, a potem widzisz, że ktoś to rozumie i docenia. Jednocześnie trzeba się nauczyć lubić krytykę. Lubię, kiedy ktoś jest przeciwko mojemu filmowi, kiedy się ze mną nie zgadza, ale chcę, żeby miał dobre argumenty. W zeszłym roku nakręciłem film Dracula, który został niemal powszechnie znienawidzony. Nie wiem dlaczego, bo naprawdę uważam, że to dobry film, ale ludzie go nie lubią. Czytam negatywne komentarze i zastanawiam się, co takiego wzbudziło takie, a nie inne reakcje. Tak samo się czuję, gdy ktoś mówi, to genialny film. Dobrze, ale co jest w nim tak genialnego? Porozmawiajmy o tym. Każdy film jest również okazją do dyskusji, do wymiany myśli. Wittgenstein mówił, że książka powinna być jak schody, czy też drabina. Wspinasz się po kilku stopniach, a potem je odrzucasz i idziesz dalej sam. Tak właśnie staram się myśleć o filmach. Chcę zaoferować 2 czy 3 stopnie, a potem każdy widz może dojść do własnych pomysłów, być może lepszych od moich. Jeśli jest filmowcem, może stworzyć lepszy film, może mieć lepszą interpretację. Myślę, że właśnie tak działa kultura, tak powinna działać.
1: To rodzaj ciągłej ewolucji.
2: Ciągła ewolucja, ciągły przyjaciół. przepływ form, ciągłe zadawanie pytań, ciągła walka. Uważam, że warto zmagać się z dziełami sztuki i myślę, że to piękne zmaganie. Nie jest to masochizm.

0: Można zmagać się z pięciogodzinnym filmem lub bardzo obszerną książką. Czasem warto jest trochę się pomęczyć. Pamiętam, jak robiłem podejście do Mojego wieku Aleksandra Watta. Rozmiar tej książki na początku mnie przytłoczył, ale czasem o to chodzi w kontakcie ze sztuką, o zmaganie.
1: Aleksander Watt, My Century. I started, I said, myself, I said, oh, it's so thick. But why not? Let's struggle with the book a little bit.
2: So just wiem, że ma pan specjalny folder z pomysłami na kolejne filmy. Czy te nowe pomysły wciąż się pojawiają? I które z nich są teraz dla pana najciekawsze, najbardziej ekscytujące?
0: Z pomysłami jest trudno, bo czasami same do mnie przychodzą, a czasami nie. Ale w pewnym sensie to część mojej pracy. Nie rozumiem filmowców, którzy narzekają na brak pomysłów. Przecież to tak, jakby piłkarz powiedział, nie mam piłki, albo dzisiaj nie wiem, jak się ją kopię. Nie ma takiej możliwości. Kino karmi się pomysłami, dlatego one po prostu muszą się pojawiać. Oczywiście nie zawsze jest to łatwe. Im więcej dajesz z siebie, im więcej tworzysz, tym więcej masz pomysłów. Uważam, że to piękna rzecz. Można to prześledzić w historii sztuki. Dlatego nigdy nie rozumiałem filmowców, którzy mówią, nie pokażę nikomu mojego scenariusza, bo boję się, że ktoś ukradnie mój pomysł. Mnie to nie obchodzi. Pomysły są wszędzie, żyją własnym życiem. Trzeba tylko być otwartym. Właśnie skończyłem film, który również jest w dialogu z innym dziełem sztuki, z filmem Miłość Roberto Rosselliniego. To dyptyk. Jedna część to historia miłosna o kobiecie, która pracuje przed sekskamerą, sprzedaje swoje usługi online, czym niestety zajmuje się wiele młodych Rumunek. Druga część dotyczy religii. Przygotowuję się też do zdjęć do nowego filmu. To będzie opowieść o zemście. No a już teraz przede mną praca z aktorami TR Warszawa. Wybrałem pewien tekst i chcę teraz zobaczyć, co możemy z nim zrobić, stając przed kamerą.
2: Radu Żudę, thank you so much.
1: Dziękuję.
2: Podczas przeglądu Radu Invades Poland w warszawskim Kinie Kultura będzie można spotkać się z reżyserem. Prezentowane będą także jego filmy Dracula, 8 pocztówek z Utopii i wspominany Dziennik Panny Służącej, który serdecznie Państwu polecam. Monika Zając.

Jeszcze jeden akcent rumuński w audycji popołudniowej. Pieśń poranna George Ionescu. Pieśń w tonacji C-dur na trio smyczkowej w wykonaniu muzyków kwartetu Fine Arts. 17:37. Na pewno zastanawiali się Państwo kiedyś, co łączy muzykę, ekologię i roztocze. Odpowiedź na tak postawione pytanie można było odnaleźć w Józefowie. Tam odbył się 33. Festiwal Kultury Ekologicznej. Były koncerty, był konkurs, ogólnopolski konkurs piosenki, był też rajd rowerowy po Roztoczu, degustacja produktów regionalnych i prezentacja twórczości ludowej. A na plenerowej scenie wystąpiło 8 wykonawców, zarówno soliści, jak i zespoły.

0: Lubię to słuchać, lubię takie spokojną muzykę, tak, no dlatego tak.
1: Pierwszy raz jestem gdzieś dzisiaj na takim czymś. Fajnie tu jest.
2: Dzień dobry, Beata Zaśko, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie. Festiwal jest tak jakby podzielony na części. Jest to impreza interdyscyplinarna, ale dla nas największe znaczenie ma właśnie konkurs piosenki, gdzie możemy promować młodych, utalentowanych artystów. Niektórzy są to już ludzie wykształceni po szkołach muzycznych, ale też są amatorzy. I to mnie cieszy, że chcą, że próbują stawać w szranki tego konkursu. Oprócz tego zapraszamy na scenę gwiazdy muzyki, gwiazdy sceny polskiej, znane gwiazdy. I dzięki temu mieszkańcy Józefowa oraz przyjeżdżający tutaj turyści mają okazję obcować z nimi bardzo blisko. Są to darmowe koncerty, więc nie trzeba jechać do dużego miasta, bo te gwiazdy przyjeżdżają tutaj, do Józefowa. Drodzy Państwo, u nas to jest tak z tymi nagrodami, że jest pula nagród finansowa, 7 tysięcy do podziału i ja pozostawiam wolną rękę jury. To oni dzielą te finanse pomiędzy uczestników konkursu.
3: Koleżanka mi powiedziała, żeby się zgłosić na festiwal Jannie Wada-Wysockiej z Lublina. Dzień dobry. I na całe szczęście zgłosiłem się dopiero kilka dni temu, jak dostałem

0: Zrobiliśmy listę. Okazało się, że jest tu mnóstwo fajnych, znajomych muzyków, bardzo fajnych, niesamowicie uzdolnionych. Dlatego przyznam, że mam tremę ze względu chociażby na nich, nie tylko ze względu na jury. Zaprezentowałem 5 z 6 wybranych piosenek, ponieważ czas tyle nam pozwalał. Odnoszą się do ekologicznego podejścia do życia. Starałem się tak wybrać repertuar, żeby wpasować się właśnie w charakter wydarzenia. Bardzo często ja, czasami z zespołem, dzisiaj wyjątkowo solo, czy z innymi znajomymi spotykamy się, ponieważ festiwal zawsze jest bardzo ciekawą formą muzyczną. Zupełnie odrębną niż zwykłe cotygodniowe czy comiesięczne koncerty, ale daje taki festiwal zupełnie inną dawkę emocji.
1: Nazywam się Martyna Buczkowska i wystąpiłam dzisiaj z panem Wojtkiem Kimakiem. Jesteśmy z Józefowa i tak sobie śpiewamy. Zaprezentowałam 4 utwory, co prawda nie nasze, bo nie gramy ze sobą na tyle długo, żeby skomponować jakieś swoje utwory, ale wybraliśmy takie dość melancholijne, fajne piosenki, które fajnie brzmią z gitarą. Ludzkie gadanie Maryli Rodowicz, Kiedyś byłam różą Kai i Gregora Bregowicza oraz 2 piosenki Doroty Osińskiej, Cześć to ja oraz Chmury nad głową.
2: Co dla pani oznacza występować na scenie tego festiwalu?
1: No dla mnie to trochę powrót do przeszłości, bo jako mała dziewczynka, która się wychowywała tutaj i chodziła na zajęcia Domu Kultury, przy każdym wydarzeniu brałam udział i występowałam, co prawda może nie na eko w konkursie, ale na wszystkich innych takich wydarzeniach. To jest mój dom, to jest tutaj skąd ja się wywodzę, wszystkich tutaj znam, wszystko znam, także fajnie tutaj wracać za każdym razem.
3: Będę z tobą, kiedy zaśnie, cały świat, bo w ciebie patrzę.
4: Nazywam się Ewelina Pisarska i przyjechałam tutaj do Józefowa z zespołem Suma Pragnień. Zaprezentowaliśmy swój autorski materiał, nad którym pracujemy dzielnie w domu. Są to utwory, które wypływają prosto z nas, od bluesowych po poetyckie kompozycje. Nasza muzyka wywodzi się z natury, natura nami kieruje. To tak jak muzyka, pasja, natura, to są te rzeczy, które są dla nas spójne i które w naszych piosenkach również towarzyszą. Warto przyjeżdżać, ponieważ można pokazać swoją twórczość, swoje piosenki innym osobom, słuchaczom, spotkać się z wspaniałymi wykonawcami, którzy przyjechali, których również znamy z innych scen. Czasami chodzimy na ich koncerty, czasami gramy wspólne koncerty i jest to doświadczenie i po prostu taka radość z tego, że można wykonywać swoje utwory.
5: Roman Dziura, burmistrz Józefowa. 33 lat, to szmat czasu. To już przepięknie festiwal zapisał się w historii Józefowa. Już też powstały piękne tradycje okołofestiwalowe. Dla nas to oczywiście ogromna radość. No, festiwal w naszym środowisku zawsze ogromną rolę odgrywał. Z jednej strony przez te ponad 30 lat i uczy nas i konsekwentnie wychowuje, informuje nas, że ekologia to szacunek do ziemi, że ekologia to również szacunek do otaczającej nas przyrody. No, nie ukrywam, że podczas festiwalu zawsze organizowany jest rajd rowerowy, organizowany przez naszą Józefowską Kawalerię Rowerową. Mamy na terenie naszej gminy już w tej chwili 100 km ścieżek rowerowych i tylko dlatego dosyć często określani jesteśmy mianem rowerowej stolicy Roztocza. Tradycyjnie przy każdym festiwalu są rajdy rowerowe. Rajdy rowerowe, które właśnie to piękno ukazują.
6: Wspaniałe. O, przyroda, puszcza, cisza, spokój, wspaniali ludzie. Wszystko było ok. Przewodnik też bardzo przyjemny, dużo powiedział, także mile spędziliśmy czas.
2: Pan uczestniczył pierwszy raz?
6: Nie, ja tu jestem stałym bywalcem, pomimo, że nie jestem z Józefowa. Każdego roku praktycznie jestem. Nie tylko na tym rajdzie, które są tu organizowane przez Józefowską Kawalerię Rowerową, to prawie na wszystkich jest. 50 km i cały czas przez las, przez puszczę praktycznie. Warto bytować z przyrodą.

Dodajmy, że w konkursie pierwszą nagrodę oraz nominację do 62. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie otrzymał zespół Suma Pragnień. Drugą nagrodę przyznano Ulicy oraz Robertowi Bednarzowi Akustik. A do Józefowa, gdzie odbył się 33. Festiwal Kultury Ekologicznej, z mikrofonem wybrała się Anna Kowalowa. Program drugi, 44 minuty po godzinie 17:00.

0: Adagietto, druga część suity orkiestrowej Le Biche Francisa Poulenca, Jean-Luc Tango i Narodowa Orkiestra Symfoniczna Irlandzkiego Radia i Telewizji. Jest 17:48, słuchają Państwo Dwójki, my teraz wracamy do archiwów, a od wczoraj przywołujemy fragmenty rozmowy z Czesławem Miłoszem.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Dziś proponuję ciąg dalszy wyprawy w świat Czesława Miłosza. Opowiadał przed laty Wojciech Karpiński. Niektóre z tych spotkań były momentami rozświetlającymi życie, pomagały ustosunkować się do rzeczywistości, wbrew temu, co o pisarzach emigracyjnych mówiła oficjalna propaganda. Latem 1982 roku w Ameryce Karpiński nagrał opowieści Miłosza na bardzo różne tematy. Dziś będzie o cechach kultury polskiej, w szczególności poezji.
5: Często mówił pan, że cechą kultury polskiej

0: polskiej jest towarzyskość tej kultury, że to jest też jej wadą i jej zagrożeniem. Czy też tak jest w poezji polskiej?
1: Moje doświadczenia z poezją polską to są doświadczenia kogoś, kto tłumaczył tę poezję, czytał tę poezję, czasem na wieczorach, wykładał tę poezję, mając dyskusję ze studentami, no i ułożył antologię poezji polskiej. Otóż ta antologia miała specjalne swoje dość interesujące przygody w Ameryce. Wszędzie spotykam jej wczesnych czytelników, kiedy ukazało się pierwsze wydanie w 1965 roku, potem następnie w wydaniu Pingwina parę lat później. To byli wtedy młodzi, początkujący poeci, którzy dzisiaj twierdzą, że to była jedna z decydujących książek w ich karierze. Co w tej książce widzieli? Widzieli człowieka postawionego wobec jakiegoś obiektywnego świata, to znaczy świat w tej poezji polskiej rzeczywiście istnieje i nie jest to świat tylko odbity w subiektywności. Znaczy nie jest to świat o zarysach snu, nie jest to świat, który jest określony wyłącznie przez percepcje prywatne, ściśle prywatne. Ale on rzeczywiście istnieje jako świat doznawany przez różnych ludzi równocześnie, prawda? To jest ten świat historii, świat jakiś prawdziwy. Czyli jednostka występuje, kształtuje siebie, kształtuje swoje zdanie, swoje wypowiada się w odniesieniu do tego jakiegoś wspólnego z innymi świata. Podczas kiedy istnienie tego wspólnego z innymi świata dla poety amerykańskiego jest dość problematyczne. Bo jest to poezja wywodząca się z tradycji samotnej jednostki. No mieliśmy tutaj głośno myślę, mieliśmy tego indywidualnego bohatera w romantyzmie, który sam występuje, jak Konrad, czy jak Kordian, czy jak bohater Godziny Myśli, ale to wszystko miało jakiś wymiar tragedii, prawda, wymiar samotności, która była odczuwana jako przekleństwo, właściwie, samotność. Natomiast tutaj indywidualizm Whitmana jest triumfalny. Bardzo dobrze, ja jestem Walt Whitman i kocham każdą cząstkę swojego ciała, prawda? Ale może dość tych dygresji. Ta antologia poezji polskiej to było, czytelnicy mieli poczucie zderzenia się z zupełnie innym światem, zupełnie innym podłożem poezji. I tu być może warto przypomnieć to, co Gombrowicz mówił, że w przeciwieństwie do Zachodu Polska ma właściwie kulturę i towarzyską, i kolektywistyczną. Jednostka jest bardzo słaba. Jednostka jest słaba, natomiast jej więzi z innymi są silne, prawda? Na Zachodzie jest co innego, na Zachodzie trudno powiedzieć, jak to będzie owocować. Dotychczas miało to bardzo złe strony i dobre strony. W każdym razie jest to przewaga jednostkowego widzenia nad jakimś światem wspólnym z innymi, prawda? Stąd izolacja poety.
2: Młodszym słuchaczom dla poznania kontekstu, starszym dla przywołania czasu tych nagrań, dziś niewyobrażalnego. W latach 80. Wojciech Karpiński swoje rozmowy z Miłoszem mógł nadawać jedynie spoza żelaznej kurtyny, na falach zagłuszanych radiostacji. Na warszawskim lotnisku poezję noblisty wyłuskiwano z bagaży za próbę przywożenia wydawanych w Paryżu dzieł Doliny Issy, Ogrodu Nauk, Zdobycia Władzy, można było popaść w poważne tarapaty. A jutro ciąg dalszy tej rozmowy Wojciecha Karpińskiego.
3: Jutro, bo dziś w audycji popołudniowej to już właściwie wszystko. Bardzo Państwu serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Za kilka minut spotka się

państwem Urszula Nowak i wspólnie będą państwo przez godzinę słuchali jazzu, a my na koniec mamy dla państwa jeszcze muzykę Vittoria Rietiego. Ciekawa postać, urodzony w Aleksandrii, doktoryzował się z ekonomii, nie z kompozycji, z ekonomii na Uniwersytecie w Mediolanie, ale studiował też u Respighiego, potem był między innymi Wiedeń, na krótko, no trochę dłużej Paryż, wreszcie emigracja do Stanów Zjednoczonych. Wprawdzie początki były atonalne, ale później dość szybko zwrócił się w stronę neoklasycyzmu, o czym państwo za chwilę się przekonają. Bardzo państwu dziękujemy i życzymy pięknego czwartkowego wieczoru. Michał Jakubik, Monika Kopcik, Beata Stylińska i Jakub Kukla. Do usłyszenia.

0: flamenco możemy zobaczyć. Ja przyznam szczerze, że jakoś zawsze, kiedy jestem na takim spektaklu, to mam w sobie tyle emocji i naprawdę można poczuć te wszelkiego rodzaju emocje gitarzysty i najczęściej tancerki flamenco. Jak też przez muzykę flamenco dowiadujemy się i poznajemy historię Andaluzji.
1: Na andaluzyjskie opowieści Agnieszki Zielińskiej zapraszam Was.

0: Program drugi Polskiego Radia, minęła 18.
1: Jazzowy klub dwójki.
0: Dzień dobry, Michał Jakubik, Urszula Nowak. Witamy Państwa w programie Jazzowy Klub Dwójki. Pośród wielu nowych płyt, które na bieżąco wzbogacają katalogi wytwórni, sięgnęłam dzisiaj po album A Sun That Never Sets amerykańskiego trębacza, kompozytora, improwizatora Ralpha Alessiego, wydanej przez ECM, monachijską oficynę, w lipcu tego roku. Oprócz utworów ze wspomnianego krążka, kreślić będziemy szkic muzyki tego artysty przez pryzmat jego inspiracji, o których wspomina w wywiadach, na łamach czasopism i w rozmaitych rozmowach radiowych. Ale jego interesuje przepływ między tradycją, free jazzem, muzyką komponowaną, elektroniką i popem. To bardzo dobrze koresponduje z charakterem A Sun That Never Sets, który ECM opisuje jako rozwinięcie jego precyzyjnego języka kompozytorskiego w kierunku bardziej otwartej, improwizacyjnej formy. 11 nowych utworów nagranych przez kwintet, który Alessi stworzył specjalnie z myślą o tym właśnie materiale. Obok niego słyszymy pianistę Matta Michela, kontrabasistę Johna Heberta i perkusistę oraz wibrafonistę Chesa Smitha. Jest jeszcze jeden ważny głos, to puzon jego brata, Josepha Alessiego, na co dzień pierwszego puzonisty New York Philharmonic. To właśnie zestawienie trąbki i puzonu nadaje tej płycie szczególny, momentami niemal kameralny charakter. Muzyka jest zresztą bardzo precyzyjnie napisana, ale jednocześnie pozostawia dużo miejsca na reakcję i improwizację. Alessi buduje więc formę, ale pozwala wymienionym muzykom swobodnie się w niej poruszać. Na początek słuchamy kompozycji tytułowej A Sun That Never Sets.

Ralph Alessi, kompozytor, pedagog oraz założyciel i dyrektor The School for Improvisational Music w Nowym Jorku. Bohater dzisiejszego odcinka. Trębacz buduje swoje kompozycje z krótkich, wyrazistych motywów, nieregularnych rytmów i bardzo precyzyjnych relacji pomiędzy instrumentami. To jego najnowszy album zatytułowany A Sun That Never Sets. Wysłuchamy jeszcze dwóch kompozycji z tego krążka. Będą to Nothing Is That oraz Transitional Imagery.

mój adres mailowy, pod którym Państwo mnie znajdziecie i serdecznie zapraszam do wymiany wiadomości, uwag, pytań, Państwa komentarzy. urszula.nowak@polskieradio.pl

Transitional Imagery to tytuł utworu, który zabrzmiał przed momentem. Ralph Alessi, trąbka, Joseph Alessi, puzon, Matt Mitchell na fortepianie, John Hebert na kontrabasie, Chess Smith na perkusji i wibrafonie. Kolejne utwory dzisiejszego programu poprowadzą nas przez świat inspiracji amerykańskiego trębacza. Postaram się przedstawić tych najważniejszych dla muzyka twórców, dzięki którym przejdziemy przez kolejne elementy obecne w kompozycjach Alessiego. Wydaje mi się to ciekawe z tego względu, że Alessi jest reprezentantem pokolenia, które w dużej mierze rzeczywiście te inspiracje miało wspólne. Mało tego, jest pedagogiem, więc też gdzieś te elementy i czy ich następstwo po sobie, rozwój prowadzą w podobnych kierunkach. Dlatego od nowoczesnego jazzu, przez otwarcie formy, kolektywną improwizację, radykalizację języka, wyjście poza jazz, pop i elektronikę poprowadzi nasza dzisiejsza ścieżka muzyczna i wydaje mi się, że będzie takim właśnie opisem wielu karier innych muzyków, nie tylko amerykańskich, ale także europejskich, poruszających się w świecie improwizacji. A zaczniemy tę podróż od jednego z najważniejszych punktów wyjścia dla współczesnego jazzu, od Duke'a Ellingtona. Duke Ellington, The Mooch.

Słuchają Państwo jazzowego klubu Dwójki, a w nim Duke Ellington i przede wszystkim kolor, artykulacja, przestrzeń, czyli dobry kontrapunkt dla współczesnego brzmienia Ralpha Alessiego, o którego najnowszym albumie, a także inspiracjach dziś rozprawiamy wspólnie. Ile razy można mówić o przenikaniu się światów w muzyce? To trudny temat, muszę przyznać, i pewnie część z Państwa się ze mną zgodzi, że to, co współcześnie, ale przecież od wielu już dekad dzieje się w muzyce, rozmaite inspiracje łączące się w kolejne warstwy muzyki, kolejne odsłony i kolejne jakby atrybuty

konkretnej dekady. No to jest temat niezwykle szeroki i dużo słów musi upłynąć, by rzeczywiście znaleźć odpowiedni język do opowiadania o muzyce. By jednak opowiadać poprzez historię, zdecydowałam się dzisiaj właśnie sięgnąć po te inspiracje, które były u podstaw tworzenia Ralpha Alessiego do tej pory. I kolejny taki punkt na tej mapie po Duke Ellingtonie to rzecz jasna Miles Davis jako kompozytor i architekt formy. Kolejny bardzo ważny trop nie tylko dla Amerykanina, ale z nim na pewno dzielą sposób myślenia na temat tego, jak właśnie melodia, czy właśnie temat muzyczny nie jest pretekstem do solowego popisu, ale raczej takim materiałem, który cały czas zmienia perspektywę utworu. Jednak to nie do końca Miles Davis jest tym najważniejszym muzykiem w historii czy w fascynacji, ale z jego muzyką jazzową, bo kluczową postacią będzie niewątpliwie Ornette Coleman. Alessi poznał dzięki Charliemu Haydenowi w kalifornijskim Uniwersytecie Collards tego muzyka i to właśnie Hayden prowadził tam program, w którym młody trębacz zetknął się z otwartą improwizacją. Posłuchamy zatem jednego z ważniejszych utworów w historii muzyki jazzowej. Niewątpliwie będzie to Ornette Coleman, Lonely Woman.

Na zegarach blisko 37 minut po godzinie 18. To był Ornette Coleman. A kolejna inspiracja amerykańskiego trębacza Ralpha Lessiego i całego jego pokolenia, pewnie kolejnych pokoleń również, która pokazuje, jak połączyć kompozycję, improwizację, groove na pewno, ale też taką teatralność i brzmienie zespołowe, to zdecydowanie Art Ensemble of Chicago, bo to takie niegatunkowe myślenie realizuje się tutaj w pełni, no i w najwyższej formie. Słuchamy zatem Art Ensemble of Chicago, Tem de Yo-Yo.

Awangardowy zespół jazzowy, formacja definiująca swoją twórczość jako Great Black Music Art Ensemble of Chicago, Tem de Yoyo. To ten właśnie utwór zabrzmiał przed momentem w jazzowym klubie Dwójki, a my przenosimy się do kolejnej ważnej postaci, inspiracji, też myślę jakiegoś takiego momentu w twórczości jazzowej, dobrze znanego wszystkim, nie tylko amatorom jazzu, ale przede wszystkim adeptom tej sztuki, Anthony Braxton, czyli kompozycja i improwizacja, które właściwie nie są przeciwieństwami. To wynika oczywiście z tej chicagowskiej szkoły pisania muzyki jazzowej, czy wykonywania muzyki jazzowej. Jedno może prowadzić do drugiej po prostu. Muzyka może mieć bardzo ścisłą konstrukcję, a jednocześnie pozostawiać otwarta. I takie podejście jest bliskie również Alessiowi. Posłuchajmy krótkiego fragmentu utworu Anthony'ego Braxtona, Composition 23.

Kompozycja 23C pochodzi akurat w tym wypadku, bo tak jak wspomniałam, jest to część większej, dłuższej kompozycji, dłuższego utworu. Jest to album New York Fall 1974, Anthony Braxton. Kolejny krótki, bardzo energetyczny zwrot w stronę fascynacji Ralpha Lessiego, bohatera, którego muzykę przedstawiłam Państwu na początku, tę najnowszą, tę z płyty, która została wydana w lipcu tego roku przez ECM. A teraz właśnie ta energetyczna mieszanka, nieco wybuchowa, spoza kanonu jazzowego i Frank Zappa, Peaches and Regalia. To jest idealny wręcz przykład spotkania rocka, kompozycji i języka jazzowego.

Dobra. I na koniec jeszcze jeden krok od muzyki improwizowanej przez kompozycję rock i pop dochodzimy do elektroniki. Ralph Alessi wymienia Otaker, brytyjski duet, jako jeden ze swoich punktów odniesienia. Jest to muzyka, w której rytm nie musi już być czymś stabilnym. Może się przesuwać, rozpadać i składać na nowo i właśnie dlatego dobrze zamyka tę opowieść. Zaczęliśmy od muzyków, którzy zmieniali język jazzu, a kończymy na muzyce, która w ogóle nie potrzebuje już jazzowej kategorii. Michał Jakubik, Urszula Nowak, to był Jazzowy Klub Dwójki, Otaker Bike.

0: Reklama.
1: Paderewski na Ujazdowie to czwarta edycja plenerowego festiwalu muzycznego w Parku Ujazdowskim w Warszawie. Od 20 czerwca do 12 września, w każdą sobotę o godzinie 16, wstęp wolny. Organizator Fundacja Ave Arte, partnerzy Biuro Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Fundacja Lotto, ZAX, Kawai, Yamaha. Festiwal jest objęty patronatem honorowym Marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Wojewody Mazowieckiego Mariusza Frankowskiego i Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Zapraszam.
2: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
0: Reklama.
3: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, jest 19:00.

0: Letni festiwal muzyczny.
1: Program realizuje Michał Jakubik, a przed mikrofonem Grzegorz Dąbrowski. Dobry wieczór, witamy Państwa bardzo serdecznie. Dziś w naszym letnim paśmie zabierzemy Państwa

0: Będziemy słuchali utworów Bernarda Herrmanna, Ericha Wolfganga Korngolda i Johna Williamsa, to między innymi. Ale to wszystko za trochę ponad kwadrans, bo teraz czas na naszą wieczorną lekturę.
1: Książka do słuchania.
0: W której powracamy do powieści Jacka Bocheńskiego Boski Juliusz. Trzecia część powieści zatytułowana jest Miłość. Czyta Andrzej Mastalerz.
2: Kleopatra namówiła Cezara na wspólną przejażdżkę statkiem do Górnego Egiptu. On nie znał kraju. Pamiętał może tylko historyczny reportaż Herodota z podróży Nilem po Elefantinę. Więc popłynęli. Pejzaże, które mijali, zaliczają się do najpiękniejszych na świecie. Sam początek drogi nie wróżył jeszcze piękna, jakie czekało ich dalej. Płaska równina delty i bezchmurne niebo. Chwilowo widzieli tylko to. Woleli kochać się w kajucie królewskiej, urządzonej ze wschodnim przepychem i z takim wyrafinowaniem, że nawet Cezar, przywykły bądź co bądź do europejskiego umiaru, musiał być nieco zmieszany. To bajeczne gniazdko miłości płynące po Nilu robiło jednak wrażenie na zdobywcy świata. Nic takiego nie przeżył ani w Grecji, ani w Azji Mniejszej. Młodociana królowa, po trosze Izyda, a po trosze Mut i Hathor, dziewczyna mająca coś wspólnego z bogami, oddawała mu się jak niebianka. On ją osadził na tronie. Wiedział przecież najlepiej, że to się stało z jego łaski, ale ona, półbogini, czyniła go też w pewnej mierze bogiem. Sprawa niby śmieszna, bo trudno było brać ową reżyserię miłosno-religijną poważnie, a mimo woli ulegało się nadzwyczajnemu czarowi. Taką dziwną iluzję stworzyła Kleopatra na statku. Ucztowali często, aż do świtu. Pisze o tym grzecznie Swetoniusz. Widok zmieniał się stopniowo, im dłużej płynęli w górę rzeki. Równina delty minęła. Później towarzyszyły im tylko wąskie pasma zieleni nad brzegami Nilu, kępy palm daktylowych, tu i ówdzie stare świątynie wzniesione przez faraonów, a w powietrzu statka ibisów. Jednak i ten krajobraz skończył się po pewnym czasie, kiedy skały, które przedtem widać było tylko na pustynnym horyzoncie po obu stronach rzeki, stały się liczniejsze, bliższe, aż zeszły nad samą wodę. Oczywiście, antykwariusz nie może wiedzieć z całą pewnością, o czym Cezar wtedy myślał, ale przypuszcza, że o pomnikach. Badania topograficzne pozwalają wysnuć uzasadnioną hipotezę na ten temat. Po prostu w okolicach wyspy Elefantinę i koło pierwszej katarakty urzeźbienie terenu jest takie, że musi nasunąć myśl o pomnikach, szczególnie gdy się poprzednio oglądało i niewątpliwie zapamiętało posągi Ramzesa w Tebach. Otóż w pobliżu pierwszej katarakty zagadka owych kolosów zaczyna być zupełnie jasna dla każdego, kto tamtędy płynie. A cóż dopiero dla Cezara? Można nie poddać się urokowi świateł w Nilu. Można zlekceważyć nawet zalotność samych skał, ich obłe kształty w kąpieli. Ale będąc najzimniejszym racjonalistą, nie można uniknąć myśli, że kamienne Ramzesy istnieją w przyrodzie. Więc i Cezar, którego przecież obchodziło zagadnienie pomników w szerokim zakresie, zrozumiał, dlaczego faraonom trudno było nie kuć posągów z tak obfitego materiału widocznego wszędzie, jak okiem sięgnąć. Płynął wzdłuż czarnych bloków granitowych i widział ich łudzące podobieństwo do nadludzi. Nawet obróbka nie wydawała mu się bardzo potrzebna, tylko wybierać i ustawiać na cokołach. Z kochanką półboginią, sam bliski boskości, wśród kamiennych gigantów nadających się na ewentualne pomniki, podążał coraz dalej i wyżej. Wszystko było zresztą gigantyczne w Górnym Egipcie i to należy koniecznie uwzględnić.

tędnić, rozpatrując nadzwyczajną miłość Cezara do Kleopatry. Dopiero w momencie kulminacyjnym, gdy już docierał do Etiopii, jak nazywano tajemniczy kraj na południe od Egiptu, stało się coś przykrego. Mianowicie wystąpiły oznaki niezadowolenia między żołnierzami, bo w ślad za parą zakochanych jechało wojsko, któremu pilno było raczej do Italii, gdzie miała się odbyć wypłata żołdu. Mijał właśnie 9. miesiąc pobytu w Egipcie. To też piosenki o łysym kurwiarzu mogły rozbrzmiewać przy pierwszej katarakcie wbrew podniosłym nastrojom Cezara. Bądź co bądź, wódz zdecydował się pod wpływem wojska zawrócić. Romans jednak się nie skończył. Można by nawet patetycznie powiedzieć, że tę miłość przerwała dopiero śmierć. Po odjeździe Cezara z Egiptu Kleopatra urodziła dziecko, a wkrótce potem wyruszyła w podróż tam, gdzie był on, czyli do Rzymu. Cezar czekał rozkosznych odwiedzin, chociaż łatwo zgadnąć, że wizyta królowej egipskiej nie przysparzała mu popularności wśród obywateli rzymskich. Wszyscy wiedzieli o prywatnych celach tego spotkania. Dyktator przyjął gościa z największymi honorami. Kleopatra zamieszkała w ogrodach za Tybrem i nic nie wskazywało, by zamierzała wrócić do Egiptu. Cycero napisał do Attykusa list pełen goryczy. Nienawidzę królowej. Cóż ona sobie wyobraża? Jej dworak, ten Sara, wiesz, małże podlec. Jeszcze się zachowuje wobec mnie jak arogant. Sama królowa jest bezczelna. Nie mogę myśleć o tym bez najmniejszego wzburzenia. Ostatecznie każdy ma wątrobę, ja też ją mam i bywam wrażliwy. Ale Cezar nie zważał na nic. Stał nareszcie u szczytu potęgi. Budował własne pomniki, chociaż mniejszej, w innym stylu. Zaczynał być bogiem i nawet, co wydaje się nieprawdopodobne, odniósł częściowe zwycięstwo nad łysiną. Uzyskał mianowicie w trybie nadzwyczajnym przywilej noszenia wieńca wawrzynowego nie tylko podczas triumfu, lecz i w dni powszednie. Odtąd zakładał go stale, aby osłonić łysinę. Wspomnienia z podróży do naturalnych pomników koło pierwszej katarakty i przeżycia miłosne z Kleopatrą sprawiły, że Cezar musiał coś bąknąć o zaletach wschodu jako strony świata, gdzie lepiej udaje się rządzenie. Podobnych obserwacji dokonał zresztą Pompejusz w Azji i ta myśl wisiała już w powietrzu. U Cezara były to niejasne, raczej fantastyczne koncepcje, których nie próbował wcielać w życie i pewnie nawet nie chciał. Ale jakoś się z nimi zdradzał, skoro w Rzymie krążyły plotki o szalonych zamiarach boskiego Juliusza. Stolica imperium zostanie przeniesiona do Aleksandrii. Taką pogłoskę powtarzano sobie z ust do ust. Niektórzy wymieniali inne miasto. Nie do Aleksandrii, tylko do Ilionu. Jednak obecność Kleopatry wskazywała, że chyba do Aleksandrii. Zaszedł jeszcze dodatkowy, bardzo znamienny wypadek. Cezar po dłuższej zwłoce zgodził się w końcu, aby imię urodzonego niedawno syna Kleopatry brzmiało Cezarion. Były podstawy do niepokoju. Zadawano sobie pytanie, co właściwie kryje się w tej głowie przystrojonej wawrzynem? Czy Rzym będzie naśladował Egipcjan albo Persów? Czy Zachód podda się Wschodowi? W takiej atmosferze syn Servilli, Marek Brutus, zrobił rzecz dobrze znaną. Zamordował Cezara. Kalpurnia miała uprzednio złe sny, może z powodu Kleopatry. Mówiła więc mężowi, żeby nie szedł w Idy Marcowe na posiedzenie Senatu, bo stanie się coś złego. Pewien wieszczek też ostrzegał dyktatora przed Idami Marcowymi. W drodze do Teatru Pompejusza, gdzie już czekali spiskowcy, Cezar spotkał tego wieszczka. No i cóż, powiedział, Idy Marcowe nadeszły, ale nie przeszły. Odrzekł tamten całkiem słusznie. W godzinę później boski Juliusz nie żył.
Kleopatra kazała spać.

dziękować dary otrzymane od Cezara, po czym odpłynęła do Egiptu. Gdyby nie pewna piosenka, można by tu zakończyć badanie romansów, poprzestając na 12 omówionych faktach. Doszliśmy przecież do śmierci Amanta. Śmierć przecięła romans ostatni, chyba najpiękniejszy. Ale Swetoniusz przytacza jeszcze jedną piosenkę żołnierską, która musi być wzięta pod uwagę. W związku z treścią piosenki trzeba się znowu cofnąć do młodzieńczych lat Cezara. Otóż, gdy Sulla tak strasznie dokuczył Cezarowi, zażądawszy jego rozwodu z Kornelią, ten mimo załagodzenia sprawy zbrzydził sobie pobyt w Rzymie pod okiem tyrańskiego Sulli i postarał się o służbę u pewnego pretora, który miał wyjechać do Azji Mniejszej. Niebawem znaleźli się w Azji. Zdarzyło się, że pretor polecił Cezarowi sprowadzić jakieś okręty z Bityni. Spełniając rozkaz, młody człowiek wstąpił na dwór króla bityńskiego Nikomedesa, gdzie został niezwykle czule przyjęty. To wywołało już komentarze, Cezar bowiem zasiedział się trochę u Nikomedesa. W kilka dni po powrocie oświadczył pretorowi, że pragnie jeszcze raz pojechać do Bityni, ponieważ ma tam interesy, musi odebrać pieniądze, które się rzekomo należą jakiemuś jego klientowi. Pretor oczywiście wyraził zgodę, ale Cezar znów przepadł u Nikomedesa. Przypadkowo zobaczyli go kupcy rzymscy bawiący przejazdem w Bityni. Teraz dopiero powstał huczek. Jak to? Cezar usługiwał królowi przy stole, jak nalewał wina, a w ogóle byli tam sami chłopcy. I Cezar między nimi, a ubrał się na purpurowo i prowadzili go do komnaty i tam się kładł. A Nikomedes ma łóżko ze złota i można powiedzieć, że pewien Rzymianin został królową Bityni. Te plotki wlokły się później za Cezarem przez dziesięciolecia, stanowiąc niewyczerpaną kopalnię pomysłów polemicznych dla stronnictwa optymatów. Przeniknęły też do piosenek żołnierskich jako temat szczególnie ucieszny. Podczas triumfu z okazji zwycięstwa nad Galią Cezar wjeżdżał dumnie na Kapitol. 40 słoni kroczyło z prawej strony rydwanu, 40 z lewej. Płonęły pochodnie, niesiono wspaniałe trofea, szli jeńcy. Szedł skuty łańcuchem Vercingetorix, a gdzieś w tle rozbrzmiewała piosenka. Cezar położył Galię, a Nikomedes Cezara. Triumf święci dziś Cezar, który położył Galię. Nie święci nic Nikomedes, który położył Cezara. Antykwariusz zmuszony jest zauważyć, że w ten sposób boski Juliusz objawił się nam jako pederasta. Antykwariusz stwierdza to z niechęcią, ponieważ zdążył już wyrobić sobie inne pojęcie o Cezarze. Widział mianowicie w tym stalowym charakterze klasyczne cechy męskie. Nie posądzał też Cezara o niekonsekwencje. Obecnie cały ten model został w poważnym stopniu zachwiany. Więc jak właściwie było? Uwierzymy Swetoniuszowi? Uwierzymy Kurionowi Starszemu, jednemu z wielkich wrogów Cezara? Kurio wykrzykiwał gdzieś o boskim Juliuszu: to mąż wszystkich kobiet i żona wszystkich mężczyzn. Uznamy łóżko króla Bityni za fakt 13 i wysnujemy odpowiednie wnioski? Zaraz, zaraz. A gdzie inne, podobne fakty? Jakoś nikt nie umie ich wymienić. Wszelkie argumenty obracają się wiecznie wokół Nikomedesa. Jeśli już mowa o wszystkich mężczyznach, należałoby podać chociaż dwie różne osoby, nie zawsze tę samą. Daremnie poszukujemy drugiej. Raz tylko Swetoniusz napomyka półgębkiem o czyjejś złośliwej plotce, jakoby jeszcze jeden człowiek, mianowicie młody Oktawian, miał paść ofiarą zakusów miłosnych Cezara, a

0: sam Swetoniusz w to nie wierzy. Słyszymy więc dalej epitety w rodzaju materac królewski i niczego konkretniejszego nie możemy się dowiedzieć. Pomysłowość senatorów rzymskich była widocznie ograniczona, jak zwykle u konserwatystów. Zawodzi nawet Cycero.
1: Do powieści Jacka Bocheńskiego Boski Juliusz w interpretacji Andrzeja Mastalerza powrócimy w poniedziałek. Słuchają Państwo programu drugiego, jest 16 minut po 19.
2: Letni Festiwal Muzyczny.
1: Grzegorz Dąbrowski, witam Państwa ponownie i zapraszam do świata muzyki filmowej. A to za sprawą dwóch koncertów, na które się dzisiejszego wieczoru wybierzemy. W drugiej części naszego spotkania przeniesiemy się do siedziby Radia Francuskiego, skąd będziemy słuchali filmowych przebojów Johna Williamsa. Natomiast już teraz obieramy kierunek na Londyn. Po raz kolejny w tym tygodniu na antenie programu drugiego odwiedzamy festiwal BBC Proms. Dziś natomiast nie będziemy transmitowali dla Państwa koncertu odbywającego się w czasie rzeczywistym w Royal Albert Hall. Dziś przypomnimy bardzo emocjonujący wieczór londyńskiego festiwalu z 4 września ubiegłego roku. Był to koncert pod tytułem Classic Thriller Soundtracks, czyli ścieżki dźwiękowe klasycznych dreszczowców, thrillerów. Dziś obu terminów używamy wymiennie. Usłyszymy więc wprost kojarzące się z tym gatunkiem kompozycje Bernarda Herrmanna do filmów Alfreda Hitchcocka, ale będą też mniej oczywiste utwory Lalo Schifrina, Quincy Jonesa czy Ericha Wolfganga Korngolda. No, jestem przekonany, że nie trzeba słuchaczy dwójki przekonywać o tym, jak istotną formotwórczą rolę w filmie odgrywa muzyka. No, tym bardziej, jeśli są wśród Państwa słuchacze audycji Muzyka w kadrze. I może banalnie zabrzmi zdanie, że bez muzyki kompozytora X nie byłoby filmów reżysera Y. Na przykład bez muzyki Bernarda Herrmanna w filmach Hitchcocka. No to jednak, no, zwłaszcza na przykładzie tego twórczego tandemu Herrmann-Hitchcock, to zdanie pokazuje, jak komplementarnymi elementami są obraz i muzyka. No i jak istotną rolę w filmie właśnie muzyka odgrywa. A jeśli ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś wątpliwości, to mam gorącą nadzieję, że dzisiejszy wieczór właśnie te wątpliwości rozwieje. Zapraszam do godziny 22 na muzyczną podróż pełną emocji, wspomnień, może i wzruszeń. A już teraz przenosimy się do Royal Albert Hall w Londynie. Program tamtejszego koncertu ułożył amerykański dyrygent Edwin Outwater, który 4 września ubiegłego roku poprowadził BBC Concert Orchestra. Tamten wieczór otworzyło preludium Bernarda Herrmanna z filmu Północny Zachód, oczywiście w reżyserii Alfreda Hitchcocka.

Muzyka otwierająca film Północ, Północny Zachód, kompozycja Bernarda Herrmanna. Utwór również otwierający występ BBC Concert Orchestra pod dyrekcją Edwina Outwatera. Tak rozpoczął się 61. koncert promenadowy na zeszłorocznych promsach w Londynie. Było to 4 września. Oczywiście w Royal Albert Hall. W dalszej części tamtego wieczoru zabrzmiała bodaj najsłynniejsza kompozycja Bernarda Herrmanna do filmu Alfreda Hitchcocka, o której sam kompozytor mówił po latach, że to czarno-biała muzyka do czarno-białego filmu. Mówię oczywiście o Psychozie. Alfred Hitchcock, między innymi chcąc ograniczyć koszty produkcji, no ale także ze względów dramaturgicznych, zdecydował się ten film nakręcić taśmą monochromatyczną. I z tego samego powodu Bernard Herrmann swoją ścieżkę dźwiękową napisał na ograniczony skład orkiestry smyczkowej. Efekt, no, jak doskonale wiemy, okazał się piorunujący. Znana jest anegdota mówiąca o tym, że Herrmann wbrew zakazowi Hitchcocka dołączył do sceny prysznicowej muzykę, no, która dziś jest emblematem całego filmu. Reżyserowi zależało na tym, by właśnie w tej scenie nie było żadnej muzyki, ale gdy po powrocie z wakacji zobaczył efekt końcowy, no, dał się przekonać do rozwiązania Herrmanna, co tylko dowodzi i rangi, i szacunku, jakimi cieszył się Bernard Herrmann w Hollywood. Mniej znany jest natomiast fakt, że muzyka do Psychozy jest twórczym przetworzeniem, wykorzystaniem utworu autonomicznego Bernarda Herrmanna. Mówię o Sinfoniecie na orkiestrę smyczkową, a jest to dzieło napisane ponad dwie dekady wcześniej, w roku 1936. Jedna z części tej symfoniety, Largo, niemal bez zmian weszła do ścieżki dźwiękowej Psychozy. Inne fragmenty kompozytor poddał pewnemu retuszowi, oczywiście dopasowując je do filmowej narracji. My natomiast posłuchamy krótkiej suity z Psychozy. Tak muzykę Bernarda Herrmanna w Royal Albert Hall zagrała BBC Concert Orchestra pod dyrekcją Edwina Outwatera.

czarno-biała muzyka do czarno-białego filmu. To była krótka suita na orkiestrę smyczkową z filmu Psychoza, muzyka Bernarda Herrmanna, którego twórczość zdominowała koncert na festiwalu BBC Proms. Ten koncert dzisiaj w bardzo obszernych fragmentach Państwu przypominamy. No i oto przed nami muzyka z jeszcze jednego filmowego arcydzieła Alfreda Hitchcocka. Vertigo, czyli Zawrót głowy. Film, który sposobem narracji, efektami technicznymi i sposobem budowania napięcia wyprzedził swoje czasy. Był dla publiczności w roku 1958 niezrozumiały. Dziś Zawrót głowy jest w panteonie historii kina, no oczywiście razem z muzyką Bernarda Herrmanna. Posłuchamy teraz trzyczęściowej suity koncertowej z tego właśnie filmu. Suity, którą Bernard Herrmann sam stworzył na potrzeby wykonań estradowych. Choć pomyślana jako muzyka autonomiczna, zachowuje ona to psychologiczne napięcie towarzyszące akcji filmu. Część pierwsza, preludium, to utwór, w którym poprzez dysonansową spiralę arpeggiów w instrumentach smyczkowych, glissanta harfy i groźne niskie dźwięki instrumentów dętych blaszanych opisywany jest lęk wysokości głównego bohatera, Johna Scottiego Fergusona. Część druga zatytułowana jest The Nightmare, czyli koszmar, i odnosi się do ciekawego wątku pobocznego w filmie, do przodkini Madeleine, Carloty Valdes. I choć Hitchcock w filmie nie rozwodzi się nad hiszpańskim pochodzeniem prababki, to jednak Herrmann podejmuje w swojej muzyce ten wątek i ten fakt. Przedstawia on psychodeliczny zły sen Scottiego jako habanerę, egzotyczny taniec akompaniowany niespokojnymi kastanietami. Zaś ostatnią część Bernard Herrmann zatytułował Scène d'amour, scena miłosna. W scenie pierwszego spotkania Scottiego z Madeleine orkiestra brzmi niepewnie, może nawet można by powiedzieć żałośnie, lecz gdy Madeleine mija zafascynowanego detektywa, to tu Bernard Herrmann operuje pełnym uniesienia brzmieniem orkiestry. Jest to muzyczne wyznanie miłości, które może przywodzić na myśl skojarzenie z preludium do Tristana i Izoldy Wagnera. Jest to skojarzenie też o tyle trafne, że Bernard Herrmann bardzo świadomie czerpał z twórczości Ryszarda Wagnera. Przed nami suita z filmu Zawrót głowy. Edwin Outwater prowadzi BBC Concert Orchestra.

Preludium, koszmar i scena miłosna to trzy części suity z filmu Zawrót głowy Bernarda Herrmanna. Tak to dzieło zabrzmiało 4 września ubiegłego roku na festiwalu BBC Proms, a grała orkiestra koncertowa BBC pod dyrekcją Edwina Outwatera. Było opracowanie ścieżki dźwiękowej z myślą o wykonaniach koncertowych, a teraz posłuchamy przykładu odwrotnego. Jest to jednocześnie przykład w historii muzyki filmowej wyjątkowy. W 1946 roku bracia Warner zaprosili Ericha Wolfganga Korngolda, już wówczas utytułowanego i słynnego kompozytora w Hollywood. Zaprosili go do współpracy przy filmie Deception w reżyserii Irvinga Rappera. Jest to romantyczny dramat, w którym główną rolę odgrywa miłosny trójkąt muzyków. To opowieść z poruszającą, no i mrożącą krew w żyłach intrygą, bo zakończoną morderstwem. Jest to także niezwykle ciekawy film, nie tylko ze względu na fabułę, ale także na fakt, że aktorzy, którzy nie byli muzykami, zagrali muzyków klasycznych w sposób bardzo przekonujący, można wręcz powiedzieć po mistrzowsku. No, a jak myślę, doskonale wiemy, jest to zadanie bardzo trudne i w wielu przypadkach zakończone fiaskiem. Myślę, że znają Państwo filmy, w których zgrzytali Państwo zębami, widząc, jak to, co robią aktorzy na ekranie, nie zgadza się z brzmiącą w tle muzyką. Deception do takich przykładów nie należy. Jest to film, który jest mistrzowskim osiągnięciem muzycznej mistyfikacji. Aktor Paul Henreid był uczony przez sztab wiolonczelistów, by przekonująco wyglądać z wiolonczelą przed kamerą. No i to się świetnie sprawdza, zarówno w planach krótkich i długich, ale reżyserowi zależało także na śmiałych zbliżeniach nagrającego artystę. I żeby to się udało, sięgnięto po pewną sztuczkę. Dwóch zawodowych wiolonczelistów wsuwało po jednym ramieniu przez strategicznie rozmieszczone otwory w rękawach smokingowej marynarki Henreida i palcowali z jednej strony oraz z drugiej prowadzili smyczek tuż poza kadrem kamery, podczas gdy Henreid trzymał instrument. I to stwarza ułudę, że to właśnie aktor tak brawurowo, znakomicie na wiolonczeli gra. Deception, ten tytuł można przetłumaczyć jako oszustwo, podstęp, mistyfikację. I można również powiedzieć, że tytuł filmu w równym stopniu dotyczy fabularnej intrygi, jak i sposobów, w jaki reżyser i twórcy tego filmu oszukują widza, który film ogląda. Muzycznie również dzieje się rzecz niezwykła, bo Erich Wolfgang Korngold dla zachowania spójności dramaturgicznej specjalnie do tego filmu napisał koncert wiolonczelowy C-dur. Został on napisany dla bohatera filmu, który ów koncert na ekranie wykonuje. W filmie brzmiał jedynie fragmenty, natomiast my teraz posłuchamy go w całości. W partii solowej młody brytyjski wiolonczelista Sterling Elliott, a razem z nim BBC Concert Orchestra pod dyrekcją Edwina Outwatera. Słuchamy koncertu wiolonczelowego C-dur op. 37 Ericha Wolfganga Korngolda.

Sterling Elliott na wiolonczeli i orkiestra koncertowa BBC pod dyrekcją Edwina Outwatera. To był koncert wiolonczelowy C-dur op. 37, napisany przez Ericha Wolfganga Korngolda specjalnie do filmu Deception. To film z roku 1946. Warto tu dodać, że w filmie wszystkie partie wiolonczelowe wykonywała Eleanor Slatkin, członkini orkiestry studia filmowego braci Warner. I zresztą z myślą o niej Korngold napisał właśnie ten koncert wiolonczelowy. I tak, zbieżność nazwisk nie jest tu przypadkowa, bo Eleanor Slatkin to matka dobrze nam znanego z naszej anteny dyrygenta Leonarda Slatkina. Już prawie 4 minuty po 20 w letnim festiwalu muzycznym w programie drugim Polskiego Radia słuchamy dzisiaj koncertu, który odbył się w Royal Albert Hall w Londynie 4 września ubiegłego roku. W dalszej części tamtego wieczoru artyści powrócili do muzyki Bernarda Herrmanna. Przed nami krótki fragment z zapomnianego dziś filmu Twisted Nerve. Film zapomniany, ale muzyka nie. Zyskała ona drugą młodość za sprawą Quentina Tarantino i jego filmu Kill Bill.

ostatnia ścieżka dźwiękowa, którą Herman w życiu napisał. A była nią muzyka do kultowego dziś filmu Martina Scorsese'ego Taksówkarz. Bernard Herman zmarł w Wigilię Bożego Narodzenia w 1975 roku. Zdaje się, przeczuwał zbliżający się koniec. Od dłuższego czasu czuł się gorzej i bardzo starał się ukończyć i nagrać całą ścieżkę dźwiękową. Jeszcze 23 grudnia omawiał szczegóły nagrania, które miało odbyć się właśnie następnego dnia, czyli tego dnia, w którym odszedł. Warto jeszcze wspomnieć, że w Taksówkarzu pojawia się niemal zacytowany fragment muzyczny, który wcześniej pojawił się w Psychozie, w finałowej scenie w Domu dla Obłąkanych. Tak jakby Bernard Herman chciał swoją muzyką powiedzieć, że ta amerykańska trauma, trauma wojny w Wietnamie, czy trauma ogólnie życia po II wojnie światowej w tym kraju, ta psychoza właśnie z wymiaru jednostkowego w filmie Hitchcocka przeszła na wymiar społeczny w filmie Martina Scorsese'ego. Przed nami A Night Piece z filmu Taksówkarz. Gra BBC Concert Orchestra, dyryguje Edwin Outwater.

Miniatura Bernarda Hermana z filmu Twisted Nerve grała BBC Concert Orchestra pod dyrekcją Edwina Outwatera, a wirtuozem gwizdania był tutaj holenderski wiolonczelista Jonas Pap. Przed nami ostatnia kompozycja filmowa Bernarda Hermana, która zabrzmiała na londyńskim koncercie i jednocześnie

Orkiestra koncertowa BBC pod dyrekcją Edwina Outwatera wykonała A Night Piece, kompozycję Bernarda Herrmanna, napisaną do filmu Taksówkarz Martina Scorsese'ego z roku 1975. Ta jazzująca muzyka Herrmanna prowadzi nas do finału koncertu na londyńskich Promsach. Oto przed nami dwie rytmiczne, zadziorne, no i właśnie jazzowe kompozycje twórców, których pożegnaliśmy w ostatnich latach. Najpierw usłyszymy Shifting Gears. To utwór Lalo Schifrina do filmu Bullitt. Lalo Schifrin zmarł pod koniec czerwca zeszłego roku, a więc dla słuchaczy tamtego koncertu była to świeża sprawa. Następnie zaś zabrzmi przebój zmarłego w roku 2024 Quincy Jonesa. It's Caper Time z filmu Włoska robota.

It's Caper Time z filmu Włoska Robota, to muzyka Quincy Jonesa, a wcześniej Shifting Gears z filmu Bullet autorstwa Lalo Schifrina, grała BBC Concert Orchestra pod dyrekcją Edwina Outwatera. I tak zakończyła się oficjalna część programu 61. koncertu promenadowego w Royal Albert Hall w Londynie na festiwalu BBC Proms. To było 4 września ubiegłego roku. No ale chyba nie myślą państwo, że publiczność wypuściła orkiestrę bez bisu.

0: Ktoś z orkiestry aż krzyknął Shark, Rekin. To była sugestywna i jednocześnie pełna tak czytelnych, tak oczywistych nawiązań do Święta Wiosny Strawińskiego. Muzyka Johna Williamsa do filmu Szczęki. To była ta ścieżka dźwiękowa, która przyniosła Johnowi Williamsowi pierwszą statuetkę Oscara. To była również ta partytura, która zwróciła uwagę Alfreda Hitchcocka na tego młodego wówczas kompozytora. Do tego stopnia zwróciła, że Hitchcock właśnie Johna Williamsa zaprosił do współpracy przy filmie Family Plot, intryga rodzinna. No ale to temat na inną rozmowę. Tak ostatecznie zakończył się występ BBC Concert Orchestra pod batutą Edwina Outwatera na festiwalu BBC Proms w ubiegłym roku. A Państwo nadal słuchają programu Drugiego Polskiego Radia, już prawie 29 minut po 20.
1: Letni Festiwal Muzyczny.
0: Ten bis, który zabrzmiał w Royal Albert Hall, jest doskonałym łącznikiem z kolejnym koncertem, na który dziś na antenie Dwójki Państwu prezentujemy. Przenosimy się do audytorium w siedzibie Radia France w Paryżu, gdzie 19 grudnia ubiegłego roku wystąpiła Orkiestra Filharmoniczna tej właśnie rozgłośni pod dyrekcją Bastiena Steela. A dlaczego łącznik? Ano dlatego, że program tamtego wieczoru w całości wypełniła muzyka Johna Williamsa. Jego filmowe przeboje pisane do takich klasyków kina nowej przygody, jakimi są Indiana Jones, E.T. czy Gwiezdne Wojny. Koncert jednak otworzył temat główny z Parku Jurajskiego.

Main theme, temat główny z filmu Jurassic Park, muzyka Johna Williamsa do filmu Stevena Spielberga z roku 1993. Ten utwór otworzył koncert w siedzibie Radia Francuskiego w Paryżu 19 grudnia ubiegłego roku. I tak jak Steven Spielberg był obok George'a Lucasa jednym z tych twórców, którzy zdefiniowali kino nowej przygody od strony reżyserii,

reżyserskiej, tak John Williams był muzycznym ojcem tego gatunku. Dlaczego? Z początkiem lat 70. język muzyki filmowej bardzo się zmienił. Awangardowe rozwiązania stały się częścią normalnie akceptowalnego świata dźwiękowego. Coraz częściej w ścieżkach muzycznych dominował jazz, rock i muzyka popularna. Standardem także stały się mniejsze składy wykonawcze. A tu pojawia się John Williams, który dokonuje przewrotu. Powraca do klasycznego rozmachu orkiestry symfonicznej. Rozwiązanie ryzykowne, biorąc pod uwagę nie tylko rozmach brzmieniowy, ale także rozmach finansowy przedsięwzięcia, który przecież mógł nie przynieść zamierzonego efektu. Ale udało się. Williams odzyskał dla kina coś, co kino zatraciło w walce z wówczas popularyzującą się telewizją. Krok Johna Williamsa okazał się nie tylko trafiony, ale też na nowo zdefiniował sens muzyki filmowej, zwłaszcza wielkich produkcji. Do dzisiaj przecież bardzo wielu filmom brzmieniowo towarzyszy orkiestra symfoniczna i to właśnie orkiestra symfoniczna jest, jej obecność jest czymś oczywistym w tego typu filmach. No a zawdzięczamy to przede wszystkim Johnowi Williamsowi. Na koncercie w Paryżu zabrzmiała następnie suita muzyczna z filmów o przygodach najsłynniejszego archeologa na świecie, Indiana Jonesa. Zaczynamy od Scherzo for Motorcycle and Orchestra, czyli Scherzo na motocykl i orkiestrę. To utwór z Ostatniej Krucjaty. Po nim zabrzmi temat Marion z Poszukiwaczy Zaginionej Arki. No i na koniec najsłynniejszy fragment muzyczny z tego filmu, czyli Raiders March, Marsz Poszukiwaczy. Orkiestra Filharmoniczna Radia Francuskiego dyryguje Bastien Steele.

Raiders March, a wcześniej Scherzo for Motorcycle and Orchestra i Marion's Theme. To części opracowanej przez Bastiana Steela suity z muzyki do filmów o przygodach Indiana Jonesa, muzyka Johna Williamsa. Bastien Steel poprowadził Orkiestrę Filharmoniczną Radia Francuskiego w jej siedzibie w Paryżu 19 grudnia ubiegłego roku. John Williams pisze muzykę eklektyczną. Bardzo czytelne są wpływy kompozytorów klasycznych, zwłaszcza późnoromantycznych. No, te wpływy przysporzyły Williamsowi nie tylko zwolenników, ale także wielu krytyków. Zarzucano mu wprost plagiat. No, są u Williamsa odwołania do Piotra Czajkowskiego, do Ryszarda Wagnera, Gustawa Malera, Gustawa Holsta, a także klasyków XX wieku, takich jak Szostakowicz czy Strawiński. Williams przywrócił do łask wielką orkiestrę, o tym już wspominałem, ale także przywrócił siłę leitmotivu i udowodnił, że wagnerowska koncepcja Gesamtkunstwerku jest wprost stworzona dla medium, jakim jest film. A przed nami muzyka Johna Williamsa do filmu o przygodach uczniów Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie, znów w formie autorskiej suity Bastiana Steela. Na początek temat Hedwigi z filmu Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Następnie Fox the Phoenix, czyli temat Feniksa z Komnaty Tajemnic. I na koniec powrócimy jeszcze do Kamienia Filozoficznego w utworze Harry's Wondrous World, czyli Cudowny Świat Harry'ego. Orkiestra Filharmoniczna Radia Francuskiego dyryguje Bastien Steele.

Orkiestra Filharmoniczna Radia Francuskiego pod dyrekcją Bastiena Steela w muzyce z filmów o Harrym Potterze. Jest to muzyka oczywiście Johna Williamsa. Wysłuchaliśmy swoistej suity, to były fragmenty z dwóch pierwszych części przygód o młodym czarodzieju. Najpierw zabrzmiał temat sowy Hedwigi z Harry'ego Pottera i Kamienia Filozoficznego, następnie temat Feniksa z Komnaty Tajemnic, a na koniec zabrzmiał utwór Cudowny Świat Harry'ego, Harry's Wondrous World z Kamienia Filozoficznego. Już 9 minut po 21 w letnim festiwalu muzycznym słuchamy dziś muzyki filmowej, a teraz jesteśmy w Paryżu, w siedzibie Radia France, na koncercie, który odbył się 19 grudnia ubiegłego roku i którego bohaterem był John Williams, żyjąca legenda muzyki filmowej. Artysta 8 lutego skończył 94 lata. No i oczywiście życzymy mu jeszcze wielu lat w zdrowiu i życzymy także sił do dalszego komponowania. No, wydawać by się mogło, że taka biografia zachęca do zasłużonego spoczęcia na laurach, ale nie. John Williams nie próżnuje. Ostatnio wrócił do współpracy ze swoim wieloletnim przyjacielem Stevenem Spielbergiem i napisał muzykę do filmu Dzień Objawienia. My natomiast za sprawą koncertu paryskiego cofamy się do roku 1982 i do filmu o przyjaźni małego chłopca i kosmity. Przed nami Adventures on Earth z filmu E.T.

Adventures on Earth z filmu E.T. Muzyka Johna Williamsa, grała Orkiestra Filharmoniczna Radia Francuskiego pod dyrekcją Bastiena Steela na koncercie w Paryżu

19 grudnia ubiegłego roku. A przed nami gwóźdź programu, muzyka do Gwiezdnych Wojen, serii filmów o rycerzach Jedi, o walce dobra ze złem dawno, dawno temu w odległej galaktyce. Wspominałem o inspiracjach Johna Williamsa, czasem tak czytelnych, że ocierających się o plagiat, a jednak, no i może w tym tkwi wielkość kompozytorska Williamsa, zawsze jego twórczość się broniła. Temat główny do Gwiezdnych Wojen to przecież oczywista parafraza muzyki Ericha Wolfganga Korngolda z filmu The King's Row. Przy wszelkich uzasadnionych zastrzeżeniach, jakie można mieć wobec Johna Williamsa, jednego nie można mu odmówić. Jest to kompozytor, który skupił uwagę na ścieżce dźwiękowej samej w sobie. Wcześniej, aż do roku 1977, popularność tematów filmowych wiązała się przeważnie z ich piosenkowym wykorzystaniem. Moon River, Henry'ego Manciniego, Someday My Love, Michela Legranda czy A Time for Us, Nino Rotten. To tylko przykłady takiego funkcjonowania muzyki filmowej poza kadrem. John Williams w Gwiezdnych Wojnach skupił uwagę nie na przeboju, a na muzyce jako takiej, jej symfonicznym rozmachu, jej narracyjnych, dramaturgicznych atrybutach, czy wprost patetycznym brzmieniu. W efekcie ścieżka dźwiękowa do Nowej Nadziei odniosła po premierze filmu gigantyczny sukces komercyjny. No i sprzedaż płyty z muzyką do Gwiezdnych Wojen był pierwszym tak poważnym sukcesem muzyki filmowej, jako bytu odrębnego od obrazu. Co tu dużo mówić, muzyka Williamsa stała się niezbywalną częścią popkulturowego mitu Gwiezdnych Wojen. I tak samo było z Indianą Jonesem, z E.T., z Bliskimi Spotkaniami Trzeciego Stopnia i wieloma, wieloma innymi filmami. A przed nami z paryskiego koncertu autorska suita utworów z różnych części Gwiezdnej Sagi. Zaczniemy od tematu głównego z Gwiezdnych Wojen, a jakże tematu wziętego wprost z Nowej Nadziei. Następnie będzie temat Anakina, czyli temat zapowiadający już mroczną przyszłość tego bohatera, i ten utwór pochodzi z epizodu pierwszego, czyli z Mrocznego Widma. Następnie zabrzmi utwór zatytułowany Here They Come, to również z czwartej części sagi, czyli z Nowej Nadziei, ale wykorzystywany później w kolejnych częściach tak starej, jak i nowej trylogii. Z kolei zabrzmi temat księżniczki Lei, iście malerowsko-liryczny utwór również z Nowej Nadziei. Po nim usłyszymy Scherzo for X-Wings, no, nawiązanie, tak zwany easter egg do skerca na motocykl i orkiestrę z Indiana Jonesa, którego już dzisiaj słuchaliśmy. I to Scherzo for X-Wings, pochodzi z siódmej części, czyli z Przebudzenia Mocy. Wrócimy następnie do starej trylogii, do Imperium kontraatakuje, czyli do tematu Jody, tak rozpoznawalnego, że John Williams użył go jako muzycznego żartu w jednej ze scen w filmie E.T. A na koniec The Throne Room and Finale z Nowej Nadziei. Kwodlibet tematów zamykający tę suite. Orkiestra Filharmoniczna Radia Francuskiego dyryguje Bastien Steele.

Suita muzyki do filmów z serii Gwiezdne Wojny. Od Nowej Nadziei przez Imperium kontratakuje i Mroczne Widmo aż po Przebudzenie Mocy. Taką odsłonę muzyki Johna Williamsa zaproponował Bastien Steele, który na koncercie w siedzibie Radia Francuskiego poprowadził orkiestrę filharmoniczną tej rozgłośni. Było to 19 grudnia zeszłego roku i tak zakończył się tamten koncert.

3 minuty zostały do 22 i do końca zbliża się także dzisiejszy letni festiwal muzyczny, w którym przebyliśmy drogę od muzyki w filmach Hitchcocka po filmową twórczość Johna Williamsa. Dlatego nie mogę pożegnać się z Państwem inaczej jak muzyką Johna Williamsa do ostatniego filmu Alfreda Hitchcocka, jego czarnej komedii Intryga rodzinna. Program zrealizował Michał Jakubik, ja nazywam się Grzegorz Dąbrowski. Bardzo Państwu dziękuję, do usłyszenia.

0: Dorota Gacek, witam Państwa bardzo serdecznie. Szczęście jest dostępne. Te słowa wypowiedział Czesław Miłosz w domu Jerzego Ilga. Gdy gospodarz spojrzał na noblistę, dostrzegł, że do tego wyznania skłonił poetę widok mrożonej wódki i śledzia w śmietanie. To jedna z anegdot opowiedzianych przez Jerzego Ilga w nowo wydanej książce Zjazd do zajezdni. Autora tej książki, poetę, tłumacza, wydawcę witam w studiu radiowej Dwójki. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Szczęście jest dostępne, powiedział Czesław Miłosz. Po przeczytaniu tej książki możemy chyba powiedzieć, że było dostępne także panu przez wiele lat spotkań, możliwości obcowania, rozmów, przysłuchiwania się tak wspaniałym osobom, o jakich pan opowiada w tej książce. To jest szczęście, prawda?

Ja mam siebie za szczęściarza takiego życiowego rzeczywiście, bo nawet jeżeli coś się dzieje niedobrego, tak jak wtedy, kiedy w stanie wojennym wyrzucano mnie z Uniwersytetu Śląskiego, to wszystko, wierzę w to, dzieje się po coś i bez zapłacenia takiej ceny, która nam się wydaje w pierwszej chwili niesprawiedliwa, krzywdząca, niemożliwe byłoby otwarcie się jak

0: to ja bym się tam garbił nad habilitacją jakąś, ale nie poznałbym wszystkich tych cudownych ludzi i z wieloma mógł się przyjaźnić, odwiedzać ich w Kalifornii, Miłosza na Grizzly Peak, czy towarzyszyć im w czasie wypraw do Sztokholmu po odbiór Nagrody Nobla i tak dalej. Więc nie wydarzyłoby się w moim życiu wszystko to, co najważniejsze. I myślę, że jeżeli się miało takie szczęście, to jest to rodzaj jakiegoś długu, który się zaciągnęło wobec losu i formą spłacenia tego długu jest właśnie, nie chcę tu być patetyczny, danie świadectwa w tym sensie, żeby opowiedzieć o tych ludziach, jako o ludziach, nie o posągach na cokołach, tylko o ludziach, z którymi właśnie piło się wódeczkę, czasem się żartowało, wygłupiało, ale przede wszystkim uczyło się od nich i starało się być dla nich partnerem jako wydawca i dbać o to, żeby ich książki były pięknie wydane, starannie zredagowane, dobrze promowane. I ten rodzaj relacji z autorami bardzo często wykraczał znacznie poza taką czysto biznesową, tam podpisanie kontraktu, ustalenie warunków i tak dalej, tylko zamieniał się w rodzaj jakiejś właśnie bliższej znajomości, czasem przyjaźni. Dla mnie nigdy to nie był biznes, załatwianie spraw wydawniczych, ale to była szansa na poznanie ciekawego człowieka, na nawiązanie z nim jakiegoś kontaktu. To było to szczęście, za które jestem losowi wdzięczny.
1: Piszę tylko wtedy, gdy coś mnie wybierze, bym to opisał. To właśnie zdanie Wiesława Myśliwskiego cytuje pan w szkicu o pisarzu. Wiesław Myśliwski zmarł w marcu tego roku, a dziś w Warszawie odbył się pogrzeb jego żony, Wacławy Stec-Myśliwskiej. 70 lat małżeństwa też Wiesława Stec-Myśliwska była redaktorką w wydawnictwach, była pierwszą czytelniczką tekstów Wiesława Myśliwskiego. To właśnie ją prosiło o cenę i ona też miała pieczę nad tym pisarstwem tego niezwykłego twórcy. To niezwykła postać, ważna dla pana też i niezwykłe małżeństwo.
0: Tak. Tak. No, oni się poznali, kiedy ona miała lat 15, a on 16, czyli byli razem, ja sobie wyliczyłem, 78 lat i to było chyba jedno z najlepszych małżeństw, jakie znałem. Wacia była cudowną partnerką, właśnie taką mądrą, towarzyszącą jego pisarstwu, pomocną w tych chwilach, bo kiedy Wiesław pisał na górce, w pokoju, na pięterku, on właściwie przebywał w tamtym świecie i przywoływany na obiad z trudem jakby wracał do tej rzeczywistości tutaj. Ona roztaczała taką wspaniałą opiekę nad Wiesławem, prowadząc dom, aczkolwiek Wiesław też na przykład wspaniale smażył powidła i uczestniczył w takich domowych pracach. No to w ogóle był ktoś właśnie szalenie mi bliski. Moja żona po śmierci Wiesława powiedziała, no to straciłeś kolejnego ojca po Miłoszu, po Andrzeju Szczekliku. I rzeczywiście to był taki rodzaj relacji niemalże ojcowsko-synowskiej, bardzo bliskiej, ważnej dla mnie. Ja podziwiałem tę jego wolność, to, że on właśnie kompletnie ignoruje te reguły rządzące rynkiem, gdzie pisarze muszą co rok, co dwa lata udowodnić, że istnieją, pojawić się na listach bestsellerów. On to wszystko totalnie ignorował. Nie chciał się dać namówić na żaden wywiad rzekę. Podobnie jak nie pisał dziennika, bo podejrzewał, że w tym zawsze kryje się jakieś ryzyko takiej autokreacji. Był taki bezwzględnie uczciwy i najbardziej mnie fascynowało w nim to, że znałem przecież pisarzy, którzy pisząc powieść mieli jej plan rozpisany niemal jak plan londyńskiego metra, a Wiesław pisał, kiedy się go zapytać można było, o czym będzie pańska następna książka. On mówi, gdybym wiedział, to bym jej nie pisał. Ja piszę po to, żeby się dowiedzieć czegoś o świecie, o swoich bohaterach, o sobie samym. I ten akt pisania był tak naprawdę w jego wypadku aktem poznania.
1: Namawiał pan Wiesława Myśliwskiego na wywiad rzekę, na co pisarz nie chciał się zgodzić. No podobnie oporny w takim prezentowaniu siebie,

0: Był Ireneusz Kania, którego pan namawiał na napisanie słownika symboli. To też był człowiek tak. niezwykle mądry, no, wybitny, lingwista.
1: To był w ogóle gość spoza naszej tak. galaktyki.
0: Dwadzieścia tak kilka języków, a równocześnie bardzo skromny przy tym. Właśnie nie pokazujący siebie na pierwszym planie, tylko ten temat, ideę.
1: To był fenomen, to był absolutny fenomen. Też jako człowiek wolny, który ubierał się w szmateksach, przychodził do mnie do znaku z jakimiś marynarkami, które myślał, że będą na mnie dobre. Zawsze były za ciasne, a czasem w ryzykownych kolorach.
0: Na niego wszystkie chyba byłoby zależne.
1: No tak.
0: Bo on był bardzo szczupły.
1: Ciężarowiec, niezwykły. Zapaśnik, cyklista. Przecież on na rowerze po prostu wyprzedzał kolumny kolarzy. W naszym kabarecie niezapomniana scena, kiedy ja jestem tym szalonym redaktorem przyjmującym różnych jeszcze bardziej szalonych autorów i Irek przychodzi i próbuje mi wciskać jakieś tybetańskie rękopisy, jakieś japońskie książki o samoofierze, a ja mu mówię, choćby nawet mi pan tu na głowie stanął na scenie, to ja panu żadnej z tych rzeczy nie wydam. A on mówi, no jeżeli to miałoby być ceną, idzie na kraj sceny i staje na głowie. I przez pół godziny, kiedy tańczą rewelersi, profesor Stróżewski, Kazimierz Kuc, Bronisław Maj, Henryk Woźniakowski, Irek stoi na głowie, a Sztur się dopytuje, jak się panu stoi? Mówi, no dobrze, tylko tupią tutaj.
0: Tak, niezwykłe to wspomnienie właśnie tego spotkania w Krakowie i ja mam w oczach panią Julię Hartwig z tych wielu, wielu wieczorów poetyckich w Krakowie. Tu w Warszawie też mieliśmy to szczęście, że przychodziła na różne spotkania do Pen Klubu na przykład. Też były spotkania z nią. Ona bardzo
1: Julia była wszędzie.
0: Lubiła, tak.
1: Julia, którą się cudownie opiekowała Ania Piotrowska, towarzyszący jej w tych wszystkich wyprawach też do Krakowa na Festiwal Miłosza. Pamiętam, to był ostatni publiczny występ Wisławy Szymborskiej w Kościele Bożego Ciała. One czytały razem takie przytulone do siebie dwie damy polskiej poezji, wspaniałe. Uwielbiałem składać jej wizyty i pić taką mocną herbatę z porcelany angielskiej i jej delikatność, mądrość. Właściwie ona była na przykład dla Miłosza w tych późnych latach jedyną osobą, z którą on mógł wspominać dawne lata, bo kiedyś mi powiedział, panie Jerzy, pan sobie nie zdaje sprawy, co to znaczy przeżyć wszystkich. Mm-hmm. I on rzeczywiście przecież przeżył młodszą o 30 kilka lat żonę, przeżył młodszego o 11 lat brata, wszystkich rówieśników, przyjaciół. Właściwie Julia była jedyną osobą, z którą mógł jeszcze o tamtych czasach rozmawiać.
0: Mówił pan o tym, że to było szczęście, że wyrzucono pana z uniwersytetu i wtedy inna ścieżka życiowa stanęła przed panem otworem, ale w tych właśnie wspomnieniach, o których dziś rozmawiamy, kilku jest mistrzów literaturoznawstwa, to też zawsze był dla pana ważny taki krąg przyjaciół, znajomych. Myślę na przykład o Leonardzie Neugierze, który był literaturoznawcą, ale no też tak. wspaniałym tłumaczem, na przykład Tomasa Tranströmera. No i też o profesorze Stanisławie Balbusie. To był wybitny znawca literatury, obaj związani z Uniwersytetem Jagiellońskim.
1: No, obracałem się w tym środowisku, w tym kręgu ze Staszkiem Balbusem. Właściwie taka przyjaźń została nam ofiarowana bardzo późno w jego ostatnich latach, ale była szalenie czymś ważnym. On bardzo, wiadomo było, że on odchodzi, on się dusi i kiedy można się było z nim umówić co jakiś czas, kiedy lepiej się czuł, wtedy raptem w czasie spotkania, to był dawny Staszek, błyskotliwy, dowcipny i on napisał mi kiedyś, że ja jestem taką baterią, która mu dodaje takiej życiodajnej energii, że po mojej wizycie 2-3 dni jeszcze jedzie na tej takim dobrym speedzie. Ale jego erudycja, jego umiejętność czytania wierszy, to do niego się zwróciłem po Noblu Szymborskiej, kiedy postanowiliśmy błyskawicznie wydać taki zbiór wszystkich tekstów ważniejszych krytyczno-literackich o Szymborskiej. Wiadomość o Noblu przyszła z początkiem października, a 18

0: 15 listopada w Teatrze Starym odbył się taki wieczór, na który namówiliśmy Wisławę, żeby ona się tym jednym wieczorem jakby wykręciła od wszystkich innych zaproszeń, propozycji, i tam na scenie przyjaciele ofiarowali jej limeryki i rozmaite ucieszne wiersze, ale wtedy się odbyła premiera tej grubej, prawie 400-stronicowej książki. W ciągu miesiąca powstała taka rzecz, gdzie trzeba było zebrać kilkadziesiąt tekstów, i redaktorem tej książki był Stanisław Balbus. Zresztą Wisława go uwielbiała. Wśród galerii pisarzy krakowskich, które Wisława pisała takie dystychy, było Stanisław Balbus, same kości przygotowane do wieczności. Jak ja mu to przypomniałem, to on opowiedział, jak byli razem w Zakopanem z Teresą Wallas i szli z Teresą na basen na Antałówce i mówią Wisławie, to chodź z nami. Po co ja miałbym tam iść? A ona mi, no zobaczysz, jak pływamy. A ona mówi, jakby chciała zobaczyć kościotrup, to bym poszła do krypty, do PR-ów.
1: A profesor Leonard Neuger, jak powiedziałam, tłumacz, przez wiele lat mieszkający w Szwecji, także literaturoznawca, wybitny znawca literatury polskiej, ale też, co pan przypomina, w czasach Solidarności, człowiek bardzo zaangażowany w ten ruch opozycyjny, w działalność związkową na Uniwersytecie Śląskim, bo Śląsk to też jest.
0: Myśmy go wybrali przewodniczącym naszej Komisji Solidarności, za co zapłacił potem internowaniem i po tym internowaniu wyjechał do Szwecji. I też to było nieprawdopodobne, że w ciągu właściwie 3-4 lat on opanował język na tyle, żeby tłumaczyć szwedzkich poetów, Bellmana, za którego dostał Nagrodę Akademii Szwedzkiej, żeby zostać w końcu dyrektorem slawistyki na Uniwersytecie Sztokholmskim. To było zupełnie niesamowite, ale to był po prostu też człowiek genialny, który umiał zawsze zobaczyć sprawy od drugiej strony, nieprzeczuwanej. Czasem wydawało się, że coś jest absolutnie czarno-białe, ale on zawsze mówi, kochaneńku, a spójrz na to. I raptem ci pokazywał taką dialektyczną perspektywę. No i jedna cudowna anegdota z Leonem w Sztokholmie, kiedy u niego mieszkałem i usiłowałem go wyciągnąć na spacer, bo tam naokoło skały, woda, las, piękna przyroda. A Leon papierosek, kieliszeczek i mówi, chodź tu kochaneńki, zobacz, bo coś mi tu u tego Ekelefa nie wychodzi. I w końcu była niedziela, piękna pogoda. Ja mówię, Leon, idziemy dzisiaj na spacer. On już widział, że nie ma wyjścia, więc niechętnie się odział. Ruszyliśmy w kierunku lasu, a z tego lasu co chwila biegło w naszą stronę dwóch joggerów, trzech joggerów, jeden jogger. I Leon tak coraz wolniej szedł i stanął w końcu i mówi, słuchaj, tam się musiało coś stać. Zobacz, stamtąd wszyscy uciekają. My tam lepiej nie chodźmy. I zawrócił do domu.
1: A inna anegdota związana także z Katowicami, z tym etapem wcześniejszym, przedkrakowskim pana życia i też z taką podziemną działalnością wydawniczą i też polonistyczną, literaturoznawczą. To jest to seminarium o Milanie Kunderze. No i takie stukanie do drzwi, jakby pan mógł opowiedzieć, bo to taka właśnie anegdota wywołująca śmiech.
0: To było niezwykłe, bo w kręgu przyjaciół naszych z Iblu także. Właściwie cały czas Kundera był takim tematem rozmów. Jego życie jest gdzie indziej i zwłaszcza nieznośna lekkość bytu. To były takie powieści, które mówiły o nas, o sytuacji społeczeństwa pod opresją totalitarnego systemu. I u nas właściwie takich, oprócz Konwickiego, trudno byłoby wskazać takie utwory, które by... Więc o nim cały czas się gadało. I w końcu doszliśmy do wniosku, że trzeba zrobić seminarium. Ja miałem wtedy czteropokojowe mieszkanie. Postanowiliśmy zaprosić wszystkich tych naszych literaturoznawców i najwybitniejszych tłumaczy bohemistów, czyli był Jacek Baluch, był Andrzej Jagodziński, był Jasiu Stachowski, był mój brat Jacek Ilk, był Roman Zimant z Iblu i cała grupa iblowców, czyli Marek Bieńczyk, Dorota Siwicka, Olek Nawarecki. Kilkanaście osób, było 13 referatów i dyskusja nagrywana na taśmę, na takim poziomie, i to było sympozjum podziemne. Ubecy stali na dole w samochodzie. Był profesor Lars Kleber, Berg ze Sztokholmu, był Francesco Catalucci z Mediolanu.

0: wspaniałe. No, międzynarodowa konferencja i Kleberg, jak opuszczał moje mieszkanie, powiedział, wiesz, ja na uniwersytecie w Sztokholmie nawet nie mógłbym sobie wymarzyć konferencji na takim poziomie merytorycznym. No i część gości się rozjechała, raptem pukanie do drzwi. Ja patrzę przez Judasza, a tam dwóch panów. Ja myślę sobie, pierwsze, co trzeba uratować, to są taśmy z dyskusją nagrane. Wybiegłem na balkon, moim sąsiadem był taki sztygar. Ja mówię, poproście pana Romana. No, pan Roman ma dzisiaj Geburtstag, mówi. I wychodzi do mnie z kieliszkiem wódki. Ja mówię, panie, zaraz się napijemy, ale niech pan weźmie te kasety, bo mi się tutaj jacyś dobijają. I idę do tych drzwi, wszyscy w napięciu takim, otwieramy te drzwi, a goście mówią, dzień dobry, my jesteśmy świadkami Jehowy i chcieliśmy porozmawiać. I słyszę z pokoju z tyłu taki ryk śmiechu, tak, kiedy puściło to napięcie. Ja mówię, dziękuję, myśmy się właśnie nagadali. Ale mówimy, my mamy literaturę. Ja mówię, my też mamy. Dziękuję bardzo.
1: Każdy miał swoją.
0: No więc to było. Ja pamiętam, że opowiedziałem Wiedziałem o tej konferencji Miłoszowi, kiedy się poznaliśmy w Rzymie. Na Via Conciliazione siedzieliśmy w gronie redaktorów Znaku i on był taki ciekaw wszystkiego, co się dzieje w Polsce. Ja mu o tym opowiadałem i potem mu wysłałem, jak zredagowałem materiały z tej konferencji, które się ukazały w Londynie i w podziemiu naszym tutaj, w takim almanachu humanistycznym. Wysłałem maszynopis Miłoszowi do Berkeley. Potem z taką radością w roku myśliwego znalazłem taki pasus, cały akapit. Mówi, lektura maszynopisu z niezależnego sympozjum o twórczości Milana Kundery. Mówi, tyle młodych inteligencji, dawniej nie do pomyślenia.
1: Katowice to też pracownia na Piastowskiej, prawda, o której pan pisze i
0: tak,
1: też bardzo ważny
0: tak.
1: dla pana jeszcze przedznakowy, przedkrakowski etap życia, ważne wydarzenia, Urszula Broll, Andrzej Urbanowicz, Henryk Waniek, też Jarosław Markiewicz, prawda, takie właśnie życie w podziemiu, ale wolne, ale wolne.
0: To było podziemne poddasze, to była rzeczywiście pracownia Urszuli Broll na ostatnim piętrze w takich basztach w starym, zabytkowym budynku. To był mój prawdziwy uniwersytet. Ja tam trafiłem w 68 roku po zlotach hipisowskich. Ci moi starsi o kilka lat przyjaciele, rzeczywiście ja im zawdzięczam najważniejsze lektury wówczas, które jakoś formowały mnie. Ja nie byłbym tym, kim jestem, gdyby nie tamte lata. Myśmy się spotykali co wieczór na tym poddaszu. Urszula, która była dwujęzyczna, czytała nam niemieckie książki niedostępne wtedy w Polsce, autobiografię Karla Gustawa Junga, Drogę Białych Obłoków, Milarepy, książki różne wschodnich mistrzów, Hermana Hessego. Siedzieliśmy do drugiej przy takiej mocnej herbacie i to grono w Katowicach, ostatnim miejscu na ziemi, gdzie można byłoby się tego spodziewać, zajmowało się okultyzmem, wiedzą tajemną, alchemią, malowaliśmy karty Tarota, a potem ewoluowało to w kierunku wschodu, zaczęły się ukazywać tłumaczenia na przykład trzech filarów Zen Filipa Kaplow i zaczęliśmy praktykować Zen, siadając w soboty, wspólnie medytując. To się potem przerodziło w Sangę, w pierwszą polską gminę buddyjską zarejestrowaną, gdzie sporo ważnych osób bardzo intensywnie, prawdziwie, głęboko praktykowało tę ścieżkę duchową. To była naprawdę wtedy stolica polskiego undergroundu. Tam poznałem najciekawszych ludzi. Tam przychodził Henryk Mikołaj Górecki, tam Andrzej organizował takie katowickie spotkania twórców i teoretyków sztuki, na które przyjeżdżał Jacek Woźniakowski, Wojciech Skrocki, Andrzej Kostołowski, no najwybitniejsi ówcześni krytycy, Zdzisław Beksiński, Zofia Rydet. To był szalenie dla mnie ważny okres i uważam, że miasto powinno się tym miejscem zaopiekować. Teraz pieczę nad tym sprawuje Towarzystwo Belmer, które założył Andrzej Urbanowicz, bo Hans Belmer, jeden z czołowych surrealistów, urodził się w Katowicach na ulicy Rymera. W związku z tym jest patronem tego miejsca. I grono ludzi tam prowadzi

0: cały czas bardzo ciekawą działalność. Tam się odbywają spotkania, wystawy, odczyty. Tylko powinno to być jakoś przez miasto zabezpieczone, zaopiekowane. Powinien być przeprowadzony remont, poniesione koszty tego i tak dalej, i tak dalej.
1: Stanisław Barańczak, Kazimierz Kuc, Andrzej Szczeklik to też inni bohaterowie tych szkiców wspomnieniowych w pana książce. W ciągu tej pół godziny oczywiście tych wszystkich osób nie jesteśmy w stanie wywołać. Odsyłamy państwa słuchaczy dwójki do książki Jerzego Ilga. Ja chcę jeszcze zapytać o Szejmusa Hineja.
0: Był wielkim przyjacielem Polski. Gościliśmy go w Krakowie 7-krotnie przy okazji promocji jego książek, a także wtedy, kiedy dostawał doktorat honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z Andrzejem Szczeklikiem podejmowaliśmy go w Górskim Domu Szczeklika w Kościelisku. Ja właściwie w ciągu tych 40 paru lat poznałem naprawdę wielu twórców, autorów, pisarzy, ale chyba nie było wśród nich kogoś o gorętszym sercu, ja bym powiedział. Hinej był pełen takiej serdeczności i takiego ciepła, takiej życzliwości ogromnej, że człowiek czuł, że jeżeli już jest w kręgu jego bliskich czy przyjaciół, to rzeczywiście może się cieszyć jego uczuciem. Ja pamiętam taką scenę, po którymś z tych wieczorów w Krakowie siedzieliśmy w restauracji Chimera. Ze mnie uchodziło zmęczenie po całym dniu. Siedziałem nad takim wystygłym talerzem. Szejmus przyszedł, zobaczył to, zabrał ten talerz, poszedł do kuchni i przyniósł mi ciepły, dymiący talerz. No, kogo było stać na takie gesty, na taką uważność? No. Pamiętam, jak odebrałem go na lotnisku w Balicach, kiedy pierwszy raz przyleciał do Polski w 1994 roku i od razu na lotnisku wręczył mi butelkę Irish whisky i takiego wielkiego łososia zbędzonego. I potem po spotkaniu w Dworku Łowczego w Znaku u nas w domu była kolacja i wtedy nabrała historycznego znaczenia moja kanapa, zwana później noblowską, bo siedzą sobie obok siebie na niej Szejmus Hiney i Wisława Szymborska. I za rok on ma Nobla, a za dwa lata ona ma Nobla. I wtedy zadzwonił do nas z Kalifornii Miłosz. Pamiętam, jak Szejmus do tej słuchawki powiedział: "Hello, master."
1: To jeszcze o tego mastera zapytam, czyli o Czesława Miłosza, który chyba jest takim centralnym bohaterem tej właśnie opowieści. Od niego różne rzeczy się rozpoczynają, do niego wracają. Jego wiersze pan przywołuje w różnych odsłonach i spotkania z nim. No i ten śledź i tam mrożona wódka, zresztą śledź przygotowany przez pana żonę Joannę Gromek-Kilk, która przecież zajmowała się twórczością Miłosza i też
0: no
1: są
0: tak,
1: książki
0: tak. Ona była autorką wyboru jego esejów, kilku książek, które on akceptował, poprzedzała je wstępami. Ona wymyśliła metafizyczną pauzę jako taki zbiór jego tekstów, który wcześniej nie istniał w takiej postaci.
1: Tak. No czyli rzeka Miłosz po prostu płynie nieprzerwanie chyba w pana,
0: szerokim nurtem,
1: tak, w pana
0: tak.
1: Wspomnienia.
0: No ciągle wydajemy teraz jego kolejne tomy wierszy w takiej edycji kolekcjonerskiej, gdzie wierszom towarzyszą reprodukcje autografów, rękopisów.
1: Jest tu wśród tych wielu szkiców taki bardzo, bardzo osobisty pana tekst pożegnalny, pożegnanie. Jacek, nasz cichy bohater, to wspomnienie pana brata. Jacka Ilga. Już pan wymienił jego nazwisko w gronie tych osób, które brały udział w seminarium poświęconym Milanowi Kunderze. Był tłumaczem z języka czeskiego.
0: Tak, Jacek był bohemistą. Tłumaczył Havla, tłumaczył Kunderę, tłumaczył Holana. No, miał spory dorobek i właściwie powinien być w księdze Guinnessa jako człowiek, który 11 lat żył z rakiem trzustki. Potrafił heroicznie, kilka operacji przechodząc, kilka chemioterapii. cały czas ciesząc się życiem, podróżując do Prowansji, na narty w zimie, do Austrii. To jeden z naszych przyjaciół powiedział po jego śmierci.

0: że to odszedł nasz cichy, cichy bohater. Bardzo, bardzo mi go brakuje. Dlatego ta książka jest dla mnie taka osobista bardzo, bo mówi o ludziach bliskich mi i ważnych dla mnie. I między innymi właśnie także o nim.
1: Ze szczytu swojej piramidy Jacek widzi już i podszewkę świata, i jasności promieniste. Tak pan pisze w książce Zjazd do zajezdni. Jerzy Ilk był dziś gościem Dwójki. Ale jeszcze proszę na zakończenie naszej rozmowy o przeczytanie wiersza Czesława Miłosza, który pan właśnie przywołuje w tym szkicu o swoim bracie. No i proszę do zajezdni nie zjeżdżać. No, jeszcze nie pora. Jeszcze autobus pojedzie. Moja, bo tu na okładce jest taki właśnie autobus i pan jest za kierownicą tego biało-czerwonego autobusu. Więc proszę jeszcze jakiś kurs czy parę kursów odbyć tym autobusem.
0: Moja przyjaciółka, ta polska muza Józefa Brodskiego, profesor Zofia Ratajczak, której książkę za kilka dni będziemy mieli już prosto z drukarni, Mój Brodski. Ona teraz po otrzymaniu tej książki ode mnie napisała mi, niedojechanie twoje na ten zjazd do zajezdni. Niedojechanie twoje. A z wierszem Jasności promieniste ja mam dodatkowo takie wspomnienie, mianowicie kiedy robiliśmy to drugie spotkanie poetów wschodu i zachodu, Miłosz miał być takim guślarzem, który chciał pokazać gościom, poetom z całego świata, na czym polegał polski obrzęd dziadów, ale na kilka dni dosłownie przed tym spotkaniem miał udar, wylądował w szpitalu u Andrzeja Szczeklika, musiał go zastąpić jako ten guślarz Bronisław Maj. A na koniec ja musiałem przeczytać zamiast Miłosza właśnie te jasności promieniste i po prostu na uginających się nogach wyszedłem na tę scenę. Miałem takie poczucie, że każde z tych słów tak siada, wchodzi w ten tłum, w tę widownię, jest odbierane i to było nieprawdopodobne przeżycie. I teraz przeczytam państwu ten wiersz. Jasności promieniste, niebiańskie rosy czyste, pomagajcie każdemu ziemi doznającemu. Za niedosiężną zasłoną sens ziemskich spraw umieszczono. Gonimy, dopóki żywi, szczęśliwi i nieszczęśliwi. To wiemy, że bieg się skończy i rozłączone się złączy w jedno. Tak, jak być miało. Dusza i biedne ciało.
1: Jerzy Ilk, dziękuję panu i żegnam już państwa. Dorota Gacek, do usłyszenia.
2: Dobrze, że to spotkanie skończyło się wierszem. Niemniej poezja poezją, ale wszyscy i tak przecież zawsze czekamy na dykteryjki, zwłaszcza od Jerzego Ilga. Program Drugi Polskiego Radia, minęła 22:30. Piotr Matwiejczuk, dobry wieczór.

Ciekaw jestem, ilu z Państwa należy do grupy oglądających w rzeczywistości, ilu do grupy oglądających w mediach, pewnie głównie w internecie, a ilu nie zauważyło w ogóle wczorajszego wydarzenia albo po prostu o nim nie wiedziało. A może ktoś z Państwa był tam, gdzie nasz satelita całkowicie zakrył naszą gwiazdę. Proszę o ewentualne relacje lub komentarze. A ja to tak niespecjalnie fascynuję się życiem na niebie, bo, że tak powiem, niebo odnajduję w dźwiękach.

Ale żeby nie było, że takie zaćmienie jest mi zupełnie obojętne, bo nie jest, rozpocząłem nasze dzisiejsze spotkanie utworem zatytułowanym Czerwone niebo. Na niektórych zdjęciach z wczorajszego wieczoru było czerwone. Ja tak myślę, że nic dziwnego, bo zaćmienie akurat miało miejsce o zachodzie słońca. A jeden z moich ulubionych artystów, szkocki saksofonista Matt Carmichael, właśnie utworem Red Sky zapowiada swoją nową płytę, na którą bardzo się cieszę i czekam. I nie pamiętam, kiedy się ukaże, chyba jakoś jesienią. Dobrze, że pan Wiesław jest na stanowisku, ponieważ, dziękuję panie Wiesławie, jestem dzięki panu świadomy, co się dzieje. Czyli cytuję wpis na facebookowej grupie Piątej Struny. Początek będzie z cyklu Co innego widać, co innego słychać, bo trwają Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. To chyba tak szybko się nie skończy, tak mi się wydaje. Tak łączę kropki. Mistrzostwa Europy, lekka atletyka. Musi to potrwać. No dobra, jakoś sobie może poradzimy. Niektórzy się fascynują zjawiskami na niebie, z kolei inni wolą takie niższe sfery, niekoniecznie te w kosmosie, na przykład chmury, ich rozmaite kształty, a jednocześnie lubią imieninę godziny. Akurat ta płyta, z której teraz zabrzmi muzyka, zatytułowana jest 11.11.

Tylko przyznaję, że nie jestem pewien, czy Gilmar Gomis, autor tej płyty, brazylijski muzyk mieszkający w Stanach, miał właśnie na myśli godzinę. No chyba tak, ale ważniejsze jest to, że na tym prawdziwie brazylijsko kołyszącym nagraniu towarzyszył mu nasz harfista Edmar Castaneda, który gra nam niemal przez całe tegoroczne lato, co tydzień z kimś innym. Muni Rozni, który jeszcze się pojawi, ale dopiero po północy, też tutaj był. Po północy zresztą będzie bardzo smakowicie. Z premedytacją o tym mówię. Nie żeby państwa jakoś, nie wiem, bardzo namawiać i zamęczać, ale z taką myślą, że jutro wielu z państwa, jak sądzę, ma wolne, więc można dłużej zostać niż zwykle. Tak więc po północy smakowicie, bo na przykład zabrzmi fragment przepięknej nowej płyty Charlesa Lloyda. A teraz coś z dalekiej północy o tym, co wydarzyło się ostatniego lata.

Niektórzy z Państwa nie oglądali zaćmienia, ponieważ przedłużyła im się rozmowa telefoniczna ze znajomą, ale dzięki temu znajomość odnowili, tak jak pan Robert. Dziękuję za mail. To wspaniała wiadomość. Młody, fiński, mocny, kobiecy jazz napisał o Selmie Savolainen pan Łukasz, który polecił mi jej nagrania. No właśnie, nie tylko polecił nagrania, lecz także dołączył komentarze. Ja to się w ogóle czasami zastanawiam, co ja tutaj robię. Gdyby państwo się skrzyknęli, ale też nawet w pojedynkę, to by państwo takie piąte, a nawet siódme struny wprawili w drganie, że tak powiem, jednym pyknięciem małego palca. Ale problem jest inny. Skończyły mi się te skandynawskie i fińskie wynalazki.

łaski pana Łukasza. Za tydzień może coś wymyślę, ale już teraz postanowiłem stanąć na wysokości zadania i dokładam do muzyki fińskiej coś norweskiego wykonawczo, bo sama muzyka jest bardziej niemiecka niż norweska, ale jaka piękna.

In the Nacht to oryginalnie pieśń, rodzaj hymnu z tekstem Gerarda Terstegena na chór męski. To jest opus 72 Maxa Brucha, a to było jej opracowanie, jak państwo słyszeli, będące jednocześnie zapowiedzią nowej płyty skrzypaczki Eldbjör Hemsing, która już w piątej strunie grała. Choć częściej pojawia się u nas jej siostra, też skrzypaczka dla odmiany. Eldbjör Hemsing grała z Orkiestrą Filharmonii w Oslo, dyrygował Gergely Modoros. Kącik flamenko orkiestrowo, proszę bardzo, tym razem rzeczywiście zagra orkiestra, no smyczkowa, ale prawdziwa orkiestra, indyjska w dodatku. W końcu tam biją źródła flamenko, The Bollywood Strings i Pepe Habichuela.

Pepe Abichuela naprawdę nazywał się José Antonio Carmona Carmona. Urodził się w 1944 roku w Granadzie i należał do rodziny wielkich muzyków flamenco. Zmarł w ubiegłym tygodniu, 4 sierpnia. Teraz proponuję nasz drugi tegoroczny letni cykl, czyli śpiewnik Leonarda Cohena. I coś tak mi się wydaje, że ten cykl się przedłuży. Lato się skończy, a ja jeszcze nie będę usatysfakcjonowany tym, co Państwu przedstawiłem, bo tego Cohena w rozmaitych wykonaniach jest mnóstwo. Nie zdawałem sobie z tego sprawy. Tydzień temu pisali Państwo, że było dziwnie. To zależy dla kogo. Akurat w dwójce głos Joela Frederiksena i muzyków z jego ensemble Phoenix nie jest niczym dziwnym, no ale przyznaję, że zwykle słuchamy ich jednak w innym repertuarze niż piosenki Cohena, w dodatku

połączone z tematami renesansowymi. No ale w takim razie jestem ciekaw, co państwo napiszą teraz, czy co sobie państwo pomyślą. To będzie... A zresztą proszę posłuchać. Wielbiciele rozpoznają od razu piosenkę. Dla mniej zorientowanych w twórczości kanadyjskiego barda powiem, że to utwór Ain't No Cure for Love, nagrany przez Coena na płycie I'm Your Man. Tu w wykonaniu duetu, może nazwisk, imion i nazwisk wykonawców na razie też nie wymienię, żeby nie wskazywać kierunku, w którym podążymy.

To był Cohen w języku farerskim. Śpiewali Nils Midiord i Nicolina Midiord. Nils Midiord był farerskim architektem, nauczycielem, a przede wszystkim pieśniarzem folkowym i popularyzatorem swojego języka ojczystego. Ponad 10 lat temu nagrał płytę, na której

i znalazły się wyłącznie piosenki Leonarda Cohena we własnych tłumaczeniach. No, Wyspy Owcze są pod względem muzycznym zupełnie niebywałe. Troszeczkę poszperałem dzisiaj i już wiem, że docenię w piątej strunie repertuar stamtąd. On już się oczywiście pojawiał, ale widzę, że tego jest naprawdę sporo i jest czego słuchać. Nie za tydzień, ponieważ

będzie albowiem gościć będę w Gdańsku Oliwię na festiwalu Mozartiana, który odbywa się pod naszym patronatem oczywiście. Tam dużo Mozarta i innych klasyków, ale będzie też na przykład Enzo Favata z Sardynii. Bardzo jestem ciekaw tego występu. Wszystko Państwu opowiem za 2 tygodnie. A skoro już jesteśmy geograficznie na północy, gdzie ludzie mówią dziwnymi językami, to podrzucam Państwu jeszcze jedno takie nagranie sprzed lat. Powiedziałem takie, chociaż ono jest zupełnie inne niż to przed chwilą, to znaczy łączy nuty celtyckie z muzyką dawną. Temat wielokrotnie podejmowany przez wielu artystów, ale wdzięczny. Wszystko łączy postać Turlowa O'Carolana. Dwa zespoły, Le Concert de l'Hostel Dieu i Garlic Bread.

A to taka stara jak świat płyta O Carolan's Dream, Le Concert de l'Hostel Dieu i Garlic Bread. Skoro już zahaczyliśmy o muzykę dawną, to podsuwam Państwu jeszcze nowość dla odmiany. Płytę, którą Simone Kermes nagrała z orkiestrą Warszawskiej Opery Kameralnej, czyli z Musice Antique Collegium Varsoviense. Całość prowadzi Julien Salem-Cuch. Wiem, że ta akurat śpiewaczka ma całą armię przeciwników, ale nie brakuje jej również fanów. W takich przypadkach to normalne. To znaczy w przypadku takiej wyrazistej artystki, która no niekoniecznie wpisuje się w jakieś standardy uświęcone tradycją. Właściwie sam jestem zdziwiony, że należy do tych drugich. Zawartość albumu jest dość eklektyczna, powiedziałbym. Mozart, Vivaldi, Vinci, Dietersdorf, ale też i Killer, Preisner, Morricone. Jest też piosenka z repertuaru Randy Crawford. To może pomińmy, natomiast skupmy się na końcówce. Końcówka to Handel.

Simone Kermes i muzyce Antique Collegium Varsovienza, a także Julien Salem-Cuch i muzyka Händla, która kończy niedawno wydaną płytę tych artystów. Aria z serenaty Aci Galateo e Polifemo, czyli z jednego z tych genialnych, wczesnych włoskich dzieł Händla, z których on potem czerpał długi czas, bo też jest tam mnóstwo prawdziwych klejnotów. Inna nowa płyta jest zupełnie inna, że tak powiem. Otóż wytwórnia Red Hook Records z okazji 5. rocznicy swojego powstania zaprosiła 13 muzyków reprezentujących różne pokolenia i style muzyczne do stworzenia utworów, które odnosiłyby się do idei pokoju. No wiadomo, to jest coś, czego nam ostatnio brakuje. No, na szczęście nie nam konkretnie tutaj, ale tak w ogóle nam, czyli ludzkości. Nie narzucono żadnych ograniczeń, dzięki czemu każdy artysta odpowiedział na ten temat po swojemu i na przykład perski kompozytor Kasim Naqvi odpowiedział tak.

Bardzo piękna to płyta, zatytułowana Peace Anthems, hymny pokoju. Powrócimy jeszcze do niej tuż przed północą. A teraz coś, co upichciłem jako dzisiejsze danie główne, chociaż właściwie nie mogę tak powiedzieć, bo cóż ja tu zrobiłem? Nagranie samo mi wpadło w ręce, a ja nawet sekundy nie zastanawiałem się, co z nim zrobić, bo też nad czym tu się zastanawiać. Neil Young zapowiada nową płytę. Co ciekawe, będzie się ona składała z piosenek nowych, napisanych właśnie specjalnie na nią, oraz takich, które artysta odnalazł w swoim domowym archiwum, a które powstały, uwaga, uwaga, w 1963 roku. Płytę zapowiada Second Song, czyli druga piosenka, metafora kolejnego etapu życia i twórczości. Tego etapu, w którym doświadczenia z przeszłości wracają w nowym świetle. Słowa i wspomnienia wyłaniają się z mgły przeszłości, śpiewa Neil Young. Zatem to rzecz o pamięci, przemijaniu, ale także o nieustannym odnawianiu się i szukaniu sensu w tym, co jest i co ewentualnie może nadejść.

Young. Piękna rzecz. Bardzo jestem ciekaw całej płyty. Oczywiście wezmę ją ze sobą do radia, gdy tylko się ukaże i zweryfikuję jej zawartość, przynajmniej częściowo, w Państwa towarzystwie. Okazuje się, że te mistrzostwa w czymś tam, co już nie pamiętam, to tylko do najbliższej niedzieli, także co innego widać, co innego słychać. Za jakiś czas pewnie dopiero z okazji innych mistrzostw. W każdym razie, jeśli chodzi o czwartkowe wieczory. A teraz wracam do innego, przejmującego wydawnictwa, takiego naprawdę przejmującego, bo słychać w tych nagraniach fakt, że one dojrzewały w artystce. Dojrzewały przez ponad 20 lat, jak powiedziała w jednym wywiadzie. Chodzi o Renę Fleming, która właśnie tak ze dwie dekady rozmawiała z Belą Fleckiem o tym, żeby wspólnie coś nagrać i wreszcie udało się niedawno i w tym roku ta płyta się ukazała, co też komunikowałam już w Piątej Strunie i słuchaliśmy kilku utworów. Solistka Metropolitan Opera marzyła, żeby zaśpiewać z Dolly Parton i muzykami bluegrassowymi, no i zaśpiewała wreszcie. Mówiła też w wywiadach, że zawsze fascynowały ją te tęskne apalaskie ballady. No a album czerpie właśnie z tego dziedzictwa. Jest tu na przykład słynna pieśń Blackest Crow, pieśń o miłości wystawionej na próbę przez czas i przestrzeń.

René Fleming, drugim głosem w tym nagraniu Yves Audionovan, do tego banjo Billy Flecka, The Fiddle and the Drum, czyli René Fleming w Nashville bez kompromisów. To jest hasło reklamowe tej płyty, które sam wymyśliłem. Szkoda, że nie mogę podsunąć go autorom, bo już płyta dawno się ukazała, to chyba by nie skorzystali. To teraz posłuchajmy, jak członkowie Amerykańskiej Orkiestry Symfonicznej, jednej z kilku najlepszych na świecie, potrafią grać muzykę zdecydowanie niesymfoniczną. Nie wszyscy tutaj należą do Chicago Symphony Orchestra, ale sporo instrumentalistów tak. Ale głównie posłuchajmy Natalie Merchant, która zapowiada swoją nową płytę, kolejną płytę dla dzieci i częściowo przez dzieci również wykonaną.

To miłe bardzo, że Natalie Merchant od wielu lat tworzy piosenki, czy też w ogóle całe opowieści takie muzyczno-słowne dla dzieci, bo robi to absolutnie po mistrzowsku i z wielkim wyczuciem i z wielką klasą. Przyjemnie pomyśleć, jaki gust muzyczny będą miały dzieci.

A owacjom nie było końca. Tak mi wychodzi, że Gilberto Gil i Neil Young zaczynali mniej więcej w tym samym czasie. Król Czas to tytuł chyba pożegnalnej trasy koncertowej Gilberto Gila, która została udokumentowana i opublikowana zostanie na 4 albumach. Właśnie ukazał się pierwszy z nich. Podsumowanie ponad 60 dekad twórczości jednego z najważniejszych brazylijskich muzyków i przez pewien czas ministra kultury tego kraju, jeśli dobrze pamiętam. Tempo Rei. A teraz kącik tanie, ale ładne, w którym dziś wystąpią Claude Bram i Levon Minassian.

Claude Bram śpiewał, a Levon Minassian grał na duduku oczywiście. Jeszcze przed północą, może się zmieści, a chyba w całości już nie, dwa fragmenty z albumu Peace Anthems, hymny pokoju. Pierwszy to Marta Deribe, taka bardzo ciekawa etiopska wokalistka jazzowa mieszkająca we Włoszech oraz włoski pianista Simone Maggio. A w drugim zagrają Kasim Nakfi, Wodada Leo Smith i Andrew Cyril.

0: Hymny pokoju. Nowa płyta wydana przez Red Hook Records, a nagrana przez całą plejadę artystów z rozmaitych stron świata. Program Drugi Polskiego Radia. Minęła północ. Mamy już piątek, 14 dzień sierpnia.
1: Piąta struna.

Być może jestem zbyt dosłowny, ale tytuł płyty to naprawdę tylko pretekst do tego, by częściej przynosić ją do audycji właśnie latem. Poza tym The Hissing of Summer Lawns, szelest letnich trawników, album z 1975 roku, to po prostu jedna z najbardziej ambitnych i przenikliwych, podejmujących tematy społeczne płyt Joni Mitchell. Dziś z niej wybieram piosenkę Shades of Scarlet Conquering, której bohaterką jest kobieta wzorowana na Scarlett O'Hara z Przeminęło z wiatrem. To ktoś, kto żyje romantycznymi wyobrażeniami zaczerpniętymi z kina i mitologii amerykańskiego południa. Scarlett marzy o wielkiej miłości, o pięknie, o tym, żeby sama być piękną, żeby otaczać się pięknem, o sukcesie, ale jednocześnie jest samotna, niespełniona, uwikłana we własne ambicje. Krótko mówiąc, to portret kobiety ukształtowanej przez romantyczne mity i społeczne oczekiwania.

Tak, dzisiejszy kącik Joni Mitchell w piątej strunie w dwójce wyjątkowo piękny, wyjątkowo wcześnie. I to jeszcze nie wszystko, bo dzisiejszy kącik Joni Mitchell będzie podwójny. Albowiem tydzień temu Paweł Worobiej, który realizował audycję, zapytał mnie, czy wiem, że Prince zaśpiewał A Case of You. A ja odpowiedziałem, nie wiem. No ale już wiem, to jest takie urwane niestety nagranie demo z 1983 roku, nagranie niedokończone, ale niezwykłe, proszę posłuchać.

0: down.
1: No i właśnie tak to się kończy niestety. Prince, A Case of You, Joni Mitchell. Przyszło mi do głowy teraz, że można by taki kącik zrobić, kącik piosenki A Case of You. Ciekawe, ile wykonań by się znalazło. Kto nigdy nie śpiewał A Case of You, niech pierwszy rzuci kamieniem, tak bym powiedział. A teraz raz jeszcze Muni Rozni, bo tak to się chyba jednak wymawia, imię i nazwisko tego wspaniałego, jednego z najciekawszych brazylijskich muzyków, który w maju tego roku wydał swoją kolejną płytę zatytułowaną Mistyczna Samba, czego nie odnotowałem zupełnie w piątej strunie, dopiero dziś to robię. Do nagrania każdego utworu zaprosił innego muzyka. Nagranie, które za chwilkę zrealizował ze skrzypaczką Gabrielą Diaz, znaną przede wszystkim z tego, że jest świetną wykonawczynią muzyki nowej i członkinią, o czym jakoś też nie wiedziałem, członkinią Kronos Quartet od 2024 roku.
2: Gozen, eso para gozar, disfruten, bailen. Fuimos.

Tak, to jest rzeczywiście prawdziwie mistyczna samba Muni Rozni i Gabriela Diaz, która nie tylko gra na skrzypcach. Teraz jeszcze coś amerykańskiego, ale z drugiej strony granicy, to znaczy bardziej z Meksyku niż z Bostonu, gdzie mieszka Gabriela Diaz. Od lat mam słabość do Lily Downs, Meksykanki. I chętnie sprawdzam, co porabia. Ostatnio nagrała uroczą piosenkę z Alexem Cubą, czyli Alexisem Puentesem, takim kubańsko-kanadyjskim artystą, a śpiewają o ogrodzie rozkoszy, który, wiadomo, może rozkwitnąć tylko wówczas, gdy odpowiednio o niego zadbamy.

0: Luis. ¿Alguien sabe a qué hora pasa el camión de la basura?
1: Ya se dijo en la asamblea.
2: Lilac Downs i Alex Cuba. Aha, zapomniałem Państwu powiedzieć, że co prawda będę nieobecny za tydzień w Piątej Strunie. Nieobecny i usprawiedliwiony. Za to pojawię się w wieczorze płytowym w kolejną niedzielę, czyli 23 sierpnia, jeśli dobrze pamiętam, aby z Hanią Szczęśniak wspólnie przedstawić Państwu, jakby to powiedzieć, hity z satelity właściwie, bo tak, Hania przyniesie, znaczy obie płyty będą z lat 80. Hania przyniesie Madonna, a ja przyniosę Olivię Newton-John i będziemy dużo rozmawiać, bo to bardzo ciekawe nagrania są, nie tylko muzycznie, ale przede wszystkim socjologicznie, społecznie. Mnóstwo się wtedy ciekawych rzeczy działo i ja sobie uświadomiłem, jak jednak bardzo tamte czasy odcisnęły piętno na mnie też i na w ogóle świecie, w którym też żyjemy dzisiaj. Nowy album Charlesa Lloyda ukazał się jakieś 2 tygodnie temu. Wzruszający hołd złożony przyjacielowi, tabliście Zahirowi Husseinowi. Album bazujący na archiwalnych nagraniach z sesji do nigdy nieukończonego albumu. Te nagrania powstały w Mumbai w 2009 roku. Na albumie występuje także perkusista Eric Harland, czyli trzeci członek tria Sangam. Jest jeszcze kilku wybitnych muzyków z Indii. Piękna rzecz.

Nowa płyta Charlesa Lloyda. Cała jest fantastyczna. Proszę sprawdzić. Bazuje na nagraniach z Zakirem Husajnem z 2009 roku. Takich nagraniach z sesji, które miały stać się albumem, nigdy się nie stały. Wykorzystane zostały dopiero dziś. Dopiero teraz, w tym sensie, nie dziś konkretnie. Dzisiaj wykorzystaliśmy w piątej strunie w dwójce, jedno z nich. Dawno nie było w tej audycji żadnego klasycznego tria jazzowego grającego ładne melodie. Mówiłem Państwu kiedyś o mojej miłości do triów jazzowych, ale takich, które potrafią odpowiednio frazować. Ta melodia musi być odpowiednio tęskna, jeszcze jakąś taką ładną, niezbyt skomplikowaną harmonię powinna mieć. Postanowiłem dziś tę zaległość nadrobić, bo właśnie ładne melodie lubię ponad wszystko. Mają je we krwi, wysysają je z mlekiem matki. Kto? Włosi, wiadomo. Więc dziś trio włoskie, pianista Marco Ponchiroli, basista Roberto Caon i perkusista Marco Carlesso.

No właśnie nie wiem, jak przeczytać tytuł płyty i chyba nazwę też jednocześnie tego zespołu. Slash Out 3 chyba tak. Marco Ponchiroli, Roberto Caon i Marco Carlesso. Pamiętają może państwo moją szaloną radość, kiedy odkryłem, że istnieje muzyka country wymieszana z ambientem. Radości było co niemiara, a dawno takich mieszanek nie było. Nie, dzisiaj nie będzie country wymieszanego z ambientem, dziś będzie taki czystszy ambient, ale od tamtej radości to, co za chwilę zabrzmi, wyszło, ponieważ moim ulubieńcem jest Nashville Ambient Ensemble, któremu przewodzi Michael Hicks, taki artysta mieszkający w Tennessee właśnie. I dziś pożegnam się z państwem jego solowymi nagraniami. Michał Jakubik, Piotr Matwiejczuk, dziękujemy, dobranoc.

piątek 14 sierpnia słuchają Państwo Dwójki. Minęła pierwsza, przed mikrofonem Ewa Szczecińska. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na ostatnie w tym tygodniu godzinne spotkanie z muzyką polską o tej porze. Wrócimy dziś do płyty Andrzeja Dziadka, wydanej w 2018 roku. Posłuchamy z niej Magnifikatu i to będzie zdecydowanie najważniejsza i najobszerniejsza pozycja dzisiejszej audycji. Będzie też kameralistyka Aleksandra Tansmana i ostatni fragment najnowszej płyty trębacza i eksperymentatora Olgierda Dokalskiego. A zaczynamy od partity na wiolonczele i fortepian Tansmana, dedykowanej Gasparowi Casado, kompozycję w pięciu częściach z roku 1955 zagrają muzycy z Krakowa. Na wiolonczeli Jan Kalinowski, a na fortepianie Marek Szlezer, czyli Krakow Duo. Nagranie z roku 2009.

Kadencja i fuga, takie jest oznaczenie finałowej części partity Aleksandra Tansmana, która zabrzmiała u nas w interpretacji Jana Kalinowskiego i Marka Schlesera, wiolonczelisty i pianisty występujących pod nazwą Krakow Duo. A teraz proponuję Magnifikat Andrzeja Dziadka. Utwór komponowany 40 lat temu, na przełomie 1985 i 6 roku, przeznaczony jest na głosy solowe, chór i orkiestrę i rozpisany w 6 częściach. Słuchać będziemy interpretacji solistów Elżbiety Drążek-Barcik, sopran, Agnieszki Wietrzny-Monasterskiej, alt, Henryka Grychnika, tenor i Czesława Gałki, bas. A wraz z nimi śpiewać będzie chór i grać nieistniejąca już Orkiestra Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie, przygotowanie chóru Bronisława Wietrzny, a całość pod dyrekcją Jerzego Koska. Oto Magnifikat Andrzeja Dziadka.

Magnifikat Andrzeja Dziadka. Kompozycję sprzed 40 lat śpiewali soliści. Elżbieta Drążek-Barcik, Agnieszka Wietrzny-Monasterska, Henryk Grychnik i Czesław Gałka. A wraz z nimi krakowskie zespoły, chór i Orkiestra Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie. Orkiestra nie istnieje już od ponad 30 lat. Chór przygotowała Bronisława Wietrzny, a całość poprowadził Jerzy Kosek. I ostatnie minuty naszego spotkania wypełni brzmienie trąbki w spotkaniu z mediami elektronicznymi. Nowa płyta Olgierda Dokalskiego pojawiła się już w tym tygodniu w Dwójce Nocną Porą. Dziś proponuję ostatni jej fragment. Płyta nosi tytuł Preludia do Uniwersum, a zaczynamy od kompozycji zatytułowanej Post-Coital. Ewa Szczecińska, ja już dziękuję za cały cykl nocnych spotkań w tym tygodniu. Mówię do usłyszenia i życzę dobrej nocy.

Rozpoczynamy muzyczną noc Euroradia w programie drugim. Witam przy mikrofonie Krzysztof Dziuba i zapraszam jak zwykle do godziny 5 na spotkanie z nagraniami nadesłanymi przez rozgłośnie zrzeszone w Europejskiej Unii Nadawców. Na początek zabieram Państwa na festiwal BBC Proms do Royal Albert Hall w Londynie. 23 sierpnia ubiegłego roku wystąpił tam niezwykły duet Andras Schiff i Shagayek Nosrati. W wykonaniu pianistów sztuka fugi Jana Sebastiana Bacha.